0: 26-letni Witold Płóciennik zaginął 29 sierpnia w Lubniewicach w Lubuskiem.
1: To są aktualności jedynki.
0: Polskie siatkarki są w strefie medalowej Mistrzostw Europy. W rozegranym w Stambule meczu ćwierćfinałowym pokonały Holenderki 3-1. Najwięcej punktów dla polskiego zespołu zdobyły Magdalena Stysiak i Julita Piasecka po 14. Środkowa Magdalena Jurczyk podkreśla, że biało-czerwone zwyciężyły dzięki ogromnej determinacji.
2: Myślę, że gdzieś tam były nerwowe momenty, ale mimo to wygrałyśmy i to jest dla nas teraz najważniejsze. Wiemy, z kim się teraz mierzymy, że ten poziom będzie dużo, dużo wyższy niż poprzednie drużyny, ale my nie zwieszamy głuch, tak? Musimy się bardzo dobrze przygotować teraz taktycznie po ten zespół i mam nadzieję, że będzie dobrze.
0: Biało-czerwone znalazły się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz pierwszy od 7 lat. Na medal Czempionatu Starego Kontynentu czekają od 2009 roku. W sobotnim półfinale podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Włoszkami, aktualnymi mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi. W innych ćwierćfinałowych spotkaniach Serbia wygrała z Grecją 3-0, a Włochy pokonały Szwecję 3-1. W ostatnim ćwierćfinale Turczynki wygrały z Niemkami 3-1 i będą półfinałowymi rywalkami Serbek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie duże w południowej części kraju, większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Poza tym dużo deszczu, na wybrzeżu miejscami burze. Temperatura maksymalna od 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu i około 22 w centrum, do 26 na południu i południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach i w czasie burz do 65 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i będzie spadać.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Tegoroczna maskotka Lata z Radiem, piesek Kundelek, otrzyma wreszcie swoje imię. Z wielu propozycji nadsyłanych przez całe wakacje, jury wybrało tę najlepszą, którą poznamy w piątkowej audycji. Zapytamy także naszych słuchaczy, co najbardziej zapamiętali z Lata z Radiem 2026.
4: Lato z Radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Jeden z najwybitniejszych pieśniarzy wszechczasów, Nusrat Fateh Ali Khan z Pakistanu, ze swoim sufickim przesłaniem pokoju, miłości. Dobry wieczór w programie pierwszym Polskiego Radia w trzeciej godzinie. Pozdrawiam Państwa serdecznie i kłaniam się. Dobry wieczór. Maciej Szajkowski. Audycję wydaje niezastąpiona Izabela Żukowska. Sięgam teraz po album koncertowy Hej w Filharmonii Szczecińskiej. Koncert akustyczny wydany w czerwcu 2015 roku. Niejako trochę na peryferiach ich głośnych płyt, ale moim skromnym zdaniem jeden z najbardziej urokliwych albumów w historii tej formacji. To były dwa dni koncertów akustycznych, które odbyły się w symbolicznym miejscu, bo wtedy dopiero oddanej, a już słynnej w całej Europie ze swojej architektury i akustyki sali symfonicznej Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. No, dość powiedzieć, że to była chwila po przyznaniu temu obiektowi prestiżowej nagrody Misa van der Rohe dla najwspanialszych, najpiękniejszych obiektów architektonicznych na świecie. Na potrzeby tego wydawnictwa zespół rozbudował swój skład o muzyków Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Szczecińskiej, nadając przy tym kompozycjom bardzo szlachetne, wręcz klasyczne i bogate instrumentalnie aranżacje. Tutaj ten repertuar objął wersje zarówno starszych klasyków, jak i utworów z nowszych wówczas albumów grupy, takich jak Miłość, Uwaga, Ratunku, Pomocy, czy Do Rycerzy, Do Szlachty, Do Mieszczan. No i to stanowi ceniony nie tylko przez krytyków, przede wszystkim przez słuchaczy, powrót do tej formuły koncertów akustycznych, które z biegiem lat stały się coraz bardziej popularne, ale podkreślają one i dojrzałość brzmieniową zespołu, poetycką, także zjawiskową.

absolutnie oryginalną twórczość Katarzyny Nosowskiej, która tutaj wielokrotnie widać stremowana i słychać przeprasza, ale i dziękuję z całego serca za ten niezwykły czas w Filharmonii Szczecińskiej. Już teraz koncertowo w Jedynce. Hej, akustycznie.

Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy zespołem Hej i nie ukrywam, że jest to dla nas nieprawdopodobnie silne przeżycie móc zagrać ten koncert właśnie w Szczecinie, czyli w naszym rodzinnym mieście, jak również w tym pięknym miejscu. Bardzo to przeżywamy i proszę nam wybaczyć jeszcze większą niż zazwyczaj tremę.

0: No dziękujemy pięknie.
1: Hej, koncertowo i akustycznie z Filharmonii Szczecińskiej. Przepiękny zapis koncertu z roku 2015. To wszystko z mojej strony. Dziękuję Państwu za spotkanie i za uwagę. Życzę pogodnego, słonecznego weekendu. Dobrej nocy. Do usłyszenia. Maciej Szajkowski.

No dziękujemy przepięknie, naprawdę. Nie jestem w stanie opowiedzieć, jak wielki to jest stres, naprawdę. No. To tak to jest, jak człowiek całe życie jest w zasadzie amatorem. Typu mnie na przykład onieśmielają mnie piekielnie wiele jakby sytuacji, przedmiotów czasami. Na przykład bardzo nie śmiela mnie partytura, że jak widzę nuty, to czuję się po prostu strasznie głupia i zazdroszczę państwu, którzy czytają nuty. Podobnie Filharmonia, to jest takie miejsce, w którym mam wrażenie, że nie zasługuję, by przebywać. Więc no sami państwo rozumiecie.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Czy powinniśmy być dumni z naszej historii? Czy Polacy się radykalizują? Czy mocarstwa dzielą świat na nowo? Czy Polska powinna angażować się militarnie w Ukrainie?
2: To pytania, których nie możemy unikać i odpowiedzi, których potrzebujemy. Szczególnie jeśli dotyczą kwestii spornych.
1: Leszek Jażdżewski i jego goście poszukują takich odpowiedzi. Nie boją się żadnych pytań. Kwestia sporna w programie pierwszym Polskiego Radia. W piątek po 21:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Prokuratura złoży wnioski o tymczasowy areszt dla wszystkich trojga najnowszych zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto. Śledczy obawiają się ucieczki podejrzanych i matactwa. W środę w tej sprawie zatrzymano m.in. znanego inwestora na rynku kryptowalut Rafała Z i dwie kobiety powiązane z głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, który był założycielem poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy BitBay.
4: Dwóm zatrzymanym kobietom postawiono dwa zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na rzecz wyrządzenia szkody w majątku operatora Zondy Krypto firmy BBTrade Estonia. Anna P. usłyszała także trzeci, dodatkowy zarzut utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Zatrzymanemu mężczyźnie, Rafałowi Z., prokuratura postawiła natomiast jeden zarzut: przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora Zondy Krypto firmy BBTrade Estonia w kwocie 1 700 000 zł. Niebawem do sądu zostaną skierowane trzy wnioski o areszt, przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. W tej sprawie tydzień temu zatrzymano również prezesa PKO Radosława P. Przemysław Lis, Polskie Radio.
3: Prokuratura postawiła Radosławowi P. zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli. Podejrzany decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Są też inne konsekwencje tego właśnie zatrzymania. Robert Korzeniowski wystartuje w wyborach na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie oficjalnie ogłosił swój start, a obecny prezes Radosław Piesiewicz został tymczasowo aresztowany i usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Olimpijczycy apelują do zarządu PKO-u o odwołanie go ze stanowiska. Poważne problemy w ruchu na A1 w Łódzkiem po śmiertelnym wypadku na odcinku między węzłami Kamiński i Radomsko w Stobiecku Szlacheckim. Na 389 kilometrze tej trasy doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z busem. Jedna osoba zginęła, zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Katowic, co oznacza, że ruch w tym miejscu odbywa się tylko lewym pasem, a problemy z przejazdem mogą potrwać jeszcze mniej więcej godzinę. W Niemczech zaczęła się masowa produkcja dronów dla Ukrainy na zamówienie rządu Friedricha Merca. Bojowe bezzałogowce powstają w nieujawnionym miejscu na południu kraju. Spółka o międzynarodowym kapitale poinformowała, że pierwsze drony są już gotowe.
5: Zamówienie niemieckiego rządu realizują amerykańsko-niemiecka firma zbrojeniowa Auterion i ukraiński Airlogix. W okolicach Monachium powstają drony średniego i dalekiego zasięgu, nawet do 1500 km. Spółka Joint Venture powstała w lutym i oprócz fabryki w utajnionej lokalizacji w Bawarii uruchamia produkcję bliżej.

0: bliżej polskiej granicy, również nie wiadomo gdzie dokładnie. Komunikat firmy mówi o tym, że pierwsze bezzałogowce są już gotowe. Celem jest zbudowanie 5000 maszyn do połowy przyszłego roku. Międzynarodowa spółka liczy, że będą kolejne zamówienia. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: PKP Intercity testuje internet satelitarny, który ma rozwiązać problemy z dostępem do sieci w pociągach. Pytany o to przez Polskie Radio minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że nowe rozwiązanie może zacząć działać już w przyszłym roku.
3: Nawet najdoskonalszy system LTE w tych warunkach, gdzie jeżdżą pociągi przez lasy i tak dalej, nie jest idealny. Dlatego rozpoczęliśmy jakiś czas temu testy internetu satelitarnego. Chcemy wypróbować różne możliwości i zastosować je jak najszybciej.
2: W ubiegłym roku spółka PKP Intercity przewiozła ponad 89 milionów pasażerów. Minister dodał, że w tym roku może to być nawet 100 milionów. Wybór wykonawcy, który dostarczy pociągi dużych prędkości dla PKP Intercity, zaplanowano na czerwiec przyszłego roku. W ostatnim etapie są 4 firmy, w tym polskie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Piątek jest i będzie pochmurny i deszczowy. Najwięcej słońca pokaże się na południu, na wybrzeżu miejscami burze. Termometry pokażą maksymalnie od 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 26 na południu i południowym zachodzie, około 22 w centrum. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i będzie spadać, na razie na barometrach 1000.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Tegoroczna maskotka Lata z Radiem, piesek Kundelek, otrzyma wreszcie swoje imię. Z wielu propozycji nadsyłanych przez całe wakacje, jury wybrało tę najlepszą, którą poznamy w piątkowej audycji. Zapytamy także naszych słuchaczy, co najbardziej zapamiętali z Lata z Radiem 2026.
5: Lato z Radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
6: Radiowa Jedynka w nocy. Danuta Kryńska. Zapraszam.
7: Panowie, prosimy.

świecie nie znajdziesz, bracie, o nie. Słodycz i czar, namiętność i żar, usta jak wino upojne.

0: Nie znajdziesz, bracie, o nie, słodyci czar, namiętności żar, usta jak wino upojne.
1: Dzień dobry państwu, mówi Jan Zagozda. Melodyjnym, upojnym walczykiem powitał państwa Mieczysław Fok z płyty nagranej w 1938 roku. Dziś po raz trzeci spotykamy się, by przypomnieć sobie piosenki Mieczysława Foga. W roku 1961 ukazały się w sklepach płyty z wiązankami przebojów międzywojennej Warszawy. Płyty te doskonale się sprzedawały i były często wznawiane. Zatem posłuchajmy. Gra orkiestra Ryszarda Damrosza, śpiewa Mieczysław Fok.

wald przechował się ten. Pomny wieczorek u niej, widzę go jak przez sen. Grajek przy fortepianie, goście snują się w krąg. W białych tiulach, fiurniurach są panie, w klapach panów chryzantem tkwi bąk.

Wysoko w górze to samo niebo, na niebie uśmiech porannych złóż. Jednako kwitną wieczorne róże dla wszystkich lądów, dla wszystkich

0: Do Radia Retro zapraszam jutro.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Teraz w radiowej jedynce pora na niespieszną nocną audycję. Skoro przed nami noc z jedynką, to spodziewajmy się solidnej dawki ponadczasowej muzyki. W naszym nocnym menu Al Stewart, Paul Simon, James Taylor, Dan Fogelberg, Don McLean, Jerry Rafferty i Elton John.

0: Autopromocja.
1: To już 11 koncertów i pikników za nami?
2: Ale szybko zleciało, bo jak coś jest fajne, to szybko mija.
3: Niektórzy przez to lato nauczyli się tańczyć. Inni przychodzili, bo po prostu, nie ma co ukrywać, dobrze graliśmy.
4: Ale my się nie smucimy, będziemy przedłużać lato. A tak naprawdę, jeśli mamy je w sercu, lato z radiem nigdy się nie kończy.
1: Właśnie, takie jest lato z radiem.
2: Spotkania ze słuchaczami, mnóstwo konkursów.
1: I gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
2: A ostatnia okazja już w najbliższą sobotę.
4: W Białych Błotach wielkie święto i nie może Państwa na nim zabraknąć.
2: Audycja od 9:00.
1: Piknik o 12:00.
2: A koncert od 20:00.
3: Lato z radiem i telewizją polską.
2: Zapraszamy.
1: Sława Bieńczycka,
4: Dagmara Kowalska,
3: Patryk Bedliński
2: i Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. Polskie Radio.

0: Jest czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Posłowie debatowali w Sejmie o przepisach regulujących rynek kryptowalut i wzajemnie obwiniali się o aferę Zonda Krypto. Dziś mają zdecydować, czy odrzucić prezydenckie weto do trzeciej już ustawy w tej sprawie, a debacie przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski.
1: Prezydencki minister Zbigniew Bogucki wieszczy jutro kolejną przegraną koalicji rządowej. Mówił, że dziwi go, że premier nie chce kompromisu w sprawie tej ustawy.
2: Dwukrotnie poległ. Pewnie polegnie również jutro na tym głosowaniu. Nie są właśnie ukierunkowane na to, żeby te przepisy po prostu nie weszły. Żeby nie było regulacji rynku kryptoaktywów.
1: Ale większość rządowa wskazuje na nowe informacje ze śledztwa w sprawie kryptowalut. Jarosław Urbaniak z KO.
3: Przelewy w momencie, gdy za chwilę zaczyna się debata i aktywność dokładnie tych samych osób w trakcie debaty i w trakcie posiedzeń komisji.
1: O oddzielenie działań prokuratury od potrzebnych przepisów apelował Dariusz Wieczorek z Lewicy.
4: I powinniście wyciągnąć wnioski z afery Zonda Krypto i zagłosować za tą ustawą.
1: Kluby nie zmieniły zdania w tej sprawie, a nowy klub Rozwój Plus zapowiedział głosowanie przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Zawetowane trzykrotnie przez Karola Nawrockiego przepisy ustawy dawały nadzór nad rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego. Do odrzucenia weta konieczna jest większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W ostatnim dniu posiedzenia Sejmu posłowie mają wybrać także sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatury są dwie. To zgłoszony przez Koalicję Obywatelską Maciej Berek, który ma pozytywną rekomendację Komisji Sprawiedliwości. Drugi kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski został zaopiniowany negatywnie. Dziewiętnastoletni Jakub L. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Odpowie za zabójstwo 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu sprzed tygodnia i usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu z początku lipca. Zasadniczą przesłanką dla tymczasowego aresztowania jest ryzyko, że na wolności 19-latek znów mógłby dopuścić się podobnej zbrodni lub ukrywać się. W tym czasie prokuratura będzie gromadzić kolejne dowody, mówi prokurator Dominik Bagrowski z Prokuratury Okręgowej w Opolu.
5: A przede wszystkim zasięgniemy opinii powołanych już biegłych psychiatrów, którzy ocenią, czy podejrzany jest poczytalny i dalej, czy może odpowiadać przed sądem karnym, czy wobec niego należy zastosować środek zabezpieczający i wnosić o tak zwaną detencję, umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
0: Wyniki badań Laboratorium Kryminalistycznego w Katowicach potwierdziły, że na młotku znalezionym w plecaku 19-latka ujawniono ślady biologiczne obu ofiar. Wyjaśniając okoliczności zbrodni, mężczyzna stwierdził, że leczył się psychiatrycznie na schizofrenię paranoidalną. Zeznał też, że brał metamfetaminę. Jeśli okaże się poczytalny i będzie odpowiadać przed sądem, grozi mu dożywocie. Częściowo przywrócono ruch pociągów między Gdańskiem Południowym a Pruszczem Gdańskim. Naprawiono uszkodzony tor po wypadku w pobliżu stacji Gdańsk-Lipce. Doszło do niego wczoraj po południu, kiedy to samochód ciężarowy wjechał na przejazd, a chwilę później w naczepę pojazdu uderzył pociąg PKP

0: PKP Intercity, relacji Gdynia Zielona Góra. Nikomu nic się nie stało.
1: To są aktualności jedynki.
0: Ostatnie miesiące we Francji przejdą do historii. Tegoroczne lato było najcieplejsze od początku pomiarów. Przez niemal całe wakacje ponad 40-stopniowe upały nawiedzały cały kraj, przynosząc dramatyczne konsekwencje.
2: Sytuację podsumowała francuska minister do spraw transformacji ekologicznej Monique Barbu. Przeżyliśmy najcieplejsze lato, odkąd prowadzone są pomiary, czyli od 1900 roku. Poinformowała, podkreślając również bezprecedensową falę pożarów i suszę. Do końca sierpnia pożary objęły powierzchnię sześciokrotnie większą niż średnia z ostatnich 20 lat. Nigdy wcześniej nie odnotowano tak wysokiego poziomu wysuszenia gleby. Zaznaczyła. O dramatycznym bilansie lata minister mówiła podczas wizyty we francuskim Instytucie Meteorologicznym Météo France. Tamtejsi eksperci podkreślali, że od początku lata temperatury były średnio o 5 stopni Celsjusza wyższe niż średnia letnich temperatur notowanych od końca XIX wieku. Synoptycy oceniają, że mniej więcej połowa tego wzrostu jest związana z globalnym ociepleniem. Francuski rząd ma wkrótce przedstawić plan, którego celem będzie lepsze przygotowanie kraju na kolejne fale upałów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W ciągu dnia będzie pochmurno i deszczowo. Najwięcej słońca na południu, na wybrzeżu, miejscami lokalne burze. Temperatury to od 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do maksymalnie 26 na południu i południowym zachodzie. Około 22 w centrum. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i spada.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Tegoroczna maskotka Lata z Radiem, piesek Kundelek, otrzyma wreszcie swoje imię. Z wielu propozycji nadsyłanych przez całe wakacje, jury wybrało tę najlepszą, którą poznamy w piątkowej audycji. Zapytamy także naszych słuchaczy, co najbardziej zapamiętali z Lata z Radiem 2026.
4: Lato z Radiem w jedynce. Dziś po dziewiątej. Zapraszam, Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Bywało. Jedynka. To jest radio.
5: Za oknami jeszcze ciemno, a w radiowej jedynce czas płynie teraz spokojniej. Jeśli parzą sobie Państwo właśnie pierwszą poranną kawę, mamy dla naszych słuchaczy dźwięki, które łagodnie wprowadzą nas w nadchodzący dzień. Nasz repertuar pęka dziś w szwach od wielkich nazwisk. Przed nami George Michael, Bryan Adams oraz poruszający duet Peter Gabriel i Kate Bush. W tę podróż zabiorą nas także Hall i Oates, Toto, Phil Collins, Don Henley, Sting i Billy Joel. Bądźmy razem. Zapraszam.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Ksiądz Józef Tischner. Drogi i bezdroża miłosierdzia. Pragnę na wstępie wyrazić wdzięczność pani Helenie Elsztajn za przysłanie mi swej niewielkiej, ale ważnej książeczki pod tytułem Uwagi ateisty o micie ukrzyżowania. Jeśli się nie mylę, autorka należy do pokolenia, które doznało kiedyś ukąszenia przez komunizm. Prawdą jest również, że owo pokolenie, czasem wiedzione własną ciekawością, a czasem zmuszane przez siły polityczne do zajmowania się sprawami religii, doznało także ukąszenia przez religię, przez chrześcijaństwo. Z pierwszego ukąszenia jakoś się pozbierało, a z drugiego? Z drugiego zbiera się do dziś. Nie wiem, co dziś jest bardziej godne uwagi. Tamta przygoda z komunizmem, czy przygoda z chrześcijaństwem? W każdym razie warto popatrzeć, co dzieje się w duszach ludzi, w których mit komunizmu zwarł się w jedynym w swoim rodzaju starciu z mitem Ewangelii. Chcę jednak z góry ostrzec. Dla katolików, a zwłaszcza dla duszpasterzy, którzy mają w pamięci tamte czasy, obraz katolicyzmu w duszach byłych komunistów będzie zdumiewająco różny od ich obrazu tegoż katolicyzmu. Zdumienie może przejść w zakłopotanie, a zakłopotanie w odrazę. A jednak trzeba przyjąć ten obraz jako fakt. Jest tak, jak jest. I tak jak tamci ludzie usiłują zrozumieć wiarę, podobnie katolicy, a zwłaszcza duszpasterze, powinni czynić wysiłki, by zrozumieć ich niewiarę. Wszyscy jesteśmy nawzajem dla siebie wielkim, codziennym wyzwaniem. Chrześcijaństwo, pisze Helena Elsztajn, wymaga zrozumienia. Nie krytyki, nie przezwyciężania, ani tym bardziej wyeliminowania, lecz zrozumienia. Od wymogu zrozumienia nie może się uchylić żaden ateistyczny humanista. W końcu chrześcijaństwo jest rodzajem klimatu duchowego, w którym wszyscy oddychamy, określając tym sposobem formę naszego człowieczeństwa. Żaden myślący człowiek nie uniknie pytania o prawdę chrześcijaństwa. Czy Ewangelia to jakiś rodzaj baśni, a może kryje się w niej kawał rzeczywistości? Jak zagniewany Bóg może domagać się od Syna, by swą śmiercią uśmierzył Jego obrazy? Cały człowiek mutuje się przeciwko takiej wizji. Autorka mówi więc mit, a przez mit rozumie baśń. Bądźmy normalni i nie wymagajmy od nikogo, by oddał za nas swe życie. Przede wszystkim zaś nie wymagajmy tego od Boga. Autorka nie jest pierwszą, która protestuje przeciwko takiej interpretacji wiary w odkupienie. Rozumiem doskonale trudności intelektualne i emocjonalne Heleny Elsztajn. Z drugiej jednak strony chciałbym powiedzieć, religia jest światem paradoksów, spiętrzeniem przeciwieństw, teologicznych precyzji i dziecięcej naiwności. Opowieści, które budzą grozę i zachwyt. Wiele z nich w pierwszym spotkaniu odstręcza. Trzeba dopiero dłuższego obcowania z nimi, by zrozumieć ich drugie dno. Radziłbym dobrze przyjrzeć się temu, co na pierwszy rzut oka naiwne, odstręczające czy gorszące w mowie religii. Nie odrzucać tego zbyt pospiesznie. Może się bowiem okazać, że jest tam coś, co jest mądrzejsze od mądrości i rozumniejsze od rozumu. To wielka przygoda zmierzyć się z wyzwaniem naiwności religijnej. Fragmenty książki Drogi i bezdroża miłosierdzia księdza Józefa Tischnera czytała Agnieszka Trzeciakiewicz.
0: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja. Ale to był tydzień w polityce.
1: Tematy, które dzieliły.
2: I podgrzewały emocje.
3: Wydarzenia, które poruszały.
4: Oraz wypowiedzi, do których musimy się odnieść.
5: Wszystko to podsumujemy w audycji
0: Suma Polityczna, czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o politykach, o tym, co mówią, co robią i co z tego dla nas wynika.
6: Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20 w Jedynce z udziałem naszych publicystów.
1: Agata Kowalska,
3: Agata Kondzińska,
6: Sylwia Białek,
2: Grzegorz Osiecki,
5: Karol Surówka
4: i Jacek Czarnecki.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Jest piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Prezydent Nawrocki mówi, że podda się przesłuchaniu w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka. Chodzi o nieprzyjęcie ślubowania od czterech sędziów TK wybranych przez Sejm oraz niedopuszczenia ich do orzekania.
1: O tym, że prokuratura chce przesłuchać prezydenta, poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Prokurator skierował pismo, w którym właśnie, mając na uwadze funkcję, którą sprawuje pan Karol Nawrocki, aby to prezydent zdecydował, kiedy i gdzie ta czynność będzie przeprowadzona.
1: Prezydent Karol Nawrocki zapewnił, że jest do dyspozycji prokuratury.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania.
1: Postępowanie prokuratorskie dotyczy tak zwanego przestępstwa urzędniczego i obejmuje podejrzenie o ułatwienie niedopełnienia obowiązków przez prezydenta polegających na nieodebraniu ślubowania od sędziów Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Po próbie zamachu w Lipsku Polska wezwała ambasadora Rosji i zapowiedziała konsekwencje dyplomatyczne. Ponad 1600 osób i firm może zostać objętych nowymi unijnymi sankcjami związanymi z rosyjską agresją na Ukrainę.
4: Europejska odpowiedź na rosyjskie prowokacje ma połączyć presję dyplomatyczną z sankcjami gospodarczymi.
5: Negocjujemy w tej chwili kolejny pakiet sankcji. Na liście podmiotów objętych sankcjami będzie ponad 1600 firm i osób, które są związane z rosyjską agresją na Ukrainę.
4: Mówił Radosław Sikorski. Polska wezwała wczoraj rosyjskiego ambasadora. Szef MSZ podkreślił, że odpowiedzialność za działania rosyjskich służb ponosi całe państwo.
5: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji pewnie nawet nie wie o rozkazach i działaniach, jakie otrzymuje i wykonuje GRU. No ale jest agendą zagraniczną państwa rosyjskiego, więc ponosi konsekwencje za wszystkie działania tego państwa.
4: Wezwanie ambasadora jest częścią skoordynowanej reakcji europejskich stolic i wyrazem solidarności z Niemcami po pojawieniu się uzbrojonego drona na lotnisku w Lipsku. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Dwuletni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców i 3 lata próby dla 17-latków to niektóre zmiany w przepisach o ruchu drogowym, które wchodzą dziś w życie. W przypadku przekroczenia liczby 12 punktów karnych młodzi starzem kierowcy będą musieli także ukończyć dodatkowe godzinne szkolenie z zagrożeń w ruchu drogowym. Zdaniem Macieja Bednika z Automobil Klubu Wielkopolski zmiany przepisów przełożą się na spadek liczby wypadków.
6: Myślę, że to wyrobienie i nieuchronność kary i wyrobienie prawidłowych nawyków zapanowania nad samochodem, ale też szanowania przepisów ruchu drogowego, myślę, że będzie skutkował tym, że za parę lat nie będziemy mówić, że ta grupa najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest największym zagrożeniem, tak jak jest to dzisiaj.
0: Zmiany dotyczą tylko kierowców z prawem jazdy kategorii B. W większości kraju będzie dziś pochmurno i deszczowo. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski mówi, że na północy możliwe są również burze.
7: Na niebie przewaga chmur z przelotnymi opadami deszczu, jedynie na południu kraju pojawią się lokalne rozpogodzenia i tam bez opadów. Na północy miejscami wystąpią także burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 10 do 15 mm, na Pomorzu lokalnie do około 25 mm.
0: Temperatura dziś zróżnicowana od 17 stopni na wybrzeżu do nawet 26 na południu.
8: To są aktualności jedynki.
0: Po 3 latach na Słowacji otwarto odnowione Muzeum Andy'ego Warhola. Od dziś będzie można je zwiedzać.
9: Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Międzylaborcach

0: Jest jedyną tego rodzaju placówką w Europie. Jego lokalizacja nie jest przypadkowa. To właśnie z terenów dzisiejszej Słowacji emigrowali do Stanów Zjednoczonych rodzice artysty. Muzeum jest hołdem dla Andy'ego Warhola i jego sztuki. Zarazem jest hołdem dla wszystkich, którzy w trudnych czasach wyjechali ze Słowacji i za granicą osiągnęli sukces. Powiedział prezydent Peter Pellegrini, według którego w Medzilaborcach powstało muzeum światowego formatu. Modernizacja placówki poświęconej pionierowi popartu kosztowała 16 milionów euro. Brutalistyczny budynek dawnego domu kultury otoczono stalową konstrukcją, a wewnątrz powstały nowe przestrzenie wystawiennicze. Ekspozycja obejmuje dzieła i przedmioty osobiste Warhola. Pokazuje też szerszy kontekst popartu i sztuki współczesnej, w tym twórczość Banksiego. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Piątek z chmurami i deszczem, najwięcej słońca na południu, maksymalnie od 17-18 stopni na północnym wschodzie do 26 na południu i południowym zachodzie, około 22 stopni w centrum. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i będzie spadać, na barometrach obecnie 1 hektopaskal więcej.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
4: Tegoroczna maskotka Lata z Radiem, piesek Kundelek, otrzyma wreszcie swoje imię. Z wielu propozycji nadsyłanych przez całe wakacje, jury wybrało tę najlepszą, którą poznamy w piątkowej audycji. Zapytamy także naszych słuchaczy, co najbardziej zapamiętali z Lata z Radiem 2026.
5: Lato z Radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
6: Tymczasem na zegarach prawie 7 minut po godzinie 5.
2: Agrofakty.
6: Błażej Prośniewski. Dzień dobry. Dzisiejsze agrofakty rozpoczynamy od branży drobiarskiej. Do końca roku Komisja Europejska ma przedstawić propozycję nowych przepisów dotyczących dobrostanu kurniosek i brojlerów, uwzględniające m.in. stopniowe odejście od hodowli klatkowej. Według szacunków Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, zmiany te wymuszą na hodowcach w skali całej Unii inwestycje o wartości od 2 do nawet ponad 3 miliardów euro. Dodatkowe koszty dla branży zapewne przyniosą równolegle przygotowywane przepisy dotyczące zmian w transporcie ptaków. Dostosowanie się do tych zmian może kosztować nawet ponad 0,5 miliarda euro. Przypomnijmy, Polska utrzymuje trzecie w Unii miejsce, trzecie po głowie kurniosek i jest liderem produkcji mięsa drobiowego. Tegoroczna susza i przymrozki mocno uderzyła w sady. Wstępne szacunki Związku Sadowników RP mówią o zbiorach poniżej 3 milionów ton. To znacznie poniżej zbiorów z poprzednich lat. Tymczasem jedną z najważniejszych kwestii przed rozpoczęciem tegorocznych zbiorów pozostają wynagrodzenia pracowników sezonowych. Jak opisuje portal Sady i Ogrody, w internecie można znaleźć coraz więcej ogłoszeń dotyczących zbioru jabłek. Oczekiwane stawki za godzinę pracy sięgają nawet 25 zł. I na koniec dzisiejszych agrofaktów temat trudny, jednak warto i trzeba o nim mówić. Każdego roku na wsiach notowanych jest od 2,5 do prawie 3 tysięcy samobójstw rolników. Przyczyną takiego kroku jest często depresja, ukryty alkoholizm oraz kryzysy po utracie stad czy pożarach gospodarstw. Naprzeciw tym problemom wychodzi m.in. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza. A sprawą zajął się Tomasz Matusiak.
7: Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zaproponowała stworzenie systemu specjalistycznej pomocy dla mieszkańców wsi. Miałby on obejmować mobilnych psychologów docierających bezpośrednio do gospodarstw oraz telefon zaufania. Według Ryszarda Kieszka, prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, jednym z podstawowych problemów jest trudność

0: szybkim uzyskaniu przez rolnika pomocy psychologicznej.
1: My w izbie mamy rozeznanie, gdzie jest potrzeba interwencji. To byśmy wskazali, dojechałby psycholog. Żadnych dyżurów, bo nikt na dyżur nie przyjdzie. Znamy środowisko rolnicze, znamy środowisko wiejskie. W związku z tym tu chodzi o pewne interwencje. Najważniejszy jest cel. Osiągnięcie zmniejszenia ilości samobójstw, depresji i ukrytego alkoholizmu na wsi.
0: To właśnie problem dostępności specjalistów stał się punktem wyjścia do propozycji stworzenia odrębnego systemu wsparcia przeznaczonego dla mieszkańców wsi. Największą przyczyną samobójstw na wsi jest m.in. depresja rolnika i samotność wobec problemów.
1: Załamie się produkcja, choroba, wybicie stada na SF, wpadki ekonomiczne. To są bardzo drażliwe rzeczy. Ja wskazuję jeszcze na jeden element. Dzisiaj się relacje sąsiedzkie zaburzyły. Dzisiaj nie mamy takiego wpływu w relacjach sąsiedzkich, bo tak to były spotkania sąsiedzkie. Można było kłopoty przedyskutować. Teraz są gospodarstwa zamknięte w sobie. Dzisiaj jest wyścig ekonomiczny, a nie życie społeczne. Ono zostało poważnie ograniczone.
0: Temat depresji i samobójstw jest jeszcze na wsi tematem tabu. Rolnicy niechętnie o tym rozmawiają, dodaje Wojciech Knieć z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2: A kiedy ta rozmowa się rozpoczyna, no to bardzo często pada pytanie, czy chcecie z nas zrobić wariatów. Ale myślę, że już jesteśmy o krok dalej. To znaczy jesteśmy w tej chwili w miejscu, kiedy sami rolnicy, na razie elity rolnicze w postaci Izby Rolniczej, rozumieją problem, nie chcą go zamiatać pod dywan. Odpowiedzialnych, można powiedzieć, na ten sygnał, który płynie z KRUS-u, który moim zdaniem jest ważny i potrzebny i odważny. Uczymy się tego bardzo powoli, ale myślę, że ta inicjatywa w Kujawsko-Pomorskim to jest naprawdę świetny sygnał, że elity rolnicze zaczynają problem dostrzegać, rozumieć i otwarcie o nim mówić.
0: Pomocą psychologiczną dla rolników miałaby zająć się specjalnie w tym celu powołana fundacja. Wstępny koszt takiego rozwiązania oszacowano na około 1 000 000 zł.
3: I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Na kolejne zapraszam już w poniedziałek, tradycyjnie kilka minut po godzinie 5:00.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: 15 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Dzień dobry, Krzysztof Grzybowski, witam Państwa bardzo serdecznie, bo dziś piątek, a to jest zapowiedź bardzo miłych dni, czyli weekendu. No, mam nadzieję, że przynajmniej miłych dla większości z nas. 22 139 22 02 to jest telefon do nas, do Dzień Dobry z Jedynką. On się przyda, dlaczego? To zaraz wyjaśnię, ale najpierw oczywiście te informacje, które muszą się pojawić, dotyczące tego, co dziś nas czeka. A dziś 4 września, 247 dzień roku, do końca roku pozostaje już tylko, uwaga, 118 dni. Mamy już z górki po prostu. Imieniny obchodzą Rozalia, Stella, Lidiana, Maria, Katarzyna, Przemysław, Iwona, Julian, Daniela, Teodor, Ida, Iwo, Marceli, Bonifacy, Felicyta, Mojżesz, Rejmunda, Imelda, Heliodora, Gwidona, Hermiona, o, chyba Harry Potter się kłania, Przemysł oraz Sergia. Przysłowia. Gdy nadejdzie wrzesień, chyba zdenerwuje pewną grupę naszych słuchaczy. Gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze pełną kieszeń. Różnie to chyba bywa. Słońce. Wschód słońca 5.52, czyli jeszcze chwilę na słoneczko zaczekamy. Zachód słońca 19.17, długość dnia 13 godzin i 25 minut. Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 21 minut. No i jest krótszy również od czwartku, czyli od dnia poprzedniego o 4 minuty. Dziś także, i proszę to potraktować jak najbardziej na poważnie, dziś także Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego. Nie będę niczego podpowiadać. I także Dzień Orzechów Makadamia. Tu akurat podpowiedź jest łatwa, jak uczcić taki dzień, ano jedząc na przykład garść orzechów makadamia. I jeszcze jedna informacja, właściwie kartka z kalendarza. Być może niektórzy kibice piłki nożnej pamiętają, być może niektórzy nie pamiętają, a warto sobie przypomnieć. Reprezentacja Polski w piłce nożnej pokonała tego dnia w 1963 roku w Szczecinie Norwegię 9-0. Wtedy Norwegia grała trochę inaczej niż dziś. My też graliśmy trochę inaczej niż dziś. I ten wynik 9-0 przez kolejnych 45 lat był rekordem naszej reprezentacji. Uwaga, w tym meczu, no i to jest dopiero ważne, w tym meczu swojego pierwszego gola dla reprezentacji strzelił wtedy 16-letni Włodzimierz Lubański.

0: 24 minuty po godzinie 5. No to już teraz przypominam o numerze telefonu 22 139 22 02 i czekam na Państwa raporty pogodowe. Podobno idzie załamanie pogody, ma być chłodniej, ma być bardziej deszczowo. Czy to już widać w pogodzie, czy gdy spojrzymy, wyjrzymy za nasze okno, to rzeczywiście coś się zmienia. Ja jadąc dziś do radia, no widziałem w Warszawie sporo kałuż, przespałem ten deszcz najwyraźniej, ale coś się działo. No i podobno tak w najbliższych godzinach, w najbliższych dniach ma być. Dla wszystkich tych, którzy mają wolny weekend, to chyba nie są najlepsze informacje, ale miejmy nadzieję, że być może nie wszystko z tych złych zapowiedzi się sprawdzi. A jak to wygląda w tej chwili? Sprawdzamy.
1: Dzień dobry, Staszek Bytomia, raport pogodowy. No u mnie na termometrze 18 stopni ciepła, także idzie jesień, ale cieplutka ta fajna jesień. Bardzo przyjemnie jest.
0: No i proszę bardzo, na razie nie jest tak źle. A w innych miejscach Polski?
2: Witam, Rademar Wielkopolska, Piaski. Cieplutko, wydawałoby się, że cieplutko, ale jest tylko 17 stopni, i aż może 17 stopni. Jest cichutko na dworze, cichutko jak makiem posiem. Ja się cieszę, bo Iga wygrała, jest w trzeciej rundzie. Polskie siatkarki są w półfinale i czego tu oczekiwać? Serce raduje.
0: No, oczekiwać kolejnych sukcesów i kolejnych wygranych spotkań, bo polskie siatkarki rzeczywiście są w finale, ale przed nimi jeszcze przynajmniej dwa mecze. No i miejmy nadzieję, że będzie tych emocji całkiem, całkiem sporo. A jeżeli chodzi o Igę Świątek, jeżeli chodzi o US Open, to o tym będziemy jeszcze rozmawiać. 22 139 22 02. Czekam na kolejne raporty pogodowe.

0: Za 27 minut, godzina 6. To oczywiście Dzień Dobry z Jedynką, 22 139 22 02. Cały czas czekam na kolejne raporty pogodowe, ale zanim wrócimy do pogody, no to teraz dobre informacje dotyczące sportu. Po czwartkowych meczach zdecydowanie poprawiły się humory kibiców tenisa. To oczywiście wszystko za sprawą naszych reprezentantów, znaczy właśnie reprezentantki, aczkolwiek nie tylko reprezentantki na US Open. Po tym, jak w grach singlowych w środę odpadło czworo naszych reprezentantów, kolejny dzień okazał się jednak zdecydowanie lepszy. Te wszystkie zmagania obserwował, starał się być na bieżąco Jan Pachlowski. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Rzeczywiście zawsze to podkreślam, amerykański dobry wieczór o polskim poranku.
0: No to teraz wyjaśnijmy, z czego bierze się nasz optymizm, kibicowski optymizm, bo po pierwsze Iga Świątek.
1: Tak, i jeszcze mamy sukcesy deblowe. To szczególnie warto podkreślić, ale zaczynamy oczywiście od Igi Świątek, bo ona w ogóle rozpoczęła rywalizację czwartkową.

0: na Grand Stadium. Dlaczego o tym mówię? Bo Iga grała wcześniejsze mecze na tych dwóch głównych stadionach, zresztą zadaszonych, one mogą być otwarte i zadaszone w Nowym Jorku. I pierwszy raz grała na trzecim co do ważności obiekcie właśnie w kompleksie tutaj, gdzie odbywa się turniej nowojorski. Amerykańskie media podkreślały, że to był też taki moment, gdzie ona miała bliższy kontakt z kibicami. Tam bardziej spontanicznie jest właśnie na tym obiekcie. Nasza najlepsza tenisistka pewnie w drugiej rundzie ograła w dwóch setach 6-3, 6-2 Argentynkę Nadię Podorską i awansowała do trzeciej rundy. Co warto podkreślić, to był taki kolejny obiecujący występ byłej liderki światowego rankingu i też potwierdzenie takiej wysokiej formy. A to potwierdzenie sprawia, że Iga Świątek jest jedną z głównych faworytek do wygrania US Open. Jak to Iga? To jest taka zawodniczka, z którą dziennikarze, z którą osoby przeprowadzające też wywiady zaraz po meczu na korcie nie rozmawiają tylko o sporcie. Iga opowiada o swoich zamiłowaniach do kina, do czytania książek, do szeroko pojętej kultury, ale też właśnie po zwycięstwie z Argentynką, po ostatniej piłce Iga Świątek w rozmowie na korcie opowiedziała widzom o swoim hobby. Posłuchajmy naszej zawodniczki. Deszczowa pogoda, jaką ostatnio mieliśmy w Nowym Jorku, tylko mi pomaga w układaniu klocków Lego. Więcej przebywam w hotelu. To dobra zabawa. Teraz układam niespecjalnie skomplikowaną konstrukcję. Też nie spieszę się. Wszystko to robię dla przyjemności. W przerwach rywalizacji na korcie układanie klocków Lego to niezły relaks. Ja podróżuję zestawami Lego i to jest jeden z najtrudniejszych naszych procesów. Wiadomo, że wszystko jest trudno nadać na bagaż rejestrowany, bo podczas lotu to się zniszczy. Dlatego zabieram konstrukcję do bagażu podręcznego i idę do kontroli bezpieczeństwa. Mój zespół się z tego śmieje, jak wchodzę na lotnisko z zestawem klocków pod pachą.
1: Niesamowicie to musi wyglądać, bo Igę znamy przede wszystkim z występów na korcie, tam ją oglądamy z konferencji prasowej.
0: Ja bym bardzo chciał zobaczyć taką Igę wchodzącą na lotnisko z takim zestawem ułożonych klocków pod pachą. Iga mówiła, że najtrudniejsze to było dla niej ułożenie zamku chyba Disneya. No to bardzo bym chciał Igę zobaczyć z takim zamkiem Disneya idącą do kontroli bezpieczeństwa. Wracając do spraw sportowych, to w kolejnym meczu Polka zagra z rozstawioną z numerem 25 w Nowym Jorku Czeszką Marię Bouzoukovą. Mówiliśmy też o innych sukcesach, już żeśmy je tak dokładnie pokrótce wspomnieli. No to podkreślamy, że one wcześniej odpadły z gier singlowych, ale zdecydowały się grać razem i świetnie poradziły sobie w grze deblowej. Mowa tutaj o Magdzie Linet i Mai Chwalińskiej. I to warto podkreślić, bo w pierwszej rundzie gry podwójnej w trzech setach nasze panie wygrały niespodziewanie z turniejową piątką, parą francusko-chińską Mladenowicz-Gu. Niestety z rywalizacji debla odpadła Katarzyna Bitarczyk. Czekamy więc na weekend, jeszcze Jan Zieliński będzie grał w deblu, tak więc kilka tych polskich akcentów w Nowym Jorku w dalszym ciągu jest. No ale przede wszystkim tutaj trzymamy kciuki za Igę Świątek, o której dużo się mówi w Nowym Jorku, wymienia się ją w roli faworytek i cóż, pozostaje nam wierzyć. Ja bardzo, bardzo trzymam kciuki, aby powtórzyło się to, czego doświadczyliśmy w roku 2022, kiedy to Iga Świątek została królową Nowego Jorku. Bardzo jej życzę, bardzo jej wszyscy życzymy, aby ponownie tą królową w tym roku została również.
2: No na razie to jak wygrywa, to znaczy myślę o tym, jak pewnie wygrywa te spotkania, chyba dobrze wróży.
0: Bardzo dobrze wróży. Tym bardziej, że podkreślamy to, Iga Świątek mówi o tym, że zdecydowanie poprawiła swoją formę taką mentalną, bo te pierwsze pół roku było nie najlepsze i teraz zdecydowanie to widać właśnie podczas zmagań w Ameryce Północnej.
2: I oczywiście kolejne pytanie brzmi, jaki zestaw klocków Iga Świątek zabierze ze sobą po zakończeniu turnieju US Open. Bardzo jestem ciekaw. Ale być może się przekonamy. Jan Pachlowski, bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Za 13 minut godzina 7. Już za chwilę będziemy przypominać Państwu o naszym konkursie. Przypomnę, Edyta Natalia Mietek, numer SMS-owy 72 151. Kreatywne, ciekawe, niebanalne zdanie. Wysyłamy je właśnie pod ten numer, no i potem czekamy na odpowiedź. I kto wie, być może do nas uśmiechnie się szczęście, ale naprawdę warto się postarać i warto trochę pogłówkować.

0: przewija albo zonda krypto, no bo wczoraj mieliśmy zatrzymania, albo kwestia ustawy o kryptoaktywach, bo dzisiaj będzie głosowanie. Tak samo jak dzisiaj będzie też głosowanie w sprawie Macieja Berka i tego, czy zostanie on sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Tam te głosy są naprawdę na styk, bo koalicja, część posłów koalicyjnych nie chce poprzeć jego kandydatury. Co jeszcze w prasie? Gigafabryka AI coraz bliżej, to jest w Rzeczypospolitej, o tym, że Warszawa buduje regionalny sojusz, żeby taka fabryka powstała w Polsce, ale tam też jest o tym, że w Niemczech mamy sabotaż ze sabotażem. O tym mieliśmy w serwisie o godzinie 6. Tu skrzykuje atak na prezydenta, to Gazeta Polska, użyje prokuratury i upolitycznionego trybunału. Gazeta Polska kreuje taki scenariusz. W Gazecie Wyborczej Uber do sądu, to jest to, o czym mówiliśmy w serwisie ekonomicznym. Bardzo ciekawa sprawa. Ale też o tym, że Instytut Historii Pan stoi na skraju niewypłacalności, to tak a propos finansowania nauki. A w dzienniku Gazecie Prawnej, dzisiaj to jest wydanie magazynowe, magazyn na weekend, o tym, że algorytm już jest czasami naszym szefem, kiedy ustala nam grafiki, no bo są takie firmy, gdzie te algorytmy decydują o tym, jak to jest zatrudnione i czy takie zmiany nie powinny się znaleźć w prawie nawet. Natomiast dzisiaj mamy weto rozpatrywane do ustawy o kryptoaktywach i na Onecie mamy taki sondaż, który mówi, jak ludzie odnoszą się do tego weta. No, dwa razy więcej osób jest krytycznych do tego weta niż je popiera. 40% uważa, że to była negatywna decyzja, 22% że nie.
1: No to w takim razie teraz jeszcze zapowiedź najbliższej rozmowy po 7.15.
0: Witold Tumanowicz, Konfederacja, więc będzie o tych wszystkich kwestiach i o głosowaniach dzisiejszych, czyli i o Macieju Berku i o wecie do ustawy o kryptoaktywach, a także o tym, czego nie będzie, czyli na przykład o wyborze wicemarszałka Sejmu, co miało być na tym posiedzeniu, a nie będzie.
1: No i proszę bardzo, to na tę rozmowę zaprasza Grzegorz Osiecki.
0: Dziękuję.

0: Za 10 minut godzina 7. W studiu jest już Grzegorz Osiecki, WP.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i przed nami tak, po pierwsze dwie rozmowy polityczne, ale wcześniej kilka słów o tym, co dziś możemy znaleźć między innymi w prasie i na portalach informacyjnych.
1: No na portalach informacyjnych i w prasie te tematy są różne, ale gdzieś tam wszędzie się

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: To już 11 koncertów i pikników za nami?
2: Ale szybko zleciało, bo jak coś jest fajne, to szybko mija.
3: Niektórzy przez to lato nauczyli się tańczyć. Inni przychodzili, bo po prostu, nie ma co ukrywać, dobrze graliśmy.
4: Ale my się nie smucimy, będziemy przedłużać lato, a tak naprawdę, jeśli mamy je w sercu, lato z radiem nigdy się nie kończy.
1: Właśnie, takie jest lato z radiem.
2: Spotkania ze słuchaczami, mnóstwo konkursów.
1: I gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
2: A ostatnia okazja już w najbliższą sobotę.
4: W Białych Błotach wielkie święto i nie może Państwa na nim zabraknąć.
2: Audycja od 9:00.
1: Piknik o 12:00.
2: A koncert od 20:00.
3: Lato z Radiem i Telewizją Polską.
2: Zapraszamy.
1: Sława Bieńczycka,
4: Dagmara Kowalska,
3: Patryk Bedliński
2: i Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Plebiscyt Korony Równości 2026 to już 8. edycja tego niezwykłego wydarzenia. Nagrody trafiają do osób, grup i organizacji, które swoimi działaniami realnie zmieniają rzeczywistość. Wspierają, edukują, walczą o prawa, budują widoczność i tworzą bezpieczny świat dla osób LGBT+ w Polsce. Weź udział w głosowaniu. Więcej informacji na stronie www.koronyrówności.pl. Zaprasza kampania przeciw homofobii.
9: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
3: Patryk Bedliński, zapraszam. Drogowy raport zaczynamy od ostrzeżenia naszego słuchacza.
11: Na wysokości Kościana w stronę Wrocławia na 22 kilometrze ciężarówka w rowie. Służby na miejscu, pozdrawiam.
3: Najprawdopodobniej chodzi o drogę ekspresową S5, którą jedziemy z Poznania do Wrocławia. Za wiadomość bardzo dziękujemy i zaglądamy, gdzie o tej porze tworzą się korki, między innymi spowolnienie ruchu na DTS z Katowic w kierunku Zabrza. Zwalniamy na wysokości Chorzowa. Powolna jazda na Zakopiance w Gaju i w Libertowie, czyli na końcowym odcinku trasy w kierunku Krakowa. Wolniej także na trasie 44, która do Krakowa prowadzi przez Skawinę. Między Zatorem a Oświęcimiem na 44 również trzeba zwolnić. Wolniej na wjeździe do Wrocławia od strony Radwanic, na 94, zwłaszcza w okolicach Parku Wschodniego. Spowolnienie napotkają też kierowcy, którzy jadą ze Swarzędza do Poznania 92. Spory ruch w Trójmieście, między innymi na trasie Majora Sucharskiego, od ekspresówki w kierunku Martwej Wisły. Spory ruch także w Przejazdowie, na trasie od węzła Gdańsk Wschód w kierunku Rudnik. Na S7 pod Gdańskiem w kierunku Elbląga także spory ruch pojazdów, zwłaszcza między węzłem Gdańsk-Lipce na węzłem Gdańsk-Port. Duży ruch między Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem w ciągu 91 i tu też zwolnimy. Najpierw w okolicach węzła Gdańsk-Lipce, a potem na wysokości Oruni. Aleja Armii Krajowej również w Gdańsku się korkuje, czyli trasa, która prowadzi od obwodnicy i węzła Karczemki w kierunku centrum miasta. A w Warszawie klasyka, S8, zwłaszcza w kierunku zachodnim, zatłoczona. Zwalniamy też bardzo wyraźnie, dojeżdżając od Nowego Dworu Mazowieckiego do stolicy. A tymczasem zakończyły się problemy na A2 między Bukiem a Poznaniem.
1: Jest 7:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
12: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
12: i Andrzej Kocjan. Trzy osoby z zarzutami, w tle majątek zaginionego milionera. Prokuratura wnioskuje o areszt dla podejrzanych w aferze Zonda Krypto.
1: Prezydent będzie zeznawał jako świadek w sprawie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiada, że zgodzi się na przesłuchanie przez prokuratora.
12: 3 miesiące aresztu dla kierowcy ciężarówki podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1. W tej sprawie pojawia się jeszcze jeden wątek. Narkotyki.
1: Udział

0: w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenie ogromnych kwot na niekorzyść Zonda Krypto i utrudnianie postępowania.
1: To główne zarzuty, jakie prokuratura przedstawiła trojgu zatrzymanym w śledztwie dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut.
0: Dwie kobiety, Anna P. i Jaromira W., miały celowo działać na szkodę BitBay, poprzedniczki Zondy, tak by przejąć majątek Sylwestra Suszka.
1: Mężczyzna zaginął w 2022 roku. Według śledczych jedna z zatrzymanych kobiet wiedziała, co mogło się stać, ale tę wiedzę zataiła.
0: Trzeci zatrzymany, inwestor giełdowy Rafał Z. usłyszał jeden zarzut – przywłaszczenia 1 700 000 złotych należących do operatora Zonda Krypto.
2: Panu Rafałowi Z. powierzono pieniądze w określonym celu, natomiast on pieniądze to spożytkował dla własnych osobistych potrzeb, nie uwzględniając celu, w związku z jakim te pieniądze zostały przekazane.
0: Przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
1: A śledczy wystąpili z wnioskami o aresztowanie trójki zatrzymanych.
0: W sprawie Zonda Krypto wcześniej zarzuty faworyzowania wierzycieli, a także płatnej protekcji usłyszał Radosław Piesiewicz. Prezes PKOL-u przebywa w areszcie.
1: Prokuratura tropi przestępcze wątki związane z rynkiem kryptowalut, ale sprawa ma także polityczne oblicze.
0: Dziś posłowie zdecydują o prezydenckim wecie do ustawy o kryptoaktywach.
1: To trzecia ustawa regulująca ten rynek, jednak jak pokazała wczorajsza debata, i tym razem Sejmowi nie uda się weta odrzucić.
3: Kilka godzin debaty nad trzecim wetem prezydenta do trzeciej ustawy regulującej rynek kryptowalut, ale uczestnicy tego politycznego sporu w jednym się zgadzają.
4: Mogę to powiedzieć... Będzie kolejna porażka Donalda Tuska,
3: mówił prezydencki minister Zbigniew Bogucki.
4: Niestety będzie to też porażka Polaków, bo zamiast przyjąć rozwiązania, wolicie bić polityczną pianą.
5: Należy się spodziewać, że weto prezydenta jutro zostanie utrzymane.
3: Odpowiadał Jarosław Urbaniak z KO.
5: I będziemy mieli kolejny etap, kolejne tygodnie będą upływać i rzeczywiście w naszych stanowiskach pewnie się, tak widzę po panu, nic nie zmieni. Jedyne, co się zmieni, to kolejne aresztowania.
3: Podczas dzisiejszego głosowania podział na sali sejmowej będzie bez zmian. Nowy klub Rozwój Plus zagłosuje w obronie prezydenckiego weta. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: A jak zachowa się Konfederacja i jak politycy tej partii widzą kwestię uregulowania rynku kryptowalut?
1: Te pytania padną w rozmowie z naszym gościem. O 7.15 będzie nim poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.
0: Prokuratura wzywa na przesłuchanie prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Sprawa dotyczy zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a właściwie nieprzyjęcia przez głowę państwa ich przyrzeczeń.
0: Prezydent ma wybrać miejsce i czas spotkania i tak zrobi. Karol Nawrocki zadeklarował, że podda się przesłuchaniu.
6: Dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania. Możecie być państwo spokojni. Już dzisiaj zapraszam śledczych, natomiast uznaję, że jest to obciążające dla obecnej władzy. Tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby, czy próba przesłuchania mnie jako świadka, jest naprawdę dużo. To nie jest poważne dla państwa polskiego, ale oczywiście poddam się przesłuchaniu.
1: A wcześniej na pytania śledczych odpowiadał już szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki.
0: Polska przekazała ambasadorowi Rosji stanowczy protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych.
1: Georgij Michno został wezwany do naszego MSZ-u w geście solidarności z Niemcami. Berlin ustalił, że to Rosjanie dopuścili się ataku na lotnisko w Lipsku, wysyłając tam uzbrojone drony.
0: Ostatnie tygodnie w Niemczech to długa seria różnego rodzaju prowokacji. Służby każdego dnia odnajdują zapalniki do bomb czy inne niebezpieczne przedmioty przy strategicznych obiektach.
1: Także polskie służby sprawdzają, kto stoi za podpaleniem lubelskiej firmy pracującej dla branży lotniczej. Podobny incydent wydarzył się w zakładach dronowych w Skarżysku Kamiennej.
7: To są aktualności jedynki.
0: Na 3 miesiące został aresztowany kierowca ciężarówki, która we wtorek wjechała w pracowników drogowych na autostradzie A1.
1: Zginęło wówczas 4 robotników, a 4 kolejnych zostało ciężko rannych.
0: Badanie krwi wykazało, że kierowca był pod wpływem środka odurzającego.
8: Tuż po posiedzeniu sądu prokuratura otrzymała wyniki badań toksykologicznych, z których wynika, że 32-latek w chwili wypadku był pod wpływem środka odurzającego, klefedronu. Według ubiegłych jego stężenie w organizmie kierowcy miało wpływ na zdolność kierowania pojazdem mechanicznym. Prokuratura zapowiada, że ta opinia będzie miała wpływ na zmianę zarzutów wobec Dominika D. Do wypadku doszło we wtorek na autostradzie A1 w Mykanowie koło Częstochowy. Ciężarówka uderzyła w 10 pojazdów firmy, która na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prowadziła prace serwisowe.
1: A tą sprawą zajął się Krzysztof Słabikowski z Radia Katowice.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Polskie siatkarki awansowały do strefy medalowej Mistrzostw Europy. W rozegranym w Stambule meczu ćwierćfinałowym pokonały Holenderki 3-1 i teraz w półfinale zagrają z Włoszkami. Środkowa Magdalena Jurczyk zwracała uwagę, że biało-czerwone zwyciężyły wczoraj dzięki ogromnej determinacji.
1: Myślę, że gdzieś tam były nerwowe momenty, ale mimo to wygrałyśmy i to jest dla nas teraz najważniejsze. Wiemy, z kim się teraz mierzymy, że ten poziom będzie dużo, dużo wyższy niż poprzednie drużyny, ale my nie zwieszamy głów, tak? Musimy się bardzo dobrze przygotować teraz taktycznie po ten zespół i mam nadzieję, że będzie dobrze.
0: W innych ćwierćfinałowych spotkaniach Serbia wygrała z Grecją 3-0, Włochy pokonały Szwecję 3-1, a Turczynki 3-1 wygrały z Niemkami i będą półfinałowymi rywalkami Serbek. Polki w sobotnim meczu z Włoszkami zmierzą się o 18:00. Maja Chwalińska i Magda Linet awansowały do drugiej rundy debla tenisowego wielkoszlemowego US Open. Polskie tenisistki wygrały z rozstawionymi z numerem 5 Chinką Han Yugo i francuską Kristiną Mladenowicz 6-7, 6-4 i 6-4. Z kolei polsko-czeska para Katarzyna Piter i Anna Siszkowa odpadła w pierwszej rundzie. Iga Świątek jest w trzeciej rundzie singla po spokojnym zwycięstwie nad Nadią Podorowską z Argentyny 6-3, 6-2. Swoje następne spotkanie rozegra jutro z czeszką Marii Buskową. Kolejne niespodzianki w piłkarskim Pucharze Polski stały się faktem. Drugoligowa Awia Świdnik wyeliminowała kolejnego w pierwszej rundzie przedstawiciela Ekstraklasy Wieczystą Kraków, wygrywając 3-1. Awans uzyskały wczoraj także GKS Tychy po wygranej z łódzkim klubem sportowym 1-0 i Śląsk Wrocław po zwycięstwie z Pogonią Szczecin 2-1. W zaległych meczach piątej kolejki Ekstraklasy Raków Częstochowa poniósł piątą porażkę w sezonie, przegrywając z Górnikiem Zabrze 1-2, a Lech Poznań pokonał Jagiellonię Białystok 2-1 i awansował na pierwsze miejsce w tabeli. Robert Korzeniowski poinformował, że zamierza ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednocześnie czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Najprawdopodobniej 8 września odbędzie się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, na którym nastąpi próba odwołania Radosława Piesiewicza.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: W całym kraju sporo chmur oraz przelotne opady deszczu, na północy także burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy, 22 w centrum, do 26 na południu i na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale na północy dość silny i porywisty. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 999 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid.

0: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
1: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
0: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
2: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
2: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
3: Reklama. Jedynka. To jest radio.

0: 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Dziś piątek, 4 dzień września, 247 dzień roku. Do końca roku pozostało już tylko 118 dni. Imieniny: Rozalia, Stella, Liliana, Maria, Katarzyna, Przemysława, Iwona, Julian, Daniela, Teodor, Ida, Iwo, Marceli, Bonifacy, Felicyta, Mojżesz, Rejmunda, Imelda, Heliodora, Gwidona, Hermiona, Przemysł i Sergia. Wschód słońca o 5.52, zachód o 19.17. To oznacza, że dzień trwać będzie w sumie przez 13 godzin i 25 minut. Dziś także Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego i Dzień Orzechów Makadamia. A już teraz 15 minut po godzinie 7. Przypomnę, że w studiu jest Grzegorz Osiecki wraz ze swoim gościem.
1: Rozmowa dnia.
2: A gościem Sygnału Dnia jest Witold Tumanowicz, poseł Konfederacji i wiceprzewodniczący tego klubu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie pośle, jak zagłosuje Konfederacja w

0: sprawie weta do ustawy o kryptoaktywach?
1: Tutaj nic się nie zmienia, ponieważ i ustawa się nie zmieniła, więc nasze zastrzeżenia pozostają w mocy. My uważamy, że ta ustawa jest przeregulowana, jest też niebezpieczna, ponieważ bez zgody sądu KNF mógłby robić sytuację, w której zamyka na przykład dany portal, które dodatkowo właśnie wcale by nie działały na korzyść pieniędzy tam zgromadzonych przez obywateli, tylko raczej właśnie ci obywatele mogliby po prostu stracić swoje oszczędności, dlatego uważamy, że tutaj musi być zgoda sądu każdorazowo. Dlatego nie uważamy, że ta ustawa jest dobra.
0: Ale czy zgoda sądu to nie będzie przewlekała tych procedur? No już dzisiaj są, widzimy na przykład, co się dzieje w internecie, jakieś fejkowe strony, które zbierają nasze dane. No to chyba KNF powinien mieć prawo reagowania w takich przypadkach.
1: No reagowanie jak najbardziej, natomiast jeśli odbywa się to bez zgody sądu, to można w tym momencie tak naprawdę dostać wyrok, bo to jest wyrok na taką stronę. Znaczy działanie tego typu funkcjonuje. No jest wyrok, dlatego, bo tego typu operacje odbywają się niemalże z minuty na minutę i sytuacja, w której taka decyzja zostanie podjęta tylko i wyłącznie arbitralnie, bez zgody sądu, może doprowadzić do sytuacji, że utracone zostaną oszczędności osób, które tam zgromadziły swoje środki.
0: A czy to, co się dzieje w sprawie zonda krypto, nie zmienia tej waszej optyki?
1: Nie, to
0: mamy
1: nie
0: zatrzymania, mamy kolejne osoby, prokuratura stawia kolejnym osobom zarzuty.
1: To jest pozorne połączenie dwóch spraw, które zupełnie ze sobą nie są połączone, dlatego, bo ta ustawa w żaden sposób nie ochroniłaby polskiego obywatela przed firmą estońską, która działa na licencji estońskiej. Bardzo dobrze, że tam straciła tą licencję, bo to jest, trzeba powiedzieć, że akurat w Estonii obowiązuje przecież dyrektywa MiCA. Zresztą w całej Europie obowiązuje. My tylko musimy zaimplementować konkretne sankcje, konkretne rzeczy i moim zdaniem to, że obecnie rząd zwleka z tym, żeby przyjąć tego typu regulacje, które sami jako Konfederacja zgłaszaliśmy.
0: Jak zwleka, skoro projekt ustawy przygotował, na który właśnie będzie to głosowany.
1: Myśmy też przygotowali, które zostało odrzucone. A my mamy konkretne zarzuty co do tej ustawy. Nie wiem, po co po raz szósty będziemy głosować ustawę, która jest po prostu zła. I jeśli by odrobinę dobrej woli wykazywał rząd i strona koalicyjna, to już dawno byśmy dyskutowali o nowej ustawie, a nie tylko i wyłącznie forsowali coś, co jest po prostu nie do akceptacji przez obecną większość.
0: W kontekście zonda krypto, czy sprawa posła Wiplera i tego, że fundacja z nim związana przyjęła pieniądze od Przemysława Krala, czy to was trochę nie ustawia tutaj w narożniku?
1: Nie uważam tak. Mamy dokładnie takie same zdanie na temat tej ustawy, na temat i tutaj nic się nie zmienia. Mamy swoje określone argumenty. Z mównicy sejmowej je artykułowaliśmy od samego początku. Także wczoraj podczas debaty sejmowej już którejś z kolei też je powtarzałem. I tutaj po prostu nic się nie zmienia. Jeśli nie zmienią się te zastrzeżenia, to i nasz stosunek do tej ustawy się nie zmieni.
0: Dzisiaj nie tylko ta sprawa będzie głosowana, bo będzie wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jest dwóch kandydatów. Czy wy poprzecie Macieja Berka, czy może Artura Kotowskiego?
1: Nie poprzemy ani jednego, ani drugiego. Poza tym uważamy, że rzeczywiście musi się skończyć ten proceder wstawiania do Trybunału Konstytucyjnego po prostu nominantów partyjnych, politycznych. Tam powinni zasiadać sędziowie z dużym dorobkiem, jeśli chodzi o doświadczenie i niezwiązani po prostu z partiami politycznymi. Bardzo źle się działo, że do tej pory osoby, które były często aktywnymi politykami, tam dostawali swoje nominacje.
0: No jeżeli chodzi o Macieja Berka, to on faktycznie tutaj idzie prosto z rządu, no ale poprzedni sędziowie to są osoby wybrane w tej kadencji, to często są osoby z dużym dorobkiem naukowym.
1: Ale to my twierdzimy, że w tym momencie, jeśli zostali oni rzeczywiście przegłosowani przez Sejm, to powinni zostać zaprzysiężeni. Natomiast możemy mieć też swoje inne zastrzeżenia do pojedynczych sędziów, uważając, że na przykład nie spełniają choćby zasady jakiejś bezstronności, że mają jednak też swoje zapatrywania polityczne, ale to jest już decyzja poszczególnych posłów. Natomiast w przypadku akurat kandydatury pana Berka, to jednak tutaj mamy do czynienia bardzo wprost z jednak mimo wszystko z prawą ręką obecnej rządzącego premiera.
0: A to pana zdaniem, jaki będzie finał, jeżeli chodzi o kwestię przyjęcia ślubowania przez prezydenta od Macieja Berka, jeżeli zostanie wybrany?
1: No tego nie wiem, ja niestety, ale tutaj nie siedzę w głowie pana prezydenta.
0: A powinien przyjąć? Ma tu możliwość nieprzyjęcia ślubowania?
1: No są poważne wątpliwości co do jego stażu jako radcy prawnego, więc tutaj rzeczywiście

0: się powinno to być dogłębnie przeanalizowane, czy faktycznie on w ogóle spełnia te kryteria. No, jeśli ich nie spełnia, to moim zdaniem sędzią Trybunału być nie powinien. Nie dlatego, że jest jakiś widzimisię, tylko po prostu no, jednak powinniśmy przestrzegać prawa.
1: Zapewnię, że spełnia. Wczoraj pokazał zaświadczenie z Izby Radcowskiej, natomiast no, ja rozumiem,
0: no i one nie rozwiewa wątpliwości.
1: A, no dobrze, a jeszcze chciałem zapytać pana o inną rzecz, no bo w kontekście nieprzyjęcia ślubowania od czterech sędziów TK, prezydent ma być przesłuchany przez prokuraturę. Jaki jest sens tego ruchu pana zdaniem?
0: Znaczy, on, to jest bardzo dziwny ruch, ponieważ jeśli chodzi o prerogatywy takie konstytucyjne różnych organów państwa, to jednak tutaj do tego jest Trybunał Stanu, a nie wprost prokuratura. Gdyby to była kwestia związana z przekroczeniem prędkości, z jakimś innym przestępstwem, to oczywiście każdy obywatel, nawet prezydent, może być przesłuchany przez prokuraturę. Natomiast w tym wypadku badanie tego typu działań jest moim zdaniem no, nadużyciem. I to tak samo jakby przesłuchiwano teraz Donalda Tuska ze względu na fakt, że nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Moim zdaniem od tego jest Trybunał Stanu.
1: A to jak pan odbiera tą wymianę zdań, która była wczoraj między prezydentem Nawrockim a Waldemarem Żurkiem? Prezydent mówił o urojeniach ministra sprawiedliwości, a z kolei Waldemar Żurek, że ten tekst o urojeniach może wskazywać na to, że ktoś nie dostarczył na czas saszetek nikotynowych.
0: No ale to widać, że jest to po prostu walka polityczna i to jest takie bicie piany. Waldemar Żurek ma do zagospodarowania konkretny dział, jeśli chodzi o wyborców, sympatyków, takich fanatycznych Platformy Obywatelskiej i ci potrzebują właśnie takiego show i walki z prezydentem. No i jak widać, Waldemar Żurek zapewnia tą rozrywkę.
1: A ostatnia rzecz w tym wątku antenowym. Na tym posiedzeniu nie będzie wyboru wicemarszałka. Ale jak powinna zostać rozwiązana kwestia wicemarszałków? No bo nowy klub Rozwój Plus ubiega się o dodatkowego wicemarszałka. Mamy kandydaturę Marcina Ociepy, Marcina Chorały z Rozwoju Plus. No jeszcze Centrum, klub Centrum też zgłasza jakby aspiracje. To ilu marszałków, wicemarszałków powinno być dokoptowane?
0: Na samym początku kadencji została uchwalona uchwała sześciu, jest sześć miejsc w prezydium i jest jeden wakat. Jest pięciu wicemarszałków w tym momencie. Szósty jest wakujący. Był przygotowany na kandydata największego wtedy klubu, czyli Prawa i Sprawiedliwości. I tenże klub powinien dostać swojego jednego marszałka. To, że się podzielił w trakcie kadencji, nie powinno zmieniać tutaj liczby wicemarszałków przysługujących właśnie tymże. Ponieważ, bo zaraz może się okazać, że właśnie, dokładnie, tak jak i Polska 2050 się podzieliła na dwa kluby, to zaraz może się okazać, że nie wiem, Koalicja Obywatelska będzie się dzielić na kolejne kluby. PiS przecież też jeszcze ma potencjał, żeby się podzielić to, co każdy kolejny klub będzie dostawał wicemarszałka. Moim zdaniem to już jest przesada. Jeden konkretnie wicemarszałek należy się środowiskowi Prawa i Sprawiedliwości, ale niech oni sobie już decydują, kto.
1: No właśnie, a jeżeli przyjdzie do głosowania, to Konfederacja podniesie rękę za Chorałą czy za Ociepą?
0: Znaczy, będziemy zobaczymy tak naprawdę potem, jak będzie ostatecznie wyglądała lista kandydatów. Natomiast, tak jak powiedziałem, to jest już, powinno być decyzją pomiędzy środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ przecież to jest jedno środowisko. Co do tego, muszą się porozumieć co do tego, żeby był ten jeden.
1: Stawiamy kropkę, zapraszamy na dalszą część rozmowy do serwisu YouTube.
2: Dwadzieścia cztery minuty po godzinie 7. Ja przypomnę, że po godzinie 8.15 gościem Grzegorza Osieckiego będzie Miłosz Motyka, minister energii. No i oczywiście na tę kolejną rozmowę także serdecznie państwa zapraszamy.

0: 7.30 na zegarach, skrót aktualności i Andrzej Kocjan.
1: Posłowie zdecydują dzisiaj o prezydenckim wecie do ustawy o kryptoaktywach. To już trzecie podejście. Witold Tumanowicz z Konfederacji mówił w Jedynce, że jego ugrupowanie będzie przeciwko ustawie.
2: Nie wiem, po co po raz szósty będziemy głosować ustawę, która jest po prostu zła.
1: Prokuratura wnioskuje o areszt dla trojga podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Dwie kobiety miały celowo działać na szkodę BitBay, poprzedniczki Zondy, tak by przejąć majątek Sylwestra Suszka. Trzeci zatrzymany inwestor giełdowy Rafał Z jest podejrzany o przywłaszczenie 1 700 000 złotych należących do operatora giełdy Zonda Krypto.
3: On pieniądze to spożytkował dla własnych

0: osobistych potrzeb.
1: Polska przekazała ambasadorowi Rosji stanowczy protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych. Stało się tak w geście solidarności z Niemcami. Berlin ustalił, że to Rosjanie dopuścili się ataku na lotnisko w Lipsku, wysyłając tam uzbrojony dron. Podróżnik z Myślewic pod Radomiem przerwał wędrówkę do Japonii, żeby pomóc poszkodowanym po powodzi w Nepalu. Mateusz Krzyżanowski, który od ponad 600 dni jest w drodze, mówi, że o pomoc poprosił jeden z goszczących go wcześniej Nepalczyków.
2: Skoro on wcześniej otworzył przede mną swoje drzwi, zrobił mi kolację, dał mi śniadanie, to teraz ja chcę się odwdzięczyć.
1: Krzyżanowski uruchamia teraz zbiórkę. Epizody intensywnego picia alkoholu w okresie dojrzewania mogą prowadzić do zmian w mózgu utrzymujących się także w dorosłości, twierdzą naukowcy z Marshall University w USA. Badanie na szczurach pokazało, że zmiany dotyczą m.in. połączeń między komórkami nerwowymi w obszarze ważnym dla uczenia się i pamięci. Pełne wydanie aktualności o 8:00.

0: Pogoda. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, obszar Polski będzie dziś w zasięgu niżów z nad Niemiec oraz Zatoki Fińskiej w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. W dzień dość szybko przemieszczać się będzie przez nasz kraj front ciepły. Napływać będzie powietrze polarne morskie, na południu kraju cieplejsze. Dziś w Warszawie w południe ciśnienie powinno wynieść 998 hektopaskali, no i przewiduje się spadki ciśnienia. Zachmurzenie będzie duże, w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu miejscami mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, 22 stopnie w centrum, najcieplej będzie na południu i południowym zachodzie. Tam termometry mogą wskazać nawet 26 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: To już 11 koncertów i pikników za nami?
3: Ale szybko zleciało, bo jak coś jest fajne, to szybko mija.
4: Niektórzy przez to lato nauczyli się tańczyć. Inni przychodzili, bo po prostu nie ma co ukrywać. Dobrze graliśmy.
5: Ale my się nie smucimy, będziemy przedłużać lato. A tak naprawdę, jeśli mamy je w sercu, lato z radiem nigdy się nie kończy.
2: Właśnie, takie jest lato z radiem.
3: Spotkania ze słuchaczami, mnóstwo konkursów.
2: I gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
3: A ostatnia okazja już w najbliższą sobotę.
5: W Białych Błotach wielkie święto i nie może Państwa na nim zabraknąć.
3: Audycja od 9.
2: Piknik o 12.
3: A koncert od 20.
4: Lato z radiem i telewizją polską.
3: Zapraszamy.
2: Sława Bieńczycka,
5: Dagmara Kowalska,
4: Patryk Bedliński
3: i Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Za 23 minuty, godzina 8. Trwają sygnały dnia. W studiu jest Błażej Prośniewski. Ponownie witaj.
1: Dzień dobry.
0: No i teraz powrót do tematu, który już za dzień, za dwa, no dobrze, przesadzam. Za tydzień, za dwa, za trzy stanie się tematem bardzo, bardzo aktualnym.
1: Tak, i o tym za chwilę, czyli o cenach biletu.
2: Po pierwsze, ekonomia.
1: No właśnie, kilka dni temu mówiliśmy już na naszej antenie o tym, że ceny peletu są bardzo wysokie, na co zareagowali nasi słuchacze, sugerując między innymi, że jest to efekt tego, że trociny, z których jest on produkowany w dużych ilościach, trafiają do Niemiec. Postanowiliśmy to twierdzenie zweryfikować i sprawdzić, czy faktycznie tak jest. Jak mówi Piotr Poziomski, prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, trocin w Polsce faktycznie brakuje, ale nie z powodu ich eksportu, tylko dlatego, że w Polsce ograniczono wycinkę drzew w lasach, a to powoduje, że mniej przecieramy drewna, a w związku z tym mniej jest też produktów ubocznych tego procesu, czyli trocin właśnie.
3: Nie znam ani jednego przypadku, który mógłby w znaczący sposób poprzez eksport wpływać na realia nasze tutaj wewnętrzne. Mówienie o jakimś bardzo dużym eksporcie myślę, że jest jakimś nieporozumieniem, ponieważ takiego eksportu w dużej skali nie ma. Wynika to z wielu powodów. Jeden jest taki prozaiczny. Transport trociny co do zasady jest bardzo drogi z tego względu, że odbywa się w pojazdach specjalistycznych. Nie notujemy takich danych, żeby eksport trociny był problemem jakimkolwiek.
1: Tak czy inaczej problemem pozostają wysokie ceny peletu. Obecnie za certyfikowane pelety drzewne nierzadko trzeba zapłacić nawet 2 czy 2,5 tysiąca złotych za tonę. I stąd też nie dziwi, że Polacy szukają tańszej alternatywy za granicą i faktycznie na przykład w Czechach czy Niemczech można go znaleźć w bardziej atrakcyjnych cenach. No a jeden z naszych słuchaczy wskazywał nawet, że kupuje pelet w Szwecji, gdzie jest on tańszy na jednej tonie o 700 zł. I to prawda, po drugiej stronie Bałtyku można znaleźć ceny zaczynające się od 4300 koron, to jest niespełna 1700 zł, to jednak jest dolny przedział. Górny to okolice 6000 koron, czyli ponad 2300 zł. Dodatkowo, jak mówi Łukasz Horbacz, prezes firmy Sambutrol i członek Polskiej Rady Peletu, problemem przy ewentualnym masowym imporcie z tego kierunku są kwestie związane z transportem i logistyką.
4: Wysoki fracht, wysokie koszty transportu już samochodowego po kraju, to jest jedna rzecz, ale chyba nawet ważniejszy problem to jest wąskie gardło w postaci możliwości logistycznych, przede wszystkim przeładunków i możliwości przechowania peletu w porcie. Pelet jest paliwem bardzo wrażliwym, wymaga przechowywania w hali, nie lubi wilgoci, nawet wilgoci w powietrzu. Druga sprawa to jest kwestia możliwości workowania tego peletu na terenie kraju. Większość firm, które zajmują się tego typu usługami, no ma możliwości produkcyjne wykorzystane w pełni.
1: Tu może warto jeszcze dodać, że sprawie cen peletu ostatnio przyjrzał się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Według UOKiK główną przyczyną wzrostu cen tego paliwa jest ograniczona podaż przy jednoczesnym wzroście popytu. Według szacunków z

0: kotłów na pelet może już korzystać nawet 450 tysięcy gospodarstw domowych. Jest to o ponad 90 tysięcy więcej niż jeszcze w 2023. W kontekście wysokich cen eksperci wskazują też na kwestię VAT-u. W Polsce pelet objęty jest 23% stawką, w Niemczech jest to na przykład 7%.
1: Na te wszystkie informacje zbierał Błażej Prośniewski. Bardzo dziękuję.

0: Za 16 minut godzina 8.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: A teraz uwaga, uwaga, to będą informacje dotyczące sporej części Polaków. Po pierwsze tych, którzy lubią grzyby, po drugie tych, albo też także tych, którzy grzyby własnoręcznie zbierają. Takich rodaków nie brakuje. Przy okazji, tak na wszelki wypadek, przypomnę również nasz numer telefonu 22 139 22 02. Był raport pogodowy, być może teraz czas na raport grzybowy. A są regiony, gdzie grzybów praktycznie jeszcze nie ma, ale są też takie miejsca, gdzie można rozpocząć już naprawdę wspaniałe grzybowe żniwa. Na przykład w warmińsko-mazurskich lasach grzybów nie brakuje. Można tam znaleźć borowiki, maślaki, kanie, kurki. I jak się okazuje, nie trzeba wcale wchodzić głęboko w las, nie trzeba wcale jakoś bardzo, bardzo mocno się napracować, żeby te grzyby znaleźć. Grzybobranie to jest jeden z ulubionych jesiennych sportów Polaków, a skoro ruszyliśmy już po zbiory, warto przypomnieć sobie o takich podstawowych zasadach.

0: Ostatnie lata mamy taki klimat, że słabo, bardzo z grzybami. Musi padać, muszą być ciepłe noce, to wtedy coś.
1: A jak pani się przygotowujecie na takie grzybobranie? No bo to też jest przecież nie każdy i nie w każdym miejsce. Ubiór jest też ważny.
0: No dokładnie. A teraz jeszcze dochodzą kleszcze i wilki, nie? No to naprawdę czasami się odechciewa grzybów. Ja już sama bym nie poszła. Bałabym się, co kiedyś się chodziło.
1: Chyba, że z koszyczkiem, jak czerwony kapturek.
0: Dokładnie, tak.
1: Tylko człowiek bardziej z reklamówką się wybiera niż z koszyczkiem. Nie. A to też błąd.
0: Tak.
1: Co jeszcze do tego zestawu?
0: Na pewno od komarów i woda.
2: No wiadomo, że to trzeba ubrać się porządnie. Za spodnie jakieś na przykład na gumce, dłuższą bluzę, czapkę ze sobą wziąć.
1: Dobry humor.
0: I dobry humor, tak.
1: Zawsze warto zadbać także o bezpieczeństwo.
3: Ważne jest, żebyśmy zawsze informowali swoich bliskich, do jakiego lasu jedziemy. Zabierajmy ze sobą również naładowany telefon oraz latarkę.
1: Przypomina o tym komisarz Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
3: W przypadku zapłądzenia od razu zaalarmujmy policję, podajmy charakterystyczne elementy terenu. Warto zabrać ze sobą również kamizelkę odblaskową, dzięki której będziemy bardziej widoczni, co również znacznie ułatwi poszukiwania.
1: Wróćmy jeszcze do grzybiarzy.
4: To trochę zeszczy, co grzybnia się zawiązała. No będę chodzić, szukać.
1: Szczęścia.
4: Co mam robić na emeryturze?
1: Cieszyć się z obcowania z przyrodą. To też jest dużo.
4: Dla swojego zdrowia, żeby się ruszać.
5: Te grzyby pojawiały się i znikały na chwilę. A teraz bardzo ładnie wysypały. No, koźlaczki się pojawiły, prawdziwki, czerwone łebki, kanie, maślaki, no i podgrzybki.
6: No i proszę bardzo, jak to smakowicie zabrzmiało. 22 139 2202, raport grzybowy, tego chyba jeszcze na antenie jedynki nie było, ale być może najwyższy czas z czymś takim ruszyć.

0: Grzegorz Osiecki, WP.pl. To jeszcze raz dzień dobry, chyba tak wypadałoby przywitać.
1: Dzień dobry ponownie.
0: No i druga rozmowa po godzinie 8.15, której gościem będzie kto?
1: Miłosz Motyka, czyli minister energii z PSL-u, więc tematy będą i energetyczne, i polityczne, bo i ceny paliw, i kwestie sabotaży, ale także głosowania w Sejmie, chociaż minister nie jest posłem, no ale wie, jakie jego stronnictwo zajmuje stanowisko, na przykład w przypadku Macieja Berka, albo w przypadku weta do ustawy o kryptoaktywach.
0: A są jakieś wątpliwości, jak PSL może się zachować w tych głosowaniach?
1: Nie, bo wczoraj PSL rozmawiał z Maciejem Berkiem na posiedzeniu klubu. Widziałem polityków, jak wychodzili z tego posiedzenia. Tam wszystko chyba jest jakby pewne. Jeżeli chodzi o głosowanie w sprawie Macieja Berka, to tu największy znak zapytania to jest Polska 2050, ponieważ ten klub się może podzielić mniej więcej po połowie. No i Lewica, ale w Lewicy ci, którzy są przeciwni tej kandydaturze, mają wyjąć karty w trakcie głosowania, co obniży frekwencję i w ten sposób ułatwi wybór.
0: A więcej po godzinie 8.15.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Cześć. Tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców.

0: dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Wolontariat zaczyna się od chęci, a chęci rodzą umiejętności. Codziennie zostawiamy coś po sobie. Czasem naszym śladem jest właśnie brak śladów. Zdarza się, że to coś więcej. Coś, co będzie służyć innym. Ślad to historia, którą piszesz tak, jak potrafisz. Zostaw po sobie umiejętność i dobroć, którą przekażesz innym. To małe czyny, ale na nich buduje się świat. Co zostawisz po sobie? Zostaw coś dobrego. www.całymżyciem.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
7: Radio Kierowców.
10: Patryk Bedliński, zapraszam. Między Czechowicami, Dziedzicami a Pszczyną problemy na Krajowej Jedynce. Na 588 kilometrze nie ma przejazdu w kierunku Katowic. To dlatego, że zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Na szczęście nikt nie został poważniej poszkodowany. Można objechać utrudnienia na krajowej trasie numer 1 ulicami Goczałkowic-Zdroju. Na dziesiątce tymczasem problemy między Stargardem a Wałczem w Jabłonowie. Na 141 kilometrze miało miejsce zderzenie dwóch osobówek. Trasa numer 10 Stargard-Wałcz jest zablokowana, a służby sugerują objazd drogą wojewódzką 177 i krajową 22. Inne trasy to chociażby ta przez Choszczno i Człopę albo przez Chociwel i Czaplinek. Korki mamy na wjazdach do Wrocławia z obwodnicy, od A4 i Bielan Wrocławskich przez Partynice, a od A8 przez węzeł Wrocław Zachód i przez Oporów. Ale także niełatwo wjeżdża się do Wrocławia od południa na drodze wojewódzkiej przez Jagodno i przez Krzyki i na krajowej 94 przy wjeździe od Radwanic. Spory ruch także w Trójmieście, między innymi na trasie Majora Sucharskiego od S7 w kierunku Martwej Wisły, no i niełatwo w przejazdowie na trasie od węzła Gdańsk Wschód w kierunku Rudnik. Powolna jazda przez okolice Tarnowa Podgórnego na 92 z Pniew w kierunku Poznania. Wyraźny korek. Na 92 kierowcy zwalniają też przed wjazdem do stolicy od strony zachodniej. Korek mamy również na trasie z Nowego Dworu Mazowieckiego do Warszawy, czyli na 7. Rozpoczął się remont na 48 między Inowłodzem i Poświętnem. Dziś utrudnienia mogą występować do godziny 17.
11: Jest 8, tu program pierwszy Polskiego Radia.
12: Zapraszamy na aktualności jedynki.
11: Izabela Kuczyńska.
12: I Andrzej Kocjan. Giełda Zonda Krypto miała być niewypłacalna już 4 lata temu, ustalili dziennikarze. Mimo tego nadal przyjmowała pieniądze od klientów.
11: Test jedności koalicji rządzącej. Sejm zdecyduje dziś, czy Maciej Berek zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Części posłów ta kandydatura się nie podoba.
12: Miażdżące skutki finansowe powodzi w Nepalu. Na poszukiwania ludzi i odbudowę potrzebne są miliardy dolarów.
11: Aktualności zaczynamy od nowych ustaleń w sprawie Zonda Krypto.
12: Giełda już pod koniec 2022 roku mogła być trwale niewypłacalna, mimo to przez kolejne lata przyjmowała wpłaty od klientów i stała się sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego, piszą Wirtualna Polska i TVN24.
11: Redakcje, powołując się na dokumenty estońskiego syndyka, piszą, że majątek, jaki pozostał w

0: postępowaniu upadłościowym to zaledwie 167 tysięcy euro.
1: To ułamek wobec długów Zondy, które oszacowano na ponad 430 milionów euro.
0: W sprawie Zonda Krypto zarzuty usłyszały trzy zatrzymane przedwczoraj osoby: Anna P., Jaromira W. i Rafał Z.
1: Kobiety miały działać w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było przejęcie majątku Sylwestra Suszka, prezesa giełdy Bitbay, poprzedniczki Zondy.
0: Rafał Z. usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonych mu pieniędzy operatora Zonda Krypto.
1: Będą wnioski o areszt dla trójki zatrzymanych, poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Przede wszystkim prokurator uznał, że w sprawie tej, z uwagi przede wszystkim na nieprzyznanie się podejrzanych, a również to, że zgromadzony materiał dowodowy jakby nie pozostaje spójny z treścią wyjaśnień, więc prokurator uznał, że zachodzi w tej sytuacji obawa matactwa procesowego. Uznał również, że przyjęta kwalifikacja prawna stwarza realne zagrożenie wymierzenia w przyszłości przez sąd surowej kary.
0: Według śledczych zachodzi również obawa matactwa ze strony podejrzanych. Anna P. już wcześniej miała składać fałszywe zeznania w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka.
1: Ma rekomendację Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, ale nie może być pewny wyboru na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Zastrzeżenie do zgłoszonej przez Koalicję Obywatelską kandydatury Macieja Berka mają nie tylko posłowie opozycji, ale i koalicji rządzącej. Wskazują, że do Trybunału wybiera się prosto z rządu.
1: O przyszłości Berka zdecydują zatem pojedyncze głosy. Decyzja już dziś. Kto za, kto przeciw, o tym Sylwia Białak.
3: Koalicja Obywatelska oczywiście będzie za. Wczoraj z Maciejem Berkiem rozmawiali ludowcy i także za jego kandydaturą zagłosują.
4: Ma wszelkie kompetencje, żeby być sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
3: Tak mówił szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W Polsce 2050 nie będzie dyscypliny. W czasie głosowania podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka szef klubu Paweł Ślis zagłosował jednak przeciw. Dyscypliny nie będzie też w Lewicy. Podczas głosowania w komisji Anna Maria Żukowska wstrzymała się od głosu. Mimo wszystko Roman Giertych z Koalicji Obywatelskiej jest spokojny o wynik głosowania.
5: Będzie pan Maciej Berek bardzo dobrym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. To bardzo dobrze, że ma doświadczenie w Radzie Ministrów, tylko mu pomoże w Trybunale.
3: O kandydaturę Macieja Berka był pytany prezydent Karol Nawrocki. Powiedział, że kolejny polityk jest ostatnią rzeczą, której potrzebuje obecnie Trybunał Konstytucyjny. Zaznaczył jednak, że nie oznacza to, że nie powoła Macieja Berka, bo jak mówił, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Niemieckie służby badają kolejny podejrzany przedmiot znaleziony tuż przy stacji elektroenergetycznej w Dormagen.
1: Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie.
0: W ostatnich dniach za naszą zachodnią granicą mnożą się podobne incydenty. MSW bada, kto może być ich sprawcą, ale nie ma wątpliwości, że to działalność sabotażystów.
1: Czy polskie obiekty energetyczne są bezpieczne? Jak chroniona jest sieć? O to zapytamy w jedynce naszego gościa. O 8.15 będzie nim minister energii Miłosz Motyka.
6: To są aktualności jedynki.
0: Olbrzymie pieniądze są potrzebne, by pokryć najpilniejsze wydatki związane ze skutkami powodzi błyskawicznej w Nepalu.
1: Na start potrzeba 2,5 miliarda dolarów.
0: Tragiczny bilans powodzi rośnie, nie żyje już ponad 1250 osób, a 4000 uważa się za zaginione.
1: Poszukiwania ciał ofiar mogą trwać wiele tygodni, a nawet miesięcy. Więcej w relacji specjalnego wysłannika Polskiego Radia Tomasza Sajewicza.
7: Tydzień po kataklizmie priorytetem władz są poszukiwanie robotników w tunelach elektrowni wodnych oraz pomoc osobom, które w powodzi straciły cały dobytek. Na tereny zniszczone przez powódź dostarczana jest pomoc humanitarna. Jak informują władze, do tej pory uratowano ponad 11 tysięcy osób, katastrofa dotknęła jednak ponad 90 tysięcy. Władze Nepalu prognozują, że najpilniejsze wydatki to aż 2,5 miliarda dolarów. To koszt odbudowy zniszczonych dróg, organizacja tymczasowych przepraw przez rzeki, utrzymanie centrów dla osób, które straciły dach nad głową, czy zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej w kraju. Rząd w Katmandu apeluje m.in. o sprzęt, który posłuży jako tymczasowe przeprawy przez rzeki na terenach zniszczonych przez powódź. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: A chwilę temu nepalskie służby przekazały informację o uratowaniu dwóch robotników, którzy przez 9 dni byli uwięzieni w tunelu jednej z elektrowni wodnych.
1: Lokalna telewizja wyemitowała nagranie, na którym widać moment uwolnienia mężczyzn. Obaj trafili na obserwację lekarską.
0: Ale nadal poszukiwanych jest wciąż ponad 500 zaginionych pracowników sektora hydroenergetycznego.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: A teraz informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. Robert Korzeniowski poinformował, że zamierza ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Najprawdopodobniej 8 września odbędzie

0: się posiedzenie zarządu PKOL, na którym odwołany może zostać Radosław Piesiewicz. Korzeniowski chciałby, żeby spotkanie mogło odbywać się także w formule mieszanej.
1: Ja mam nadzieję tylko, że do tego spotkania dojdzie też w formule hybrydowej, żeby wszyscy mogli dotrzeć i żeby naprawdę była jak najszersza reprezentacja. Do tej pory Radosław Piesiewicz blokował takie możliwości. Będę sugerował kolegom, żeby się na tym poważnie zastanowili.
0: Jednocześnie czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, co umożliwi mu kandydowanie w wyborach na szefa PKOL z czystą kartą. Iga Świątek gra dalej w tenisowym wielkoszlemowym turnieju US Open w Nowym Jorku. Raszynianka wygrała 6-3, 6-2 z Nadią Podorowską z Argentyny, a następny mecz Polka rozegra z Czeszką Marii Buzkową. Spotkanie trzeciej rundy jutro po 17. Maja Chwalińska i Magda Linet awansowały z kolei do drugiej rundy debla. Z kolei polsko-czeska para Katarzyna Piter, Anna Siszkowa pożegnała się z rywalizacją w pierwszej rundzie gry podwójnej. Polskie siatkarki są już w strefie medalowej. Mistrzostw Europy po raz pierwszy od 7 lat. Wczoraj wygrały z Holenderkami 3-1 w ćwierćfinale, który odbywał się w Stambule. A przyjmująca Paulina Damaskę zwraca uwagę, że w polskiej ekipie panuje świetna atmosfera.
2: Lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. Teraz wiemy, jaka jest waga każdego meczu. Dobrze się ze sobą czujemy i to pokazuje, że całą drużyną potrafimy zagrać i mamy w sobie oparcie, czy to pierwsza szóstka w nas, czy my w nich.
0: W innych ćwierćfinałowych spotkaniach Serbia wygrała z Grecją 3-0, Turczynki z Niemkami 3-1, a Włoszki ze Szwedkami także 3-1. I to właśnie Włoszki będą rywalkami Polek w sobotnim półfinale. Organizatorzy już poinformowali, że ten mecz rozpocznie się jutro o 18.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
5: W całym kraju zachmurzenie duże i umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu, szczególnie na północy, gdzie może mocniej popadać oraz lokalnie zagrzmieć. Najchłodniej będzie na północy do 18 stopni, około 22 w centrum, za to najcieplej na południu i na zachodzie do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, a na barometrach w stolicy teraz 999 hektopaskali.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
11: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
10: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
12: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.

0: zastosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Reklama. Jedynka. To jest radio.

0: 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Mamy piątek, 4 dzień września, 247 dzień roku. Do końca roku pozostaje już tylko 118 dni. Imieniny: Rozalia, Stella, Liliana, Maria, Katarzyna, Przemysław, Iwona, Julian, Daniela, Teodor, Ida, Iwo, Marceli, Bonifacy, Felicyta, Mojżesz, Rajmunda, Imelda, Heliodora, Gwidona, Hermiona, Przemysł i Sergia. Gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze pełną kieszeń, to dorzućmy do tego jeszcze Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego, który obchodzimy dziś, a także obchodzony dziś Dzień Orzechów Makadamia. Jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe, warto przypomnieć to, co wydarzyło się w 1963 roku. Polska-Norwegia w Szczecinie 9-0, oczywiście dla biało-czerwonych. Rekord nie pobity przez 45 lat, jeżeli chodzi o naszą reprezentację. I pierwszy gol strzelony dla biało-czerwonych przez 16-letniego Włodzimierza Lubańskiego. Przypomnę również o konkursie w lecie z Radiem Skojarzenia Ekstra. Dziś Edyta Natalia Mietek. Edyta Natalia Mietek i numer SMS-owy 72 151. A na zegarach już prawie 16 minut po godzinie 8. Grzegorz Osiecki i jego gość czekają.
1: Rozmowa dnia.
2: A w studiu Sygnałów Dnia Miłosz Motyka, minister energii PSL. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie ministrze, no widzimy...

0: Ale sabotaże w Niemczech, takich energetycznych, w Polsce widzieliśmy podpalenia fabryk związanych z przemysłem zbrojeniowym. Czy jeżeli chodzi o infrastrukturę energetyczną, która podlega pod pana, to my jesteśmy bezpieczni?
1: Po pierwsze, kilka miesięcy temu sugerowaliśmy i wskazywaliśmy, że ta postępująca w drabinie eskalacyjnej działalność Federacji Rosyjskiej będzie właśnie szła w stronę takich sabotaży. I to się sprawdza. I nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach Europy. Więc wtedy już podjęliśmy decyzję o tym, aby lepiej przygotowywać się na takie akty, wzmocnić ochronę, wzmocnić osłonę, wzmocnić działalność i w cyberprzestrzeni, i taką kinetyczną. Zacieśniliśmy współpracę ze służbami, z policją. Wzmocniliśmy także wydatki na taką fizyczną ochronę. Oczywiście to są sytuacje, których agresor będzie szukał wszelkich możliwych działań destabilizujących nasz system, ale dzisiaj widzimy, że potrafimy temu przeciwdziałać.
0: A co to w praktyce oznacza? Bo co jest najbardziej wrażliwym miejscem? Elektrownie, czy może sieci przesyłowe? Czy
1: w Niemczech, panie redaktorze, właśnie tutaj nie jest tak, że w systemie energetycznym jest jedno słabe miejsce, bo to może być atak na destabilizujący sieć cyfrową, to może być właśnie atak na GPZ, to może być także to, co słyszymy z ostatnich godzin w Niemczech, atak na sieci. Więc cała infrastruktura musi być tak samo chroniona. Tu nie ma bardziej prawdopodobnego miejsca, w którym wróg może uderzyć, bo wszystkie są tak samo możliwe.
0: A jak firmy energetyczne są do tego przygotowane?
1: Coraz lepiej.
0: Mają jednostki, no tak, ale mają jednostki ochrony, są
1: mają,
0: w stanie się...
1: Mają. My też powołaliśmy, a to już kilkanaście miesięcy temu, odpowiedni zespół, który ma poprawić koordynację tego działania, bo też były różne standardy ochrony. Staramy się je usystematyzować, poprawić, polepszyć. De facto na bieżąco wyciągamy też lekcje z tego, co do nas trafia ze strony naszych sojuszników, poddawanych takim atakom znacznie częściej. To mówię nie tylko o Ukrainie, ale także o całej wschodniej flance i krajach bałtyckich. Więc tutaj ta wymiana doświadczeń jest ciągła. No, to są sytuacje, w których wzmacniana jest na przykład w praktyce osłona antydronowa. I pod kątem takich siatek antydronowych, i pod kątem lepszej ochrony, i pod kątem ściągania tych dronów, i pod kątem lepszego sprzętu. No i oczywiście to są kwestie takie jak poprawa oprogramowania, zwiększenie liczby specjalistów w cyberprzestrzeni.
0: A nie niepokoi pana sytuacja rynkowa, jeżeli chodzi o energię? Bo tak, mamy wysokie ceny gazu, ceny na giełdzie energii też rosną. Wiele osób mówi o tym, że sytuacja zaczyna trochę przypominać rok 2021. Tu nie widzi pan zagrożeń?
1: Oczywiście, że są to zagrożenia i pochodną sytuacji będą właśnie takich, które będą destabilizowały dane miejsca, będzie oczywiście cena. I to już widzimy po ostatnich atakach za naszą zachodnią granicą. Więc to też ma mieć wpływ później na percepcję wyborców. Rosja zawsze używała tutaj w Polsce, i to wiemy doskonale, i w całym naszym regionie, surowców energetycznych jako szantażu. Dzisiaj robi to samo pod kątem sytuacji geopolitycznej. Nie pomaga temu na pewno wojna na Bliskim Wschodzie i rozchwianie w tamtym rejonie, plus ceny gazu, więc receptą na to jest na pewno to, by możliwie jak najwięcej w systemie było źródeł, które jesteśmy w stanie wytworzyć, zmagazynować i przesłać tutaj na miejscu, ale tak, ta tendencja jest niepokojąca.
0: To jeszcze chciałem o inny aspekt zapytać. Pan mówi o wpływie na percepcję wyborców. To jaki wpływ na percepcję wyborców mają obecne ceny paliw?
1: One są wysokie, panie redaktorze, i widzimy, że to nie jest tylko specyfika Polski, ale całego świata, szczególnie Europy, która gotowe paliwa diesla i benzynę w znacznej części importuje, więc tutaj sytuacja na pewno nie jest optymistyczna.
0: Za ceny paliw odpowiada rząd. Nie weszli w dialog z kancelarią prezydenta, tak wczoraj mówił prezydent Karol Nawrocki. A o panu powiedział, nie dziwię się, jak odpowiada za to zagubiony w przestrzeni politycznej tak. Minister Motyka.
1: Dobrze, że wstał z plaży pan prezydent Nawrocki i widać rozemocjonowany musiał poobrażać wszystkich dookoła, choć w zakresie oceny zgodności z konstytucją, czy oceny sytuacji takiej bieżącej, to jest mu do tego tak blisko jak bramkarzowi z Grand Hotelu, bo totalnie rozmija się z rzeczywistością.

0: Po pierwsze, jako rząd przez ostatnie miesiące przygotowaliśmy najsilniejszy pakiet osłonowy, którego elementem była ustawa, która miała go przedłużyć do końca roku. Mówię o pakiecie CPN i byłby przedłużony, gdyby prezydentem nie był Karol Nawrocki, bo inny pewnie, zgodnie z zasadą zdrowego rozsądku, podpisałby ustawę, a nie wetował albo odsyłał do Trybunału na złość rządowi.
1: Bo a nie bierzecie to jest pod uwagę mimo wszystko, mimo tych kosztów przedłużenia CPN czy wprowadzenia od nowa?
0: Panie redaktorze, to są bardzo wysokie koszty dla całej gospodarki i dla budżetu państwa, w którym rekordowo dużo wydajemy na bezpieczeństwo i inwestycje, więc naszym jednym z elementów tego pakietu było wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów naftowych, który tak funkcjonował także w Polsce w latach poprzednich. I co do tego była zgoda polityczna, bo gdy wprowadzali to nasi poprzednicy, podobne rozwiązanie, opozycja wówczas głosowała za. Natomiast
1: prezydent zatrzymał to jako rozwiązanie działające wstecz.
0: Poprzednie rozwiązania działające retroaktywnie, bo zawsze podatek od nadzwyczajnych zysków był wyliczany na podstawie zysku osiągniętego, a nie antycypowanego, mitycznego, tylko określonego, wypracowanego, funkcjonował. Funkcjonował w innych państwach, funkcjonował w Polsce. Nigdy nie było zarzutu niekonstytucyjności wobec takiego rozwiązania. Panie redaktorze, mówię to o tym dlatego, że pan prezydent próbuje oczywiście jednym zdaniem, to było w zakresie kryptowalut, że to jest nadregulacja, albo że to jest oddanie suwerenności w zakresie programu SAFE, albo w zakresie niekonstytucyjności, jeżeli chodzi o ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów, łapać argument tylko po to, żeby zaszkodzić rządowi.
1: A no, każda z tych
0: ustaw, nie, panie redaktorze, ale każda z tych ustaw w praktyce, umówmy się, wprost, pomogłaby obywatelom.
1: No dobrze,
0: każda pomogłaby obywatelom.
1: Ale będzie kolejna ustawa?
0: Odnośnie podatku od nadzwyczajnych zysków, to za chwilę, natomiast każda z, bo ja, do decyzji. Bo ta decyzja jest powodem tego, że pan prezydent realizuje swoją główną obietnicę, rozwalić rząd, zaszkodzić rządowi, żeby mu się nie udało. W każdej z tych ustaw.
1: A udało mu się?
0: Widać, że ma problem, bo jest bardzo rozemocjonowany. Natomiast jeżeli chodzi o podatek od nadzwyczajnych zysków, to z jednej strony mamy... bo ja się na to nie godzę. Żeby w tej sytuacji koncerny naftowe notowały nadzwyczajne zyski, a obywatele tyle płacili na stacjach.
1: Czyli rozumiem, że ustawa będzie.
0: Już pracujemy nad założeniami dodatkowej ustawy, natomiast jeżeli chodzi o ich szczegółowe założenia, takie, które pozwolą jej wejść w życie, to ten czas jeszcze przed nami.
1: A o szczegółach porozmawiamy w dalszej części rozmowy w serwisie YouTube, na którą zapraszamy.
2: Godzina 8:24. Sygnały dnia na antenie jedynki. Edyta, Natalia Mietek, SMS-y 72-151. Przypominam państwu, że to jest konkurs Skojarzenia Ekstra, konkurs Lata z Radiem. Jest jeszcze czas, żeby na podstawie tych trzech słów Edyta, Natalia Mietek stworzyć, skomponować jakieś niebanalne zdanie, no i wysłać je na numer SMS-owy 72-151. I kto wie, do kogo uśmiechnie się dziś szczęście.

0: 8.30, Andrzej Kocjan i skrót aktualności.
1: Przewidzieliśmy taką sytuację już kilka miesięcy temu, mówi Miłosz Motyka, minister energii, pytany w Jedynce o ataki na infrastrukturę energetyczną w Niemczech.
2: Wtedy już podjęliśmy decyzję o tym, aby lepiej przygotowywać się na takie akty, wzmocnić ochronę.
1: Giełda Zonda Krypto już pod koniec 2022 roku mogła być trwale niewypłacalna, mimo to przez kolejne lata przyjmowała wpłaty od klientów i stała się sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego, piszą Wirtualna Polska i TVN24. Ponad 2 miliony Polaków sprawdziło dotąd w rządowym serwisie bezpieczne dane.

0: TVP.pl, czy stało się ofiarą wycieku z bazy medycznej My Doctor. Atak hakerski był na początku sierpnia. Wiceminister Michał Gramatyka mówił na posiedzeniu Sejmowej Komisji Cyfryzacji, że sprawa cały czas jest monitorowana.
1: Prowadzony jest stały monitoring tych rubieży internetu, które są wykorzystywane przez przestępców, na okoliczność tego, czy te dane w jakikolwiek sposób są udostępnione. Czy ktoś na przykład składa ofertę handlu tymi danymi, czy też te dane gdzieś pojawiają się w darknecie, w undernecie, we wszystkich tych przestrzeniach. Ten monitoring daje wynik negatywny.
0: Przestępstwem związanym z wyciekiem danych zajmuje się prokuratura. Sprawcy cyberataku nie zostali ujęci. Nepalscy ratownicy uwolnili dwóch robotników, którzy przez 9 dni byli uwięzieni w tunelu elektrowni wodnej po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Olbrzymie pieniądze są potrzebne, żeby pokryć najpilniejsze wydatki związane ze skutkami przejścia żywiołu. Na start potrzeba 2,5 miliarda dolarów. Jest szansa na tańszą kawę. Zmienia się sytuacja na rynku.
2: Po 2 latach bardzo wysokich cen światowy rynek przechodzi z deficytu w kierunku nadwyżki. Brazylia notuje rekordowe zbiory arabiki, w Wietnamie zwiększył się także eksport robusty.
0: Pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: Pogoda.
1: Dziś Polska będzie w zasięgu niżów z nad Niemiec oraz Zatoki Fińskiej w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Ciśnienie w Warszawie w południe ma wynieść 998 hektopaskali i przewiduje się spadki ciśnienia. Zachmurzenie będzie duże, w południowej połowie kraju większe przyjaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu miejscami mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna od 17-18 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu, 22 stopni w centrum, do 26 stopni na południu i południowym zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, nad morzem silny, od 30 do 40 km, w porywach w czasie burz do 65 km. Najsilniej wiać będzie w Sudetach, tam prędkość wiatru może dochodzić nawet do 110 km na godzinę.
0: Autopromocja.
2: Tegoroczna maskotka Lata z Radiem, piesek Kundelek, otrzyma wreszcie swoje imię. Z wielu propozycji nadsyłanych przez całe wakacje, jury wybrało tę najlepszą, którą poznamy w piątkowej audycji. Zapytamy także naszych słuchaczy, co najbardziej zapamiętali z Lata z Radiem 2026.
3: Lato z Radiem w jedynce. Dziś po dziewiątej. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Za 22 minuty godzina 9.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Trwają sygnały dnia, ale już tak naprawdę minuty dzielą nas od lata z radiem, a w lecie z radiem konkurs Skojarzenia Ekstra. Konkurs, który trwa od poniedziałku. Codziennie nowa edycja, codziennie nowe zadanie. No i to, co najważniejsze, codziennie nowe słowa. Dziś te trzy magiczne słowa to Edyta, Natalia, Mietek. No i na bazie tych trzech słów tworzymy teraz zdanie, wypowiedź. Zdanie, które musi być ciekawe, inspirujące, zaskakujące, nietypowe. I wysyłamy je pod numer 72 151. Czekamy na odzew, a w lecie z radiem na zwycięzcę czekają naprawdę atrakcyjne nagrody, więc warto się postarać, warto pogłówkować. Edyta, Natalia, Mietek, 72 151.

0: Za 18 minut godzina 9.
1: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
0: No i właściwie wszystko jest już jasne. Jacek Czarnecki w studiu. Dzień dobry.
2: A właśnie, wszystko nie jest jasne.
0: No dobrze, chciałem powiedzieć, że wszystko jest jasne, co teraz będzie, czyli polityka w skrócie, Jacek Czarnecki, i to jest jasne.
2: Dzień dobry.
0: A potem sprawy zaczynają się komplikować, tak?
2: Tak, zaczynają się komplikować. Dzisiaj Sejm będzie grał w Berka, ministra Macieja Berka, o którego wybór do Trybunału Konstytucyjnego toczy się polityczna gra nie tylko między koalicją a opozycją, czyli PiS-em i
0: resztą. No to by było zbyt oczywiste.
2: No właśnie, awantura też jest w łonie samej koalicji. Chodzi o to, że premier i koalicja rządząca najpierw głosili pogląd, że w Trybunale Konstytucyjnym nie powinno być polityków ani ministrów. Tymczasem Maciej Berek jeszcze niedawno był ministrem i jak niezbyt fortunnie powiedział Donald Tusk, był jego prawą ręką, więc nie tylko PiS wzburzył się na tę kandydaturę, ale też niektórzy posłowie Lewicy, część posłów Polski 2050, a nawet wiele organizacji pozarządowych, które popierały odpolitycznienie Trybunału. Politycy koalicji i sam premier zapewniają, że Maciej Berek nigdy nie był członkiem żadnej partii. Jest państwowcem. Dzisiejsza decyzja Sejmu będzie też testem jedności tej koalicji. Głosowania zaczną się chwilę po godzinie 9, czyli już za 20 parę minut. I wtedy sprawa się wyjaśni. Ale jest tutaj jedno ale, bo pamiętajmy, to czy Maciej Berek będzie mógł pełnić swoje obowiązki w Trybunale Konstytucyjnym, jeśli zostanie wybrany, zależy od tego, czy prezydent Nawrocki przyjmie jego ślubowanie. Pamiętajmy, że prezydent wbrew konstytucji i wbrew prawu wybiera sobie sędziów Trybunału, tych zaprzysięgnę, tych nie zaprzysięgnę. Więc jest taki scenariusz, że Maciej Berek może być wybrany przez Sejm, ale nie złoży ślubowania na ręce prezydenta, i wtedy były polityk PiSu i przyjaciel Zbigniewa Ziobry, a dziś szef Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski może Macieja Berka nie dopuścić do orzekania. No i nikt mu nic nie zrobi, bo takie mamy prawo w Polsce.
0: Można by było zapytać, to właściwie po co tyle emocji? Tych sejmowych.
2: No ale muszą być emocje. Sejm bez emocji. Ja tam 30 lat siedziałem, bym się zanudził, jakby nie było emocji, tak? To jakieś tam chwilowe. No,
0: nudzić się na pewno nie nudzimy, to przyznaję.
2: No właśnie.
0: Ale jeżeli chodzi o Trybunał, to nie tylko pan Berek jest w tej chwili tematem dyskusji, sporów i komentarzy, bo jest jeszcze temat finansowy.
2: Jest temat finansowy, bo w budżecie nie znalazły się pieniądze na finansowanie Trybunału Konstytucyjnego. I nie mówimy tu o pensjach sędziów, bo tych, zdaje się, sędziowie nie dostają już od zeszłego roku, znaczy od tego roku. Mówimy o zwykłych pracownikach Trybunału, czyli o strażnikach, urzędnikach, o paniach z bufetu, o paniach sprzątaczkach, a wszystko dlatego, że szef Trybunału i prawnik z wykształcenia przesłał do Ministerstwa Finansów plan budżetu, który nie został zaakceptowany przez Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego, a to jest wbrew prawu. Jak tłumaczy wiceminister finansów Hanna Majszczyk, to co w tej chwili ma Ministerstwo Finansów, to jakikolwiek plan sporządzony przez kogokolwiek, i ministerstwo nie może go brać pod uwagę, bo po prostu złamałoby prawo. A dlaczego Zgromadzenie Ogólne nie przyjęło tego planu? Ano dlatego, że brak tam jest kworum. Święczkowski nie dopuszcza do orzekania czterech wybranych przez Sejm sędziów Trybunału, tych, którzy nie zostali zaprzysiężeni przez prezydenta. Dwoje sędziów, których wybrał sobie prezydent i przyjął od nich ślubowanie, solidarnie odmawia udziału w pracach Trybunału, i to powoduje brak odpowiedniej liczby sędziów.

0: Właśnie, jeżeli chodzi o tak zwane coverowanie,
1: No.
0: To przyznam się szczerze, po latach to zrozumiałem, że to wcale nie jest takie prostsze niż śpiewanie swoich własnych utworów. Bo jak się śpiewa swój własny utwór, to jest się jakby takim prekursorem tego wykonania, tak? Wykonuje się go premierowo i jakby ty jesteś wzorem. Natomiast biorąc czyjś utwór do wykonania, trudno jest zrobić to w taki sposób, żeby nie zaburzyć tego oryginału, tej piosenki, nie zniszczyć w takim stanie, w jakim ludzie go znają, ludzie ją znają, ale żeby jednocześnie dać w tej piosence jak najwięcej siebie. Czyli trzeba w tym wszystkim tak balansować. Więc ja zawsze właśnie jakby w tych ramach się poruszam, nie? Żeby jak najwięcej swojej interpretacji, swojej historii związanej z tą piosenką ludziom przekazać, nie niszcząc jednocześnie tego świętego oryginału, nie?
1: Wiesz, to jest trudne i ty to wiesz najlepiej, bo ludzie będą zawsze porównywać, ale z drugiej strony, jak sobie patrzyłem na przykład na te rekordy, jak śpiewałeś Zbigniewa Wodeckiego, to sobie pomyślałem, kurczę, zrobił to świetnie, bo to idzie tam w miliony, potem w dziesiątki milionów odtworzeń, poszybowało pięknie i super, więc można, tylko trzeba znaleźć na to jakiś patent. Nie jeden to jeden, tak, trzeba własną wersję tego wszystkiego. No dobrze.
0: I tutaj zawsze dochodzimy chyba do jednego miejsca, że prawda zawsze się broni sama. To musi być prawdziwe. Jak masz jakąś historię związaną z tą piosenką, to zawsze ta prawda wyjdzie na wierzch.
1: Mateusz Ziółko, nie zdradzajmy więcej, trzymajmy państwa w niepewności, ale tak, uwaga, jest. Będzie bonus do bonusów. I teraz zagadka, tylko się nie wygadaj. 71-151, specjalny numer SMS-owy nasz radiowy. Oddam maskotkę Lata z radiem za to w prezencie. To jest bezcenne, to się nie da kupić. Jest jedna rzecz, która mnie i Mateusza bardzo mocno łączy. Jedna. Zgadnijcie państwo, co to za rzecz i czy my o tym powiemy jutro na tej scenie? Może się uda, bo to zobaczymy.
0: Może 71 stopni. A może jakąś podpowiedź damy lekko?
1: Nic nie mów, nie kombinuj, są miliony słuchaczy. Dajmy szansę.
0: Dobrze.
1: Jest coś, co nas bardzo, ale to bardzo blisko
0: tak
1: łączy.
0: Jest.
1: Mateusz Ziółko, do jutra, do zobaczenia. Pa!
0: Dziękuję, dzięki. Do zobaczenia.

0: Mateusz Ziółko, jutro w Białych Błotach na koncercie. Edyta, Natalia Mietek, co łączy te trzy wyrazy? Proszę ułożyć zdanie, to będzie rozgrywka w skojarzeniach. Po 10:00 Lato z Radiem, ciąg dalszy. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio.

0: Autopromocja. Ale to był tydzień w polityce.
1: Tematy, które dzieliły.
2: I podgrzewały emocje.
3: Wydarzenia, które poruszały.
4: Oraz wypowiedzi, do których musimy się odnieść.
5: Wszystko to podsumujemy w audycji
0: Suma Polityczna. Czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o politykach, o tym, co mówią, co robią i co z tego dla nas wynika.
6: Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20:00 w Jedynce z udziałem naszych publicystów.
1: Agata Kowalska,
7: Agata Kondzińska,
1: Sylwia Białek,
2: Grzegorz Osiecki,
5: Karol Surówka
4: i Jacek Czarnecki.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
8: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
9: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
8: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
9: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
8: A to akurat bardzo proste.
10: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
11: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
11: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.

0: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
1: Tak.
0: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
1: Mhm.
0: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
1: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
2: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
0: Już rozumiem.
1: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
5: Patryk Bedliński, zapraszam. 5 osób zostało rannych w wypadku na trasie numer 10 między Stargardem a Wałczem. W Jabłonowie zderzyły się 2 osobowe pojazdy. Droga jest zablokowana na 141 kilometrze, a służby sugerują objazd na przykład drogą wojewódzką 177 i trasą krajową 22. Na drodze S6 z Koszalina w kierunku Słupska również utrudnienia. Pod Sławnem może się korkować, bo między węzłem Sławno Południe a węzłem Sławno Wschód osobówka wjechała w bariery energochłonne. To jest 172 kilometr. Tam właśnie lewy pas w kierunku Słupska czy dalej do Gdańska jest zablokowany. W okolicach Gdyni problemy na S7. Między węzłem Chważno a węzłem Gdynia Port na 7 kilometrze zepsuło się auto osobowe i zablokowało jeden z pasów w kierunku Rumi. Tylko lewym pasem można przejechać. Jechać. Według nawigacji już od węzła Wielki Kack jest spowolnienie. Tymczasem kończą się problemy na krajowej jedynce między Czechowicami, Dziedzicami a Pszczyną, gdzie wcześniej zderzyły się 2 samochody osobowe. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Na A4 kierowcy jadą wolniej między węzłem Katowice-Mikołowska a węzłem Francuska w kierunku Krakowa. Powolna jazda na odcinku 1,5 kilometra. Spowolnienie także na krakowskiej obwodnicy, czyli również na A4. Tutaj zwalniamy w kierunku Tarnowa, zwłaszcza mijając węzeł Kraków-Tyniec. Na Zakopiance spowolnienie w Libertowie w kierunku Krakowa, a w Szaflarach spowolnienia zwłaszcza w stronę Zakopanego. Wzmożony ruch przed Nowym Targiem od strony Białki Tatrzańskiej na trasie 49. W okolicach Tarnowa Podgórnego spowolnienie na trasie z Pniew do Poznania, czyli na 92. Uwaga też między Inowłodzem a Poświętnem. Tam pracują drogowcy. Dziś utrudnienia możliwe do 17.
6: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Czy słychać szelest? Rozpakowuję. Tak, minęła nam 10:00.

0: zaraz opowiemy, co jest w tych przesyłkach w środku. Będę się rewanżował naszymi maskotkami. Po 11 ujawniamy imię naszej maskotki. Kiedyś narzekałem, że supermarkety wcześniej zaczynają akcje i sprzedawanie takich świątecznych ozdób, że to jeszcze do świąt daleko. A tu rozpakowałem kopertę, która przyszła do lata z radiem i nie będę zdradzał tajemnic. Tu wszystko się może zdarzyć. Roman Czajorek, zapraszam do Radiowej Jedynki. Teraz czas na nasze aktualności, więc spokojnie. Monika Gniewaszewska.
1: Dzień dobry. Posłowie mają wybrać sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Są dwie kandydatury w Sejmie, za chwilę głosowanie, o czym nasza reporterka. Trzy podejrzane w sprawie zonda krypto osoby trafią do aresztu. Zdecydował o tym sąd na wniosek prokuratury. Pogoda znów daje o sobie znać. Prawie 600 interwencji związanych z pogodą właśnie odnotowała w ciągu ostatniej doby Straż Pożarna.
2: W większości interwencji straży polegały na usuwaniu wiatrołomów.
1: W Sejmie ważą się losy Macieja Berka, który jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zastrzeżenia do tej kandydatury mają nie tylko posłowie opozycji, ale i partii tworzących koalicję rządzącą. W Sejmie jest Sylwia Białek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, jakie argumenty padają z mównicy sejmowej?
3: Fachowiec, doświadczony prawnik, człowiek, który ma kompetencje do tego, by być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Tak mówił Jarosław Urbaniak, który przedstawiał sylwetkę Macieja Berka.
4: Najzwyczajniej w świecie. Wy się po prostu boicie obecności tak sprawnego prawnika w Trybunale Konstytucyjnym.
3: Tak mówił do posłów opozycji Sebastian Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości. Zarzucał Maciejowi Berkowi, że prosto z rządu trafia do Trybunału Konstytucyjnego.
5: Prawa ręka Donalda Tuska, żebyśmy zrozumieli, pan Berek ma trafić do Trybunału, żeby kontrolować Donalda Tuska, mimo że przez ćwierć...

0: wieku był jego podwładnym.
1: Wątpliwości w sprawie wysłania do Trybunału Konstytucyjnego mają też niektórzy politycy Lewicy i Polski 2050 w sprawie Macieja Berka. Wczoraj podczas posiedzenia komisji Anna Maria Żukowska wstrzymała się od głosu, a Paweł Ślis z Polski 2050 zagłosował przeciw. Za chwilę zatem pojedyncze głosy zdecydują o przyszłości Macieja Berka, a o tę funkcję ubiega się także Artur Kotowski, zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość.
2: Głosowania śledzi w Sejmie Sylwia Białek. Dziękujemy teraz za relację. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 3 podejrzanych w sprawie zonda krypto. Gratuluję prokuratorom i policji. To ogromny sukces, komentuje minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Sprawa, która wiele lat nie mogła zostać prawidłowo rozwiązana. Teraz nastąpił ogromny przełom i zmierzamy w kierunku takim, żeby wyjaśnić całą tą aferę. To jest też wątek ogromnych strat, dlaczego ta spółka przestała wypłacać pieniądze tym, którzy wpłacili tam swoje oszczędności. Więc te wątki są teraz połączone i sprawa nabrała ogromnego tempa i naprawdę organy ścigania działają bardzo dobrze.
2: Sąd zdecydował o areszcie dla Jaromiry W., Rafała Z., a także Anny P., która odpowie m.in. za utrudnianie postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Jaromira W. słyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach oraz bezprawnego, nieodpłatnego przejmowania luksusowych nieruchomości. Trzecią osobą zatrzymaną jest Rafał Z., który usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonych mu pieniędzy operatora zonda krypto w kwocie 1 700 000 zł. Zmiany w przepisach reformujące służbę zdrowia konsultowane z zainteresowanymi stronami, mówi szefowa resortu zdrowia. Projekty odpowiednich ustaw skierowane zostały na Komitet Stały Rady Ministrów, poinformowała w TVP Info Jolanta Sobierańska-Grenda.
4: Zależy nam na tym, żeby tak bardzo ważne projekty jednak uzyskały również opinie ze stron różnych interesariuszy. Rozmawialiśmy o tych projektach również na zespole trójstronnym. Także po zebraniu wszystkich wniosków, po rozmowach również z rektorami szpitali, z różnymi samorządami zawodowymi.
2: Wśród reform są m.in. rozwiązania dotyczące zwiększania kontroli nad wynagrodzeniami lekarzy, w tym propozycja wprowadzenia limitów płacowych.
5: To są aktualności jedynki.
2: Pogoda znów daje się we znaki. W ciągu ostatniej doby Straż Pożarna interweniowała prawie 600 razy. Najwięcej pracy straż miała na południu kraju. Silny wiatr łamał drzewa, intensywny deszcz powodował podtopienia, mówi Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.
6: W większości interwencje straży polegały na usuwaniu wiatrołomów, bądź też wypompowywaniu wody zalanej posesji bądź pomieszczeń. Nie odnotowaliśmy zdarzeń charakterystycznych.
2: No a z prognoz, którymi dysponuje straż, wynika, że w ciągu najbliższych dni utrzyma się ta zmienna pogoda. Cud w Nepalu. Dwaj robotnicy uratowani z zalanego tunelu hydroelektrowni po 9 dniach od katastrofalnej powodzi. Służby donoszą, że w tunelu może być więcej żywych osób. Tymczasem Nepal apeluje do turystów, by nie odwoływali wycieczek. Po ubiegłotygodniowej powodzi błyskawicznej zniknęła 1/5 rezerwacji w sezonie jesiennym. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
7: W ciągu tygodnia od katastrofy turyści odwołali ponad 20% rezerwacji wycieczek do Nepalu w sezonie jesiennym. Ten zazwyczaj to turystyczne żniwa dla tego kraju. Okres od września do listopada to czas, kiedy niebo nad krajem po monsunie jest czyste, a szlaki turystyczne zaczynają napełniać się zagranicznymi turystami. Na te 3 miesiące przypada prawie 40% rocznych przyjazdów turystów do Nepalu. Tragiczna powódź to cios dla nepalskiej turystyki. Minister turystyki Kadak Rajpaudel w mediach społecznościowych przekonuje, że Nepal jest otwarty i czeka na turystów. Władze Nepalu przekonują, że tym razem przyjazd do tego kraju to nie tylko wakacje, ale także ogromne wsparcie dla kraju zmagającego się ze skutkami katastrofalnej powodzi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda. A to będzie prognoza pogody, ale zanim tradycyjnie prognoza przesyłki, mam ich wiele dzisiaj, jak widzisz.
2: No proszę, rzeczywiście jesteś...
8: Jak się zbliżają święta Bożego Narodzenia, to co kupujesz? Mówię o ozdobach, oczywiście. Choinka, aha, prawda, na tę choinkę?
2: Bombeczki różne.
8: I takie,
2: gwiazdeczka.
8: Co ma, i takie, co ma...
2: Aureol. Aniołka.
8: Aniołka. No i co dostaliśmy tutaj, proszę bardzo?
2: Aniołka.
8: Aniołki w ogóle.
2: Aniołki.
8: Potrzebujesz
2: świąteczne... Boże Narodzenie.
8: Tak, dobra.

0: Boże Narodzenie, ale więc nie tylko supermarkety, także słuchacze i słuchawki lata z radiem potrafią wyprzedzić czas o parę
1: ale
0: miesięcy.
1: Ale jak ładne. Naprawdę piękne są.
0: Pani Teresa to wysłała. Podpisała się Terenia B z wielkimi życzeniami. Pani Teresa, mam nadzieję, że gdzieś tu jest adres, bo chcemy się zrewanżować za te aniołki, że nie tylko Terenia B.
1: Ale jakich dużo.
0: No fajne są, no. Zobacz.
1: I są z koralików kolorowych.
0: To teraz o pogodzie. Najcieplej, najzimniej. Najcieplej w Legnicy 21, nic się nie zmienia. Najchłodniej w Lesku 13, nic się nie zmienia. W całej Polsce dzisiaj tak od 18-19 na północy, 20 w centrum, do 25-6 na południu. I tylko na południu bez deszczu, bo cała reszta z deszczem, dużym deszczem, bardzo dużym deszczem i takim deszczem, co to przez wiele godzin będzie nas męczył. Za to jutro w białych błotach. Bez deszczu, przynajmniej dziś w prognozie. Ciśnienie 999 spada.
2: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
3: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

0: Pani Krystyna, wrzuci pan zdjęcia, to co pani Teresa tam zrobiła, te aniołki świąteczne dla całej waszej redakcji? Oczywiście, że wrzucę zaraz, tylko muszę umiejętnie sfotografować, żeby to ładnie wyglądało, bo aniołki są piękne i wymagały olbrzymiej pracy, żeby je wykonać. Przestaję narzekać na supermarkety, że już świętują teraz, choć do świąt jeszcze daleko, daleko. Tak a propos Grzegorzu, dziękuję, bo jak już żartowałem z tego, to też Grzegorz, taki kolega bardzo ważny, podesłał mi zdjęcie, że on już w Trójmieście widział taki supermarket.
1: Już sprzedają, poważnie.
0: Może my maskotki lata z radiem tak powinniśmy rozdawać aż do świąt. Prawda? Państwu by się spodobało. Dziś oficjalnie ostatni dzień, ale spokojnie, jeszcze w przyszłym tygodniu będą. Jutro oczywiście na naszym koncercie. Po 11:00 imię naszego psiaka. Będziecie zaskoczeni. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

Edyta, Natalia, Mietek, 72-151. Te trzy imiona dzisiaj, jako trzy wyrazy eliminacyjne do skojarzeń Ekstra Lata z radiem, trzeba ubrać w jedno sprytne zdanie, które nas zaskoczy, oczaruje, uwiedzie, które spowoduje, że powiemy tak, ta osoba będzie grała w skojarzeniach już za chwilę.

0: Seba, czyli pan Sebastian pod 71-151. Panie redaktorze, z panem Mateuszem Ziółko wiąże pana pewnie to samo, że pochodzicie z tego samego regionu Polski. Nie, panie Sebastianie, kompletnie nie, ale powiedziałbym, jest to pewien niezły trop, to pochodzenie. 71-151, pies ekstra, czeka i tak dalej. Pan Janusz za chwilę zagra w naszych skojarzeniach. Super odkurzacz i super ekspres do kawy. Do wygrania.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest firma Adler, oferująca sprzęt audio oraz AGD. Adler.com.pl.
0: Czyli skojarzenia lata z radiem Ekstra. Dzień dobry, panie Januszu. Z Paczkowa.
2: Dzień dobry, witam.
0: Co pan tam napisał? Pamięta pan, czy mam czytać?
2: No nie, lepiej, żeby pan przeczytał, bo tu z żoną pisaliśmy razem, już nie pamiętam.
0: Moment, czyli praca zespołowa, tak? Czyli...
2: Tak.
0: A małżonka jak ma na imię, szanowna?
2: Aleksandra.
0: Aleksandra. Pani Olu, czyli jak wygracie, to się dzielicie na pół. Kto bierze ekspres, kto bierze odkurzacz?
2: No, odkurzacz to chyba ja, bo ja tu jestem od pracy.
0: Brawo, panie Januszu, to była dobra odpowiedź. To w zasadzie już bonusem powinien pan mieć malutki punkcik. Napisał pan tak razem z żoną Aleksandrą, pan Janusz i Aleksandra Ola Spaczkowa. Natalię mamy na koniec lata, niech nam zaśpiewa, co powie tata. Edytę Górniak też uwielbiamy, za duet z Mietkiem Dumkę kochamy. Na taki koncert wielka jest ochota, no to się wszyscy widzimy w białych błotach. Akurat Dumki nie będzie, wszyscy kombinują, że skoro Mietek Szcześniak i Edyta Górniak, bo rzeczywiście Mietek Szcześniak też będzie, to będzie Dumka na dwa serca. Nie, będzie zupełnie inny duet, coś zupełnie innego. Teraz nie o tym. Panie Januszu, niech pan mówi start.
2: Start.

0: żona gdzieś tam obok jest, żeby podpowiadać, czy
1: no,
0: nie ma?
1: Tak, jest, pewnie.
0: Jest.
1: Tak.
0: Pani Olu, pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo, również pozdrawiam.
0: I głos pani Oli zaistniał na radiowej antenie, dobrze. Czyli potwierdzone. Słynne polskie powieści, dramaty, dzieła literackie, no tam wszystko i tak dalej, i ich autorzy. Ja mówię tytuł, a państwo musicie dopasować do tego autora. Szczerze mówiąc, jak samo nazwisko powiecie, czy pan powie, panie Januszu, no bo pan przesłuchawce, to wystarczy. Można mówić oczywiście imię, nazwisko, tylko to więcej czasu zabije trochę. Czyli jak ja mówię Krzyżacy, to pan mówi?
1: Sienkiewicz.
0: Dobra. Zemsta?
1: Redro.
0: Redro, dobrze. Dobrze o to chodzi. Sława mi tu podpowiada za szyby, bo ona tutaj jako szefowa jury sprawdza wszystko, że uznajemy pana głos. Jakby tam żonę było słychać w tle podpowiadającą, to niech pan powtarza.
1: Tak,
0: niech
1: tak,
0: pan pamięta. Pan jest tutaj tym graczem. Oczywiście może być tak, że ktoś podpowiada, ale pana głos się liczy. Panie Januszu, koniec żartów. 3, 2, 1, start. Balladyna.
1: Mickiewicz.
0: Chłopi.
1: Rejmont.
0: Potop.
1: Sienkiewicz.
0: Wierna rzeka.
1: Dalej.
0: Pan Tadeusz.
1: Mickiewicz.
0: Solaris.
1: Len.
0: Nad Niemnem.
1: Orzeszkowa.
0: Lalka.
1: Prus.
0: Ziemia obiecana.
1: Rejmont.
0: Kordian.
1: Słowacki.
0: Popiół i diament.
1: Andrzejewski.
0: Transatlantyk.
1: Gombrowicz.
0: Noce i dnie już nie zdążymy, ale domyślam się, że pan by wiedział, bo dobrze panu szło. Choć na samym początku zrzućmy to na karb stresu, bo generalnie bardzo dobry balladyna. Słowacki. No, Juliusz Słowacki.
1: No troszkę mi się właśnie...
0: Tak, ale a wierna rzeka Żeromski. Ale no, to i tak...
1: Wiedziałem, ale za późno.
0: Nic to, panie Januszu, pani Olu, brawo. 10 punktów na waszym koncie. Więc wydaje się, bo to różnie może być, po 11 będziemy wiedzieli więcej, że jesteście bardzo blisko tej nagrody, ale jeszcze się z gąską nie witacie. Dziękuję. Po 11 będziemy znali szczegóły. Do usłyszenia.

czy CC Catch wpadnie na nasz koncert. To by było trudne. Ale wpadnie inny zagraniczny artysta, nawet trochę więcej będzie takich światowych klimatów. Od razu pytanie do was, właśnie, bo, bośmy się poszarpali w redakcji na zapleczu. Mówi się Danzel czy Denzel? Kto mi podpowie,

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.

0: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Tutaj szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo o błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
5: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
4: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
6: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jeana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
6: Reklama. Autopromocja.
11: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
12: Rozmowy, analizy i opinie.
11: I dużo muzyki.
12: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
11: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
12: Od godziny 16.
11: Zapraszamy Karolina Rożej
12: i Michał Strzałkowski.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
13: Czas na sport. Tomasz Kowalczyk, dzień dobry. Czy
14: dzień dobry.
13: Dobrze kalkuluję, czy jakiś statystyk miałby dużo do powiedzenia? Fan sportu statystyk. My znowu możemy trafić na Turcję.
14: Tak, graliśmy w grupie, no jeżeli obie drużyny grają na tyle dobrze, żeby do strefy medalowej dojść, to mają szansę spotkać się albo w meczu o brąz, albo o złoto. No. Tak to już bywa w tych turniejach, ale tak, nasze siatkarki mają szansę przełamać się i może w końcu po 16 latach, 17 latach sięgnąć po medal Mistrzostw Europy. Ostatnio Łódź 2009 rok, pamiętam jakby to było wczoraj.
13: Słuchaj, rozkręcają się, baliśmy się meczu z Turczynkami, udało się, z Niemcami, udało się, nie? No to teraz tak...
14: Tak, a
13: udało
14: się z Holandią wczoraj, 3-1. No i środkowa Magdalena Jurczyk stwierdziła, że to jednak nie było takie łatwe spotkanie, to nie była bułka z masłem.
15: Ja byłam tak skupiona na tym, co ja mam robić, na takich naszych założeniach taktycznych, które ustalili trenerzy przed meczem, żeby się z tego wywiązywać, co pokazało, że wszystkie dziewczyny gdzieś tam trzymały się tego i spełniłyśmy. No, wynik to pokazał. Myślę, że gdzieś tam były nerwowe momenty, ale mimo to wygrałyśmy i to jest dla nas teraz najważniejsze. Wiemy, z kim się teraz mierzymy, że ten poziom będzie dużo, dużo wyższy niż poprzednie drużyny, ale my nie zwieszamy głów, tak? Musimy się bardzo dobrze przygotować teraz taktycznie po ten zespół i mam nadzieję, że będzie dobrze.
14: Te następne rywalki to Włoszki, wspominane reprezentantki Italii, z którymi Polki spotkają się w sobotnim półfinale o 18:00. Przyjmująca Paulina Damaskę wraca jednak jeszcze do wczorajszego meczu i analizuje mocne strony biało-czerwonych.
16: Ciężko było im nas złamać. Nie poddałyśmy się do ostatniego momentu. Dobrze broniłyśmy, miałyśmy bloki. W pewnym momencie myślę, że gorzej trochę atakowałyśmy. Nie tyle, że gorzej, co po prostu dobrze nas czytały. Miały świetną obronę i tutaj czapki z głów dla dziewczyn, bo ciężko się zdobywało te punkty, a ich atak naprawdę na szybkim tempie.
14: W drugim półfinale Turcja spotka się z Serbią. Ten mecz o 15:00, mecz Polek i Włoszek o 18:00, tak jak wspominaliśmy. Jutro też mecz Igi

0: Świątek w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polka spotka się z Czeszką Marii Buskową. Wczoraj wygrała z Nadią Podorowską z Argentyny 6-2 i 6-3. Wczoraj dobrze w deblu poradziły sobie też nasze panie Maja Chwalińska i Magda Linet, które stworzyły parę i wyeliminowały chińsko-francuski duet Gou Mladenowicz 6-7, 6-4, 6-4. Z rywalizacji odpadła z kolei polsko-czeska para Katarzyna Piter, Anna Siszkowa. A w piłkarskim Pucharze Polski odpadają kolejne drużyny z Ekstraklasy.
1: Dzieje się.
0: Wieczysta Kraków i redaktorze Pogoń Szczecin. Bliska sercu redaktora wczoraj. Pogoń przegrała ze Śląskiem Wrocław 1-2. Wieczysta z Awią Świdnik 1-3. A w ostatnim meczu wczorajszym też niespodzianka, bo drugoligowy GKS Tychy wygrał z pierwszoligowym ŁKS-em 1-0.
1: To tutaj w sprawie Pogoni można powiedzieć, liczy się udział.
0: Liczy się udział i tak. Bardzo szybko się ten udział zakończył.
1: Oj, nie musiałeś tego dodawać. Tomasz Kowalczyk, dziękujemy.
0: Dziękuję.
2: Pogoda.
1: Najcieplej w Legnicy, 22 stopnie w tej chwili, najchłodniej w Elblągu 16. Dzisiaj prawie cała Polska od środka, tak po północ, nawet przez troszkę poniżej tego środka też w deszczu, silnym, mniej silnym, ale będzie padać przez cały dzień. Niech się dzisiaj wypada, żeby jutro w Białej było tak było sucho. To jest kujawsko-pomorskie, bo jutro tam finałowy koncert Lata z Radiem z Telewizją Polską. Od 9 do 22 jesteśmy. A dziś tylko na samym południu, takim południu, cieplutko i bez deszczu, 26-27 stopni nawet lokalnie, a reszta 17, 18, 19, 20, 21. Ciśnienie 998,5 spada.

0: Można powiedzieć, historyczne nagranie, zwłaszcza dla fana ABBY. Powrót po 40 latach, 2021 rok, to właśnie tym nagraniem, z tym singielkiem wrócili na tą wielką scenę i dalej jeszcze koncertują, choć już jako awatary. Kto był i widział, ten wie, co chodzi. 22 645 22 66 22 645 22 66 nasz tradycyjny telefon i moja prośba do państwa. Powspominajcie, podzwońcie, możecie dzwonić nawet już w tej chwili. Nasza koleżanka Ula tam siedzi i będzie nagrywała wasze pomysły i wasze wypowiedzi. Powspominajcie tegoroczne lato z radiem. Co wam się podobało, co wam się nie podobało, co byście zmienili, co byście chcieli, co jest fajne, co jest dobre, a co dla należałoby dołożyć jeszcze, żeby było jeszcze fajniej. O tym wszystkim sobie pogadamy dziś i bardzo dużo w poniedziałek, bo zrobimy sobie takie podsumowanie. 22 645 22 66.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: I to podświewywał w tle. To jest genialna płyta. Część pewnie z Państwa w ogóle nie poznała, co to za głos. Pomyśleliście, że jakiś zagraniczny wykonawca z końca świata, a to Mieczysław Szcześniak we własnej osobie i jego najnowsza płyta zatytułowana Brothers, wydana przez Polskie Radio. Genialna, powiem tak. Tam jest wszystko. Tam jest country, tam jest blues, tam jest gospel. Dzień dobry, witamy, cieszymy
1: dzień
0: się.
1: Dzień dobry, jaka Laurewska.
0: Bo to fajne tak, jest. Kto wybierał? Kto wybierał utwory na tę płytę? Bo zanim o koncercie, bo się jutro widzimy w Białych Błotach tam na tej wielkiej scenie, ale zanim o tym, to kto wybierał te utwory? To są wszystko twoje wybory? To są twoje marzenia? Czy był jakiś menadżer czy menadżerka, który mówi, wiesz co, weź to, jak to zaśpiewasz, to dopiero będzie hit, to pójdzie.
1: Nie, po prostu nigdy w życiu tak nie robiłem. To znaczy, zawsze dbałem ze względu na moich fanów, żeby na każdej z moich płyt była piosenka, która mogłaby być puszczana w radiu, a można by ją było nucić. Mm-hmm. Więc tylko później od radia i DJ-ów zależało, czy Państwo ją usłyszą, czy nie. Bardzo się cieszę z tego wyboru, żeście, bo jak rozumiem, wyście w gronie jakimś dokonali wyboru, żeby piosenkę Picture of the Future puścić. Jako
0: bo fajna jest, dzisiaj. Bo nam się podobała. I taka zagadkowa, jak ktoś nie wie, to może naprawdę pomyśleć sobie, wow, ja bym nawet zasłaniał imię i nazwisko wykonawcy na dzień dobry, puszczając ludziom, niech zgadują, kto to. I potem bym odsłaniał, mówił, a! Taka jaka to melodia, no to by było niezłe.
1: No kurczę, może by to było niezłe, rzeczywiście, ale mówi to nam o jednym, że chyba za mało media myślają polskiej muzyki, nawet jeżeli w obcych językach, bo powinniśmy znać głos swoich wykonawców, no. Tak myślę. Ale nieważne. Picture of the Future to jest bardzo specjalna piosenka. Płyta powstawała przez wiele lat, ponieważ tylko wtedy, kiedy jeździłem do Stanów, mogliśmy ją nagrywać. Zbierał się wtedy chór i H.V. Barnum, którego miałem szczęście poznać i który współprodukował tę płytę i współkomponował z nami, czyli z Wendy Waldman jeszcze, z którą ja nagrałem jeszcze jedną płytę z 11 roku, która tak zwaną amerykańską, która się nazywa Signs, czyli znaki. Więc H.V. Barnum przez prawie 30 lat pracował z Aretą Franklin i produkował od Franka Sinatry przez Jackson 5 aż. No i pan ma trochę wieku, ale...
0: A jak on wymawia Szcześniak? Jak on to mówi?
1: Ograniczałem się do Mietek, dlatego zostałem przy Mietku, bo tak już w latach powinienem mówić o sobie Mieczysław, być może tak niektórzy radzą, ale Mietek to jest jedyna forma wypowiadalna, moje nazwanie za granicą.
0: Mietek, rozumiem. No i teraz tak, widzimy się jutro w Białych Błotach. Są takie utwory, które są przyklejone do niektórych wykonawców. Ale tutaj będzie dla Państwa zmyłka, bo jeden z takich przyklejonych, oczywiście jak Państwo mówią o słuchaczach, oni widzą, kto jest tam na tej scenie, Mieczysław wcześniej mówi, a to na pewno będzie ta piosenka o lecie, co ty na to i tam lato i tak dalej. A jak zobaczyli, że jest Edyta Górniak też, no to oni już wiedzą, co będzie. Ja im mówię, będzie zaskoczenie, będziecie zdziwieni, wcale nie tak, jak myślicie. Co my im możemy zdradzić? Możemy im powiedzieć, czy nic jeszcze nie mówimy? Czy trzymamy do jutra w niepewności?
1: Możemy zdradzić, bo cóż to za tajemnica, skoro...
0: Bo będzie tak duet, będzie duet, ale inny.
1: Będzie
0: tak.
1: Duet, tak, będzie z Alicją Szemfińską duet i z podopieczną H.V. Barnuma, z którym nagrałem płytę, czyli Aretą Franklin piosenką, która śpiewała kompozycję Berta Bacharacha pod tytułem I Say a Little Prayer. I zaśpiewamy to, taka była propozycja radia z Alicją Szemplińską w duecie.
0: Bardzo się cieszę, do zobaczenia jutro w Białych Błotach, to będzie niezwykłe spotkanie. To jeszcze tylko dodajmy, że co ty na to oczywiście, jak na lato i tak dalej, to też jasne będzie. Czy wy już macie choreografię jakąś wymyśloną do tego, czy jeszcze z Alicją, czy jeszcze nie, czy to dopiero jutro na próbach będzie? Inaczej, czy warto przyjść na próbę, żeby podglądać was? Czy będziecie coś tam robili wcześniej? Bo niektórzy to tak kombinują, żeby...
1: Na próbie będziemy próbować głównie muzycznie, bośmy nie mieli wcześniej prób muzycznych, więc,
0: okay.
1: Więc pewnie będzie coś... Ja myślę, że zawsze warto posłuchać zmagań z materią. Ja tylko jeszcze jedną chciałbym dodać,
0: tak.
1: Bo słuchajcie, bo to bardzo specjalna piosenka dla mnie, to Picture of the Future, ponieważ byłem świadkiem, mówiłem, że płyta powstawała przez wiele lat, byłem świadkiem, kiedy został wybrany Obama na prezydenta.

0: Autopromocja.
1: Czy powinniśmy być dumni z naszej historii? Czy Polacy się radykalizują? Czy mocarstwa dzielą świat na nowo? Czy Polska powinna angażować się militarnie w Ukrainie?
2: To pytania, których nie możemy unikać i odpowiedzi, których potrzebujemy. Szczególnie jeśli dotyczą kwestii spornych.
1: Leszek Jarzdzewski i jego goście poszukują takich odpowiedzi. Nie boją się żadnych pytań. Kwestia sporna w programie pierwszym Polskiego Radia. W piątek po 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski.

0: Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycner, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już w niedzielę o 20:25 w TVP1 i TVP VOD.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Patryk Bedliński, zapraszam. Za nami poranny szczyt komunikacyjny, ale jeszcze są spowolnienia, na przykład na A4. Wolniejsza jazda w Katowicach, między węzłem Mikołowska, na węzłem Francuska w kierunku Krakowa. Przed Balicami też wolniejsza jazda w kierunku wschodnim. Kierowcy zwolnią również między Balicami, a węzłem Kraków-Bielany i między Skawiną a Zakopianką również w kierunku wschodnim. Na S5 tymczasem problemy mogą napotkać zmotoryzowani, którzy jadą z Wrocławia do Poznania. Między węzłem Kościan Południe, a węzłem Śmigiel Północ. Na kilometrze 23 pracują służby, które wyciągają z rowu ciężarówkę. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia, więc tylko lewą częścią ekspresówki można w tym miejscu przejechać. Na S6 proszę wyjątkowo uważać, jadąc z Koszalina w kierunku Słupska, bo w okolicach Sławna, między południowym a wschodnim węzłem, pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne. To jest 172 kilometr drogi S6. Tam właśnie lewy pas w kierunku Gdańska i Słupska mamy zablokowany. Trwa remont na krajowej trasie 48 między Inowłodzem i Poświętnem. Jeszcze dziś drogowcy będą usuwać starą nawierzchnię i w związku z tym obowiązuje ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Kierowcy muszą zwolnić do 50 km na godzinę i nie mogą wyprzedzać, a kontynuacja prac w przyszłym tygodniu. Uwaga na spowolnienia w Warszawie. S8, trasa w kierunku zachodnim i most Grota Roweckiego, to jest miejsce, gdzie trzeba na pewno zwolnić. Wyjazd z Warszawy przez Łomianki w kierunku północnym podobnie, tak samo jest w Dziekanowie Leśnym. Na wjeździe z kolei zwalniamy między Łomiankami a Młocinami. A na wiadomości od Państwa niezmiennie czekamy pod numerem 22 513 1111.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 11. Rozpakowałem kolejną przesyłkę. Aniołki od pani Teresy z Grodziska na święta Bożego Narodzenia. Awansem to jest nic. Niby taka niepozorna koperta od pani Agaty z Rubina. Niby taki drobiażdżek, choć koperta kolorowa intrygowała. W środku coś płaskiego, mówiła zwykły list. Otwieram, wyciągam. No, pani Agato, szapoba, czapki z głów. Choć ja na miejscu polskiej policji bym się lekko zaniepokoił. Szczegóły za parę minut. To jest Lato z Radiem, tu wszystko jeszcze może się zdarzyć. Roman Czajarek, zapraszam, ale teraz czas na aktualności. Monika Gniewaszewska.
1: Po burzliwej dyskusji w Sejmie Maciej Berek, kandydat Koalicji Obywatelskiej, wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kolejne decyzje w sprawie Zonda Krypto, wczoraj zarzuty, dziś areszt. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. Za chwilę relacja naszego reportera. Polska jest bezpieczna, zapewnia minister energii.
2: Powołaliśmy kilkanaście miesięcy temu odpowiedni zespół, który ma poprawić koordynację tego działania.
1: Fala sabotaży z udziałem sektora energetycznego przetacza się przez Europę.

0: Sejm za kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Po burzliwej wymianie zdań marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ogłosił wynik głosowania.
1: W głosowaniu wzięło udział 437 posłów, większość bezwzględna 219. Berek Maciej 226, Kotowski Artur 184. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Wątpliwości w sprawie kandydatury Macieja Berka zgłaszali nie tylko posłowie opozycji, ale także koalicji rządowej. Posłowie Lewicy argumentowali, że Maciej Berek był do niedawna ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, co może zagrozić apolityczności tego stanowiska. A teraz przed posłami kolejne głosowanie, próba odwołania prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Do posłów opozycji apelował premier Donald Tusk.
2: Żadna partia polityczna nie powinna obiecywać ułaskawienia przestępcom. Żaden polityk prawicy, ostrzegam was, nie powinien używać autorytetu prezydenta, obiecując ułaskawienia. Nie wiem, czy te ostrzeżenia do was dotrą, ale za chwilę Polska zobaczy, jak w tej sprawie się zachowujecie. Życzę wam resztek przyzwoitości albo odrobiny odwagi. Macie szansę urwać się ze smyczy mafii. Zobaczymy, czy stać was na to.
0: Teraz marszałek Sejmu ogłosił przerwę dla posłów, po niej głosowanie i próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Jest decyzja o tymczasowym aresztowaniu dla trojga zatrzymanych w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Na osadzenie podejrzanych na 3 miesiące w areszcie zdecydował na wniosek prokuratury katowicki sąd. Sprawę bada Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak tę decyzję przyjęła prokuratura?
3: Bardzo pozytywnie. Sąd przychylił się do argumentacji prokuratury, która wskazywała na możliwość matactwa w śledztwie. Przypomnę, że jedna z aresztowanych, Anna P., miała utrudniać postępowanie przez demontaż monitoringu ze stacji paliw, na której po raz ostatni był widziany Sławomir Suszek. To zaginiony współwłaściciel firmy, z której wyłoniła się zonda krypto. Decyzja sądu to sukces śledczych, mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
4: Gratuluję prokuratorom i policji. To ogromny sukces, że sprawa, która wiele lat nie mogła zostać prawidłowo rozwiązana, teraz nastąpił ogromny przełom i zmierzamy w kierunku takim, żeby wyjaśnić całą tą aferę.
3: Waldemar Żurek wskazał też na konieczność wyjaśnienia okoliczności umarzania śledztwa za rządów PiS. Odniósł się także do wątku estońskiej sprawy. Według TVN24 i Wirtualnej Polski już kilka lat przed upadkiem zonda krypto estońskie służby stwierdziły niewypłacalność spółki, obliczyły jej dług na 432 miliony euro. Zastępca prokuratora generalnego ma w tej sprawie lecieć w najbliższych dniach do Estonii i poznać ustalenia tamtejszych służb.
0: A tematem zajął się Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację.
5: To są aktualności jedynki.
0: Polska przeciwdziała atakom na infrastrukturę energetyczną, zapewniał minister energii. W ciągu kilku ostatnich dni przez Europę, w tym Polskę, ale też Niemcy, przetacza się fala sabotaży. W Polsce ostatnie podpalenia, m.in. w Skarżysku Kamiennej czy w Niemczech. Tajemnicze ładunki w okolicach elektrowni na granicy z Polską. Miłosz Motyka mówił w radiowej Jedynce, że Polska od dawna jest przygotowana na takie działania.
6: Powołaliśmy kilkanaście miesięcy temu odpowiedni zespół, który ma poprawić koordynację tego działania. Były różne standardy ochrony. Staramy się je usystematyzować, poprawić, polepszyć. Wyciągamy też lekcje z tego, co do nas trafia ze strony naszych sojuszników, poddawanych takim atakom znacznie częściej. To są sytuacje, w których wzmacniana jest na przykład w praktyce osłona antydronowa.
0: W tym tygodniu w Niemczech podpalono stację transformatorową przy granicy z Polską i weryfikowane jest, czy za atakiem stoją Rosjanie. Z kolei w Bergheim przestało działać 5 bloków elektrowni opalanej węglem brunatnym. Dziś doszło do kolejnego incydentu. Niemiecka policja sprawdza podejrzenie celowego uszkodzenia stacji transformatorowej w Dolnej Saksonii. Ten atak na transstację jest już 4. w tym tygodniu.
7: Policja nie ujawnia szczegółów akcji w okolicach Bremy. Rzeczniczka przekazuje, że to standardowe działanie. Okoliczni mieszkańcy informują o użyciu policyjnego śmigłowca. Uszkodzenie trafostacji na północy kraju jest sprawdzane zaledwie 3 dni po wtorkowych podpaleniach podobnych urządzeń na wschodzie Niemiec, przy granicy z Polską i na zachodzie, w Nadrenii Północnej Westfalii. W tym ostatnim landzie wczoraj znaleziono ślady kolejnej próby podobnego działania. Tam jednak do uszkodzenia nie doszło. Policja weryfikuje autentyczność odręcznie napisanego listu.

0: tekstu wysłanego do redakcji TAC z treści wynika, że podpalenia były skoordynowane, a celem było zniszczenie instalacji przesyłającej prąd powstający z paliw kopalnych. Powodem miała być rzekoma troska o środowisko. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Zanim o pogodzie. Oglądasz 07 Zgłoś się czasami?
3: Czasami.
4: Albo jak rozpętałem II wojnę światową Franka do lasa.
3: 07 bardziej.
4: Gra w trzy karty. Kojarzysz? Jest taka, nie? Uwaga, odsłaniam. Którą otwierać tutaj?
3: Wow.
4: Poruszam.
3: Środkową,
4: tak?
3: Oczywiście.
4: Ta, tutaj.
3: Tak jest.
4: Proszę bardzo, wygrała pani 200 zł. I teraz zwróć uwagę na banknoty. I sprawa się wyjaśnia. To właśnie pani Agata z Lublina wysłała. Uwaga, mamy tego
3: więcej. Ojej, największe. Największe. Nie, 500 było.
4: Mamy tego więcej. To są banknoty, takie same jak te nasze, które są w obiegu, tylko w miejscu, gdzie są wizerunki królów tam, Jagiellończyk, prawda? Jest nasz piesek lata z radiem. A cała reszta tak samo. Tu są nożyczki, pani sobie wytnie. Stówka, 500,
3: super.
4: 200.
3: No 500 50. Chyba, po prostu.
4: Ja bym nie ryzykował, bo 500 to należy. Sprawdzają dokładnie w sklepach. Tak? A jak się dziesiątką, dwudziestką, to nie, no nikogo nie ma. Pani Agato, szacun, czy jakaś kserokopiarka specjalna była, tak? Sprawa będzie rozwojowa.
3: Będzie.
4: Jakaś komisja śledcza te rzeczy. W sprawie temperatur i pogody. Tu też sprawa jest rozwojowa. Jutro w Białych Błotach już nie ma deszczu. Silnego, żadnego, a wcześniej był. Więc jest nieźle. Najcieplej w Legnicy 22, najchłodniej w Elblągu 16. Dzisiaj ta temperatura tak od 18-19 na północy i w centrum do nawet 25-26 na południu i tylko na samym południu tam Bieszczady, Nowy Sącz, okolice, Morze, Kraków nie będzie padać. Reszta z deszczem mniejszym lub większym, ale ten deszcz w nocy będzie ustępował. Ciśnienie 998,5 hektopaskala spada.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
6: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.
4: Pan Wacław, a znak wodny też zrobiła? Panie Wacławie, zaraz będę patrzył i zerkał. Coś tam chyba i wyszło, a te ołóweczkiem tak naszkicowane tutaj.

Pan Krzysztof napisał: panie redaktorze, a w tych białych błotach to przed tą 20 wyjdzie tam pan przed scenę z maskotkami, wyjdę. A ta pani wyjdzie z panem też i będzie miała dużą torbę. Ta pani to jest nasza ciocia Marzenka i ona pilnuje naszego magazynu. Będzie ciocia Marzenka jak najbardziej. Razem z ciocią Klarysą będą tam razem biegać i poproszę obie, żeby wzięły ze sobą troszkę więcej tych maskotek. Postaram się. A wcześniej ciocia Sława będzie miała dla państwa całą masę różnych fajnych rzeczy. Od 12 do 18 w naszym pikniku. Tylko trzeba się postarać troszkę. Co ja mogę państwu podpowiedzieć? Powtórzcie sobie pingwiny z Madagaskaru. Więcej nie zdradzę. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

0: ale teraz odkładamy to wszystko na bok, bo to będzie ta godzina i to będzie ten moment już za parę minut, kiedy dowiemy się, jak nasz pies ma na imię. No właśnie, jak pojawia się w domu psiak i trzeba mu to imię nadać, jak już się tam wszyscy wykłócą, już wymyślą, jaki ono ma być i ktoś zdecyduje, to nadawać od razu czy czekać, bo nas to pies lata z radiem czekał 2 miesiące na to imię. Do dziś. A może trzeba było od razu? Mamy eksperta, który się na tym wszystkim zna. Behawiorystka Agnieszka Samolej.
1: To tak naprawdę zależy od człowieka. Nie ma jednej zasady. Czasami jest tak, że spotykamy tego psiaka i od razu czujemy, mamy po prostu takie emocje w sobie, wewnętrzne, że potrzebujemy od tego pierwszego momentu nazwać psiaka i to naprawdę nie ma nic złego. Natomiast ostatnio też spotkałam się z osobą, która na przykład chciała poczekać chwilkę na nadanie imienia, żeby poznać pieska z bliska. I to chodziło o szczeniaka i tutaj też nie ma tak naprawdę nic złego. Myślę, że to po prostu zależy od indywidualnej wrażliwości danej osoby.
0: Ważne, żeby reagował. Jak my to imię zawołamy, to żeby do nas przybiegł. Jak się nauczycie imienia maskotki, to do was przybiegnie.

0: Natalia Schroeder o powietrzu. Będzie też na naszej wielkiej scenie Lata z Radiem i Telewizją Polską w Białych Błotach i to wszystko jutro od 20 do 22. Bez względu na pogodę, ale jak Państwu mówiłem, już jest nieźle. Niech ta pogoda się tak poprawia, jak jeszcze słonko wyszło wcześniej. Wyjdzie, widzę, że na krótko, potem się schowa za chmurami, ale przynajmniej nie będzie padać. I tak 18 stopni, to już jest całkiem przyzwoita temperatura, bo pierwszej wersji było 13 tydzień temu, jak patrzyłem na długoterminową. No i lekko byłem przerażony. Teraz nie o tym, bo teraz o naszym konkursie. Kolejna przesyłka rozpakuje za moment. Mam nadzieję, że dzisiaj mi wybaczą nasze pani magazynierki, bo chyba więcej tych psiaków poleci do państwa. Ale nic to. Do wygrania w tym momencie, i to są skojarzenia Lata z Radiem Ekstra, ekspres ciśnieniowy, ale taki z bajerami, taki na bogato, i specjalny taki pionowy bezprzewodowy odkurzacz, też na bogato.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest firma Adler, oferująca sprzęt audio oraz AGD. Adler.com.pl.
0: Pan Tomasz z Rawy Mazowieckiej. Dzień dobry, panie Tomaszu.
2: Witam serdecznie.
0: Edyta, Natalia i Miatek, jak pan to połączył?
2: To proszę sobie tam przeczytać, bo nie mam...
0: Co tutaj wy wszyscy dzisiaj tak? Kolejno każda osoba mówi to. Proszę, od poniedziałku zrobimy poprawkę w regulaminach. Że autor musi sam przeczytać własne. No spokojnie, dzisiaj jeszcze tego nie było w regulaminie, więc od poniedziałku będzie kolejna wersja.
2: Dobrze, to ten ostatni raz niech będzie.
0: Ja muszę teraz to odnaleźć, widzi pan. Ja to zaraz odnajdę. Dziś ostatnie lato z Radiem w Białe Błota Roman wpadnie. Już powoli jesień młoda, tak się kończy ta przygoda. Wiem, czemu pan nie chciał przeczytać, bo tu o mnie jest. Jutro koncert Rzecz to Wielka, deszczu nie spadnie kropelka. Będzie Mietek, oczywiście, dzięki niemu nikt nie przyśnie. I Edyta, ta Edyta, której śpiew za serce chwyta. No i w końcu jest też ona, Natalia. Czemu to nie moja żona? Panie Tomaszu! Do tego
2: i słucha
0: samego...
2: tego moja żona.
0: No właśnie, i tu sobie coś pomyślałem, ale zamilkłem i tak dalej.
2: Przejdźmy do gry.
0: Rozumiem, że to tylko taki żart był, licencja poetyka.
2: Tak, tak.
0: Przejdźmy do słowa start. I to teraz pana rola. Start. I tu już chwila, moment, jeszcze raz. To musimy się przygotować. Tego już pan nie ominie. Uwaga.
2: Start.
0: Się nagadałem tutaj, a nie pan Tomasz. Teraz pan Tomasz się nagadał, nie będzie miał wyboru. Krainy, prowincje, regiony geograficzne, administracyjne, historyczne. Znaczy ja mówię nazwę regionu, a pan musi dopasować nazwę kraju, na terenie którego to leży. Czyli ja mówię Toskania, a pan mówi...
2: Włochy.
0: Dobra, Mazury.
2: Polska.
0: Dobrze, no i dokładnie o to chodzi.
2: Spróbujmy.
0: Spróbujmy. Jak pan czegoś nie wie, no to mówimy dalej. Na razie poziom jest ustawiony na wysokości 10 dobrych skojarzeń. Uwaga. 3, 2, 1, start. Algarve.
2: Dalej.
0: Kachetia.
2: Grecja.
0: Smalandia.
2: Dalej.
0: Normandia.
2: Francja.
0: Transylwania.
2: Rumunia.
0: Lombardia.
2: Dalej.
0: Akwitania.
2: Dalej.
0: Attyka.
2: Dalej.
0: Kapadocja.
2: Dalej.
0: Flevoland.
2: Dalej.
0: Gaskonia.
2: Niemcy.
0: Francja. Oni się tam kłócą o różne organizacje się kłócą na przykład od lat. Znaczy, teraz to mówią, że przyjaźń panuje. Teraz to już się tam o nic nie kłócą w ogóle. Bardzo się kochają oficjalnie, ale organizacje to się na przykład... O Gaskonie to oni się nie spierali specjalnie. Akwitania, Francja, Lombardia, Włochy, Kachetia, Gruzja... Kapadocja. Tu myślałem, liczyłem na to, że wam się uda, bo tam połowa wycieczek się próbuje wybrać do Kapadocji. Turcja, to taka tam bajkowata kraina. Ile mamy dobrych skojarzeń? Raz, dwa, trzy się nam udało? Dwa. Dwa. No to sprawa jasna, panie Tomaszu. To nie do pana powędruje ta główna nagroda. I nie do pana Marcina też powędruje ta pierwsza nagroda. Tylko ta pierwsza nagroda powędruje do pana Janusza. Dobrze myślę sobie. Z Paczkowa. Tak. I do jego małżonki, pani Oli. Gratulacje dla was wszystkich, fanfary. A jak mnie pytacie, jak będzie w poniedziałek, to powiem, nie wiem, nie znam się, ale tak naprawdę wiem, ale jeszcze nie mogę zdradzać. Ale skojarzenia ekstra dalej będą, tylko inne.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W zasadzie to powinienem już odliczać. 3, 2, 1,5, 1¾, nie, 1/4, o tak będzie dobrze. 1,75, połowa, no nie, po tej piosence poznamy imię naszego psa.

0: No, niektórzy faceci to wiedzą, jak zrobić nastrój. Mówię o tym, co śpiewał przed chwilą. I on ją wtedy bierze za rękę i mówi, zobacz, co mam dla ciebie. Mam psa, lata z radiem, to jest maskotka, wygrałem tylko dla ciebie. I ten pies na imię ma... Sława Bieńczycka, dzień dobry.
1: Jeszcze chwilkę. Jeszcze odliczamy, jeszcze państwo mogą się zastanowić. No my to wiemy, bo wczoraj było obrad jury, dużego jury, a tak naprawdę zbieraliśmy te imiona przez całe wakacje. Zbierała prawie cała redakcja, ale rzeczywiście głównie Agnieszka Kłonikowska i ja, i mamy to tak pospisywane, spisywałyśmy to w miarę regularnie. No propozycji było bardzo dużo. Te najczęściej, które się powtarzały, to i one się od lat powtarzają, na przykład Latuś albo Latuśka, tak? Czyli związane z latem.
0: Tak.
1: Ale były też i takie, które idealnie pasowały do pieska, na przykład Psytul.
0: Psytul.
1: Tak, to był pan Witold, albo
0: dobre.
1: Raduś i Radusia, to pani Lucyna, albo Nasz, po prostu Nasz, albo piesek Eterek, a suczka Lecia, albo Psotka i Psotek, albo suczka Fala, pies Eter, Radiuś i Radiu i Radia, bardzo dużo. Pojawiło się też kilka razy słowo remix, doskonale wiedzą państwo dlaczego, między innymi od pani Danuty, no bo właśnie dlatego, że mieliśmy sporo remixów w tym roku Lata z Radiem na nasze 55. urodziny. Też było trochę takich propozycji Tolek i Tola, tutaj w nawiązaniu do założyciela Lata z Radiem, pana Aleksandra Tarnawskiego. Był też jeszcze Blefik i Wipek, co nam się spodobało. Polka?
0: Wipek dobre, Blefik mi się źle kojarzy.
1: Dla suczki

0: Polka dla pieska dziadek. Też się to nam spodobało, też to braliśmy pod uwagę. Był oczywiście, z Otolku już mówiłam, było też od pani Ewy, też się nam to spodobało, Wakacjusz i Wakacjuszka, Eterek. Później z kolei pani Ewa zaproponowała także Zagraj po prostu do muzyki, a pan Paweł zaproponował Ugryź. Szymon proponował Radioszka. O remiksie
1: Ugryź było w jakimś filmie.
0: Sporo też, tak, sporo też było takich rzeczy w nawiązaniu do naszego koloru, naszej maskotki, czyli do bursztynowego takiego, więc bursztynek, bursztynka tutaj się powtarzały.
1: Biszkopty.
0: Te. Tak, był też jeszcze piknik, nie było wersji żeńskiej, więc stanęło na tym. Nutka, Eter, Eterka, to o tym mówiłam. No i przyszła w pewnym momencie propozycja od pani Karoliny z Jarocina. Dzień dobry, pani Karolino.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słyszymy się dobrze. Pani Karolino, pani nam przysłała nawet 3 razy, bo sprawdzaliśmy, to pojawiało się na Facebooku. Przysłała nam pani propozycję dla Suczki. Uwaga, audycja, a dla pieska audycjusz. Bardzo się nam to spodobało, pani Karolino. Gratulujemy. Oczywiście otrzymuje pani od nas maskotkę, ale uwaga. Pierwszy raz tak się nam zdarzyło, że mamy lekką modyfikację tego, ponieważ chcieliśmy, żeby to imię było takie, które pasuje tylko i wyłącznie do tegorocznej maskotki, czyli do pieska. I nasz kolega Patryk, Patryk Bedliński, pozdrawiamy, gdy tak dyskutowaliśmy, to do pani propozycji, pani Karolino. Proszę się nie obrazić, jest tam pani z nami cały czas.
2: Tak,
0: więc proszę, może się pani już cieszyć, bo podstawę do imienia dla tegorocznej maskotki Lata z Radiem dała właśnie pani Karolina z Jarocina. Pani Karolina, tutaj jest z nami Klarysa, zaproponowała takie oto imiono.
1: Audycjusz.
0: Tak. A Patryk do tego dołożył literkę H na początku, czyli po prostu hał. I mamy Haudycjusz. Ich audycja. I to jest tegoroczne imię dla naszej maskotki. Można oczywiście zdrabniać, może być Hałdyś, Hałdysia, ale to hał pasuje tylko i wyłącznie do pieska, dlatego tak pozwoliliśmy sobie na taką małą modyfikację. Pani Karolino, brawa dla pani, podziękowania. Brawa też dla Patryka, który dołożył tę literkę, więc mamy takie imię, a zatem już oficjalnie nasza maskotka.
1: Hałdycjusz jak on, Hałdycja jak ona.
0: A zatem oficjalnie już maskotka tegoroczna Lata z Radiem, piesek Kunpelek, którego tak roboczo nazywaliśmy, ma 2 imiona w zależności od płci, Haudycja i Haudycjusz.
1: Zaglądałem, szczerze mówiąc, tam w pewne miejsce, żeby sprawdzić, czy to jest on, czy ona. Ale tam jest tylko metka Made in Poland. Sława Bieńczycka.
0: Każdy sobie sam decyduje o tym. Bardzo dziękujemy za całą zabawę przez całe wakacje.

0: Reklama.
1: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
4: Reklama. Autopromocja. Ale to był tydzień w polityce.
9: Tematy, które dzieliły.
10: I podgrzewały emocje.
11: Wydarzenia, które poruszały.
12: Oraz wypowiedzi, do których musimy się odnieść.
13: Wszystko to podsumujemy w audycji
4: Suma Polityczna. Czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o politykach, o tym, co mówią, co robią i co z tego dla nas wynika.
14: Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20:00 w 11:00.

0: MN naszych publicystów.
1: Agata Kowalska,
2: Agata Kondzińska,
3: Sylwia Białek,
4: Grzegorz Osiecki,
5: Karol Surówka
6: i Jacek Czarnecki.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
8: Co się zmieniło w pogodzie? Najcieplej w Raciborzu. 24 stopnie. 24 stopnie w Raciborzu. Mówiłem, że na południu to może być tak, że oni w ogóle nie zauważą, że jakiś deszcz pada. W Suwałkach najchłodniej w tej chwili 16 stopni. I tu z pewnością już pada, albo będzie padać, albo padało, ale jeżeli padało, to zacznie ponownie. Sporo deszczu dzisiaj w centrum Polski, w północnej części Polski i na takim delikatnym południu. Tylko to takie samo południe, południe cieplutkie i tam rzeczywiście bez tego deszczu. Kraków, Katowice, o, tam będzie ciepło. Jutro białe błota, bez deszczu 17, 18, 19 stopni, więc cieszmy się z tego bardzo. A my teraz wędrujemy sobie do Nysy, to jest Opolszczyzna. Edward Hałajko, dyrektor Muzeum Powiatowego. Dzień dobry, panie Edwardzie.
9: Dzień dobry. W Nysie zapowiada się ładny dzień. Obecnie temperatura wynosi około 21 stopni i przez chmury przebija słońce. Zapraszam do Nysy, miasta wielu atrakcji, gdzie mamy imponujące zabytki architektury, wspaniałą przyrodę wokół, rzeka, jeziora, nieopodal na pograniczu polsko-czeskim są góry. Do największych atrakcji miasta należy założone 130 lat temu muzeum, które mieści się w zabytkowym Pałacu Biskupów Wrocławskich Książąt Nyskich, który jest największym barokowym pałacem miejskim na Śląsku, a być może i w Polsce. Zbiory muzeum to przeszło 30 tysięcy eksponatów, na które wchodzą pamiątki historii ponad 800-letniego miasta, w tym archeologia i militaria, liczne meble i rzemiosło artystyczne, a także upamiętnienie procesów oczary w XVII wieku. Najcenniejsze zbiory to przede wszystkim Galeria Malarstwa Europejskiego od XVII do XIX wieku, w tym obraz Judyta z głową Holofernesa Łukasza Cranacha Starszego, obrazy Karla Dankwarta, mistrza z Nysy, portrety mistrzów holenderskich, a także obrazy związane z kolekcją Marianny Orańskiej.
8: Co pan Edward powiedział? Judyta? Ja bym to poprawił na Edyta albo Natalia. I sobota, białe błota. I państwo już doskonale wiecie, o co chodzi. Warszawa, termometr 19 stopni w tej chwili. Rośnie, ale już bardzo wolno ta temperatura. Barometr 998 hektopaskali. Ciśnienie konsekwentnie spada.

0: Marcin Wojciechowski w naszym studiu. Widzisz tu gdzieś adres nadawcy?
1: Nie, ale jak pięknie skaligrafowane, jak pięknie napisane. Panie Rafale, pozdrawiamy, nie odeślemy niczego, nic kompletnie do pana nie trafi, bo nie ma adresu.
0: Ale jak pan wyśle, to odeślemy.
1: Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry.
1: Miło się słyszeć z państwem. Dzisiaj będzie
0: pan wpadnie jutro.
1: No, ja tam jutro.
0: W białe błoto razem ze mną.
1: Jak nie, oczywiście, że wpadnę. Liczę też na naszych słuchaczy.
0: Sławą, Dagmarą, Klarysą, wszyscy.
1: Będzie piękny zestaw.
0: Ciocią Marzeną.
1: Tak, będziemy wszyscy z państwem. Zapraszamy od samego rana. A ja dzisiaj będę o kolorze wiatru. Jaki kolor ma wiatr?
0: Wiem, ale nie powiem. Wiatr to jest powietrze, które się bardzo śpieszy.
1: No tak. Wygląda na to, że to utwór dla dzieci o drzewach, rzekach i zwierzętach, ten kolorowy wiatr. Tyle, że Color of the Wind jest właściwie piosenką o ludzkiej pysze, wyobrażają państwo sobie.
0: Nie.
1: Chodzi o Pocahontas z połowy lat 90. W filmie śpiewa Judy Kuhn, czyli wokalny głos Pocahontas, a piosenkę końcową, bardzo znaną Color of the Wind śpiewała Vanessa Williams. Ta piosenka trafiła do radia, stała się wielkim przebojem. Za muzykę odpowiadali ludzie od Małej Syrenki, Pięknej i Bestii, czy Aladyna między innymi, za słowa Steven Schwartz od Wicked. No a samo Color of the Wind było pierwszą piosenką stworzoną przez ten zestaw bardzo utalentowanych artystów i od razu stał się wielkim przebojem. Czy to jest piosenka o kolorze wiatru, o co dokładnie chodzi? Przecież wiatr nie ma koloru. I właśnie o to chodzi. Schwartz tłumaczył, że nie wszystko da się zobaczyć, policzyć i wycenić, jak wiadomo. Czasem trzeba dopuścić do siebie myśl, że świat istnieje również poza naszym sposobem jego mierzenia. Takie filozoficzne podejście do disneyowskiej piosenki. Tekst przeciwstawia człowieka, który widzi w naturze surowce, człowiekowi, który widzi w niej wspólnotę życia. Bardzo mi się to podoba.
0: Zaszedł w tym tekście.
1: Uwielbiam analizować proste teksty pod kątem
0: to
1: właśnie
0: dla
1: takich...
0: mnie pierwsza linijka daje do myślenia i już się boję. Nawet nie powiem tego o tej porze w ogóle.
1: Nie mów. To teraz schodzimy na ziemię. Vanessa Williams, która śpiewała tę piosenkę 5 lat wcześniej, była Miss Ameryki, ale zdetronizowano ją, ponieważ zorientowano się, że publikowała rozebrane zdjęcia dla Playboya, a to było niestety, to wykluczało.
0: I to było przed czasami sztucznej inteligencji.
1: Tak,
0: nie dało się zwalić
1: nie
0: na
1: dało się, absolutnie się nie dało. Pani Vanessa musiała oddać koronę. To było w ogóle dla niej bardzo przykre i smutne i traumatyczne, podejrzewam. I ta piosenka do Pocahontas była takim odbiciem dla nim. Stało się wielkim amerykańskim przebojem. Sama piosenka dostała Oscara, dostała nagrodę Grammy. I po ponad 30 latach brzmi doskonale. A teraz zapytasz, dlaczego ja to zagrałem i dlaczego inna wokalistka za chwilę...
0: Nie, ja zadam inne pytanie. To będzie proszę, dla słuchaczy. Tak? 71-151. Otóż w tekście tej piosenki, bardzo podejrzanym tekście, pada na imię, znaczy rodzaj jednej z maskotek Lata z Radiem i nie jest to nasz pies tegoroczny.
1: Naprawdę?
0: Która z maskotek Lata z Radiem jest ukryta w tym tekście?
1: To było poza jakimkolwiek scenariuszem, proszę
0: oczywiście
1: państwa, więc proszę tutaj działać. A dlaczego ja to zagram? Bo pani Edyta Górniak jutro wystąpi w Białych
0: ale
1: Błotach.
0: Ale nie z tym nagraniem, tylko z innym?
1: Nie z tym, ale...
0: I nie z Dumką na dwa serca.
1: I nie z Dumką, ale ja całkowicie przewrotnie postanowiłem zagrać dzisiaj piosenkę właśnie z filmu Pocahontas, którą w oryginale śpiewała Vanessa Williams, a dzisiaj zaśpiewa to państwu Edyta Górniak. I przy okazji pozdrawiam wszystkie nasze słuchaczki, które w latach 90. na pewno były Pocahontas.
0: Marcin Wojciechowski.
1: Dziękuję.
0: Do jutra.
1: Do jutra.

za głupią dzikuskę. Lecz choć cały świat zwiedzimy,

0: Edyta Górniak. Jutro w białych błotach. Która z maskotek Lata z Radiem jest w tekście i w słowach tej piosenki? 71-151. Nie pies.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: pan Dominik napisał. I co, panie redaktorze, pewnie pan teraz zatrzyma się i powie tak spokojnie, to jest koniec tegorocznego Lata z Radiem. Panie Dominiku, nie, absolutnie nie. Powiem po pierwsze, zapraszam na jutro, jutro Białe Błota, od rana do wieczora i tam nasz finałowy koncert. I zapraszam cały czas do Radiowej Jedynki. W poniedziałek też będziemy. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
3: Rozmowy, analizy i opinie.
2: I dużo muzyki.
3: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
2: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
3: Od godziny 16.
2: Zapraszamy Karolina Rożej
3: i Michał Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
8: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Włączamy niskie ceny.
1: Reklama.
16: Ogłoszenie społeczne.
17: Fundacja Salvatti daje dzieciom szansę na naukę tam, gdzie zamiast szkolnej ławki czeka je ciężka praca. Na całym świecie prawie 140 milionów dzieci pracuje ponad siły, często w warunkach zagrażających życiu. W kopalniach koltanu w Kongo giną pod osuwiskami ziemi. W Indiach dźwigają ciężary w fabrykach cegieł. Takich miejsc na świecie jest zatrważająco dużo. Potrzebna pomoc, by odzyskały dzieciństwo. Wejdź na salvatti.pl. Pomagaj. salvatti.pl.
16: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
18: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. W Wielkopolsce problemy w ruchu są na S11 między węzłami Poznań-Ławica, Poznań-Tarnowo-Podgórne w pobliżu miejscowości Swadzim. Tu zepsuł się samochód osobowy z przyczepą. Z tego powodu jest zwężenie w kierunku Piłę na 15 km. Tutaj usuwanie skutków tej awarii nie powinno zająć.

0: służbą dłużej niż do 12.30. Tak przynajmniej zapowiadają. Na S5 z Wrocławia do Poznania są także utrudnienia między węzłami Kościan Południe i Śmigiel Północ. Na 23 kilometrze przeciągają się prace związane z wyciąganiem samochodu ciężarowego z rowu. Tu zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia i możliwy przejazd jest tylko pasem lewym. Dobra informacja jest z zachodniego Pomorza na S6 na trasie z Koszalina w kierunku Słupska. Między węzłami Sławno Południe i Sławno Wschód odblokowano przejazd na 172 kilometrze na jezdni w kierunku Gdańska. Tam zablokowany był lewy pas, potem jak samochód osobowy uderzył w barierę energochłonne. I są też remonty, które utrudniają przejazd w niektórych miejscach. Tak jest na przykład na autostradzie A1 między węzłami Piekary Śląskie Pyrzowice. Tu w związku z pracami remontowymi jest spowolnienie na ponad 3-kilometrowym fragmencie, gdzie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Podobnie jest na trasie S7 warmińsko-mazurskim w pobliżu Waplewa, a zatem między Nidzicą i Ostrudą na ponad 11-kilometrowym odcinku także jest spowolnienie.
1: Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał punktualnie godzinę 12. Po sygnale Kraków i jak zawsze o tej porze w radiowej jedynce hejdał z Wieży Bariackiej.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach regulującej rynek kryptowalut. Głosowanie posłów poprzedziła burzliwa wymiana zdań. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówił o politycznym teatrze.
1: Wychodzi premier i odczytuje zeznania jakiegoś bandyty, który obciąża prezydenta Rzeczypospolitej. Wiecie, że z tego nic nie będzie. Wiecie doskonale, wszyscy o tym wiecie, na czele z Giertychem. Wiecie o tym doskonale, że to jest tylko polityczny teatr. A dlaczego to jest polityczny teatr, to dalej tłumaczę. Otóż znowu mówicie o tej trosce o obywateli, jak trzeba szybko tę ustawę wprowadzić. Prezydent przedłożył swój projekt.
0: Zbigniew Bogucki odniósł się do wcześniejszych słów premiera. W czasie rządów PiS-u umorzone zostały 4 postępowania w sprawie zonda krypto. Donald Tusk cytował zeznania szefa firmy Przemysława Krala.
2: Człowiek pośredniczący w rozmowach między Zbigniewem Ziobro a osobą, która szefowała w tym czasie przedsięwzięciu zonda krypto. Ta osoba twierdzi, Zbyszek zapoznał się z aktami. Chodzi o akty oskarżenia wobec tej osoby. To jest skandal. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
0: Była to trzecia próba odrzucenia prezydenckiego weta do trzeciej niepodpisanej przez prezydenta ustawy o kryptowalutach. Więcej na temat głosowań w Sejmie w magazynie w samo południe. Nie ma szans na odwołanie Radosława Piesiewicza w przyszły wtorek. Jest deklaracja Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie posiedzenia zarządu komitetu. Jak ustaliło Polskie Radio, nie ma szans na odwołanie obecnego szefa PKOL-u we wtorek, 8 września. Wtedy zbierze się jedynie prezydium zarządu, które nie może podejmować takich decyzji. We wtorek zostanie natomiast wyznaczona dokładna data zebrania zarządu, na którym może zapaść decyzja w sprawie odwołania Radosława Piesiewicza.
3: To są aktualności jedynki.
0: Przed nami wielki finał tegorocznej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Jutro radiowa jedynka odwiedzi Białe Błota. Między godziną 9 a 12 na placu przy ulicy Czeremchy Dagmara Kowalska i Roman Czajarek poprowadzą Lato z Radiem. To będzie ostatnia okazja w tym roku, żeby zobaczyć, jak powstaje ta kultowa audycja na żywo.
4: Ostatnia okazja i chusteczki mam przygotowane, bo to będzie niezwykłe spotkanie. Miejscowość Białe Błota i wiem, że większość z Państwa zastanawia się, gdzie to jest. Koło Bydgoszczy.
0: W południe rozpocznie się piknik edukacyjny z życia wzięte. Atrakcji nie zabraknie do wieczora. Wieczorem natomiast wielki koncert z udziałem wielkich gwiazd. Pojawią się m.in. Edyta Górniak,

0: Natalia Schroeder i Mietek Szcześniak. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W całym kraju sporo chmur oraz przelotny deszcz. Intensywniejsze opady na północy Polski. Tu też mogą pojawić się burze. Na termometrach od 17 stopni w Suwałkach, 20 w Poznaniu, do 24 w Opolu. Wiatr miejscami porywisty, ciśnienie w Warszawie to 998 hektopaskali.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest w większości dobra i bardzo dobra. Około połowy energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. W niektórych miejscach na północnym wschodzie wody mogą przekroczyć stany ostrzegawcze.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: 9 po 12.
1: W samo południe.
2: Maciej Berek wybrany przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. W koalicji nie wszyscy byli za.
3: Uważam go za wybitnego prawnika, natomiast no, jednak szliśmy i obiecywaliśmy Polakom coś zupełnie innego.
2: Pytanie, co teraz zrobi prezydent? W programie również trzech podejrzanych w sprawie afery Zonda Krypto trafiło do aresztu. W programie najnowsze ustalenia.
4: Teraz nastąpił ogromny przełom i zmierzamy w kierunku takim, żeby wyjaśnić całą tą aferę.
2: W kolejnej miejscowości mieszkańcy walczą z planami zamknięcia szkoły. Przeniesiemy się do Kleczewa w Wielkopolsce.
5: Każdy by chciał, żeby ta szkoła była blisko miejsca zamieszkania dziecka, żeby ta droga była jak najbliższa.
2: Karol Surówka, to jest W samo południe. Ostatecznie głosów wystarczyło. Maciej Berek został przez Sejm wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. Berek to bliski doradca Donalda Tuska i właśnie to w ostatnich dniach spotkało się z krytyką niektórych posłów koalicji. Paweł Ślis z Polski 2050 oraz Anna Maria Żukowska z Lewicy przypominali, że koalicja chciała zablokować politykom drogę do Trybunału. Nie udało się to tylko dlatego, że odpowiedni projekt został zawetowany przez prezydenta. My łączymy się z Sejmem. Na miejscu jest Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwio.
6: Dzień dobry.
2: To jak koalicji jednak udało się zdobyć wymaganą większość?
6: Za kandydatem zgłoszonym przez Koalicję Obywatelską głosowało 226 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 219, czyli ten zapas był. I zarówno w klubie Lewicy, jak i w Polsce 2050 nie wprowadzono dyscypliny partyjnej, a posłowie właśnie tych partii przypominali, że koalicja rządząca chciała zablokować politykom drogę do Trybunału. Podkreślali jednak przy tym bardzo duże doświadczenie Macieja Berka. Większość posłów Nowej Lewicy zdecydowała się zagłosować ostatecznie za kandydaturą Macieja Berka lub po prostu wyjęła kartę do głosowania, aby obniżyć kworum i ułatwić jego wybór. Jedynym, który był przeciw, był marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, bo Anna Maria Żukowska wstrzymała się od głosowania. Jeśli chodzi o Polskę 2050, większość posłów była za. Przeciwko zagłosował szef klubu Polski 2050 właśnie Paweł Ślis, który argumentował, że sam przecież bronił wcześniej projektu ustawy wprowadzającej 4-letnią karencję dla członków rządu przechodzących do Trybunału, tylko że ta ustawa nie weszła w życie, bo zablokował ją ówczesny prezydent Andrzej Duda. Ale Bartosz Romowicz z Polski 2050 dziś tłumaczył z mównicy sejmowej, że Maciej Berek to po prostu doskonała kandydatura.
7: Pan Maciej Berek to jest bardzo dobry prawnik. Przede wszystkim jest to człowiek koncyliacyjny. To człowiek, który szuka kompromisu i który przez całą swoją karierę zawodową to udowadniał i będzie świetnym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jako Klub Parlamentarny Polski 2050 parlamentarzyści tego klubu będziemy w zdecydowanej większości popierać tę kandydaturę, bo jesteśmy lojalnym koalicjantem. A panu Kotowskiemu należy się tylko i wyłącznie order za to, że z determinacją daje swoje nazwisko w tej nieudanej misji bycia sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo.
6: Opozycja oczywiście zgodnie głosowała przeciw. Sebastian Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości zarzucał Donaldowi Tuskowi upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego.
8: Prawa ręka Donalda Tuska, żebyśmy zrozumieli, pan Berek ma trafić do Trybunału, żeby kontrolować Donalda Tuska, mimo że przez ćwierć wieku był jego podwładnym.
6: Głos zabrał także szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, który mówił, że kandydatura ta nie spełnia jego zdaniem wymogów formalnych poza

0: tym też zarzucał Donaldowi Tuskowi przejęcie Trybunału.
1: Słowacki pytał kiedyś o Polskę, a dzisiaj to pytanie jest jak najbardziej aktualne. Parafrazując słowa polskiego wieszcza, można skierować je do tej większości, która próbuje dzisiaj obsadzić polityka w funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szli krzycząc konstytucja, konstytucja. Wtem pewnego razu, chcąc krzyknąć, zapomnieli na ustach wyrazu.
0: Na te słowa zareagował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który wszedł na mównicę.
2: Zacznę od oceny sytuacji, która miała miejsce przed chwilą, bo ona jest bez precedensu jednak w tej Izbie, że przedstawiciel prezydenta w momencie, kiedy to nie prezydent wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, próbuje wpłynąć na suwerena, przedstawicieli narodu i zabiera głos w tej Izbie, żeby zablokować demokratyczny wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Niebywały skandal.
0: Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a kandydat zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość Artur Kotowski przepadł w głosowaniu. Zresztą przegrał po raz siódmy.
3: Kolejny krok to teoretycznie ślubowanie przed prezydentem, teoretycznie, bo wiemy, że w przyszłości wokół tego narastał spór.
0: To prawda. Pytanie, co zrobi prezydent i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przypomniał dziś, że prokuratura bada już sprawę nieprzyjęcia ślubowania od sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm w marcu.
4: W związku z tym myślę, że pan prezydent powinien przemyśleć swoje działania. Jeżeli prezydent naszego kraju, Polski, potencjalnie nie działa zgodnie z prawem, to wydaje mi się, że wymiar sprawiedliwości podejmie we właściwym czasie właściwe decyzje. Radziłbym panu prezydentowi więcej spokoju i więcej rozsądku w tych sprawach, chociaż wiem, że nerwy u pana prezydenta, co widać codziennie, działają coraz mocniej.
0: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że na pytania prokuratora w sprawie nieprzyjęcia ślubowania od czwórki sędziów odpowie, ale pytany o Macieja Berka, pytany wczoraj przez dziennikarzy, mówił, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
3: Sylwia Białek z Sejmu, bardzo dziękuję. Słyszeli państwo w tle ożywioną dyskusję posłów. Ta nie tylko na temat Macieja Berka się toczy.
5: Polskie Radio. Jedynka.
3: Okazało się, że w Sejmie zasada do trzech razy sztuka nie obowiązuje. Sejmowi po raz trzeci nie udało się odrzucić weta prezydenta wobec ustawy regulującej rynek kryptowalut. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzebne były głosy nie tylko koalicji, ale też opozycji, a ta zdania w tej sprawie nie zmieniła. Zdania nie zmienił też sam prezydent, który niezmiennie uważa, że rządowy projekt uderzyłby w prawa przedsiębiorców. Koalicja twierdzi tymczasem, że sprzeciw Karola Nawrockiego i PiS może być związany ze sprawą Zonda Krypto. Agata Król jest w Sejmie. Dzień dobry.
6: Witam, dzień dobry.
3: Zaskoczenia po głosowaniu chyba wielkiego nie ma.
6: No nie ma zaskoczenia, bo już wcześniej były zapowiedzi, że politycy opozycji zagłosują za podtrzymaniem weta prezydenckiego w tej sprawie. Dlatego ustawa po tym dzisiejszym głosowaniu trafia do kosza i kończy się proces legislacyjny tego konkretnego projektu. I mimo obszernej informacji przekazanej przez premiera Donalda Tuska i ostrzeżenia, że wkrótce pojawią się kolejne materiały dotyczące afery Zonda Krypto, nieprzekonanych do ustawy nie udało się na tej ostatniej prostej przekonać.
7: Niedługo Polska i wy także dowiecie się, ile więcej materiałów w tej kwestii obciąża bezpośrednio was. Chcecie ostrzeżeń, więc ostrzegam was. Żaden przyzwoity człowiek, żaden polityk, ostrzegam was, nie powinien brać pieniędzy od przestępców.
6: Premier zwrócił się wprost do prawej strony sceny politycznej, również takimi słowami, że elementarny instynkt powinien kazać politykom zagłosować za tą ustawą. Powiedział do nich tak, nie tylko dlatego, że taki jest oczywisty interes Rzeczpospolitej i jej obywateli, ale to jest już dla was kwestia być albo nie być, ale wy cały czas trwacie w tym uporze, bo wszystko na to wskazuje, że trzymają was za gardło. Przytoczył wydarzenia, które świadczą o powiązaniach środowiska politycznego z nieuczciwym świadkiem kryptowalut.
7: Szokująca infiltracja środowisk politycznych przez ludzi zaangażowanych w ten proceder i działania państwa, takie jak nieustanne umarzanie przez prokuraturę zarządów Zbigniewa Ziobry śledztwa w sprawie zaginięcia pana Suszka, prawdopodobnie zamordowanego, w sprawie Zonda Krypto czy jej poprzedniczki. Trzy razy prokuratura umarzała śledztwo w tej sprawie, mimo wniosku Komitetu Nadzoru Finansowego.
6: Z odpowiedzią na przemówienie premiera pojawił się na mównicy

0: sejmowej prezydenckiej minister Zbigniew Bogucki zarzucił rządowi, że ten miał długi czas, by stworzyć ustawę i nic z tym nie zrobił. Podobno mamy do czynienia z wielkim przekrętem i zagrożeniem dla Polaków, a wy śpicie, nie ma ustawy, powiedział.
1: Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie, co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną, bo pan przegra to głosowanie w sprawie weta prezydenta. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów. To są pana autorytety, ci bandyci, tacy jak Murański? Próbował pan już tego, panie premierze Tusk, w czasie kampanii wyborczej. Wtedy też pan mówił o osobie znanej. Trzęsły się panu ręce, jak pan to odczytywał u redaktora Romanowskiego. Jak to się skończyło? Kapitalną porażką pana kandydata. Kandydata, który nie chciał regulacji rynku kryptoaktywów.
0: No i po tych przemówieniach pełnych emocji doszło do głosowania. Weta nie udało się odrzucić. Zgodnie z zapowiedziami PiS, Konfederacja i klub Mateusza Morawieckiego głosowali ramię w ramię za podtrzymaniem decyzji Karola Nawrockiego.
2: Już krótko na koniec, będzie i czwarta próba? Będzie czwarty projekt rządu?
0: Z całą pewnością będzie. Ministerstwo Cyfryzacji już wcześniej zapowiedziało, że jest gotowe rozpocząć pracę nad kolejnym projektem ustawy regulującym rynek kryptowalut. Być może tym razem z uwzględnieniem zastrzeżeń Karola Nawrockiego, tak by procedowanie kolejnego dokumentu zakończyło się sukcesem, a zakończyć się sukcesem musi, bo to wynika z konieczności wdrożenia unijnego rozporządzenia.
2: Agata Król z Sejmu, bardzo dziękuję. Przy ulicy Wiejskiej toczy się dyskusja na temat zonda krypto, a w prokuraturze toczy się śledztwo. Trzech podejrzanych w sprawie afery zonda krypto tymczasowo aresztowanych. Chodzi o osoby, które w ocenie śledczych mogły być zamieszane w tajemnicze zaginięcie Sylwestra Suszka, czyli twórcy giełdy BitBay, poprzednika zonda krypto. Mariusz Pieśniewski śledzi te sprawy dla nas. Dzień dobry, Mariuszu.
3: Dzień dobry.
2: Przypomnij nas, kim są aresztowani i co na ten temat mówi prokuratura.
3: Rano katowicki sąd podjął decyzję, przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie trojga zatrzymanych w ostatnich dniach, a w opinii ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka, jest to dowód na ocenę materiału dowodowego, który jest mocny.
4: Gratuluję prokuratorom i policji, to ogromny sukces, że sprawa, która wiele lat nie mogła zostać prawidłowo rozwiązana, teraz nastąpił ogromny przełom i zmierzamy w kierunku takim, żeby wyjaśnić całą tą aferę.
3: Przypomnijmy, prokuratura domagała się aresztowania zatrzymanych ostatnio ze względu na poważne, ciążące na nich zarzuty. Anna P. i Jaromira W. mają odpowiadać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała działać w celu przejęcia majątku Sławomira Suszka, współwłaściciela firmy, który zaginął w 2022 roku. Co ciekawe, Anna P. miała też utrudnić postępowanie przez demontaż monitoringu ze stacji paliw, na której Suszek był po raz ostatni widziany. Przypomnę, że podejrzewa się, że właśnie Sławomir Suszek został zamordowany, mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
5: Nakłaniała osoby, które mogły mieć wiedzę o przebywaniu pana Sylwestra Suszka w dniu jego zaginięcia, aby osoby te składały fałszywe zeznania, a także dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
3: Anna P. i Jaromira W., a także Rafał Z. są podejrzani także o przywłaszczenie środków lub działalność na niekorzyść zonda krypto. I właśnie na ten wątek finansowy wskazuje Waldemar Żurek.
4: To jest wątek pana Suszka, ale to jest też wątek ogromnych strat, dlaczego ta spółka przestała wypłacać pieniądze tym, którzy wpłacili tam swoje oszczędności. Więc te wątki są teraz połączone i sprawa nabrała ogromnego tempa i naprawdę organy ścigania działają bardzo dobrze, więc to jest sukces.
2: Mariuszu, rozwija się też wątek estoński afery zonda krypto.
3: Tak, no bo też podczas tych dyskusji politycznych wielu polityków wskazywało, że no przecież zonda krypto właśnie z rynku estońskiego się przynajmniej formalnie wywodzi. I teraz mamy nowe informacje. Według TVN24 i Wirtualnej Polski już kilka lat przed upadkiem zonda krypto estońskie służby stwierdziły niewypłacalność spółki, obliczyły jej dług na 432 miliony euro. Sprawę w Estonii będzie teraz sprawdzać polska prokuratura, powiedział minister Żurek.
4: Współpracujemy międzynarodowo. Mój zastępca prokuratora generalnego jedzie w najbliższym czasie do Estonii. Wszystkie te wątki muszą być zbadane bardzo dokładnie. Dlaczego z czasów ministra Ziobry prokuratura umarzała postępowanie w sprawie jeszcze giełdy BitBay?

0: Musimy to wyjaśnić, dlaczego udzielano przestępcy oskarżonemu o miliardowe straty listu żelaznego. Więc wszystkie te wątki będą sukcesywnie wyjaśniane.
1: W tle z tych nagrań słychać było dzwonki wzywające na głosowanie w Sejmie. No bo właśnie w Sejmie bardzo dużo minister Żurek o tych sprawach mówił i z mównicy, oprócz tego, że mówił o przełomie w prokuraturze w tym śledztwie, że są łącznie 4 tymczasowe aresztowania, padły takie słowa. Kolejne osoby przychodzą do prokuratury, przynoszą materiał dowodowy, chcą zeznawać, mają nagrania, mają dokumenty. Takie właśnie słowa dzisiaj padły ze strony ministra sprawiedliwości w Sejmie. Więc czekamy na kolejne informacje ze śledztwa, które prawdopodobnie w kolejnych dniach się pojawią.
2: Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękuję. A czy te kolejne osoby i kolejne nagrania to będzie polityczna bomba? O to zapytamy już teraz.
3: Rozmowa dnia.
2: Z nami połączony jest profesor Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry.
2: Podczas kampanii wyborczej będziemy głównie dyskutowali o kryptowalutach? Tak się zanosi?
4: Myślę, że to będzie jeden z tych 2-3 najważniejszych tematów, bo rzeczywiście ta afera rozwija się w bardzo szybkim tempie i wygląda na to, że każdy dzień tutaj przynosi nowe okoliczności, a są to okoliczności niezwykle niepokojące, bo one pokazują właśnie taką sytuację, gdzie z jednej strony mamy dość szemrany biznes, prawdopodobnie ludzi, którzy no, funkcjonują gdzieś tam w tym świecie przestępczym, a z drugiej strony pojawiają się politycy, którzy pełnili wysokie funkcje w państwie, więc no, to jest taka bardzo niebezpieczna ośmiornica, którą obserwowaliśmy, no, choćby w takich krajach jak Włochy, powiedzmy w latach 80. i 90. To są bardzo niebezpieczne związki, które z jednej strony rzeczywiście mają wpływ na funkcjonowanie państwa i psują to państwo i demokrację, no ale też z drugiej strony oczywiście to też jest tak, że w którymś momencie ta masa krytyczna jest taka duża, że państwo jednak odpowiada i my chyba jesteśmy na początku tej drogi, kiedy jakaś taka zdecydowana reakcja państwa się tutaj pojawi, a na to wszystko jeszcze oczywiście nakłada się rok wyborczy, więc myślę, że tutaj tak naprawdę te emocje będą coraz to większe.
2: Kto zapłaci polityczną cenę w czasie tej kampanii wyborczej za aferę Zonda Krypto? Koalicja jasno mówi, to jest afera prawicy i prezydenta, to jest afera PiSu. PiS ustami na przykład Mariusza Błaszczaka nazywa to Amber Goldem 2.0 i aferą służb za czasów rządów Donalda Tuska. Kto przekona wyborców?
4: Czy generalnie rzecz biorąc skorzysta ten właśnie, którego narracja będzie bardziej spójna i która do wyborców trafi. No tyle tylko, że problem polega na tym, że ta sprawa Amber Gold to już jest rzecz po pierwsze słabo pamiętana przez wyborców.
2: Wielu młodych wyborców może nie pamiętać. Albo w ogóle nie było świadomych wtedy.
4: Poza tym mamy tutaj też do czynienia z sytuacją, w której no właśnie tak do końca nie wiemy, jak daleko w świat polityki ta afera będzie sięgała, prawda? To jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli to będzie dotyczyło pojedynczych osób, no to myślę, że tutaj czy to Konfederacja, czy to PiS spokojnie może tą aferę wyciszyć, po prostu eliminując te osoby gdzieś tam z mediów, czy też docelowo eliminując ich z list wyborczych. Natomiast jeżeli to rzeczywiście będzie tak, że tutaj tych osób zamieszanych będzie więcej i mało tego, jeżeli uda się koalicji przekonać wyborców, że tego typu właśnie sytuacje czy zależności mają wpływ na przykład na proces ustawodawczy, czy na kształt stanowionego prawa, no to to będzie z punktu widzenia tych, których to będą, te zarzuty będą dotyczyć, no będzie to bardzo niebezpieczne w kontekście wyborczym, bo no ludzie nie lubią takiej sytuacji, kiedy politycy ich generalnie rzecz biorąc oszukują w taki sposób, że sami czerpią korzyści z jakiejś takiej nielegalnej działalności. To myśmy wielokrotnie się z czymś takim zetknęli i wiemy, że te koszty się ponosi, bo to jest i Amber Gold, i kiedyś afera hazardowa i jeszcze inne, które się przydarzyły przez ostatnie lata. No i tak naprawdę konsekwencje dotyczyły tylko tych, którzy byli jakby bezpośrednio w to wszystko zamieszani. Natomiast tutaj sytuacja wygląda tak, że ta afera wygląda jednak na większą. I to z punktu widzenia no, zbliżającej się kampanii wyborczej, właśnie zwłaszcza dla prawicy, może być niezwykle niebezpieczne.
2: A czy afery jeszcze mają jakieś znaczenie? Pamiętamy z kampanii prezydenckiej,

0: że koalicja trochę przeliczyła się z tym, jakim wielki wpływ będą miały różne doniesienia, różne oskarżenia. Teraz nie jest tak, że w kampanii po prostu jest tryb my kontra oni.
1: Znaczy, to jest też tak, że jak gdyby ten przekaz kampanijny będzie zawsze musiał iść w różnych kierunkach, bo to oczywiście nie wystarczy tylko oprzeć całego przekazu na wskazywaniu na afery, w które zamieszani są akurat w danym momencie polityczni konkurenci. To nie wystarczy. Oczywiście potrzebny jest także pewien przekaz taki pozytywny, programowy, dotyczący pewnych strategii, dotyczący pewnych zamierzeń. Natomiast no, to jest też tak, że tak naprawdę z punktu widzenia partii politycznych jest teraz bardzo ważne, na ile one będą potrafiły rzeczywiście niejako stanąć w prawdzie i dokonać takiego samooczyszczenia, usuwając niejako ze swoich szeregów, czy to z list wyborczych, czy też później z parlamentu, no, te osoby, które gdzieś tam w tego typu historie były zamieszane. No, byli politycy, no akurat w dzisiaj rządzącej koalicji, zamieszani gdzieś tam w aferę hazardową i dzisiaj tych ludzi w polityce nie ma. No, więc pytanie, czy prawica będzie w stanie rzeczywiście podobny proces u siebie przeprowadzić.
0: Maciej Berek został wybrany przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Nie wszyscy politycy koalicji zagłosowali za tą kandydaturą. Paweł Ślis, Anna Maria Żukowska to byli m.in. posłowie, którzy twierdzili, że nie z takimi hasłami szliśmy do wyborów. Nie tak to miało wyglądać.
1: Znaczy, tutaj sytuacja jest trudna dla koalicji, dlatego że tutaj zderzyły się ze sobą takie dwie istotne z punktu widzenia akurat koalicji wartości. To znaczy, z jednej strony oczywiście sytuacja, w której no właśnie trzymamy się zasad, staramy się postępować w sposób taki, żeby no, ten sposób wyłaniania sędziów był taki po pierwsze bardzo transparentny, po drugie, żeby ich nie wiązać z polityką i tak dalej. I tutaj jakby to stanowisko, czy to pani poseł Żukowskiej, czy pana posła Ślisza, właśnie z tego wynika. Natomiast jest jeszcze jakby druga wartość i tu też z drugiej strony padają zarzuty wobec koalicji i rządu. Mianowicie brak sprawczości. Znaczy, na pewno zgodzimy się z tym, że Trybunał Konstytucyjny jest instytucją, która rzeczywiście znajduje się od wielu lat praktycznie rzecz biorąc w głębokim kryzysie. Ona jest no, taką swoistą atrapą dzisiaj. No i akurat ten dzisiejszy wybór, niezależnie od tego, kogo to dotyczyłoby personalnie, był niezwykle ważny, dlatego że to w tym momencie jakby zmienia się układ sił. To znaczy ci sędziowie, którzy zostali wybrani za czasów Prawa i Sprawiedliwości, za czasów rządów PiS-u, tracą większość w Trybunale. A ponieważ, no właśnie, mamy tutaj do czynienia z osobą, która jeszcze niedawno bardzo ściśle współpracowała z premierem, no mamy tutaj rzeczywiście uzasadnione wątpliwości i ja trochę te wątpliwości rozumiem. Ale z drugiej strony, no trudno było dalej tolerować sytuację, no w której ten Trybunał, mimo że jego większość stanowią już ludzie wybrani przez obecnie rządzącą większość parlamentarną, tak naprawdę będąc już ósemką w tym 15-osobowym Trybunale, nadal będą siedzieć na korytarzu. No zobaczymy, co się teraz wydarzy, jak będzie wyglądała dalej sytuacja i nowego sędziego, pana Berka, bo myślę, że tutaj pan prezydent także spokojnie odstawi
0: do poczekalni. Długa i ciekawa dyskusja też przed nami, co zrobi
1: więc
0: prezydent,
1: co tu
0: ale
1: się
0: to
1: dalej
0: już
1: będzie
0: tak jest. Działo, dyskusja
1: tak.
0: Na inny dzień. Profesor Robert Alberski, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Jedynka, program W samo południe, a w naszym programie teraz Sprawdzam to, czyli nowy cykl, w którym analizowane i sprawdzane są wypowiedzi polityków. Najnowszy przykład wyszukała Daria Kania.
2: Sprawdzam to.
3: Czy posłowie Prawa i Sprawiedliwości są podsłuchiwani na zamkniętych posiedzeniach klubu parlamentarnego w Sejmie? Tak sugeruje poseł PiS Michał Wójcik. Polityk opublikował w mediach społecznościowych nagranie ze zamkniętego posiedzenia klubu w sali kolumnowej, podczas którego kamery monitoringu świecą czerwoną diodą. Panie marszałku Czarzasty, rozumiem, że pan wyjaśni dziennikarzom, co się stało, bo to skandal, absolutny skandal. Napisał polityk, sugerując, że posłowie PiS są w Sejmie podsłuchiwani. To manipulacja, mówi Lech Sołtys z Kancelarii Sejmu.
4: Kancelaria Sejmu nie podsłuchuje, nie nagrywa, nie

0: podgląda posiedzeń klubów Prawa i Sprawiedliwości, jak i wszelkich innych klubów.
1: Szef Biura Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu wyjaśnia, z czego może wynikać sytuacja, którą opisał poseł Wójcik.
0: Sala kolumnowa, jaka dosyć nowo wyremontowana sala, z zainstalowanym nowym, skomplikowanym, złożonym sprzętem audiowizualnym, jest salą bardzo dużą, wykorzystaną do różnych celów. W tej konkretnej sytuacji pracownik klubu PiS poprosił o włączenie mikrofonów, co jest normalne, bo osób na klubie może być dużo, więc mikrofony zostały włączone. Włączenie mikrofonów powoduje uruchomienie pewnej automatyki kamer, podkreślam, nie nagrywania, nie rejestrowania, nie transmitowania, tylko pewnego ruchu naturalnego kamer, który jest skorelowany z mikrofonami.
1: Co więcej, Kancelaria Sejmu podkreśla, że w trakcie tego posiedzenia na telebimach zainstalowanych w sali kolumnowej pojawił się komunikat, że transmisja z obrad jest wyłączona. Więcej sprawdzonych informacji na polskieradio24.pl. Daria Kania, do usłyszenia.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: W naszym programie teraz kolejna walka o szkoły. W wielkopolskiej gminie Kleczew w ciągu najbliższych kilku lat z powodu niżu demograficznego mają zostać wygaszone nawet 3 z 5 szkół. Gmina zleciła precyzyjny audyt, na podstawie którego będą podejmowane dalsze decyzje. Burmistrz chce przeprowadzić referendum, które poprzedza spotkanie z mieszkańcami. Na pierwszym takim spotkaniu był Maciej Szefer, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry,
3: to
4: kłaniam
3: jakie
4: się.
3: Jakie pierwsze wnioski po tym spotkaniu?
4: Wniosków takich realnych jeszcze nie ma, za to są ogromne emocje, bo szkoły niemal każdy rodzic niemal chce, by dziecko miało do szkoły blisko i żeby ta szkoła, która jest najbliżej jego miejsca zamieszkania, po prostu przetrwała. Spore znaczenie mają też lokalne więzy, wspomnienia. A po takich spotkaniach, w których wczoraj uczestniczyłem, dopiero po nich mają pojawić się wnioski co do dalszych ewentualnych pytań referendalnych, mówi burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski.
5: Oto się spotykamy z mieszkańcami, żebyśmy wspólnie wypracowali pomysł, co robimy dalej. Kolejnym krokiem będzie referendum, ale to, co się będzie działo w czasie tego referendum, czy pytania, w jaki sposób sformujemy, myślę, że wypracujemy to tutaj dzisiaj. Ja przyszedłem do mieszkańców, spotkać się z mieszkańcami, aby zdobyć wiedzę, poznać ich opinię.
3: W tym spotkaniu wzięło udział około 200 osób. Towarzyszyły temu spotkaniu oczywiście ogromne emocje. A co tobie powiedzieli mieszkańcy?
4: Przede wszystkim mieszkańcy przyznali, że trudno będzie o kompromis. Mieszkańcy przyznali też, że zdają sobie sprawę, że gmina Kleczew jest swego rodzaju soczewką, a w podobnej sytuacji jest wiele innych gmin, samorządów w kraju i że właściwie wszyscy w całej Polsce borykają się z podobnymi problemami. Pani Marta mówiła o przywiązaniu.
6: Każdy ma sentyment, chodził tu dziadek, chodziła mama, teraz moje dziecko chodzi, więc każdy z każdej miejscowości chciałby, żeby ta szkoła jego została.
4: Na burzliwym spotkaniu byli jednak i tacy, którzy dopuszczają myśl o wygaszeniu szkoły położonej najbliżej swojego domu. Dopuszczają też kwestię taką, że pociechy będą musiały dojeżdżać, ale będą dzięki temu miały szansę uczyć się i żyć w większej grupie. Pan Piotr dopuszcza likwidację.
7: Każdy by chciał, żeby ta szkoła była blisko miejsca zamieszkania dziecka, żeby ta droga była jak najbliższa, ale patrząc też z drugiej strony, no to klasy tak dwu czy trzyosobowe, no niestety nie da się prowadzić zajęć moim zdaniem. I te dzieci też nie będą się rozwijały w takich małych grupach prawidłowo.
4: To było pierwsze takie spotkanie w gminie Kleczew z mieszkańcami. Tych spotkań będzie więcej i to już w najbliższym czasie, bo referendum, które zapowiedział burmistrz, może się odbyć nawet jesienią tego roku lub wiosną przyszłego roku. Pani Monika ze Złotkowa powiedziała mi wprost, że czeka na propozycje.
8: Jesteśmy otwarci na propozycje realne, a nie tylko dlatego, że tak wypadają w słupkach.
3: Gmina zleciła w tej sprawie audyt. Co to może dać, w czym to może pomóc?
4: Ma pomóc w podjęciu decyzji, ale przede wszystkim przekazać mieszkańcom taką rzetelną informację, jak wygląda sytuacja. Czyli ma być to dokument, a nie polityka. Oni mogą sami wtedy we własnym domu porozmawiać i podjąć decyzję o tym, co dalej, jak ewentualnie wypowiedzieć się w referendum, albo jak po prostu myśleć dalej i jak planować dalej życie i co sądzić o danej sytuacji. W wielkopolskiej gminie Kleczew w ciągu najbliższych kilku lat z powodu niżu demograficznego mogą zostać wygaszone aż 3 z 5 szkół. Ten audyt ma sprawić, że decyzje po prostu będą prostsze. Sytuację w Kleczewie przeanalizował analityk Jan Zięba.
9: W 2025 roku urodziło się 60 dzieci. W Kleczewie jest 5, w gminie Kleczew jest 5 szkół. To wychodzi średnio po 12 na szkołę, no ale

0: No może w Kleczewie i w Budzisławiu dzieci będzie więcej. No to w tych szkołach wiejskich będzie po 2-3. Nie da się, to czysta matematyka.
1: Autor wyliczeń zaznacza, że z podobnymi wyzwaniami będą mierzyć się samorządy w całej Polsce.
0: Jest to typowa sytuacja w sensie spadku liczby dzieci, tak prawie o połowę, czy nie, więcej niż o połowę w perspektywie 15 lat. Natomiast o tyle trudniejsza w Kleczewie, że w Kleczew już wcześniej miał małe szkoły, mniejsze niż inne gminy. Więc jak ten niż demograficzny dotyka małych szkół, to go bardziej dotyka niż gminy, w której są większe szkoły.
1: Kleczew to przykład, bo w kwietniu weszła w życie ustawa przygotowana przez resort edukacji, która ma przeciwdziałać likwidacji tzw. małych szkół. Ona obliguje samorządy do konsultacji z mieszkańcami w sprawie likwidacji tych placówek, a także pozwala na wykorzystanie budynków szkół do innych celów oraz na łączenie funkcji.
2: Z Poznania Maciej Szefer, dziękuję bardzo. Wraca dyskusja o zagrożeniach, jakie powodują użytkownicy hulajnóg elektrycznych. Głos w tej sprawie teraz zabrali kolejarze, którzy przypominają, że na przejazdach kolejowych i dworcach hulajnogami poruszać się nie wolno. To, jak podkreślają, powoduje ogromne zagrożenie dla wszystkich. Arkadiusz Augustyniak zajął się sprawą.
3: Kolejarze mówią, że skala problemu jest duża, choć na szczęście poważnych zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg w ostatnim czasie nie było wiele. Dyrektor do spraw bezpieczeństwa w polskich liniach kolejowych Włodzimierz Kiełczyński powiedział, że podczas wakacji doszło do 2 wypadków oraz kilku zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg.
4: Zdarzenie z Bożej Woli, gdzie młodociany uczestnik ruchu o mało co nie wjechał pod pociąg, właśnie poruszając się na hulajnodze i wjeżdżając na przejazd przy załączonym czerwonym świetle, czy chociażby tragiczny wypadek z ubiegłego weekendu, gdzie młody chłopak 14-letni na skuterze wjechał na przejeździe bezpośrednio pod pociąg z pasażerką. Niestety zdarzenie to zakończyło się śmiercią tego młodego człowieka.
3: Uważać trzeba nie tylko na przejazdach kolejowych. Do niebezpiecznych zdarzeń dochodzi też na peronach i dworcach. Kamil Woźniak ze Straży Ochrony Kolei przypomina, że w takich miejscach obowiązuje zakaz jazdy między innymi na rowerach, hulajnogach i rolkach.
5: Często i najczęściej myślę spotykanym przykładem tych na peronach, bądź właśnie przede wszystkim w tunelach kolejowych, bądź w przejściach podziemnych, spotykamy osoby, które chcą przemieścić się jak najszybciej do pociągu. Czyli jeżeli mają przy sobie oczywiście rower bądź hulajnogę, używają tego, nie? Rolki, deskorolka. Niestety osoby te często nie są świadome, że jest to niezgodne z przepisami początkowymi, które obowiązują na obszarze kolejowym. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei często oczywiście podejmują interwencje. Może to się skończyć na zwykłym pouczeniu, może to się skończyć oczywiście na grzywnie, na mandacie karnym w wysokości do 500 zł.
6: Czyli co, tłumaczą, że nie wiedzieli, że nie można?
5: Tak jest. Najczęściej jest to tłumaczenie, że nie wiedzieli, że nie można, bądź że nie było nigdzie oznaczenia. Natomiast prawda też jest taka, że nie musi być oznaczenie w każdym miejscu, żebyśmy tak jakby mieli obowiązek przestrzegać tych przepisów. Po prostu nieświadomość, nieznajomość tych przepisów nie zezwala nam oczywiście na ich łamanie.
3: Marcin Krużyński z Polskich Linii Kolejowych przypomina, czym może skończyć się jazda na jednoślazie w niedozwolonym miejscu.
7: Możemy potrącić inne osoby. Po drugie, osoba jadąca naraża się choćby na możliwość spadku z peronu.
3: Kolejarze podsumowali też sezon wakacyjny. Poinformowali, że podczas wakacji na przejazdach kolejowych doszło do 30 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 6 zostało ciężko rannych.
2: Jak sztuczna inteligencja może wpływać na pracę i wynagrodzenia? W Brukseli rusza być może jeden z najważniejszych europejskich procesów w tej sprawie. Około 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów europejskich, w tym z Polski, wystąpiła przeciwko firmie. Pozew został złożony w Amsterdamie, gdzie Uber ma swoją europejską siedzibę. Kierowcy domagają się odszkodowań, których łączna wartość może sięgać miliardów dolarów. W sprawie przygląda się Magdalena Skajewska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: Na czym dokładnie polega problem?
8: No, sednem sporu jest algorytm, który Uber wykorzystuje do ustalania wynagrodzenia za poszczególne przejazdy i przydzielania kierowcom zleceń. Kierowcy twierdzą, że jest to system tak zwanej czarnej skrzynki. Nie wiedzą dokładnie, jakie dane są analizowane i w jaki sposób wpływają one na kwotę, którą dostają za kurs. Ich zarzut brzmi tak, że Uber wykorzystuje dane dotyczące zachowania poszczególnych kierowców, żeby sprawdzać, jak niską stawkę są jeszcze gotowi zaakceptować. I w praktyce ten sam przejazd może być proponowany różnym kierowcom za różne pieniądze. Firma temu zaprzecza. Twierdzi, że różnice wynikają m.in. z lokalizacji GPS, cen dynamicznych, promocji czy testów systemu, a nie z tego, czy konkretny kierowca wcześniej przyjmował albo odrzucał określone kursy. Co więcej, kierowcy zarzucają też Uberowi bezprawne, zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowania, także wykorzystywanie

0: ich danych do trenowania modeli sztucznej inteligencji, co jest przeciwko chociażby europejskim przepisom o ochronie danych osobowych. Kierowcy wskazują także na wcześniejsze badania dotyczące systemu tak zwanego dynamicznego wynagradzania, z których wynika, że udział Ubera w opłatach miał wzrosnąć z około 25% do nawet 50%. Wzrosła też różnica w wynagrodzeniach kierowców wykonujących porównywalną pracę. No, firma z kolei mówi, że kierowca może przed zaakceptowaniem kursu zobaczyć proponowane wynagrodzenie i od niego zależy, czy ten kurs zaakceptuje, czy też nie. Sprawa jest poważna, no i też skomplikowana i tak jak powiedziałeś, może skończyć się bardzo poważnymi karami finansowymi.
1: A Uber być może już marzy o takim świecie, w którym nie trzeba będzie się w ogóle spierać z kierowcami, dlatego że taksówki będą autonomiczne. To nie jest science fiction, to już rusza w niektórych europejskich miastach.
0: Tak, ruszyło już w Zagrzebiu w zeszłym miesiącu. Wczoraj ruszyło także w Londynie, gdzie uruchomiono tak zwaną usługę robotaksówek. No i tu oczywiście pojawia się pytanie już nie to, ile kierowca zarobi za kurs, ale czy ten kurs w ogóle będzie jeszcze wykonywał człowiek, bo przecież może maszyna. A wątpliwości jest jeszcze więcej. O tym mówi brytyjski profesor Siddhartha Kacir z Uniwersytetu w Warwick. Jak postępujemy w przypadku służb ratunkowych, takich jak karetki pogotowia czy straż pożarna? Jako kierowcy często podejmujemy świadome decyzje dotyczące tego, co uważamy za słuszne, a co nie. I czasami robimy rzeczy, które nie są do końca zgodne z prawem. Na przykład często wjeżdżamy na krawężnik, aby ustąpić pierwszeństwa karetce pogotowia. Uważamy, że to właściwe, ale zgodnie z kodeksem drogowym w Wielkiej Brytanii jest to niezgodne z prawem. No i z punktu widzenia firmy logika wprowadzenia takich robotaksówek jest prosta. Samochód autonomiczny może jeździć dłużej, nie potrzebuje wynagrodzenia, urlopu, przerw, a koszty takiego pojedynczego przejazdu może z czasem spaść. Tu należy zaznaczyć, że na razie te robotaksówki jeszcze są z udziałem operatorów, czyli człowieka, który cały czas tam ma siedzieć na stanowisku kierowcy, ale z czasem mają one jeździć samodzielnie. Z punktu widzenia kierowcy jednak, no to jest oczywiście fundamentalna zmiana modelu pracy, bo najpierw algorytm mówi mu, jaki kurs ma wykonać i za ile, a następnie może się okazać, że algorytm sam wykona ten kurs za człowieka.
1: Magdalena Skajewska, bardzo dziękuję za te informacje. Wsiadłabyś do taksówki bez kierowcy? Odważyłabyś się?
2: Znasz mnie, ja lubię gadać, także ja wolę z człowiekiem.
1: I skoro o gadaniu, zaczniemy właśnie o kłopotach taksówkarzy.
3: Polskie Radio. Jedynka.
1: Bo te problemy, o których mówiła Magda Skajewska, one już są odczuwalne dla taksówkarzy w Polsce.
2: I to bardzo. Taksówkarze mają coraz większe długi. Takie są najnowsze dane. No, z najnowszych danych wynika, że w Polsce sukcesywnie ubywa tradycyjnych taksówek. Jest ich po prostu coraz mniej. A rynek coraz bardziej przesuwa się właśnie w stronę aplikacji i platform przewozowych. Jednocześnie dane Krajowego Rejestru Długów pokazują, że zaległości finansowe, czyli właśnie te długi przedsiębiorców prowadzących działalność taksówkarską, idą w górę. I o tym mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.
4: W rejestrze jest mniej zadłużonych firm taksówkarskich niż rok temu, ale te, które w nim zostały, mają coraz większy problem. Może to oznaczać, że część przedsiębiorców spłaca mniejsze zaległości i znika z rejestru, a pozostają w nim firmy, których kłopoty są głębsze i trwają dłużej. Wtedy każdy stały koszt, jak rata leasingowa za samochód, ubezpieczenie czy paliwo, jeszcze mocniej obciąża płynność. W efekcie grono dłużników może się kurczyć, a wartość ich zaległości nadal rosnąć.
2: Problem, duży problem dla tej branży to oczywiście rosnące ceny paliw także.
1: Masz świeżutkie dane też z giełdy papierów wartościowych, dane podobno dobre.
2: Świeżusieńkie bym powiedziała.
1: Jeszcze ciepłe.
2: Tak. Jeśli chodzi o te wzrosty na GPW, to naprawdę one robią wrażenie. Giełda papierów wartościowych spiła się na kolejne rekordowe poziomy. Polskie indeksy giełdowe należą do światowej czołówki. Takie są właśnie te najnowsze dane. A te wyniki, które odnotowuje nasza giełda, one są naprawdę historycznie rekordowe. Ile można by było w ciągu tego pierwszego półrocza zarobić? O tym mówi prezes naszego warszawskiego parkietu Tomasz Bardziłkowski.
5: WIG po raz pierwszy powyżej 150 tysięcy punktów, od początku roku około 30% zwrotu. WIG 20 po raz pierwszy powyżej 4 tysięcy punktów, w ujęciu z dywidendami również ponad 30% zwrotu, a dzisiaj mamy na otwarciu sesji ten kolejny rekord. I dzięki temu, dzięki wysokim poziomom indeksów i cały czas wysokiej aktywności inwestorów, obroty sesyjne w drugim kwartale wzrosły o blisko 15%, w pierwszej połowie roku 27%.
2: A dzisiaj na naszej giełdzie też zieloniutko, także dobre wiadomości.
1: Justyna Golonko, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: Czas na sport. Tomasz Kowalczyk ze mną w studiu. Dzień dobry. I przenosimy się od razu do Nowego Jorku, jak przypuszczam.
1: Tak. Iga Świątek pewnie awansowała do trzeciej rundy tenisowego wielkoszlemowego US Open. Raszynianka wygrała ze sklasyfikowaną 441 miejsc niżej w światowym rankingu Nadią Podorowską, czyli reprezentantką Ukrainy. Było 6-3, 6-2, a spotkanie trwało 71 minut, czyli jak to się mówi w tenisowym świecie, godzinkę z prysznicem.
0: Taka dobra.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: To już 11 koncertów i pikników za nami?
2: Ale szybko zleciało, bo jak coś jest fajne, to szybko mija.
3: Niektórzy przez to lato nauczyli się tańczyć. Inni przychodzili, bo po prostu, nie ma co ukrywać, dobrze graliśmy.
4: Ale my się nie smucimy, będziemy przedłużać lato. A tak naprawdę, jeśli mamy je w sercu, lato z radiem nigdy się nie kończy.
1: Właśnie, takie jest lato z radiem.
2: Spotkania ze słuchaczami, mnóstwo konkursów.
1: I gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
2: A ostatnia okazja już w najbliższą sobotę.
4: W Białych Błotach wielkie święto i nie może Państwa na nim zabraknąć.
2: Audycja od 9:00.
1: Piknik o 12:00.
2: A koncert od 20:00.
3: Lato z Radiem i Telewizją Polską.
2: Zapraszamy.
1: Sława Bieńczycka,
4: Dagmara Kowalska,
3: Patryk Bedliński
2: i Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
9: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach.

0: eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w białych błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
4: Kampania społeczna Fundacji Greenpeace Polska.
5: Słyszysz?
4: Mhm. Co to?
5: Pszczoły, trzmiele, motyle. No życie. To dzięki nim masz to, co lubisz najbardziej. Nie tylko miód, ale i owoce, warzywa, łąki pełne kwiatów.
4: O proszę. Takie małe, a takie ważne.
5: Tak, ale... Nowe unijne przepisy mogą sprawić, że zapylacze zaczną znikać, bo na nasze pola wrócą toksyczne pestycydy.
4: O nie! Musimy to zatrzymać!
5: No właśnie! Wejdź na stoppestycydom.pl i działaj razem z nami dla pszczół i innych zapylaczy. Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
6: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na S17 między węzłami Lipówki i Kołbiel w pobliżu Resztówki zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 30 km. Tutaj nie mamy informacji o poszkodowanych. Problemy z przejazdem mogą potrwać do 16.45 według służb i jest tutaj już niewielki korek. Na Mazowszu problemy w ruchu także na 60C między Gostyninem a Płockiem w pobliżu Łącka. Tu zderzyły się cztery samochody osobowe i obowiązuje ruch naprzemienny na 58 km. Tu też na szczęście bez wieści o poszkodowanych. W Wielkopolsce na 11 między Poznaniem a Obornikami w pobliżu Ocieszyna zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Droga jest całkowicie zablokowana na 255 km. Na drodze krajowej nr 45 w Opolskiem na trasie Opole-Racibórz w pobliżu miejscowości Polska-Cerekiew zderzyły się dwa samochody osobowe. Trzy osoby zostały ranne. Niestety droga jest całkowicie zamknięta. Na 41 km policja kieruje w tym miejscu ruchem i kieruje na objazdy. W Wielkopolsce na 92 na trasie koło Konin bez zmian w pobliżu koła. To oznacza, że obowiązuje ruch naprzemienny po kolizji dwóch samochodów osobowych. Dość poważna sytuacja jest na S3 między węzłami Lubin Południe i Legnica Północ, a to dlatego, że po zderzeniu samochodu ciężarowego z dostawczym całkowicie zamknięta jest jezdnia w kierunku Zielonej Góry na 278 km. Tutaj trzeba zjechać węzłem Legnica Północ i pojechać drogą wojewódzką 333. W tym wypadku poszkodowana została jedna osoba. Na A4 między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice w pobliżu Kątów po kolizji dwóch samochodów osobowych. Nadal informacja o blokadzie jednego pasa w kierunku Wrocławia na 139 km, ale prawdopodobnie tutaj udało się już odblokować przejazd, bo korek, który był pokaźny, zmniejsza się.
7: Jest 15. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Ważyński. Porzekadło do trzech razy sztuka nie sprawdziło się. Sejm znów nie obalił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Co dalej? Na razie nie wiadomo. Jeszcze co najmniej tydzień potrwa kontrola baz danych MyDR. Prowadzi ją Urząd Ochrony Danych Osobowych.

0: Unijna komisarz do spraw rozszerzenia wspólnoty odwołuje wizytę w Serbii. Powodem państwowy charakter pogrzebu zbrodniarza wojennego Ratka Mladića. Trzy razy się nie udało, czy rząd podejmie czwartą próbę. Po kolejnym wecie prezydenta do ustawy o kryptoaktywach na razie nie ma decyzji, co dalej. Jedno jest pewne, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Bez tej ustawy państwo nie może zapobiegać naciąganiu ludzi przez oszustów.
1: Może ścigać dopiero oszustów wtedy, kiedy wyprowadzą pieniądze, okradną kogoś, no i wtedy do akcji wkracza prokurator. To jest nienormalne. My to chcemy unormować, dlatego będziemy walczyć o to, żeby te przepisy weszły w życie.
0: Opozycja naciska na zbadanie sprawy zonda krypto przez komisję. PiS chce powołania gremium zaufania publicznego Rozwój Plus Komisji Sejmowej. Wniosek został już złożony, mówi Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus. Zakres badania obejmuje 2014 rok, a więc rok, w którym powstała poprzedniczka zonda krypto, giełda BitBay.
2: Żeby wyjaśnić tę aferę, dlaczego ludzie stracili oszczędności, trzeba przeprowadzić rzetelne, publiczne śledztwo. Nie takie, jak dzisiaj robi to pan Tusk z Giertychem, że sobie wyciągają coś, co im pasuje, tylko zrobić publiczną komisję śledczą.
0: Przed głosowaniem weta premier Donald Tusk mówił w Sejmie, że według zeznań Przemysława Krala jedna z osób zamieszana w aferę zonda krypto miała za pieniądze chcieć, tu cytat, ukręcenia sprawy u Zbigniewa Ziobry. Chodziło o jego potencjalne wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości po ewentualnym powrocie PiSu do władzy. Właściciel zonda krypto miał mówić o osobie, która umówiła się z byłym ministrem na wpłacenie 2 milionów złotych. To skomplikowana kontrola, bo system przetwarza dane milionów osób. Urząd Ochrony Danych Osobowych wciąż bada wyciek danych medycznych z firmy MyDR. Sprawdzane są m.in. zabezpieczenia systemu. Kontrola potrwa jeszcze co najmniej tydzień. Jak mówi prezes UODO Mirosław Wróblewski, jeśli okaże się, że zabezpieczenia były niewystarczające, spółce może grozić wysoka kara.
3: To są wielkie korporacje, które przetwarzają bardzo duże ilości osób. Te kary mają służyć, bym powiedział tak, że przekonaniu administratorów, że trzeba inwestować w zabezpieczenia. Ja wiem, że to kosztuje i często słyszę, jeżeli od jednostek medycznych, że naszym zadaniem jest leczenie ludzi, a nie ochrona danych osobowych, ale widać, że nie ma jednego bez drugiego.
0: Równolegle policja i prokuratura próbują ustalić sprawców ataku. Według informacji przekazanych przez służby, wykradzione dane nie zostały dotąd publicznie udostępnione w internecie. Rok szkolny powoli się rozkręca, tymczasem brakuje nauczycieli. W całym kraju jest około 20 tysięcy wakatów. W Łódzkiem około 1000. Problem dotyczy zarówno podstawówek, jak i szkół ponadpodstawowych.
4: Dwie szkoły w Łodzi zaczęły rok szkolny bez polonisty. W innej placówce każdy nauczyciel pracuje na 1,5 etatu, mówią mi dyrektorzy i dodają, że problem narasta z roku na rok, bo brakuje młodych ludzi chcących pracować przy tablicy. Dziś miejska i kuratoryjna baza ogłoszeń o pracę w szkołach jest pusta, a to dlatego, że szkoły poradziły sobie, dając belfrom nadgodziny lub prosząc nauczycieli emerytów o powrót do pracy.
0: O czym mówił Michał Dąbrowski z Radia Łódź.
5: To są aktualności jedynki.
0: Wizyta w Serbii odwołana, ogłasza komisarz do spraw rozszerzenia Unii Europejskiej Marta Kos. Powód? Gloryfikacja zmarłego zbrodniarza wojennego Ratka Mladića. Pogrzeb byłego dowódcy Serbów bośniackich ma się odbyć w poniedziałek i ma on być pochowany z najwyższymi honorami państwowymi. Ratko Mladić został skazany za ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. Powrót jego szczątków do Belgradu przypomina Europie o najmroczniejszych kartach naszej najnowszej historii. Napisała Marta Kos w serwisie X i podkreśliła, że gloryfikacja Mladicia jest nie do pogodzenia z wartościami leżącymi u podstaw procesu integracji europejskiej. Ponad 2 miesiące wakacyjnej trasy po Polsce jutro znajdzie swój wielki finał. W sobotę zwieńczenie lata z Radiem i Telewizją Polską. Radiowa Jedynka odwiedzi Biały Błota. Szczegóły Małgorzata Abgarowicz.
6: O 9 rano na placu przy ulicy Czeremchy zabrzmi Polka Dziadek. Plenerowe lato z radiem poprowadzą Dagmara Kowalska i Roman Czejarek. Będzie to już ostatnia okazja, żeby zobaczyć, jak od kuchni powstaje kultowa audycja. W południe rozpocznie się piknik edukacyjny z życia wzięte. Animację na małej scenie poprowadzi Sława Bieńczycka. Będzie można m.in. sprawdzić się w konkursie muzycznym.
7: Nasi słuchacze muszą rozpoznać wykonawcę konkretnej piosenki. A ja tych piosenek przygotowałam ponad 40.
6: Poza tym w specjalnej strefie naukowej będzie można odbyć wirtualny spacer po elektrowni jądrowej, poznać zastosowania sztucznej inteligencji w codziennym życiu, czy zobaczyć, jak wygląda życie na stacji orbitalnej.
0: O 16 rozpocznie się potańcówka, a zwieńczeniem zabawy będzie wieczorny koncert gwiazd.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
2: Pogoda.
0: Popołudnie z przelotnym deszczem, na wybrzeżu opady są intensywne. W pełni sucho tylko na południu kraju. Wieczorem będzie silnie wiać i to niemal w całej Polsce, są alerty pierwszego stopnia. Najchłodniej jest na wybrzeżu, 15 stopni w Koszalinie. Im dalej na południe, tym cieplej, 20 w Bydgoszczy, 22 w Poznaniu, 23 we Wrocławiu, najcieplej w Raciborzu, 25. Ciśnienie w Warszawie 997 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
2: Klimat.
0: W kraju przeważa jakość powietrza bardzo dobra lub dobra. W Solcu-Zdroju jest umiarkowana. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W większości regionów utrzymuje się susza hydrologiczna.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
2: Reklama. Autopromocja.
12: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
13: Rozmowy, analizy i opinie.
12: I dużo muzyki.
13: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
12: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
13: Od godziny 16.
12: Zapraszamy Karolina Rożej
13: i Michał Strzałkowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Simply Red w piątek. Myślę, że dobrze brzmi. 14 minut po 15.
1: Letnisko.
0: Marcin Wojciechowski przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu, zapraszam na drugą godzinę letniska do radiowej jedynki. A ze mną Łukasz Muszyński, krytyk filmowy, szef Filmwebu. Dzień dobry Łukaszu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczki i słuchaczy radiowej jedynki.
0: Jak zawsze w piątki, bardzo się cieszę, zaraz będziesz polecał premiery kinowe dzisiejsze. Ale słuchaj, tak korzystając z okazji, że rozmawiamy, jest to ostatnio drama tak zwana, tak się teraz mówi. Nie wiem, czy zauważyłeś. Oglądałeś Nigdy w życiu?
2: Ach, kto nie oglądał, słuchajcie, wielki hit kinowy, chciałem powiedzieć, hit kinowy 2004 roku, ponad półtora miliona widzów w samych kinach, no i ewidentnie legenda, która obrosła wokół tego filmu, cały czas żyje w serduszkach milionów widzek oraz widzów, co pokazały ostatnie dni.
0: No właśnie, pokazały ostatnie dni, bo dowiedzieliśmy się, że będzie kontynuacja, że będzie ekranizacja drugiej części, no i nie zobaczymy w tej nowej części Joanny Jabłczyńskiej. No i rozpoczął się ogólnopolski dramat, powiedziałbym, na ten temat, bo teraz kolejne osoby zabierają głosy. A mnie interesuje, co ty o tym wszystkim myślisz, jaki to może mieć wpływ na film?
2: Myślę, że koniec końców film dostał po prostu darmową promocję. Tak, zaczęło się od tego, że Joanna Jabłczyńska publicznie przyznała, że nie powróci w roli głównej córki głównej bohaterki, czyli Tosi, w kontynuacji Nigdy w życiu, kręconej po ponad 20 latach, opartej

0: na kolejnym tomie popularnego, bestsellerowego cyklu Katarzyny Grocholi. Mhm. Potem pani Joanna Jabłczyńska nagrała jeszcze wideo na swoje media społecznościowe, w których szczegółowo opowiedziała o tym, że była przekonana, że zagra w tym filmie, że już dostała scenariusz, że już umawiała się na zdjęcia, że już spotkała się z reżyserem, że już miała poznać swojego ekranowego partnera i nagle, nie wiadomo kiedy, okazało się, że jednak nie zagra w filmie, ponieważ rolę dostała Agnieszka Żulewska. No i się zaczęło. Producentka mówiła, że pani Jabłczyńska nie ma racji, bo tak naprawdę był casting, w którym pani Jabłczyńska wzięła udział i go przegrała. Pani Anna zaczęła nagrywać kolejne filmy na swoje social media. Do tego włączyła się jeszcze Katarzyna Grochola.
1: A potem córka Katarzyny Grocholi.
0: Córka Katarzyny Grocholi, która też jest osobą publiczną z dużymi zasięgami. Agnieszka Żulewska, czyli osoba, która zagra to się w nowym filmie, musiała uczynić swoje social media prywatnymi, ponieważ jak się domyślam, zaczęła dostawać dużo bardzo negatywnych wiadomości od fanek Joanny Jabłczyńskiej. No, to jest, a to Armagedon.
1: Dość żenujące takie to jest, jak się to tak ogląda, że gdzieś ten film cały czas ucieka. Jakby nie mówimy o tym rzeczywiście, co to będzie za obraz, tylko skupiamy się na tym. No dobrze, to może przejdźmy do tego, co... Czyli zdaniem Łukasza Muszyńskiego jest to tylko reklama dla tego filmu i finalnie produkcja na tym zyska.
0: No, chociaż myślę sobie, że osoby zaangażowane w to, jak to ująłeś, dramę, no koniec końców nie wypadły najlepiej. Myślę, że ich publiczne wizerunki osób uśmiechniętych, pełnych empatii i pozytywnych emocji ucierpiały. Myślę, że wszystkie panie, bo to jednak nie w dużej mierze były panie, odsłoniły swoje drugie, mroczniejsze oblicze.
1: Dobra, to teraz zagrajmy z filmu Nigdy w życiu piosenkę, która porusza, myślę, opowieść Edyty Bartosiewicz i finałowa scena, jedna ze scen na Moście Świętokrzyskim. Jak Pigout napisał, to Most Świętokrzyski zagrał tam najlepiej. Więc za moment Edyta, a po Edycie Łukasz Muszyński opowie o dwóch dzisiejszych premierach filmowych.

0: Nigdy w życiu, w oczekiwaniu na nową część, posłuchaliśmy jednej z piosenek z pierwszej. Zresztą pamiętam świetną ścieżkę dźwiękową. A z nami Łukasz Muszyński z Filmwebu. Łukasz po drugiej stronie. No i dzisiaj dwa filmy, Łukaszu, wybrałeś. Od którego zaczniemy? Może od Tonego.
1: Od Tonego zacznijmy, drodzy państwo. Czyli film inspirowany życiorysem legendarnego szefa kuchni, osobowości medialnej, pisarza Antonego Bourdaina. Ale nie jest to klasyczna biografia od kołyski aż po grób, bo przypomnijmy, że no, Antony Bourdain opuścił nas w 2018 roku. Natomiast twórcy tego filmu wybierają sobie mały fragmencik życiorysu Bourdaina i na podstawie tego, no, na zasadzie pars pro toto, próbują opowiedzieć, no, jaką był osobowością. I to jest też ciekawe, bo tutaj mamy jeszcze młodego Bourdaina, który tytułuje się nie jako Antony, tylko jako Tony. Jest studentem, marzy o tym, żeby być pisarzem, jest bardzo pretensjonalny, zachowuje się wyjątkowo arogancko w stosunku do otoczenia i ewidentnie potrzebuje kogoś, kto by go naprostował.
0: Rozumiem, że zmywak tak zwany w restauracji jest tym miejscem?
1: Dokładnie tak, drodzy państwo. Główny bohater po tym, jak no, nie udaje mu się zdobyć upragnionego stypendium literackiego, wyrusza za dziewczyną. Do nadmorskiego miasteczka. Tam dostaje łomot, ale jednocześnie dostaje też szansę od losu, żeby pracować za miejsce do spania w lokalnej restauracji prowadzonej przez samego Antonio Banderasa, w zasadzie postać grana przez Antonio Banderasa. No i tak w ten to sposób nasz bohater na przestrzeni kilku tygodni no, zaczyna zmieniać siebie, zaczyna zmieniać swoje postrzeganie świata, dostaje szansę na to, żeby odkryć, kim jest. Jest to klasyczna historia inicjacyjna i to napisana w bardzo, ale to bardzo hollywoodzki sposób, ale mi się to super podoba w tym filmie. Ta konwencja klasycznej hollywoodzkiej historii inicjacyjnej o poszukiwaniu siebie w rękach uzdolnionego reżysera i scenarzystów zamienia się po prostu w pyszne filmowe danie. Dawno żadnego filmu mi się tak dobrze i przyjemnie nie oglądało.
0: A Dominik radzi sobie świetnie? Dominik odtwórca głównej roli Sessa.
1: Tak. Kurczę, jestem wielkim fanem jego talentu i myślę, że nie tylko ja, od czasu Przesilenia zimowego.
0: No tak.
1: A tutaj w tym filmie potwierdza, że no, ma niesamowity talent i jeżeli dalej będzie wybierał tak uważnie kolejne role, to może być wielką, wielką gwiazdą amerykańskiego kina.
0: To ile tych ełek dostaje u ciebie, jak to mieliśmy w skali szkolnej od 1 do 6?
1: 8. 8 z serduszkiem.
0: 8 od 1 do 6, super, no dobrze brzmi.
1: A, od 1 do 6, dobrze, to w takim razie, kurczę, 4,5.
0: 4,5, dobra, skala szkolna. To teraz 500 mil, powiedz, co to za film? Dla dzieci?
1: 500 mil. No, myślę, że dla takich trochę starszych dzieci, albo też i młodych dorosłych, historia dwóch braci, granych przez młodych aktorów doskonale znanych widzom, bo z jednej strony mamy gwiazdę oscarowego filmu Jojo Rabbit, a z drugiej strony młodego aktora znanego z serialu Rycerz Siedmiu Królestw z uniwersum Gry o Tron. Młodzi aktorzy wcielają się w braci, którzy postanawiają uciec z domu. Dlaczego uciekają, to wam nie zdradzę, drodzy państwo, dowiecie się już w kinach. Tak czy inaczej wyruszają w podróż, aby przebyć tytułowe 500 mil i dotrzeć do swojego

0: dziadka, granego przez wspaniałego Billa Nighy'ego. W międzyczasie spotykają też młodą, utalentowaną piosenkarkę, która towarzyszy im w tej podróży, w tej roli Maisie Williams, z kolei również znana z gry o Tron.
1: Brzmi jak kino drogi trochę.
0: Kino drogi, kino drogi. I oczywiście jak to w filmach drogi bywa, bohaterowie odbywają podwójną podróż. Z jednej strony jest to podróż przed siebie, przemierzanie kolejnych mil, a z drugiej strony w głąb siebie. Mhm. I no, jest to film niesamowicie wzruszający. Dlaczego? Nie powiem, ale proszę przygotować chusteczki. No, to jest takie kino, które jest naprawdę naładowane emocjami, bo jest zabawnie, momentami emocjonująco, na końcu ryczymy jak te bobry.
1: No jeszcze taką informację znalazłem, że premiera dzisiaj jest wprawdzie, ale cały dochód z tego filmu z 6 września, czyli niedzielny, zostanie przekazany na konto Fundacji Słonie na Balkonie, pomagającej dzieciakom. Łukasz, dziękuję ci bardzo. Łukasz Muszyński dzisiaj polecał dwa filmy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.
0: Wszystkiego dobrego,
1: Łukasz Muszyński z Filmwebu.

0: Piątkowe popołudnie z Jedynką. Jesteśmy na letnisku, za 27 minut miniemy się z 16. Ula Kaczyńska na urlopie, drodzy państwo, żeby ona wiedziała, że my dzisiaj o modzie będziemy rozmawiać, jaka byłaby ze mnie dumna, bo w naszym duecie to zdecydowanie Ula interesuje się modą bardziej. No ale dzisiaj jest ze mną Marta Zinkiewicz, która wprowadzi nas w temat, przyjemny temat wydaje się, polscy projektanci na London Fashion Week. To jest bardzo prestiżowe modowe wydarzenie od 17, no jeszcze trochę, od 17 do 21 września. Jak sama nazwa wskazuje, w Londynie. I co to, co Polska ma z tym wspólnego, droga Marto?
1: No właśnie, temat bardzo przyjemny, bo londyński tydzień mody, jeden z najważniejszych na świecie, obok tego paryskiego czy nowojorskiego. I tam, proszę państwa, polscy projektanci będą mogli pokazać to, co umieją robić najlepiej. To wszystko w ramach projektu Beyond Limits Polish Visionaries, czyli poza granicami polscy wizjonerzy. 12 projektantów i projektantek pokaże swoje najnowsze kolekcje ubrań i, uwaga, biżuterię. To wszystko zostanie zaprezentowane międzynarodowej publiczności, a tam naprawdę zbierają się wszyscy najważniejsi ludzie w świecie mody. Ale nie będą to jednak, jak można byłoby się domyśleć czy spodziewać, pokazy. O szczegółach mówi Magdalena Christofi, menadżerka projektów modowych z Instytutu Przemysłów Kreatywnych.
2: Ponieważ wybraliśmy wizjonerów, bo tak jest podtytuł Polish Visionaries tego projektu, to zdecydowaliśmy się na taką formę, żeby pokazać też możliwość, rozmach i ekspresję. Doszliśmy do wniosku, że showroom będzie idealnym narzędziem i myślę, że w rzędzie pokazów, które odbywają się na londyńskim Fashion Weeku, będzie to taki element trochę i odskoczni, ale też inny niż pokaz jeden za drugim. Chcieliśmy też, żeby to była taka forma, która trochę wydłuży możliwość oglądania poza te parę minut, w których zazwyczaj trwa pokaz i pozwoli szerszej publiczności zobaczyć pokaz. Pamiętajmy też, że wstęp na londyński Fashion Week jest ograniczony. Trzeba mieć akredytację. Showroom trochę i ta wystawa rządzą się innymi prawami. Chcemy, żeby dostęp do tego showroomu też miała publiczność z zewnątrz.
1: Wstęp jest więc wolny, można śmiało oglądać pracę polskich projektantów i projektantek. I tak jak rozmawialiśmy, no jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie mody, więc ja domyślam się, że wybranie tego, co najlepsze w polskiej modzie, nie jest wcale prostym zadaniem, a później ta odpowiedzialność i ta decyzja spada na tych twórców, którzy muszą wybrać, które kreacje, więc dużo decyzji, na pewno niełatwych.
2: Wybraliśmy takie

0: nazwiska, które łączą też wizjonerstwo z polskim dziedzictwem i na przykład Red Duet, który łączy świetnie koronkę z nowoczesną formą czy z unikalną prezentacją polskości. Mamy Huberta Pelca, który też sięga i po koronkę i polską tkaninę. Myślę, że dobrym przykładem też jest Kasia Konieczka, ale i Martyna Konieczny, gdzie wtapia folkowe elementy w swoje sylwetki. Każdy z tych projektantów prezentuje jakiś ułamek polskości, ale na pewno te mają takie nacechowanie, które widać na pierwszy rzut oka.
1: Chodziło przede wszystkim o to, żeby pokazać różnorodność, ten współczesny charakter, kunsztowne rzemiosło. I warto podkreślić właśnie te daty, 17-21 września, bo to wcale nie jest oczywiste, żeby polscy twórci pokazywali się na londyńskim Tygodniu Mody. Jeśli już tak się dzieje, no to warto na to zwrócić uwagę.
2: Rozumiem, że jest szansa, że Europa zafascynuje się koronkami.
1: Oczywiście, że tak. Ja myślę, że to już się dzieje i to
2: a
1: na pewno skala.
2: No, tak. No dobra, no to w takim razie czekamy. Jesteśmy dumni. Zawsze wszyscy reprezentujący Polskę wspieramy bardzo, więc dziękuję. Marta Zinkiewicz z nami.
1: Dziękuję bardzo.
2: Miłego weekendu, Marto.
1: I wzajemnie.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: To Chaka Khan w radiowej jedynce, a za chwilę usłyszymy najnowsze nagranie od Miley Cyrus.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A w jedynce nowości, bo piątek to jest dzień, w którym ukazują się nowe piosenki bardzo. No i na ten utwór czekało wielu fanów Miley Cyrus przede wszystkim, bo to otwieramy nową erę Miley Cyrus. W tej erze Miley występuje jako Miley, po prostu, więc już nie Miley Cyrus, tylko Miley. No i jest bardzo taneczna piosenka. Czekałem, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, w którą stronę to pójdzie, ale już wiemy, że będzie basowo i to dosłownie. Bass Persuaders, czyli bas przekonuje, mniej więcej. No ma to sens, czyli Miley nie musi nikogo namawiać do tańca, bo zrobi to za nią bas i w tej piosence jest go sporo. W tekście przy okazji narzeka trochę na współczesność, na dzieciaki, które patrzą w ekrany, przegapiły czasy MTV i namawia świat nas wszystkich do bardziej analogowego trybu życia. 18 września najnowsza płyta Miley Cyrus z tym właśnie singlem. Let's go.

0: Mrozu i Vito Bambino, duet w radiowej jedynce. 12 minut i będzie 16. Jeżeli państwo w drodze, proszę nie wyłączać naszego radia, bo radio kierowców przed każdą pełną najświeższe, najgorętsze informacje od państwa. A co poza tym, co w kraju i na świecie, to już Karolina Rożej opowie po 16.
1: Dzień dobry, nieoczekiwana zamiana miejsc. Witam serdecznie, witam ponownie. W popołudniówce będziemy sobie trochę podsumowywać mijające powoli lato. Po pierwsze dlatego, że mamy najnowszy raport Polskiej Izby Turystyki. Raport dotyczący tego, gdzie najchętniej latali Polacy na wakacje. No ale też naszych słuchaczy będę pytała o to, jak sobie te tegoroczne wakacje zapamiętają. Zajrzymy też do Krakowa, który zamienił się trochę w Marsa, bo tam rozpoczęły się międzynarodowe zawody łazików marsjańskich.
0: O, wspaniałe.
1: Także będziemy sprawdzać, czy to, co studenci
0: zabawa
1: wymyślają.
0: Dla wiecznych dzieci, nie tylko.
1: No właśnie, ale to jest nie
0: kiedy
1: tylko zabawa.
0: No właśnie mówię, kiedy zabawa staje się nauką,
1: i
0: albo nauka
1: ma to duży
0: zabawą.
1: Potencjał właśnie naukowy i wykorzystywania w przyszłości, więc o tym też w popołudniówce.
0: Ja życzę państwu udanego weekendu. Wiesz, tak na zakończenie pomyślałem, że zagramy piosenkę letnią właśnie, Sweet Summer Day, Chris Ria.
1: Bardzo miło.
0: No, tak. Marcin Wojciechowski, było miło dzisiaj z państwem. Słyszymy się jutro po godzinie 14.
1: Masz jeszcze 48 sekund tak zwanego intro. Możesz sobie pogadać jeszcze.
0: Niech się państwo wprowadzają w ten piękny utwór i w audycję, która już po godzinie 16 z państwem. Dziękuję, ja to prowadziłem, wydawała Monika Góral.
1: To byłem ja. To byłem ja.
0: Jarząbek. A realizował Maciej Załęcki. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: To już 11 koncertów i pikników za nami?
2: Ale szybko zleciało, bo jak coś jest fajne, to szybko mija.
3: Niektórzy przez to lato nauczyli się tańczyć. Inni przychodzili, bo po prostu, nie ma co ukrywać, dobrze graliśmy.
4: Ale my się nie smucimy, będziemy przedłużać lato. A tak naprawdę, jeśli mamy je w sercu, lato z radiem nigdy się nie kończy.
1: Właśnie, takie jest lato z radiem.
2: Spotkania ze słuchaczami, mnóstwo konkursów.
1: I gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
2: A ostatnia okazja już w najbliższą sobotę.
4: W Białych Błotach wielkie święto i nie może Państwa na nim zabraknąć.
2: Audycja od 9:00.
1: Piknik o 12:00.
2: A koncert od 20:00.
3: Lato z radiem i telewizją polską.
2: Zapraszamy.
1: Sława Bieńczycka,
4: Dagmara Kowalska,
3: Patryk Bedliński
2: i Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
8: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
9: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
10: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
7: Źródła europejskie.
8: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
7: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie.

0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestre Symphonique de Montréal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
7: Reklama. Radio Kierowców.
8: Ewa Mierzajewska, zapraszam. Na Pomorzu, na 20 na trasie Żukowo-Kościerzyna w pobliżu miejscowości Glincz zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy. Droga jest całkowicie zablokowana na 293 kilometrze i trzeba objeżdżać trasami lokalnymi. Ruchem kieruje w tym miejscu policja. Cały czas zablokowana jest S3 na Dolnym Śląsku na 278 kilometrze. Tu przypomnijmy, zderzyły się samochód ciężarowy i dostawczy i jedna osoba została w tym wypadku poszkodowana. Droga jest zablokowana w kierunku Zielonej Góry, zalecany objazd na węźle Legnica Północ. Zjeżdżamy na drogę wojewódzką 333. Tu służby powinny kończyć już sprzątanie, ale nie mamy na razie jeszcze informacji o odblokowaniu tej trasy. Na A4 bez zmian między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. To oznacza, że po kolizji w pobliżu Kątów nadal jest bardzo długi korek na jezdni w kierunku Wrocławia. Ma ponad 10 km i zaczyna się od 139 km, czyli w pobliżu Kątów. A zderzyły się dwa samochody osobowe. Tutaj warto zjeżdżać węzłem Kostomu na piątkę, a potem 35 można dojechać do Wrocławia. Droga krajowa numer 11 w Wielkopolsce na trasie Poznań-Oborniki w pobliżu Ocieszyna. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym droga jest zamknięta na 255 kilometrze i tutaj także objazd prowadzi trasami lokalnymi. Dobre informacje za dwójki między węzłami Pruszków i Konotopa. W pobliżu Konotopy odblokowano przejazd w kierunku Warszawy. Tam, przypomnijmy, zamknięte były dwa pasy po kolizji dwóch samochodów osobowych na 454 kilometrze. W tym miejscu też utworzył się ponad 10-kilometrowy korek. Widać, że tutaj sytuacja się poprawia i korek się rozluźnia. Dobra informacja też z S17 na odcinku między węzłami Lipówki i Kołbiel. W pobliżu Resztówki odblokowano przejazd w kierunku Warszawy.
9: Jest 16. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Ważyński. Czy prezydent zaprzysięży Macieja Berka? Kandydat Koalicji Obywatelskiej został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Niemiecki sąd aresztował podejrzanych o podpalenie w Monachium. Celem dwójki sprawców była fabryka współpracująca z branżą zbrojeniową. Ponad 540 akcji ratunkowych i 7 ofiar śmiertelnych. To były rekordowe wakacje dla toprowców. Czy prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Na tę funkcję Sejm wybrał dziś Macieja Berka, kandydata zgłoszonego przez Koalicję Obywatelską i byłego ministra w kancelarii premiera. Tym samym przepadła kandydatura Artura Kotowskiego, którego wystawiło PiS. Co zrobi prezydent? Przypomnijmy, Karol Nawrocki nie odebrał dotąd ślubowania od czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych jeszcze w połowie marca. Prezes Trybunału nie dopuszcza ich do orzekania. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza scenariusza, w którym Maciej Berek będzie musiał złożyć ślubowanie w Sejmie, jeśli Karol Nawrocki nie zaprosi go do

0: Pałacu Prezydenckiego.
1: Wyobraźmy sobie, że państwo przychodzicie do urzędu, a urzędnik mówi, że on nie będzie wydawał wam decyzji, chociaż ma obowiązek ją wydać. Co wtedy? Więc wobec prezydenta nie ma innych środków prawnych, tylko właśnie takie, że należy złożyć tą przysięgę, tak żeby wszyscy ludzie widzieli. Notariusz odnotuje to w odpowiedniej formule i wtedy mam nadzieję, że ci sędziowie zasiądą za stołem Trybunału.
0: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział w Sejmie, że kandydatura Macieja Berka na sędziego nie powinna być procedowana z powodów formalnych. A sam prezydent mówił wczoraj w rozmowie z dziennikarzami, że decyzji w sprawie przyjęcia ślubowania jeszcze nie podjął. Ten temat powróci w rozmowie dnia. O 16:35 gościem radiowej jedynki będzie europoseł Koalicji Obywatelskiej i prawnik Michał Wawrykiewicz. Według ekspertów zlecenie na atak niemal na pewno przyszło z Rosji. Para Bułgarów, którzy wczoraj w Monachium próbowali podpalić teren firmy działającej na rzecz branży zbrojeniowej, trafiła do aresztu. Do poważnego pożaru nie doszło, bo podpalaczy zaskoczył przechodzień. Straż ugasiła ogień, a policja zatrzymała 38-latka i o 10 lat młodszą kobietę. Nie podano dotąd, jak tłumaczą się aresztowani. Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś w przyszłym tygodniu. Działacz Związku Polaków na Białorusi, dziennikarz i opozycjonista w kwietniu odzyskał wolność po 5 latach więzienia przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Jak mówi, wróci do domu mimo ryzyka kolejnego zatrzymania.
2: Wszyscy się obawiają i wszyscy się boją, no ale nie należy w życiu strachem się kierować. No, trzeba iść do przodu. No, ja jestem człowiekiem, Polakiem z naddniem. No, to jest naturalne, że ja chcę wrócić do domu.
0: Andrzej Poczobut był dziś gościem uroczystej sesji Rady Miasta w Opolu. Odebrał tytuł honorowego obywatela Opola.
3: To są aktualności jedynki.
0: Na ławie oskarżonych 3 policjantów z Będzina na Śląsku. Według prokuratury w październiku zeszłego roku pobili na stacji paliw chorego 49-latka. Akt oskarżenia w tej sprawie został wysłany do sądu. Rzecznik Sosnowieckiej Prokuratury Okręgowej Bartosz Kilian wylicza zarzuty wobec funkcjonariuszy.
4: 2 oskarżeni, to jest Dawid J. oraz Damian G., odpowiedzą za pobicie pokrzywdzonego Mirosława K., a także bezprawne zmuszanie go przemocą oraz groźbami do opuszczenia samochodu. 3 oskarżony, Piotr G., w ocenie prokuratora dopuścił się przestępstwa polegającego na udzieleniu 2 pozostałym mężczyznom pomocy przy okazji pobicia Mirosława K.
0: Policjanci tłumaczyli, że stan mężczyzny mógł wskazywać, że był pod wpływem środków odurzających. Żaden z mundurowych nie przyznał się do winy. Decyzją szefa będzińskiej policji wszyscy 3 zostali zawieszeni w czynnościach służbowych. Grozi im do 5 lat więzienia. To były wyjątkowo pracowite wakacje dla ratowników tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Miniony sezon okazał się rekordowy pod względem liczby akcji. W polskich Tatrach ratownicy udzieli pomocy ponad 540 osobom, o 1/3 więcej niż w ubiegłym roku. Najbardziej niepokoi jednak większa liczba wypadków śmiertelnych. W tym roku w Tatrach życie straciło 7 osób, mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.
5: Tutaj mamy bardzo wyraźny wzrost, no bo w zeszłym roku mieliśmy 1 taki przypadek, w tym roku 7. Na szczęście ta liczba sama w sobie nie jest duża, biorąc pod uwagę ilość ludzi, którzy wchodzą w Tatry.
0: Co roku w lipcu i sierpniu tatrzańskie szlaki przemierza ponad 2 miliony osób. W aktualnościach jeszcze Kraków. W Akademii Górniczo-Hutniczej rozpoczęły się międzynarodowe zawody łazików marsjańskich. Pojazdy będą rywalizować w specjalnie odtworzonym fragmencie marsjańskiego krateru Hellas. To jeden z największy krater uderzeniowy na Marsie, jednocześnie najniżej położony obszar jego powierzchni. W zawodach, które będą rozgrywane do niedzieli, zaprezentują się łaziki przygotowane przez 25 zespołów z całego świata. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Iga Świątek to jedyna polska singlistka, która pozostała w grze w US Open. Najlepsza polska tenisistka pokonała wczoraj Argentynkę Nadię Podorowską i w 3 rundzie zmierzy się z Czeszką Marię Buzkową. Pozostałe Polki, Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena French, odpadły w 1 rundzie, a w 2 wyeliminowani zostali Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Był reprezentant Polski w piłce nożnej, Jacek Góralski, zakończył karierę. Pomocnik rozegrał w biało-czerwonych barwach 21 spotkań, był w kadrze Adama Nawałki podczas Mistrzostw Świata w 2018 roku w Rosji. Występował m.in. w Wiśle Płock, Jagiellonii i Białystok, Ludogorcu Razgrad, z którym zdobył 2 tytuły mistrza Bułgarii, oraz w Kairacie Almaty, z którym wywalczył mistrzostwo.

0: mistrzostwo Kazachstanu. Ostatnio grał w wieczystej Kraków. Tymczasem dwa kluby ekstraklasy ogłosiły dziś pozyskanie nowych piłkarzy. Do Legii Warszawa trafił ukraiński pomocnik Bohdan Wiunnyk, który został wypożyczony z Lechii Gdańsk. Krakowia wypożyczyła z Luton Town norweskiego napastnika Lasse Nordasa. A jeśli o ekstraklasie mowa, dziś początek siódmej kolejki Piast Gliwice podejmie GKS Katowice. Na początku sezonu lepiej idzie katowiczanom, ale gliwiczanie mają dziś szansę ich wyprzedzić. Ciekawego spotkania spodziewa się trener Piasta Daniel Myśliwiec.
1: Chcę być gotowy na wszystko i chcę, żebyśmy jako drużyna byli gotowi na wszystko. Gieksa ma dobry moment, my mamy dobry moment. Prawdopodobnie obydwie drużyny wyjdą z takim samym nastawieniem, czyli zgarnąć pełną pulę. Patrząc na nasze ostatnie potyczki, to były zawsze mecze ciekawe. Mówię nasze, Piast versus Gieksa. Ostatni może nie obfitował w bramki, ale widać było dwie drużyny, które mają do siebie duży respekt i takiego samego scenariusza przewiduję, czyli solidna walka, determinacja, a przy tym duża dyscyplina taktyczna, która ma prowadzić do zwycięstwa.
0: Będzie to jedyne dziś spotkanie w Ekstraklasie. Ponownie o sporcie za dwie godziny.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda. Na niebie nad Polską sporo chmur, oprócz południa kraju niemal wszędzie przelotne opady deszczu, na zachodzie lokalne burze. Wieczorem, jak ostrzegają synoptycy, będzie silnie wiać. Na termometrach od 15 stopni w Chojnicach 17, w Suwałkach 22, w Warszawie 24, we Wrocławiu 26, w Raciborzu. Ciśnienie spada, na barometrach w stolicy 995 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
10: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
13: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
14: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
16: Niebezpieczne związki i kryminalne powiązania w sprawie Zonda Krypto. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. 9 dni w zablokowanym tunelu. Cudowne ocalenie w Nepalu.
15: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP.

0: Otwórz się na więcej. Reklama. Autopromocja. Ale to był tydzień w polityce.
1: Tematy, które dzieliły
2: i podgrzewały emocje.
3: Wydarzenia, które poruszały.
4: Oraz wypowiedzi, do których musimy się odnieść.
5: Wszystko to podsumujemy w audycji
0: Suma Polityczna, czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o politykach, o tym, co mówią, co robią i co z tego dla nas wynika.
6: Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20 w Jedynce z udziałem naszych publicystów.
1: Agata Kowalska,
7: Agata Kondzińska,
6: Sylwia Białek,
2: Grzegorz Osiecki,
5: Karol Surówka
4: i Jacek Czarnecki.
0: Jedynka. To jest radio.

0: Ekspres Jedynki.
1: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w popołudniówce pożegnanie i podsumowanie wakacji i lata też. Część spraw już się wyjaśniła.
2: Oficjalnie już maskotka tegoroczna, Lata z Radiem, piesek Kunpelek, którego tak roboczo nazywaliśmy, ma dwa imiona w zależności od płci, Chałdycja i Chałdycjusz.
1: Widziałam Państwa komentarze, to ciekawe, że te imiona wywołały spore kontrowersje nawet. Możemy wakacje i lato podsumować też całkiem oficjalnie, dokładnie zrobiła to Polska Izba Turystyki. Wiemy, które kierunki wybieraliśmy najchętniej, no i że nadal bardzo lubimy All Inclusive.
3: All Inclusive jest popularne, dlatego że ono wbrew pozorom oznacza oszczędności.
1: Swoją drogą całkiem niesłusznie hejtowana opcja wypoczywania. 22 139 22 02 to jest telefon do popołudniówki, w której za chwilę o definitywnym końcu wakacji posłów, jak Państwo wiedzą, Sejm wrócił do pracy, no i wrócił z przytupem.
4: Najzwyczajniej w świecie. Wy się po prostu boicie obecności tak sprawnego prawnika w Trybunale Konstytucyjnym.
5: Gdzie są umowy wykonywania tej działalności radcy prawnego?
6: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
7: To jest po prostu prowokacja. Takie rzeczy były możliwe, ale to są incydenty i to nie ma nic wspólnego z partią.
1: Wszystko, co dziś działo się w Sejmie, podsumujemy dla Państwa już za chwilę. To jest Ekspres Jedynki. Gramy i gramy Wiki Gabor i Kaja.

To jest piątkowo popołudniówka radiowej jedynki, 21 minut po godzinie 16. Tak jak obiecałam, od wizyty przywiejskiej zaczniemy dzisiaj ekspres. No już cicho i spokojnie tam jest, no ale nie było tak zdecydowanie przed południem. Działo się i dużo, i głośno. I wszystkiemu temu przysłuchiwała się Sylwia Białek, z którą teraz się łączymy. Witaj, Sylwio.

0: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Sylwia, no ja powiem ci, bo przysłuchiwałam się tej debacie przedpołudniowej i miałam takie wrażenie, że to były dobre wakacje dla posłów. Z nową energią wrócili do pracy, mieli dużo sił, żeby krzyczeć i buczeć i wbijać sobie różne szpileczki.
1: To prawda, obradom towarzyszyło i buczenie, padały uszczypliwości, były też cięte riposty. Widać, że tych emocji posłom w czasie wakacji nie brakowało i tak naprawdę z minuty na minutę się rozkręcali, bo chyba najbardziej gorąco to właśnie było w czasie debaty już na temat ewentualnego odrzucenia prezydenckiego weta o kryptoaktywach.
0: No właśnie, bo rzeczywiście też trzeba przyznać, że kwestie, którymi się dzisiaj posłowie zajmowali, budziły dużo emocje, bo to po pierwsze, tak jak mówiłaś, prezydenckie weto do ustawy o kryptoaktywach, no ale wcześniej kandydatura Macieja Berka.
1: Rzeczywiście, jeśli chodzi o głosowanie w sprawie prezydenckiego weta, to przysłowie do trzech razy sztuka się nie sprawdziło. Posłom koalicji rządzącej nie udało się odrzucić weta Karola Nawrockiego w tej sprawie. Premier Donald Tusk, który apelował do posłów opozycji, by zmienili zdanie, zacytował dziś z mównicy sejmowej zeznania kluczowego świadka w sprawie afery zonda krypto Przemysława Krala. I tu cytat. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom, tak czytał szef rządu. Do posłów opozycji zaś mówił, okrywacie się hańbą, nie zważając na koszta polityczne, nadal popierając tych ludzi i ten proceder.
2: Zonda krypto infiltrowała państwo polskie długo i bez kary. Infiltrowała państwo polskie dlatego, bo czołowi politycy waszej partii prowadzili tę firmę, prowadzili jej właścicieli, do najwyższych szczytów władzy.
1: Po tym, co do tej pory już wiemy, czego dowiadujemy się w trakcie śledztwa, nie mam żadnej wątpliwości, że głosowanie przeciwko tej ustawie jest de facto samobójstwem politycznym, tak mówił premier Donald Tusk. Podkreślał, że dzisiaj nikogo nie dziwi ścisła więź między panem Kralem, zonda krypto, mafią, która wokół tego przedsięwzięcia się kręciła, a PiS-em, Konfederacją i wysokimi urzędnikami państwowymi. I na te słowa zareagował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Uważa, że to po prostu prowokacja.
3: To jest po prostu prowokacja. Nie przeczę, że jacyś ludzie z prawicy mogli zachować się tak, jak ktoś, kto czuje zapach. Tutaj użyję pewnej przenośni kiełbasy, tylko tej kiełbasy nie ma. To jest kiełbasa nieistniejąca.
1: Minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówił o ciężkiej pracy śledczych. Zaznaczył, że informacje, do których docierają prokuratorzy, pokazują, jak środowisko polityczne, środowisko opozycji jest po uszy w tej sprawie.
4: Co najmniej tutaj jakiś dziwny parasol nad tymi sprawami został rozpostarty, więc różne rzeczy można tutaj słyszeć, ale fakty są absolutnie nieubłagane.
1: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zażądał ujawnienia powodów umorzeń śledztw dotyczących zonda krypto, które dokonały się w czasach już obecnego rządu. I Zbigniewowi Boguckiemu odpowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Powiedział, że umarzał te śledztwa prokurator powołany przez człowieka Zbigniewa Ziobry. I jak mówił, ludzie byłego ministra sprawiedliwości po prostu mieli interes w tym, żeby te śledztwa były umarzane. Ale godzinę wcześniej, zanim doszło do debaty w sprawie ewentualnego odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach, Sejm wybrał sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatów było dwóch. Po raz siódmy Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło Artura Kotowskiego i po raz siódmy ta kandydatura przepadła, ale swojego kandydata miała także Koalicja Obywatelska. To były minister w rządzie Donalda Tuska, Maciej Berek. Głosowanie bardzo ciekawe, ponieważ tutaj zastrzeżenia do tej kandydatury miała nie tylko opozycja, ale także niektórzy posłowie koalicji rządzącej. Za Maciejem Berkiem głosowało 226 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 219, czyli ten zapas jednak, jeśli chodzi o głosy poparcia, był. Zarówno w klubie Lewicy, jak i w Polsce 2050 nie wprowadzono dyscypliny partyjnej, a posłowie właśnie tych partii mieli najwięcej zastrzeżeń. Przypominali, że koalicja rządząca chciała po prostu zablokować politykom drogę do Trybunału Konstytucyjnego. Przygotowała zresztą ustawę w tej sprawie, ale zawetował ją ówczesny prezydent Andrzej Duda. Większość posłów Nowej Lewicy zdecydowała się zagłosować za kandydaturą Macieja Berka lub po prostu wyjęła kartę do głosowania, aby obniżyć kworum i ułatwić jego wybór. Jedynym, który był przeciw, był marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, ale jak później mówił w rozmowie z dziennikarzami, po prostu się pomylił.
5: Najbardziej się cieszę tak nawiasem z tego, tylko nie mówcie nikomu, że ten głos nie przeważył.

0: bo wtedy byłoby, bym nie mógł spać 56 nocy.
1: Macieja Berka poparła też większość posłów Polski 2050. Przeciw głosował Paweł Ślis, szef klubu tej partii, ale on argumentował już od kilku dni, że sam bronił wcześniej projektu ustawy wprowadzającej 4-letnią karencję dla członków rządu przechodzących do Trybunału Konstytucyjnego. Opozycja oczywiście zgodnie głosowała przeciw, a szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który właśnie przyszedł do Sejmu, ale z uwagi na fakt głosowania prezydenckiego weta, mówił o upolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego.
2: Że mamy tam czystą politykę w sensie taką, że znaczy czystą i brudną jednocześnie, czystą, że to jest oczywiste, że to jest polityczna, brudną, dlatego że to jest zrobione na zlecenie.
1: Pytanie, co zrobi prezydent Karol Nawrocki, czy przyjmie ślubowanie od Macieja Berka. Sam prezydent wczoraj w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjął, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił dziś, że nie wyklucza scenariusza, w którym Maciej Berek będzie musiał złożyć ślubowanie w Sejmie, tak jak to było w przypadku czwórki sędziów w kwietniu tego roku.
3: Dużo wątków, dużo spraw, ale to wszystko zebrała dla państwa Sylwia Białek. Sylwio, bardzo ci dziękuję. Wrócimy do tego w rozmowie dnia po 16.30. Gościem Karola Surówki będzie Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Natomiast Sylwia wspomniała o umarzaniu spraw, bo rzeczywiście nie tylko słuchając dzisiejszej debaty można odnieść, że politycy przerzucają się odpowiedzialnością i oskarżają o tuszowanie różnych śledztw. No trwa taka licytacja na to, kto jest bardziej umoczony w aferze zonda krypto, więc kto w tym wszystkim mówi prawdę, to sprawdzała Daria Kania.
4: Sprawdzam to.
5: Od kilku dni politycy prawicy przekonują, że śledztwo w sprawie giełdy zonda krypto nabrało tempa za czasów Zbigniewa Ziobry, a po powrocie Donalda Tuska do władzy zostało umorzone. Tak mówił dziś w Sejmie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
6: Ja wnioskuję i w imieniu prezydenta, i w imieniu Polaków, żeby pan ujawnił umorzenia, które dokonały się w czasie pana rządów. A wie pan, kiedy umorzyliście śledztwa? Umorzyliście śledztwa dotyczące zondy krypto BitBeja jedno w kwietniu 2024 roku. A następne, bo to nie dość tego, następnie możecie drugie śledztwo w lutym 2025 roku.
5: Zarzuty te odpiera minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który przedstawił szczegółowy harmonogram umorzeń. Wynika z niego, że 4 umorzenia miały miejsce w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości i jedno już za rządów koalicji 15 października.
7: Pierwsze umorzenie 29 marca 2019 rok. Drugie umorzenie 12 czerwca 2020. Trzecie umorzenie 15 czerwca 2022 rok. Czwarte umorzenie Prokuratura Krajowa 12 maja 2023. W kwietniu 2024 dochodzi do umorzenia przez prokuratora powołanego do tej prokuratury przez prokuratora Janeczka. Prokuratura jest nadal obsadzona w części ludźmi ministra Ziobry.
5: Sejm nie odrzucił trzeciego weta prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Prokuratura ocenia, że straty poszkodowanych w aferze zonda krypto sięgają co najmniej 350 milionów złotych. Daria Kania, do usłyszenia.
3: No i teraz na zegarach już mamy 16.30, to jest program Pierwszy Polskiego Radia. Mówiłam, że Karol Surówka będzie z gościem rozmawiał. Dzień dobry.
8: Mówiłaś, mówiłam. Potwierdziło się. O tym nie będzie musiał powstać program Sprawdzam to. To jest szczera prawda.
3: To prawda. Karol, no dwa hasła. Berek i zonda.
8: Zonda krypto. No i właśnie podsumowałaś naszą...
3: Zonda krypto.
8: Właśnie podsumowałaś w mniej więcej 3 sekundach tę rozmowę, która za kilka minut wybrzmi u nas na antenie. Naszym gościem będzie europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz z inicjatywy, jeden z twórców inicjatywy Wolne Sądy. Więc co on na tę krytykę, która wylała się na kandydaturę Macieja Berka ze strony chociażby Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka? To będzie pierwsze pytanie, a później przejdziemy do sprawy zonda krypto, która, jak słyszeliśmy, emocje wywołuje dziś.
3: Rozmowa dnia. Pomieszało mi się rozmowa dnia z Rome wasn't built in a day.
8: Wyszedł rym dnia. Ja jeszcze popracuję nad rymem dnia.
3: Romowa w takim razie dnia już za 3 minuty w radiowej jedynce.

0: Nie od razu Rzym zbudowano, śpiewała Morczyba w radiowej jedynce w popołudniówce. Mamy 16.34, czyli już teraz Karol Surówka i jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A z nami połączony jest Michał Wawrykiewicz, europoseł KO, współtwórca inicjatywy Wolne Sądy. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Czy koalicja, wybierając dziś Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, złamała własne standardy?
3: Absolutnie nie zostały złamane żadne standardy, ani prawne, ani etyczne, czy moralne. Ja się przede wszystkim bardzo cieszę, że mamy kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pana doktora Macieja Berka, doskonałego, wybitnego prawnika. I teoretyka, i praktyka.
2: I polityka też, trzeba chyba powiedzieć, no bo był bliskim współpracownikiem Donalda Tuska bardzo długo, z rządu odszedł kilka tygodni temu.
3: Był współpracownikiem, nie nazwałbym Macieja Berka politykiem, a jeżeli nawet mielibyśmy go tak klasyfikować, to do dnia dzisiejszego. Dzisiaj został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przeszłość pokazuje, ta już zamierzchła przeszłość, pokazuje, że wielu sędziów Trybunału Konstytucyjnego trafiło do tej instytucji wprost, czy z Sejmu, czy z Senatu, czy nawet z ministerstwa. I potem okazywali się doskonałymi sędziami.
2: Ale był to system, który chcieliście zmienić. Był to system, który koalicja chciała zablokować drogą ustawową. To się nie udało ze względu na weto prezydenta. Ale dziś wiele osób, które krytykowały zmiany w wymiarze sprawiedliwości zarządów PiS, również jest krytyczna wobec tej kandydatury. Chociażby sędzia Igor Tuleja, który przecież razem z panem protestował w obronie sądów, twierdzi, że jest to formalnie dopuszczalne, ale nie powinno się to wydarzyć.
3: Zgoda, że mieliśmy zmienić standard. Koalicja, ta szeroka, demokratyczna, uchwaliła dwie ustawy, i ustrojową.

0: przepisy przejściowe na początku 2024 roku, zresztą w bardzo szerokich, przy bardzo szerokich konsultacjach społecznych. I ta ustawa zawierała obowiązek karencji czteroletniej, zawierała też zupełnie inny sposób wyboru sędziego przez 3/5 Sejmu, więc to były nowe standardy tworzone, ale jako standardy legislacyjne, które mają stać się prawem i mają obowiązywać wszystkich. Ponieważ to zostało zablokowane, no to teraz prawo jest takie, jest jakie jest i Maciej Berek całkowicie spełnia te standardy i będzie od dzisiaj na pewno, co do tego mam całkowite przekonanie, dlatego że on ma też taki niezwykły propaństwowy gravitas i ma ten swój świetny rekord jako właśnie legislator i jako człowiek odpowiedzialny. Więc wierzę w to, że będzie doskonałym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a my potrzebujemy taki.
1: 9 organizacji nie krytykuje Macieja Berka, ale krytykuje samą tę kandydaturę. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Forum Obywatelskiego Rozwoju. To są przecież instytucje, na które pan poseł się wielokrotnie w przeszłości powoływał. One uważają, że tutaj koalicja powinna wymagać od siebie, nawet jeżeli prawo tego nie wymaga.
0: Ja rozumiem, że są takie protesty. To bardzo dobrze, że mamy społeczeństwo obywatelskie, organizacje NGO-sy, które biorą udział w tej debacie publicznej. Oni zajęli takie stanowisko. Pan sędzia Tuleja zajął takie stanowisko. Ja z nimi wszystkimi przecież też przez długie lata PiS-u walczyliśmy o dobry Trybunał Konstytucyjny, ale im odpowiem w ten sposób. Od dzisiaj następuje potężne przyspieszenie w celu czy w kierunku odbudowy prawdziwego, niezależnego Trybunału Konstytucyjnego, który będzie służył obywatelom, bo pamiętajmy, i to jest priorytet w tym wszystkim, 10 lat, dekadę nie mamy jako obywatele Trybunału Konstytucyjnego i czas to naprawić. Maciej Berek będzie jednym z sędziów, doskonale pasuje do tej siódemki, która została do tej pory wybrana i będzie czynił to historyczne zadanie
1: odbudowy
0: Trybunału.
1: Panie pośle, jeszcze jeden cytat na koniec z 2021 roku. Trzeba stworzyć system, który likwiduje polityczny wpływ na wybór sędziów TK i trzeba pilnować przyszłej władzy, żeby od tych postulatów nie odstępowała. To powiedział pan 5 lat temu i czy nie koalicja nie odstąpiła częściowo od tych postulatów?
0: No, staram się to wytłumaczyć, że jednak nie. Że tak jak w przeszłości mieliśmy doskonałych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybitnych prawników, którzy za drzwiami Trybunału zostawili jakiekolwiek zależności, czy z władzą wykonawczą, czy z władzą ustawodawczą, tak też będzie działał Maciej Berek. A trzeba pamiętać, że żyjemy w absolutnie ekstraordynaryjnej sytuacji. Niezwykłej sytuacji, która wymaga od nas. To także ciąży na koalicji demokratycznej. Od nas wymaga zadania naprawy Trybunału i sprostania standardom wyznaczonym przez oba europejskie trybunały. I Europejski Trybunał Praw Człowieka, wyrok z 2021 roku i Trybunał Sprawiedliwości, wyrok z 2025 roku. To jest nasze podstawowe zadanie.
1: Panie pośle, przejdźmy jeszcze do Sejmu, gdzie dziś premier Donald Tusk odpalił polityczną bombę. Mianowicie zacytował fragmenty zeznań w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Zeznający, jak zacytował szef rządu, mówili między innymi o tym, że Zbyszek, tutaj cytuję, obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. Chodziło o Zbigniewa Ziobrę. Był też kolejny cytat. Pan X obiecywał mi, powiedział zeznający, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mu ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie. Na jakiej podstawie premier ujawnił te zeznania? Miał do tego prawo?
0: Tak, miał do tego prawo. Tutaj Zbigniew Ziobro trochę wpadł w swoje sidła, bo to jest zmiana ustawy o prokuraturze, właściwie stworzenie nowej ustawy o prokuraturze w 16 roku przez Zbigniewa Ziobrę i tam artykuł 12 pozwala na takie działanie, na odtajnienie części protokołów w celu, czy też dla dobra publicznego, jeżeli jest to, leży to w interesie społecznym. I tak prokurator generalny uznał dzisiaj, Waldemar Żurek, i pozwolił premierowi użyć fragment tego.
1: A czy to jest w interesie śledztwa? Śledztwa, które przecież się toczy. Słyszeliśmy wczoraj z ust Waldemara Żurka, że cały czas zgłaszają się jeszcze kolejne osoby, kolejni politycy nawet, by składać zeznania. Czy ujawnianie w trakcie toczącej się sprawy, jeszcze przed w ogóle procesem zeznań, czy to nie zaszkodzi całej sprawie?
0: To nie jest ujawnianie oczywiście całości zeznań, bardzo wąskiego fragmentu i tutaj bardzo rozważnie zarówno pan minister Żurek, jak i pan premier Tusk wybrali ten fragment, który tak naprawdę nie utrudnia w żaden sposób czynności.

0: czynności prokuraturze. To zostało przemyślane i pokazuje tylko opinii publicznej, z jak przerażającą siatką powiązań biznesowo-polityczno-gangsterskich mamy do czynienia. No to jest wręcz taka no, lapiowra, chciałoby się powiedzieć, czyli mafia, która tutaj działała na terenie Polski. I to jest przerażające przede wszystkim. I myślę, że w interesie społecznym jest to, aby opinia publiczna poznała chociaż część na razie prawdy.
1: Czy to jest w interesie śledztwa? Czy na przykład prokurator, który uzyskał te zeznania, teraz nie jest zdziwiony, słuchając w telewizji informacyjnej fragmenty części swojej pracy prokuratorskiej?
0: Tak jak powiedziałem, pan prokurator generalny Waldemar Żurek, który jest ogromnie doświadczonym prawnikiem, przecież przez wiele dziesięcioleci pełniącym funkcję sędziego, ma wyczucie i jemu całkowicie ufam, że ten wybrany fragment w żaden sposób ujawniony, w żaden sposób nie utrudni postępowania przygotowawczego.
1: To nie jest tworzenie politycznej amunicji z pracy prokuratury?
0: Nie, dlatego że, panie redaktorze, to jest sytuacja absolutnie nadzwyczajna, bo chyba nie mieliśmy do czynienia nigdy w polskim życiu publicznym po 1989 roku z tak potężną aferą, która ma tak szerokie macki i powiązania polityczne. Ludzie, opinia publiczna muszą się o tym dowiedzieć, bo to jest zbyt poważna sytuacja. Więc to nie jest żadna amunicja, to jest po prostu prawda, to są fakty.
1: Na koniec zapytam o projekt, który miał uregulować rynek kryptowalut. Znów Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta. Czy powinno nastąpić podejście numer 4? Czy nastąpi podejście numer 4?
0: Myślę, że rząd nie zaprzestanie prac i parlament nad uregulowaniem rynku kryptoaktywów, bo ta afera Zonda Krypto pokazuje nam, jak bardzo potrzebny jest to akt legislacyjny i jak bardzo ułatwiałby pracę prokuraturze. O tym dzisiaj minister Waldemar Żurek właśnie mówił, że ułatwiałby ściganie przestępców. No niestety to zostało ponownie, to weto podtrzymane przy głosami PiS-u i Konfederacji. Zupełnie jest to zadziwiające. W sytuacji, w której już tak dużo wiemy z poprzednich tygodni na temat Zonda Krypto i w sytuacji, w której dzisiaj z mównicy sejmowej premier przytoczył tak zatrważające fakty, no to
1: czy projekt numer 4 powinien być inny, żeby zwiększyć szansę na podpis?
0: Ale ten projekt jest naprawdę bardzo dobry. To nie chodzi o to, że on jest zły i dlatego go prezydent wetuje. Prezydent wetuje z jakichś względów, których możemy się na razie tylko domyślać, ale jeżeli zasady doświadczenia życiowego i logiki formalnej użyjemy, no to możemy sobie sami odpowiedzieć, dlaczego i kogo ewentualnie chroni prezydent.
1: Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, współtwórca inicjatywy Wolne Sądy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: A z naszym gościem rozmawiał Karol Surówka. Dzięki serdeczne,
1: bardzo
2: Karolu.
1: Dziękuję.
2: Nawet wiem, jakie masz plany na piątkowy wieczór. Nie jest to kino, nie jest to randka z żoną.
1: Lepiej, to jest kłótnia na temat polityki, bo to będzie program Suma Polityczna, gdzie o wszystkich tych sprawach będziemy dyskutowali. Ja myślałem, że my będziemy się chwalili planami wakacyjnymi, ale za dużo się dzisiaj w Sejmie działo.
2: Karol, teraz do kwiaciarni i po kwiaty dla żony.
1: Mam nadzieję, że nie
2: słyszała. Do usłyszenia w Sumie Politycznej po godzinie 20:00.

0: Za 9 minut, godzina 17. Mam nadzieję, że piątek to jest raczej powód do uśmiechu, a nie do płakania. Shakin' Stevens w radiowej jedynce po godzinie 17 w popołudniówce. No właśnie, podsumujemy sobie trochę lato.
1: My na urlopiku, jak co roku nad morze nasze kochane polskie i byliśmy w Dębkach. Super było. Człowiek odpoczął, wypoczął, naładowane baterie.
0: 22 139 22 0.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: To już 11 koncertów i pikników za nami?
2: Ale szybko zleciało, bo jak coś jest fajne, to szybko mija.
3: Niektórzy przez to lato nauczyli się tańczyć. Inni przychodzili, bo po prostu, nie ma co ukrywać, dobrze graliśmy.
4: Ale my się nie smucimy, będziemy przedłużać lato. A tak naprawdę, jeśli mamy je w sercu, lato z radiem nigdy się nie kończy.
1: Właśnie, takie jest lato z radiem.
2: Spotkania ze słuchaczami, mnóstwo konkursów.
1: I gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
2: A ostatnia okazja już w najbliższą sobotę.
4: W Białych Błotach wielkie święto i nie może Państwa na nim zabraknąć.
2: Audycja od 9:00.
1: Piknik o 12:00.
2: A koncert od 20:00.
3: Lato z Radiem i Telewizją Polską.
2: Zapraszamy.
1: Sława Bieńczycka,
4: Dagmara Kowalska,
3: Patryk Bedliński
2: i Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofa.
11: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
12: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?
15: Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
16: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Ekspresowa trójka w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Legnica Północ a Lubin Południe jest zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Na kilometrze 279 doszło do wypadku samochodu ciężarowego i auta dostawczego. Mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Ten fragment najlepiej omijać już na wysokości Legnicy, kierując się na trasę wojenną.

0: Wojewódzką nr 333. Droga krajowa nr 11 w Wielkopolsce pomiędzy Poznaniem a Obornikami jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 255. To są okolice miejscowości Ocieszyn. Doszło tutaj do zderzenia auta osobowego i ciężarówki i ruchem kieruje tam policja. A teraz województwo małopolskie, krajowa 94. W Wieliczce na pierwszym kilometrze doszło do tragicznego wypadku auta ciężarowego i motocykla. Życia kierowcy jednośladu nie udało się w tym wypadku uratować i droga w kierunku Tarnowa jest zablokowana. Ten fragment można omijać albo trasami lokalnymi przez Wieliczkę, albo przez autostradę A4. W województwie zachodniopomorskim na trasie ekspresowej S6 auto osobowe uderzyło w bariery. Na kilometrze 142 niedaleko węzła Sianow Wschód zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. I jeszcze kilka słów o popołudniowych godzinach szczytu w województwie mazowieckim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na trasie S8 w Warszawie, a także na autostradzie A2 pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim, Pruszkowem a Konotopą.
1: Jest 17. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Koalicja rządząca nie szczędzi prawicy gromów po nieudanej próbie obalenia weta do ustawy o kryptoaktywach.
2: To oni się muszą czegoś bać. A kogo się mogą bać? Jakiejś mafii.
1: Nie ma szans na odwołanie prezesa PKOL-u we wtorek. Wtedy zbierze się prezydium zarządu, ale bez kompetencji do takich decyzji. Niemiecka policja szuka sprawcy ataków na obiekty energetyczne. Nieznana osoba przyznała się do nich w liście. Do 3 razy sztuka, ale nie tym razem. Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Zabrakło 25 głosów. Przed głosowaniem premier mówił w swoim wystąpieniu, że w sprawie zonda krypto pojawiły się wątki spotkań posłów Prawa i Sprawiedliwości z szefem giełdy Przemysławem Kralem oraz pieniędzy przekazywanych m.in. Fundacji Zbigniewa Ziobry. Nie pomogło. Prawica zagłosowała za utrzymaniem weta. Wstyd i hańba, tak komentuje wynik głosowania szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis.
3: Włos na głowie się jeży i mimo takich zeznań osoby zamieszanej w sprawie afery zonda krypto, koledzy z Prawa i Sprawiedliwości dalej tak głosują, to oni się muszą czegoś bać. A kogo się mogą bać? Jakieś mafii. I to jest porażające.
1: Podobnego zdania, że działania polityków prawicy są podyktowane strachem, jest Andrzej Szejna z Lewicy.
4: Wydaje się, że boją się prezydenta Nawrockiego, boją się lobbystów, z którymi wiązały ich bardzo niejasne interesy. Ten strach przed przyznaniem się do błędu okazał się być obezwładniający.
1: Karol Nawrocki 3-krotnie zawetował ustawę, która dawała nadzór nad rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego. Na razie nie wiadomo, jakie będą kolejne działania rządu w sprawie tych przepisów. Jest deklaracja Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie posiedzenia zarządu komitetu. Jak ustaliło Polskie Radio, nie ma jednak szans na odwołanie Radosława P. we wtorek 8 września. Wtedy właśnie zbierze się, ale tylko prezydium zarządu, które nie może podejmować takich decyzji. Prezes PKOL-u został tymczasowo aresztowany, kiedy usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli zonda krypto.
5: Jeden z najbliższych współpracowników Radosława Piesiewicza, wiceprezes PKOL Mieczysław Nowicki, rozesłał do członków zarządu wiadomość, że posiedzenie zarządu zostanie zwołane, tu cytat, nie później niż 7 dni od wtorkowego posiedzenia prezydium. Dokładna data zebrania zarządu nie jest jeszcze znana.
6: W tej chwili wśród członków zarządu panuje takie wewnętrzne przekonanie, że dotrzeliśmy już do ściany.
5: Komentuje członek zarządu PKOL, himalaista i wiceprezes Polskiego Związku Alpinizmu Piotr Pustelnik.
6: Tu nie chodzi o zamach pałacowy, tylko chodzi o jakościową zmianę sposobu działania Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
5: Prezesa PKOL może odwołać zarząd komitetu w czasie nadzwyczajnego walnego zebrania lub w czasie zwykłego posiedzenia większością 2/3 głosów przy obecności także 2/3 wszystkich członków zarządu. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Podejrzany o pedofilię youtuber Stu spędzi kolejne 3 miesiące w areszcie. W sierpniu Stuart KB usłyszał zarzuty za czyny o charakterze seksualnym z nastolatkami poniżej 15 roku życia oraz rozpijanie małoletnich. Grozi mu do 12 lat więzienia.
7: Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa przedłużył tymczasowe aresztowanie o dalszy okres 3 miesięcy dla Stewarta KB podejrzanego o czyny z artykułu 200 paragraf.

0: paragraf 1 kodeksu karnego.
1: Mówił Artur Folga z prokuratury okręgowej w Warszawie. Stu to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym Pandora Gate. Afera dotyczy wykorzystywania popularności przez polskich influencerów do popełniania przestępstw, w tym utrzymywania niestosownych relacji z młodymi fanami.
2: To są aktualności jedynki.
1: Niemiecka policja poszukuje mężczyzny, który przyznał się do ataków na infrastrukturę energetyczną. Napisał o tym w liście. Do jednego z tych zdarzeń doszło we wtorek w pobliżu polskiej granicy.
3: Tożsamość mężczyzny została ustalona. Bild wskazuje nawet, gdzie on mieszka i jak się nazywa. Czy rzeczywiście to on odpowiada za uszkodzenie infrastruktury, między innymi przy elektrowni w Brandenburgii, kilkanaście kilometrów od granicznej Nysy Łużyckiej, będzie dopiero ustalane, bo niewykluczone, że ktoś mógł chcieć odwrócić uwagę od rzeczywistych sprawców, bądź przypisać sobie wydarzenie, które w Niemczech jest szeroko komentowane od wtorku. Autor listu twierdzi, że przygotował uszkodzenia infrastruktury energetycznej, ponieważ przesyła ona prąd produkowany z paliw kopalnych, co zagraża planecie. W obu ujawnionych we wtorek przypadkach rzeczywiście chodzi o energię generowaną w elektrowniach węglowych. W liście wskazane jest trzecie miejsce ataku, znów w okolicach Kolonii. Tam od rana pracują policjanci. Na razie nie potwierdzono, że doszło tam do uszkodzeń. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Jeszcze wracamy do kraju. Klatka schodowa dawnej centrali telefonicznej Pasta w Warszawie została wpisana do rejestru zabytków. W czasie powstania warszawskiego 20 sierpnia 1944 roku po zaciętych walkach powstańcy zdobyli obsadzony przez Niemców gmach przy ulicy Zielnej. Klatka schodowa do dziś nosi ślady walk, podobnie jak elewacje budynku, które od 22 lat figurują w rejestrze zabytków nieruchomych. A dziś trafił do niego również podest wejściowy z oryginalnymi ceramicznymi płytkami. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Wieczorem w całym kraju będzie pochmurno, oprócz południa Polski. We wszystkich regionach przelotnie będzie padał deszcz, najbardziej intensywne opady na Pomorzu. Wiatr będzie się wzmagał. Od godziny 18 zaczną obowiązywać alerty pierwszego stopnia na obszarze niemal całego kraju. A na termometrach od 15 stopni w Suwałkach, 17 w Gdańsku, 24 w Poznaniu, do 27 w Legnicy. Ciśnienie w Warszawie 994 hektopaskale i cały czas spada.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
6: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Niebezpieczne związki i kryminalne powiązania w sprawie Zonda Krypto. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. 9 dni w zablokowanym tunelu. Cudowne ocalenie w Nepalu.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz.

0: się na więcej.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Czy powinniśmy być dumni z naszej historii? Czy Polacy się radykalizują? Czy mocarstwa dzielą świat na nowo? Czy Polska powinna angażować się militarnie w Ukrainie?
3: To pytania, których nie możemy unikać i odpowiedzi, których potrzebujemy. Szczególnie jeśli dotyczą kwestii spornych.
2: Leszek Jarzdzewski i jego goście poszukują takich odpowiedzi. Nie boją się żadnych pytań. Kwestia sporna w programie pierwszym Polskiego Radia. W piątek po 21:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: i 13 minut po 17.
1: Ekspres Jedynki.
0: I Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie w popołudniówce. No to jakie były te wakacje dla Państwa? 22 139 22 02. No nie wiem, jak Panu minął lipiec i sierpień, ale za to końcówka wakacji u Pana aktywna.
2: W zeszłą niedzielę trzy czubaty koszyki grzyb, tak zwanych amerykańskich borowic. Jutro pracujemy na działce, w niedzielę jedziemy dla relaksu na grzyby i też naładujemy baterii.
0: My tutaj podsumowujemy wakacje, a tymczasem jak widzę na mapach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Legnicy na przykład cały czas 27 stopni, więc tam jeszcze lato najlepsze trwa. Tak czy inaczej Polska Izba Turystyki sprawdziła, gdzie najchętniej jeździliśmy na wakacje, ale zagraniczne, no i wygrywa znowu Turcja.
3: Turcja, jeśli chodzi o wyjazdy zorganizowane, cieszy się no, wielką popularnością.
4: Powszechnie się mówi, że znaczenie ma cena, to ja raczej mówię o tym, że znaczenie ma stosunek ceny do jakości.
0: No bo po co wydawać dużo za słabo?

Jakość. No to które kierunki są naszymi ulubionymi? O tym przed godziną 18 w Ekspresie Jedynki, a już za chwilę kierunek, no bardziej egzotyczny być nie może, czyli Mars, którego kawałek można znaleźć w Krakowie. Szczegóły już za chwilę.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I ekspres jedynki, 16 minut po godzinie 17. Teraz po południówce Kraków jak Mars, dlatego że właśnie dzisiaj na AGH ruszyły międzynarodowe zawody łazików marsjańskich European Rover Challenge 2026. Studenckie zespoły z całego świata sprawdzają, czy ich konstrukcje poradzą sobie z zadaniami, które przypominają prawdziwą eksplorację czerwonej planety. Co dokładnie się dzieje na AGH? Jak wygląda ta rywalizacja i przede wszystkim czemu ona może służyć? O tym już teraz z gościem popołudniówki jest nim Mateusz Bogusz, organizator Europejska Fundacja Kosmiczna. Dzień dobry, panie Mateuszu.
2: Dzień dobry państwu.
1: Panie Mateuszu, 25 drużyn z całego świata rywalizuje w tych zawodach. Myślę, że na początku warto jakby zdementować takie wyobrażenie, które może pojawić się w głowach naszych słuchaczy, że to są takie zabawy studentów robotami, a tak naprawdę jest w tym bardzo duży naukowy, kosmiczny potencjał.
2: To prawda, są to tak naprawdę naukowe zawody. No, zawodnicy z całego świata przez cały rok pracują bardzo intensywnie nad robotyczną konstrukcją, która przechodzi bardzo rygorystyczne próby, tworzą całą dokumentację. Zresztą cały proces, w którym biorą udział, jest stworzony w taki sposób, żeby jak najbliżej odwzorowywał warunki pracy prawdziwych ludzi pracujących w sektorze kosmicznym. Więc od etapu dokumentacji, przez pracę drużynową, aż po finały zawodów, na których to zmierzyć się muszą z licznymi konkurencjami, które też przybliżyć mają jak najbardziej warunki misji kosmicznych i wyzwania, z którymi mierzyć się muszą inżynierowie pracujący w Europejskiej Agencji Kosmicznej i w NASA.
1: No właśnie, to wszystko dzieje się na Mars Yardzie. To jest taki teren, który ma przypominać marsjański krater Hellas. Po pierwsze, dlaczego ten krater, a po drugie, co te łaziki muszą tam robić, czyli w jakich konkurencjach konstruktorzy rywalizują?
2: Co roku Mars Yard wspomniany, czyli to marsjańskie pole, na którym odbywają się zawody, jest wzorowany na innym elemencie, innym fragmencie Marsa. W tym roku, tak jak było wspomniane, odbywa się w Hellas Planitia, czyli w tym największym kraterze uderzeniowym na południowej półkuli Marsa. Chcemy dla zawodników stworzyć warunki możliwie najbardziej zbliżone do potencjalnych przyszłych misji, tam gdzie potencjalne inne lądowania mogą się odbyć.

0: być. Nasi geolodzy planetarni, między innymi z Polskiej Akademii Nauk, co roku głowią się, jakie tam zagadki geologiczne ukryć w tej powierzchni, tak żeby zawodnicy, wykonując konkurencję, między innymi konkurencję wiertniczą, czyli taka, która polega na tym, że muszą przebyć jakiś tam fragment i dowiercić się do odpowiedniej warstwy, zebrać próbkę, przemierzyć z nią jakiś tam teren, żeby mieli odpowiednio mocne wyzwania i żeby, no tak jak wcześniej mówiłem, odwzorować te warunki prawdziwych misji kosmicznych i łazików obecnie znajdujących się na Marsie. W zeszłych latach zawody odbywały się w innych miejscach, na przykład w Elysium Planitia, czyli bardziej wulkanicznym regionie. Teraz jesteśmy w kraterze.
1: A co jest ważniejsze, jeśli chodzi o potencjalny sukces w tych zawodach? To, że ma się jakiś genialny pomysł, czy konstrukcyjny, czy no taki dotyczący możliwości samego łazika, czy jego niezawodność? No bo można mieć absolutnie przełomowy pomysł, ale jeśli po 5 sekundach łazik powie, dobra, dalej nie jadę, no to po zawodach dosłownie w przenośni.
0: Tak, ja myślę, że na zawodach takich jak European Rover Challenge liczy się bardzo, jest bardzo dużo składowych, które wpływają na sukces. To też bardzo dobrze o tym znaczy, bo tutaj nie wystarczy mieć pieniądze na dobre części, co o czym już wielokrotnie się przekonaliśmy. Bardzo dużo liczy się, bardzo dużo w zawodach zależy od determinacji drużyny, od tego, jak ze sobą rozmawiają, czy są w stanie współpracować, na ile w tych licznych zespołach, które niektóre mają czasami po 50 osób, a niektóre pracują tylko w 10, na ile są w stanie dobrze się komunikować, ustalić zadanie między sobą w kryzysie, w jaki sposób komunikują się, czy przerzucają się winą, czy może właśnie jest mobilizacja i są w stanie w kilka godzin całkowicie przeprogramować łazika, żeby nie korzystał z jednego procesora, tylko z jakiegoś drugiego w innym języku programowania. Więc to jest wyjątkowe zadanie dla tych zawodników, więc nie tylko sprzęt, nie tylko odpowiedni sponsor, tylko dużo, dużo kompetencji, które ci zawodnicy tutaj właśnie nabywają.
1: A czy te technologie, które powstają na takie zawody, jak rozumiem, specjalnie powstają na takie zawody, mają szansę i trafiają później do przemysłu kosmicznego, czy raczej w garażu konstruktora potem taki łazik się troszkę kurzy?
0: Bardzo częsty zarzut wobec zawodników European Rover Challenge jest taki, że no dobrze, no ale ten łazik przecież nie poleci na Marsa, prawda? No tak, no łazik nie poleci na Marsa.
1: Ten konkretny może nie, ale...
0: Ten konkretny nie, ale te technologie może niekoniecznie, te konkretne technologie. Natomiast European Rover Challenge to jest takie miejsce, w którym ci zawodnicy poprzez rok pracując nad tą konstrukcją są w stanie ją przetestować pod okiem specjalistów z sektora kosmicznego, sprawdzić się swoje kompetencje oraz właśnie tą konstrukcję, a również pod okiem gości specjalnych, których zapraszamy, między innymi właśnie z Europejskiej Agencji Kosmicznej i dostrzec, mogą być zauważeni przez tychże ludzi.
1: A no właśnie, tak sobie myślałam o takiej instytucji skauta, który w Stanach Zjednoczonych pojawia się na przykład na meczach futbolowych w liceach i tam próbuje wyłuskać jakieś talenty. Czy właśnie w ten sposób też się to może odbywać na takich zawodach? A innymi słowy, czy na przykład zwycięzca takich zawodów może mieć później, no jeśli coś takiego jest w CV, no to może śmielej pukać na przykład do drzwi właśnie Europejskiej Agencji Kosmicznej.
0: Zdecydowanie i daleko nie trzeba szukać. Jakby jest kilka firm, które powstają z zawodników, którzy biorą udział w European Rover Challenge, które startują jako startupy w sektorze kosmicznym. Biorą jakieś rozwiązanie i doświadczenie, które nabrali, złapali tą cudną energię, która przy sektorze kosmicznym jakoś jest przywiązana już chyba na stałe i potem rozwijają na tej podstawie własne biznesy. Łapią tutaj koneksje, łapią ludzi, z którymi można nawiązać kontakty, złapać czasami finansowanie, ponieważ tacy ludzie też się tutaj kręcą, biznesmeni, którzy obracają się przy sektorze kosmicznym. I to jest dla nich tak naprawdę idealny punkt startowy, który wykracza trochę poza te ramy nauki i wiedzy, którą można wyciągnąć samemu z uczelni.
1: No to trzymamy bardzo mocno kciuki za uczestników tych zawodów, oczywiście przede wszystkim za uczestników z Polski. Panie Mateuszu, jeszcze na koniec, co dokładnie można zobaczyć, co będzie się działo do niedzieli, bo zawody trwają do niedzieli i są też otwarte dla odwiedzających za darmo.
0: To prawda, całe wydarzenie jest otwarte za darmo, bez biletów, bez żadnej konieczności wcześniejszej rejestracji. Od godziny 10:00 do godziny 17:00 można codziennie na AGH w Krakowie, dokładnie na ulicy Reymonta 19, przyjść, zobaczyć rywalizację łazików marsjańskich. 25 zespołów z 11 krajów rywalizuje na naszej marsjańskiej przestrzeni. Obok strefa wystawców, więc również kilka atrakcji, różnych eksperymentów naukowych i ciekawostek kosmicznych, a jednocześnie odbywa się konferencja popularno-naukowa European Rover Challenge, więc właśnie tych gości, o których wspominałem z Europejskiej Fundacji, z Europejskiej Agencji Kosmicznej można spotkać i zadać im pytania najróżniejsze.
1: Panie Mateuszu, a jest życie na tym waszym Marsie na AGH? Króciutko.
0: Bywa. Na pewno poukrywane są.

0: No właśnie,
1: ślady życia, które zawodnicy mogą znaleźć.
0: Trzymamy kciuki, rzeczywiście świetne wydarzenie i niech procentuje. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mateusz Bogusz, organizator, Europejska Fundacja Kosmiczna. A zawody łazików, przypomnę, potrwają do niedzieli.

0: To popołudniówka radiowej jedynki, 27 minut po godzinie 17. Już teraz w Ekspresie bardzo ciekawe dane ze szkół. Z tych danych wynika, że już 87 polskich uczniów ma w swojej szkole kolegów i koleżanki z innych krajów. Uczniowie cudzoziemcy stanowią już prawie ćwierć miliona wszystkich uczniów i to prawie 9 tysięcy więcej niż rok temu. Tak wynika z raportu przedstawionego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jak zmienia się polska szkoła? O tym już teraz. Joanna Stankiewicz.
1: Zdecydowana większość uczniów cudzoziemców w polskich szkołach to dzieci i młodzież z Ukrainy. Jest ich około 210 tysięcy, mówi socjolożka Elżbieta Świdrowska, współautorka raportu.
2: Uczniowie z Ukrainy stanowią 86% wszystkich uczniów cudzoziemskich, co jest zrozumiałe w związku z eskalacją wojny w 2022 rokiem. Natomiast nie należy zapominać właśnie też o obecności dzieci z innych krajów, o innych kulturze.
1: Uczniowie z Ukrainy są obecni w co trzeciej polskiej klasie, w 63% szkół, do których uczęszczają cudzoziemcy, jest ich nie więcej niż 10. Uczniowie obcokrajowcy rzadziej korzystają z dodatkowych lekcji języka polskiego, dodaje Elżbieta Świdrowska.
2: Spada liczba dzieci w

0: działach przygotowawczych oraz dzieci korzystających z dodatkowych zajęć z języka polskiego. Jest to z jednej strony zrozumiałe wraz z upływem czasu, szczególnie dzieci z Ukrainy miały pewien okres skorzystania z tych dodatkowych lekcji, natomiast no, jest to dosyć nieduży odsetek.
1: Z raportu wynika, że blisko 5% uczniów cudzoziemców nie uzyskało promocji do następnej klasy. Wśród polskich uczniów był to 1%. Niepokojącą tendencją jest też drastyczny spadek liczby uczniów cudzoziemców w ostatniej klasie szkoły średniej, dodaje Anna Rzym z Fundacji International Rescue Committee Polska.
2: Nie znamy powodów, czy ci uczniowie na przykład wracają do swoich krajów, czy po prostu nie kontynuują nauki, a jeżeli nie kontynuują nauki, no to są narażeni na różne ryzyka. I jeżeli na przykład zaczynają pracę, no to też nie wiemy, w jaki sposób wkraczają na rynek pracy, czy są na tym rynku pracy chronieni, czy pracują w szarej strefie, czy też w ogóle nie realizują swojego prawa do edukacji.
1: Szkoły, w których uczy się co najmniej jedno dziecko z Ukrainy, które przybyło do Polski po inwazji Rosji w 2022 roku, mogą otrzymać wsparcie i skorzystać z rządowego programu Przyjazna Szkoła, mówi Elżbieta Krawczyk z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
3: To jest wsparcie bardzo szeroko zakrojone, mogą z niego korzystać całe społeczności szkolne. Ten program nastawiony jest na budowanie dobrostanu uczniów i uczennic, nie tylko z Ukrainy, nie tylko z doświadczeniem migracyjnym, ale całej społeczności, która znalazła się w tej nowej sytuacji, można skorzystać ze wsparcia w zakresie działań integracyjnych, wsparcia psychologicznego, ze wsparcia psychiatrycznego. To wszystko jest bezpłatne.
1: Do polskich szkół oprócz Ukraińców uczęszczają także uczniowie ze 108 państw spoza Europy. Najwięcej z Wietnamu, Indii, Korei Południowej, Gruzji, a także Kolumbii i Kazachstanu.
4: I rzeczywiście zmienia się polska szkoła. Sporo zmieniło się też od 1 września. To nie tylko zakaz smartfonów w szkołach podstawowych, ale także spore zmiany w stołówkach i sklepikach szkolnych. Zdecydowanie bardziej roślinna jest dieta uczniów od 1 września. No i to budzi też sporo emocji, nie tylko wśród rodziców tej roślinnej diecie, a tak naprawdę wpływowi diety mięsnej na środowisko przyjrzymy się za 3 minuty.

0: Ekspres 1:17:34 na zegarach. No i rzeczywiście to już nie zjedz mięsko, ziemniaczki zostaw, tylko odwrotnie, ziemniaczki zjedz mięsko, zostaw. Dzieci mają jeść więcej warzyw, a mniej mięsa, to zakłada nowy standard żywienia nie tylko w szkołach, ale także w przedszkolach. Standard, który obowiązuje od tego roku szkolnego.
1: Ekspres gospodarczy.
0: No i budzi to cały czas sporo emocji, ale eksperci też starają się przypominać, z jakimi kosztami ekologicznymi i środowiskowymi wiąże się przemysł mięsny. Rosnące spożycie mięsa oczywiście wpływa na nasze zdrowie, ale też wpływa na środowisko i na nasz klimat. I dzisiaj właśnie o tym Justyna Golonko.
2: To zacznijmy od tego, że ten wpływ przemysłowej produkcji mięsa na środowisko został w ostatnich latach gruntownie przebadany. I naukowcy mówią tutaj jednym głosem. Taka produkcja na dużą skalę ma bardzo negatywne skutki. Jak mówi dr Maciej Grodzicki, ekonomista z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Sieci Ekonomii, warto pamiętać o tych ukrytych kosztach produkcji mięsa.
3: Nie wszystkie koszty przemysłu mięsnego widzimy bezpośrednio, ponieważ mięso w sklepach, w supermarketach może być nawet bardzo tanie, ale często pochodzi ono z ferm przemysłowych, gdzie w hodowli wykorzystuje się sporo antybiotyków i sterydów, co później odkłada się na zdrowie konsumentów i w rachunkach w aptece czy u lekarzy. Co więcej, hodowla zwierząt na mięso ma również potężne koszty środowiskowe. Zużycie wody, pól uprawnych czy emisje gazów cieplarnianych są tutaj kilkukrotnie, 2 do 3-4 razy nawet większe niż w diecie roślinnej przy zachowaniu tej samej kaloryczności diety. Te koszty one nie są bezpośrednio widoczne w cenach na półkach, natomiast odczuwamy je wszyscy, choćby w postaci suszy, w postaci coraz trudniejszych, mniej stabilnych warunków klimatycznych. Tak naprawdę ten rachunek powinien być właśnie w ten sposób rozszerzony, żeby uwzględniał również koszty przemysłu dla środowiska, dla wody czy pól uprawnych.
2: Eksperci zwracają też uwagę na to, że produkcja mięsa wymaga ogromnej ilości wody, zarówno dla zwierząt, jak i dla uprawy roślin przeznaczonych na ich pasze. Wylicza Katarzyna Maciąg, prezeska zarządu Kooperatywy Żywnościowej Dobrze.
4: Tutaj jest bardzo taki wyrazisty, konkretny przelicznik. Na 1 kg wołowiny zużywa się około 15 tysięcy litrów wody, kiedy dla wyprodukowania 1 kg, nie wiem, soczewicy, fasoli, jakichkolwiek strączków, jest to około 1,5 tysiąca litrów wody. Jest nieefektywne po prostu wykorzystywanie ziemi, ponieważ hodowla zwierząt zajmuje w tym momencie na świecie około 80% wszystkich użytków rolnych, natomiast dostarcza w tym samym tylko 20% kalorii. Jakby łatwiej byłoby większą powierzchnię ziem przeznaczyć na produkcję roślin strączkowych i tego nie zapośredniczać. Nie zużywać wszystkich tych surowców też po drodze, najpierw po to, żeby wyhodować pasze dla zwierząt, potem wyhodować zwierzęta, a potem dopiero z nich pozyskać pożywienie dla ludzi.
2: Problemem w tym wypadku jest też i wylesianie, i utrata bioróżnorodności, ale też ogromna emisja gazów cieplarnianych. Przemysłowa produkcja mięsa jest dziś jednym z głównych źródeł metanu, który jest potężnym gazem cieplarnianym, dodaje Anna Płaszczyk z Otos Animals.
5: To są też koszty klimatyczne, za które zapłacą przyszłe pokolenia. Z badań wynika, że w przeliczeniu na 100 gramów białka średnia emisja z grochu wynosi zaledwie około 0,4 kg ekwiwalentu CO2, a z wołowiny 35 kg ekwiwalentu CO2, czyli blisko 90 razy więcej. Więc to pokazuje, że my spożywając tak duże ilości mięsa niszczymy naszą planetę. Badacze z Oxfordu oszacowali, że globalne przejście w stronę diet z mniejszą ilością produktów zwierzęcych mogłoby do 2050 roku przynieść łącznie nawet 1,5 biliona dolarów rocznie korzyści zdrowotnych i klimatycznych.
2: Takich analiz, wyliczeń jest naprawdę dużo, ale wszyscy eksperci, z którymi dzisiaj rozmawiałam, podkreślają tak naprawdę jedno. Nie chodzi tu o to, abyśmy teraz rezygnowali z jedzenia mięsa, tylko żeby to spożycie ograniczyć. Podsumowuje Katarzyna Maciąg.
4: To nie chodzi o zabieranie dzieciom mięsa, to chodzi o naukę

0: nawyków, które w przyszłości po prostu w realny sposób odciążą cały system ochrony zdrowia i zaoszczędzą też zasoby naszej planety, więc to jest prosty rachunek zysków i strat, w którym zyskuje zdrowie dzieci i portfel podatnika. Mówimy tutaj o tym, żeby to spożycie mięsa ograniczyć, żeby część białka zastąpić białkami roślinnymi, strączkami, a to już pozwoli nam na dużą oszczędność w budżecie, poprawę stanu zdrowia naszych dzieci.
1: Tymczasem dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że my jemy coraz więcej mięsa, dodaje Anna Płaszczyk.
2: W 1946 roku rocznie na osobę Polacy spożywali niecałe 16 kg mięsa. W 2023 roku to było 78 kg mięsa rocznie na osobę. To idzie w bardzo złym kierunku, ponieważ to spożycie rośnie, rosną koszty społeczne, rosną koszty zdrowotne, rosną koszty ekonomiczne i klimatyczne. Jeżeli my nie zmienimy tego, jak podchodzimy do spożywania mięsa, jeżeli nie nauczymy młodego pokolenia, że można inaczej, to będzie tylko się pogłębiało, a społeczeństwo będzie ponosiło coraz wyższe koszty.
1: I zmianie nawyków żywieniowych mają służyć właśnie te nowe zasady diety planetarnej, które weszły do szkolnych stołówek.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: wiatr. Piątkowa popołudniówka radiowej jedynki za 17 minut, godzina 18. Za mniej niż 3 tygodnie koniec lata, taki oficjalny. Natomiast powoli już możemy sobie podsumować, może nie tyle lato, ale wakacje na pewno. Okazuje się, że rosnące ceny paliw i niepewna sytuacja geopolityczna na świecie nam, Polakom, są niestraszne. Mimo różnych zawirowań cały czas jesteśmy i byliśmy w te wakacje zainteresowani zwiedzaniem i odpoczywaniem za granicą. Raport o tym, jak wyglądały te zagraniczne wyjazdy Polaków, przygotowała Polska Izba Turystyki. A co z niego wyniknęło, to wie Aleksander Przoniak.
1: To był trudny, ale koniec końców owocny sezon dla branży turystycznej. Do marca sprzedaż wycieczek wakacyjnych szła świetnie. Po wybuchu wojny z Iranem i gwałtownej podwyżce cen paliw wydawało się, że kryzys w branży jest nieuchronny. Osoby, które już wykupiły wyjazdy, odwoływały często rezerwacje, a w

0: W najlepszym przypadku zmieniały swoje plany. Jak mówi prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski, sytuacja była bliska paniki.
1: Konieczność dokonywania zmian w umowach. Klienci po prostu rezygnowali, wybierali inne kierunki. Dokonywano tutaj również zmian dotyczących przygotowania alternatywnego produktu. To wszystko było bardzo dynamiczne. Niemniej jednak spadek, który w tym miesiącu wystąpił, zrekompensowała sprzedaż w kolejnych miesiącach. W kwietniu, maju, a przede wszystkim w czerwcu.
0: Szybko okazało się, że chęć podróżowania i spędzenia wakacji w słońcu i cieple wzięła górę. Ogólnie sprzedaż w pierwszym półroczu wzrosła o ponad 1,5% w porównaniu do pierwszego półrocza 2025 roku. Jak mówi współautorka raportu Ewa Kubaczyk, po strachu o bezpieczeństwo w Turcji czy Egipcie nie ma śladu. Widać to w rankingu.
2: Na pierwszym miejscu Turcja, sięgająca prawie 30% udziału w rynku. Na drugim Grecja 18%, następnie Egipt, Hiszpania, Bułgaria i Tunezja. I to jakby też znajduje odzwierciedlenie w innych danych, które pozyskujemy do raportu. Rzeczywiście Turcja, jeśli chodzi o wyjazdy zorganizowane, cieszy się wielką popularnością.
0: Polacy, którzy planują zagraniczne, zorganizowane wakacje, cenią przede wszystkim wygodę. Jak mówi rzeczniczka jednego z portali rezerwacyjnych, Marzena Buczkowska-German, ważny jest też stosunek ceny do jakości.
3: Na przestrzeni ostatnich lat Polacy wybierają zakwaterowanie wyższego standardu, a więc 4-5 gwiazdek. I chociaż powszechnie się mówi, że znaczenie ma cena, to ja raczej mówię o tym, że znaczenie ma stosunek ceny do jakości. W danej cenie chcemy oczywiście jak najwięcej uzyskać, więc jeżeli latamy latem i mówimy tutaj głównie o rodzinach z dziećmi, to bardzo duże znaczenie ma też to, co hotel oferuje na miejscu, a więc czy kluby animacyjne, czy jakieś dodatkowe zajęcia, czy basen. Bardziej rozbudowane.
0: Z raportu wynika, że formuła All Inclusive cieszy się nieustającą popularnością. Zdecydowana większość, bo ponad 82% tych, którzy wykupili zagraniczne wyjazdy, wybrała właśnie tę formułę wczasów. To szczególnie popularna forma wśród rodzin z dziećmi.
3: All Inclusive jest popularne, dlatego że ono wbrew pozorom oznacza oszczędności. Bo oczywiście z jednej strony w biurze może wydamy trochę więcej pieniędzy, ale dzięki temu na miejscu już nie musimy się przejmować dodatkowymi wydatkami, które na przykład właśnie są związane z tym, że podróżujemy z dziećmi i dzieci chcą, nie wiem, jakieś dodatkowe przekąski, napoje i tak dalej. To tego wszystkiego już nie musimy dodatkowo zabezpieczać, bo to mamy już wliczone w cenę.
0: Z badań wynika, że większość Polaków planujących wyjazd zagraniczny korzystała z transportu lotniczego. Z tego rodzaju transportu skorzystało ponad 9,5 miliona podróżujących.
4: Natomiast kto ma ochotę pożegnać lato z przytupem, to zapraszamy jutro do Białych Błot. Tam finał trasy koncertowej Lato z Radiem i Telewizją Polską. Będzie audycja, piknik, potańcówka i oczywiście koncert.

No i sama jestem bardzo ciekawa, jaki ten weekend będzie dla Państwa. Czy będzie to wilczy pęd od obowiązku do obowiązku, czy jednak luz bluz. Tak czy inaczej, niech będzie taki, dokładnie taki, jaki Państwo chcą, żeby był. Karolina Rożej, bardzo dziękuję za spotkanie w popołudniówce. Z jedynką niech będzie to weekend po 18:00 na pewno. Poleca się Muzyczna Jedynka. Zaprasza Ania Wil.

0: ręki.
1: A ostatnia okazja już w najbliższą sobotę.
0: W Białych Błotach wielkie święto i nie może Państwa na nim zabraknąć.
1: Audycja od 9.
2: Piknik o 12.
1: A koncert od 20.
3: Lato z Radiem i Telewizją Polską.
1: Zapraszamy.
2: Sława Bieńczycka,
0: Dagmara Kowalska,
3: Patryk Bedliński
1: i Roman Czajarek.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda?
6: No.
7: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę.
12: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne. Wzmacniamy Rady Pracowników. Nowe technologie, a przyszłość pracy sfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
14: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
16: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poważne utrudnienia na trasie S12 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Świdnik a Lublin-Felin. Na kilometrze 78 niedaleko miejscowości Kalinówka zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga w kierunku Warszawy jest tam całkowicie zablokowana, natomiast na jezdni w kierunku Zamościa zablokowany jest lewy pas. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Dwie osoby zostały ranne w wypadku dwóch aut osobowych na Pomorzu, niedaleko miejscowości Chrząstowo. To droga krajowa nr 22 pomiędzy Człuchowem a Jastrowiem. Trasa była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. W tej chwili mamy informację, że na kilometrze 224 utrudnienia się zakończyły. Zakończyły się problemy także w Małopolsce, w Wieliczce, na Krajowej 94, gdzie kilka godzin temu doszło do tragicznego wypadku ciężarówki i motocyklisty. Pomimo prowadzonej reanimacji nie udało się uratować życia kierowcy jednośladu. Trasa była tam zablokowana w kierunku Tarnowa. W tej chwili Krajowa 94 jest już odblokowana w obu kierunkach. Wolniej jedzie się na remontowanym odcinku autostrady A1 pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyżowice, gdzie na fragmencie ponad 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. A A1 jest remontowana także na Pomorzu pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin i tutaj także obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości i także tam utrzymują się spore wieczorne spowolnienia. Jak zawsze czekamy na wieści z zakierownicy od Państwa.

0: 22. Przed mikrofonem Michał Strzałkowski
1: i Magdalena Skajewska. Zapraszamy na podsumowanie wydarzeń dnia w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Bez zaskoczenia w Sejmie trzeci raz nie udało się odrzucić prezydenckiego weta w sprawie rynku kryptowalut.
1: Od czasów monarchii nikt nie rządził Włochami nieprzerwanie przez tak długo. Giorgia Meloni z rekordem długości urzędowania.
0: Marsjańskie łaziki rywalizują w Krakowie.
1: A Niemcy wstrzymują oddech przed niedzielnymi wyborami w jednym z landów.
0: O tym wszystkim powiemy już za chwilę, a teraz skrót informacji i Patryk Lachowski.
2: Posłowie mieli pracowity czas. Udało się wybrać nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale niepowodzeniem zakończyła się próba odrzucenia weta prezydenta w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Te wydarzenia stały się przyczyną kolejnych sporów między koalicją rządzącą a opozycją. Są nowe informacje w sprawie śledztwa w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o zeznania szefa upadłej spółki Przemysława Krala wskazujące na korupcyjne powiązania z politykami prawicy. Prawdziwość tych informacji kwestionuje Prawo i Sprawiedliwość. Pierwszy wyprodukowany w pełni w Polsce pocisk kalibru 155 mm przeszedł najważniejsze próby poligonowe. To prawdziwy przełom, za który odpowiadają polskie firmy, spółka PGO i Wojskowy Instytut Techniczny. Seryjna produkcja pocisków może ruszyć już w przyszłym roku. Donald Trump chce, by Europa zwróciła pieniądze za pomoc Ukrainie. Chodzi o środki przekazane za czasów prezydentury jego poprzednika Joe Bidena. Trump nie podał jednak ani o które kraje, ani o jakie kwoty chodzi. Andrzej Poczobut zapowiada powrót na Białoruś w przyszłym tygodniu. Dziennikarz i opozycjonista, który w kwietniu odzyskał wolność po 5 latach więzienia przez reżim Aleksandra Łukaszenki, mówi, że wróci do domu pomimo ryzyka kolejnego zatrzymania.
0: Ostatni dzień pierwszego po wakacjach posiedzenia Sejmu był pełen emocji, a to za sprawą głosowań, w których obie strony sceny politycznej stoją wobec siebie w wyraźnej kontrze.
1: Pierwsze z nich dotyczyło wyboru sędziego do Trybunału Konstytucyjnego. Tu kością niezgody był kandydat zgłoszony przez Koalicję Obywatelską. Maciej Berek pełnił bowiem wcześniej funkcję ministra w kancelarii premiera.
0: Drugie głosowanie, które rozgrzało mównicę sejmową, miało rozstrzygnąć o losach prezydenckiego weta do ustawy regulującej kryptoaktywa. Jego wyniki nie były zaskoczeniem, a te wydarzenia obserwowała dziś w Sejmie Agata Król.
3: Dyskusja o uregulowaniu rynku kryptowalut sprowadziła się głównie do afery Zonda Krypto. Co prawda premier podkreślił, że właśnie w taki sposób finansowane są akcje sabotażowe czy inne działania przestępcze, ale to jednak giełda Przemysława Krala zdominowała jego wystąpienie poprzedzające głosowanie. Zonda Krypto infiltrowała Polskę długo i bezkarnie, powiedział szef rządu i zwrócił uwagę na powiązania z nią obecnej opozycji. Cytował m.in. fragmenty zeznań z prowadzonego śledztwa i ostrzegał, że wkrótce pojawią się kolejne materiały ujawniające szczegóły i głównych aktorów afery.
4: Niedługo Polska i wy także dowiecie się, ile więcej materiałów w tej kwestii obciąża bezpośrednio was. Chcecie ostrzeżeń, więc ostrzegam was. Żaden przyzwoity człowiek, żaden polityk, ostrzegam was, nie powinien brać pieniędzy od przestępców.
3: Prezydencki minister Zbigniew Bogucki w odpowiedzi zarzucił rządowi ślamazarność i że miał dużo czasu na stworzenie ustawy, ale tego nie zrobił. Podobno mamy do czynienia z wielkim przekrętem i zagrożeniem dla Polaków, a wy śpicie, nie ma ustawy, powiedział.
5: Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną, bo pan przegra to głosowanie w sprawie weta prezydenta, próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów. To są pana autorytety, ci bandyci, tacy jak Murański?
3: To było trzecie podejście do odrzucenia weta prezydenta w tej sprawie. Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i Rozwój Plus zgodnie z zapowiedziami zagłosowali za podtrzymaniem decyzji Karola Nawrockiego. Wcześniej doszło do innego głosowania. Po prawej stronie sali plenarnej słychać było buczenia, nawet szczekania.
5: Skandal.
3: Posłanki Dominiki Chorosińskiej z PiS. Takie reakcje wywołała dyskusja o kandydatach na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Z mównicy padało wiele skrajnych opinii, od wychwalających kandydata KO po te gorzkie i nieprzychylne. Słyszeliśmy m.in., że Maciej Berek to świetny prawnik, urzędnik, wykładowca, człowiek doświadczony i doskonały kandydat. W samych superlatywach mówili o nim politycy Koalicji Obywatelskiej, wśród nich Jarosław Urbaniak.
6: Człowiek, który jak Anglicy mawiają, self-made man. Człowiek, który zaczynał w biurze legislacyjnym Kancelarii Senatu od najniższego stanowiska.
3: Tu jednomyślności wśród koalicji rządzącej nie było. Kilku posłów zdecydowało się zagłosować przeciwko Maciejowi Berkowi, tłumacząc, że kandydatura ta jest kłopotliwa. Dużo ostrzejszych

0: Słów używała opozycja. Mówiono o powiązaniach politycznych, prawej ręce Donalda Tuska i brakach formalnych w dokumentacji. Tak wyglądało na przykład wystąpienie Sebastiana Kalety z PiS.
1: Prawa ręka Donalda Tuska ma trafić do Trybunału, żeby kontrolować Donalda Tuska, mimo że przez ćwierć wieku był jego podwładnym.
0: Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. 226 posłów zagłosowało za jego kandydaturą. On sam całość obserwował z galerii sejmowej, ale po głosowaniu nie chciał rozmawiać z mediami.
2: O czym z Sejmu mówiła Agata Król, zatem nie ma wątpliwości. Koniec wakacji w polskiej polityce, choć nie wiadomo, czy w ogóle jakieś wakacje w tym roku polityczne były, bo sporo się działo także w te letnie miesiące. My mamy połączenie z profesorem Sławomirem Sowińskim, politologiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dobry wieczór, panie profesorze.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
2: Zacznę od tego, co chyba niespodzianką nie jest. Trzeci raz Sejm nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego do przygotowanej przez rząd ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Choć tym razem można było usłyszeć z ust polityków koalicji rządzącej, że jakaś nadzieja jest, że przynajmniej część prawicowej opozycji, choćby tej skupionej wokół Mateusza Morawieckiego, jednak zagłosuje za odrzuceniem tego weta, no bo coraz więcej informacji o działaniach tej upadłej giełdy Zonda Krypto i powiązaniach z obozem prawicy, no ale tutaj nie było właściwie żadnego wsparcia dla rządu ze strony opozycji, no i to nie dziwi pana, panie profesorze.
3: No, można by też powiedzieć, że nie było ze strony koalicji rządzącej żadnej politycznej furtki, która by pozwoliła trochę wyjść opozycji czy prezydentowi w tej sprawie, no powiedzmy, jakoś z twarzą, ale to jest tylko pewien...
2: Rozumiem, że powiedzieć... to taki sygnał był, że głosując tym razem za odrzuceniem weta, to można się było tylko przyznać do błędów poprzednich dwóch głosowaniach, prawda?
3: Tak, dokładnie tak. Tyle. Trudno tu nie mieć wrażenia, że premier, że rząd, mając w ręku pewne, no dość dla nich jednak wygodne narzędzie polityczne, jakim jest ta sprawa, po prostu dość w taki sposób, powiedziałbym, politycznie zdecydowany tym narzędziem gra. Natomiast patrząc na to szerzej, wchodzimy w bardzo ważny politycznie moment, jakim jest polityczna jesień, w której będą się kształtowały przedwyborcze, że tak powiem, szeregi, przedwyborcze bloki. Wchodzimy de facto w takie preludium do wyborów parlamentarnych. No i wydawało się jeszcze tydzień temu, że właściwie opozycja ma dzisiaj w ręku polityczne złoto, że jest ogromna lista różnych politycznych wpadek, ambarasów, afer koalicji rządzącej. Będziemy świadkami tego, jak opozycja będzie z tego korzystała. Jest odwrotnie. Jesteśmy od tygodnia świadkami prawdziwej afery politycznej, bo...
2: No bo nikt już nie mówi, prawda, o kwestii służby zdrowia, czy o kwestii funduszy na ratowanie po powodzi, prawda? To były problemy rządu.
3: Ale tu mamy fabułę, prawda? Tu mamy szereg bardzo takich spektakularnych, dramatycznych wydarzeń, które właściwie się nadają na film czy też serial kryminalny. Pojawią się też oskarżenia o właśnie jakieś przelewy, prawda, o kontakty polityków ze światem gangsterskim, więc w tym sensie to elektryzuje opinię publiczną. No i oczywiście stawia w trudnej sytuacji dzisiaj prawicę przede wszystkim, bo jednak tam te linki, tak powiem, no, zmierzają w kierunku prawicy. Pojawia się nazwisko byłego prokuratora generalnego, ministra Ziobry. Pojawia się nazwisko jednego z ważnych polityków Konfederacji.
2: A także jednego pracowników kancelarii obecnego prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Tak, no i w tym sensie mamy rzeczywiście pewien polityczny wstrząs. Czy on będzie długotrwały, to zobaczymy. Na pewno to będzie serial. Na pewno pojawią się jeszcze kolejne odcinki tego spektaklu. Czy on doprowadzi do całkowitego wywrócenia sceny politycznej? Tu mam poważne wątpliwości. Myślę, że jednak powody, dla których popieramy te lub inne partie polityczne, są bardziej strukturalne, bardziej zasadnicze. Nie dojdzie do jakiegoś zasadniczego...
2: Tu niektórzy jeszcze wskazują na to, że duża część elektoratu prawej strony sceny politycznej to jest może taki elektorat troszkę starszy, troszkę może mieszkający poza wielkimi miastami, niekoniecznie interesujący się rynkiem kryptowalut po prostu.
3: No właśnie ten starszy elektorat może być najbardziej chyba zaskoczony i taki krytyczny wobec polityków prawicy, którzy, no jakby to powiedzieć, zaufali, mówimy bardzo, bardzo ostrożnie, w taki sposób nie... nieprofesjonalny

0: ludziom z szarej strefy zonda krypto czy kryptowalut. Myślę, że to akurat ten starszy elektorat może być najbardziej krytyczny, ale zmierzam do tego, że prawdopodobnie scenę polityczną Gafara nie wywróci, natomiast ona wybija z uderzenia prawicę. Ona sprawia, że dzisiaj prawica po pierwsze jest w defensywie, po drugie jest podzielona, prawda? Po trzecie, no pojawiają się jednak pewne oskarżenia, na które trzeba odpowiadać. I to daje polityczny tlen, to daje polityczny czas, to daje pewną polityczną przestrzeń na to, żeby jakoś koalicja mogła się przegrupowywać, żeby mogła wychodzić, prawda, z tego gigantycznego poślizgu, w jakim się znalazła po aferze Szpitala Południowego. No i to jakoś, powiedziałbym, wynik, już tak patrząc w przyszłość, wynik wyborów parlamentarnych w przyszłym roku czyni dużo bardziej otwartym, niejasnym, niepewnym. Jeszcze wydawało się kilka tygodni temu.
1: Panie profesorze, to jeszcze zapytam o to drugie głosowanie w sprawie kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj no, premier Donald Tusk się nie wycofał, mimo że nawet część posłów koalicji rządzącej była przeciwna. Czemu dali wyraz na sali sejmowej? No premier jednak się nie wycofał.
0: No tak, czysto powiedziałbym tak pryncypialnie. Ja też mam poważne wątpliwości co do tej decyzji i uważam, że nie po to protestowaliśmy przed czy wobec upolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego 10 lat temu, żebyśmy dzisiaj temu bili brawo. Natomiast no, politycznie tutaj premier wykazał się pewną taką determinacją, żeby nie powiedzieć właśnie polityczną bezwzględnością. No, chciał pokazać swoją skuteczność, chciał pokazać, że nie liczy się z krytykami i z krytyką. No i w jakimś sensie, i to jest być może też w tej sprawie najważniejsze, nie wiem co będzie dalej z Trybunałem Konstytucyjnym, ale zmusił do pewnej uległości swoich, że tak powiem, sojuszników, tak? Sprowadził trochę Polskie Stronnictwo Ludowe i Polskę 2050 i też Lewicę w gruncie rzeczy do roli takich satelitów. I to jest, powiedziałbym, bardzo ważne, bardzo istotne, no bo teraz trudno będzie tym partiom myśleć o pewnym usamodzielnieniu się, prawda, i pójściu do wyborów samodzielnie. No chyba, że jeszcze się pojawią jakieś inne okazje, inne kontrowersyjne decyzje premiera, w których te mniejsze partie powiedzą weto. Natomiast to, co będzie dalej z Trybunałem, zobaczymy, ale jestem przekonany, że dopóki nie uda się odbudować zaufania do Trybunału Konstytucyjnego, no to żadne takie, powiedziałbym, twarde ruchy polityczne sytuacji nie naprawią, a na pewno ta dzisiejsza decyzja no, nie zwiększa zaufania do Trybunału Konstytucyjnego. Czyli u wielu Polaków.
1: Mówiąc krótko, po prostu Trybunał Konstytucyjny dalej będzie polem politycznej walki. Dobra. Bardzo dziękuję. Profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
2: Polska i świat.
3: A teraz spojrzenie na świat. Giorgia Meloni przechodzi dziś do historii włoskiej polityki. Jej rząd, działający nieprzerwanie od 22 października 2022 roku, po raz pierwszy przekroczył 1412 dni, czyli rekord ustanowiony przez drugi gabinet Silvio Berlusconiego.
1: No i to oznacza, że od dziś jest najdłużej urzędującym rządem w historii Republiki Włoskiej. I to ważny rekord w kraju, który przez dekady kojarzył się raczej z wyjątkową niestabilnością polityczną. Ale pytanie, czy przekłada się to na realne zmiany w kraju?
3: Jest z nami teraz Aleksandra Krzysztoszek z portalu focuseurope.pl. Dobry wieczór, witamy.
4: Dobry wieczór pani i dobry wieczór państwu.
3: Odnotowałam sobie, że od 1946 roku Włochy miały 68 rządów. Przeciętny gabinet trwał około 14 miesięcy, więc niewiele ponad rok. Co według pani Meloni robi inaczej niż jej poprzednicy, że jej koalicja przetrwała niemal 4 lata bez rozpadu?
4: Nie powiedziałabym, że tutaj robi coś wybitnie inaczej od poprzedników, natomiast ma w tej chwili bardzo silną pozycję polityczną.
3: Z czego to wynika?
4: Ma silną pozycję przede wszystkim we własnej partii, ma bardzo silną pozycję. Ona jest niekwestionowaną liderką swojej partii, braci Włochów, która ta partia ma też bardzo silne poparcie w tym momencie w społeczeństwie. No to jest około 26%, no więc no, 1/4 Włochów popiera Meloni. Tak to można w dużym uproszczeniu, ale tak to można powiedzieć. No i ma w koalicji dwie partie, które no, w przeszłości były bardzo silne, no bo Forza Italia to jest oczywiście partia Silvia Berlusconiego, już nie żyjącego. No obecnie jest Antonio

0: Tajani, był przewodniczący Parlamentu Europejskiego na jej czele. No i druga partia, czyli Liga, dawna Liga Północna, Matteo Salviniego, też bardzo charyzmatycznej postaci politycznej. No, to w przeszłości były bardzo silne partie, ale dzisiaj mają poparcie poniżej 10%.
1: Każda czyli niekwestionowana pozycja pani premier zarówno we własnej partii, jak i w krajowej polityce. Pytanie, z czego to wynika? Z jej charyzmy, z jej umiejętności politycznych, z jej dokonań, czy też dokonań jej rządu, czy może z tego, czego udało jej się uniknąć, na przykład kryzysu w relacjach z Brukselą?
0: Tu jest bardzo dużo czynników i nie przesadzałabym z tymi dokonaniami, bo pewne dokonania owszem są. Tutaj na przykład w polityce migracyjnej, co było bardzo ważną kwestią, czyli ograniczenie tego napływu imigrantów do Włoch. W polityce zagranicznej też, no, to znaczy ambicje prawdopodobnie były większe, bo tutaj Meloni pozycjonowała się wręcz przez długi czas jako taka potencjalna łączniczka między Donaldem Trumpem a Europą. No, to nie wyszło. No nie z winy samej Meloni, powiedziałabym to tak, ale jeśli chodzi o wskaźniki gospodarcze, no to niektóre się polepszyły, no między innymi udało się ograniczyć dług publiczny, ale jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, no to on jest dalej na poziomie 0,5%, więc no nie udało się zrobić tyle, żeby powiedzieć, że to jest ta główna przyczyna, ale też nie bagatelizowałabym słabości opozycji. Bo Włochy mają ten sam problem, który my mieliśmy przed 2023 rokiem. Czyli opozycja jest rozdrobniona. Owszem, są większe partie, są mniejsze partie, są dwie duże partie opozycyjne, czyli Partia Demokratyczna, która no, przez całkiem długi czas w poprzedniej dekadzie rządziła. No i jest ruch pięciu gwiazd, tak, na czele którego obecnie stoi były premier Giuseppe Conte. Te partie nawet przez jakiś czas współrządziły, tak? To było, jeśli nie mylę, dwa lata, tak? 2019-2021. Ale dzisiaj no, więcej je dzieli niż łączy, no i wtedy też ich więcej dzieliło niż łączyło, tylko że no, wtedy jakoś się potrafiły te partie wznieść ponad te podziały, tak?
1: Czyli no, siła rządu Meloni jeszcze wynika ze słabości partii opozycyjnych. Ale to jeszcze,
0: w stopniu tak.
1: Tak. To jeszcze chciałam zapytać panią o to, na ile Giorgia Meloni się zmieniła, ponieważ przed jej wyborem, przed zwycięstwem braci Włochów były pewne obawy, że i były też takie nagłówki, że oto skrajna prawica doszła do władzy we Włoszech. Tymczasem po objęciu władzy przez Giorgię Meloni okazało się, że ona jest dużo mniej skrajna niż ją postrzegano.
0: Tak, i to jest jedna z najciekawszych kwestii właśnie w tej sprawie. Dlatego, że tak jak właśnie pani redaktor wskazała, obawy były ogromne. I to zarówno w Brukseli, jak i w samych Włoszech też. No, Partia Demokratyczna, no wówczas z Enrico Lettą na czele, no bardzo straszyła Giorgio Meloni przed wyborami w 2022 roku. No wręcz przedstawiano ją jako dziedziczkę neofaszystów, tak? Mm. Więc no tutaj naprawdę w ostre tony opozycja.
1: Ona sama zresztą musiała się ze swojego rodowodu tłumaczyć, też rodowodu swojej partii.
0: Tak, jak najbardziej. I tylko, że no ja wtedy pamiętam, że po tych wyborach napisałam taki tekst, który zatytułowałam z pytajnikiem na końcu oczywiście, nie taka Giorgia straszna, jak ją malują. I tutaj znak zapytania na końcu. No i okazało się, że rzeczywiście nie była taka straszna, tak? Czyli no nie chcę tutaj użyć słowa, że się ucywilizowała, bo to nie o to chodzi, ale rzeczywiście okazała się łagodniejsza w polityce zagranicznej, niż Bruksela się obawiała. Przede wszystkim, no ona zawsze była silnie proatlantycka, ale okazało się też, że jednoznacznie wspiera Ukrainę i tutaj się bardzo odróżnia od Salviniego, którego zawsze ciągnęło jednak w tę stronę Moskwy. Pamiętamy słynne zdjęcie z koszulką z podobizną Putina, tak, jeszcze na tle Kremla. No też pokazała, że potrafi współpracować z unijnymi instytucjami, ma nie najgorsze relacje z Ursulą von der Leyen. Pokazała też, że mimo tego, że potrafi się dogadać, to też potrafi walczyć o włoski interes, tak?
1: Bardzo ciekawe w tym kontekście jest to, czy śladami Giorgii Meloni i braci Włochów pójdzie także niemiecka AfD i Zjednoczenie Narodowe we Francji, bo to oni teraz pukają do drzwi władzy.

0: ale to jest temat na kolejną rozmowę. Za chwilę zresztą będziemy rozmawiać o AfD i wzroście popularności w Niemczech. Tymczasem bardzo dziękuję za tę rozmowę. Aleksandra Krzysztoszek z portalu FocusEurope.pl była Państwa i naszym gościem.
1: Jedynka. To jest radio.
2: No i teraz o wyborach, które mogą się okazać jednymi z najważniejszych regionalnych wyborów w Niemczech od lat. Nowy Landtag, czyli lokalny parlament, mieszkańcy Saksonii-Anhalt wybiorą w najbliższą niedzielę.
0: Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec ma według ostatnich sondaży około 41-42% poparcia, niemal dwa razy więcej niż CDU. Jeśli ten wynik się potwierdzi, AfD może po raz pierwszy stanąć przed szansą przejęcia władzy w niemieckim landzie. Mamy teraz połączenie z naszym korespondentem w Niemczech, Adamem Górczewskim. Witaj, Adamie.
3: Dobry wieczór.
0: Powiedz w takim razie, jakie nastroje przeważają teraz przed tymi wyborami? Dlaczego mieszkańcy Saksonii-Anhalt chcą głosować na AfD?
3: Mieszkańcy chcą, ale właśnie nie wszyscy, nawet nie połowa, bo to trzeba na co zwrócić uwagę, że my mówimy o rosnącej popularności, mówimy o tym, że mają szansę przejąć władzę w tym landzie. Pierwszym, byłby to pierwszy land, w którym AfD będzie rządzić, bo AfD już wygrywała wybory, zdobywała po 40% w sąsiednich landach na przykład, ale nigdy, nigdzie nie zdołała do władzy dojść, dlatego że nie ma porozumienia, nie ma możliwości koalicyjnych, znamy to z polskiego politycznego poletka, i musi zdobyć tyle głosów, żeby tą władzę przejąć samodzielnie. Ale dlaczego chcą głosować? O tym profesor Stefan Mau, który zajmuje się transformacją od połączenia Niemiec, zjednoczenie nastąpiło 36 lat temu, a mimo to, jak twierdzi profesor, autor książki Podzieleni nierówno, dlaczego wschód jest zupełnie inny, powiedział, że no to z badań wynika, że mimo tego upływu już prawie 4 dekad nadal te różnice są widoczne.
4: We wschodnich Niemczech 60% ludzi twierdzi w badaniach, że czuje się obywatelami drugiej klasy. I jeśli tym ludziom ktoś mówi, że nie są drugą klasą, ale awangardą Niemiec, to może mu się udać krok po kroku odkręcenie tego politycznego kompleksu.
3: Więc skoro usłyszeli mieszkańcy Saksonii-Anhalt, że są awangardą, że są, że istnieje dla nich alternatywa, kilka lat zajęło to AfD, żeby zbudować takie poczucie, w końcu zaczynają wierzyć to, że można zmienić sytuację. I krótko powiem tylko z całego programu, który ma AfD, jedną rzecz. Z plakatów to wynika. Ja wczoraj, wracając ze spotkania Trójkąta Weimarskiego, przejeżdżałem przez Saksonię-Anhalt i rozmawiałem z mieszkańcami. I plakaty: przywróćmy normalne życie. Ulrich Zygmunt, który jest kandydatem na premiera właśnie w tym landzie, gdyby AfD wygrała i mogła sama rządzić, twierdzi, że trzeba przywrócić, postawić na nogi świat, który w tej chwili stoi na głowie. Czyli to nie my jesteśmy dziwni, nie my alternatywa dla Niemiec, tylko ten świat jest w bardzo dziwnym miejscu, a my przywracamy normalność.
0: Ale też, tak jak słusznie zauważyłeś, nawet jeżeli AfD wygra wybory, to wcale nie oznacza, że będzie samodzielnie rządzić, ale z pewnością jest to jakiś problem dla Friedricha Merza i dla jego rządu. Czy zwycięstwo tej partii w Saksonii-Anhalt AfD może wpłynąć na politykę całych Niemiec?
3: Friedrich Merz jest w tej chwili najgorzej ocenianym kanclerzem, jeśli nie w ogóle historycznie, to na pewno od dekad. Ma rekordowo niskie poparcie społeczne w sondażach, ale na szczęście w najbliższych latach nie powinien się mierzyć z tym, żeby sprawdzać, jak to rzeczywiście wygląda, dlatego że dopiero rok z hakiem minął od ostatnich wyborów. Natomiast szefowie AfD razem właśnie ze wspomnianym Ulrichem Zygmuntem już przygotowali konferencję prasową w poniedziałek rano, zaraz po tym, jak w niedzielę zostaną ogłoszone wyniki, w nocy z niedzieli na poniedziałek. Oni w Berlinie, w centrum prasowym, w gronie międzynarodowych, przed międzynarodowym gronem dziennikarzy i przede wszystkim niemieckich, chcą ogłosić właśnie swoje zwycięstwo w tym landzie i to, że nadszedł czas na to, żeby zmienić politykę właśnie w całych Niemczech. Tak, to może być problem dla obecnej koalicji, dla obecnego kanclerza. Natomiast, tak jak wspomniałaś, to jest inna metoda przydzielania mandatów, więc nawet 43% to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby AfD starczyło do tego, żeby mieć większość posłów w tym lokalnym parlamencie. A bez przejęcia władzy, a samo zwycięstwo nie da aż takiego wiatru w żagle, jakiego Alternatywa dla Niemiec się spodziewa.
0: Te wybory już w niedzielę, będzie im się przeglądał oczywiście dla nas Adam Górczewski. Adamie, bardzo dziękuję.

A teraz Stany Zjednoczone i Biały Dom, który proponuje bawić się polityką imigracyjną. I to dosłownie. Na oficjalnej stronie

0: administracji Donalda Trumpa pojawiły się gry, w których można m.in. budować mur na granicy z Meksykiem, czy ścigać i deportować migrantów.
1: No i krytycy amerykańskiej administracji, trudno im się dziwić, zarzucają jej banalizowanie poważnych problemów.
0: Jest z nami teraz Marek Wałkuski, nasz korespondent w Waszyngtonie. Witaj, Marku.
2: Witam serdecznie.
0: Powiedz w takim razie, czemu to ma służyć, taki pomysł, takiej gry i jak jest to odbierane w Ameryce?
2: Odbierane jest różnie, natomiast to nie jest gra tak popularna, że gra w nią każdy. Aczkolwiek zainteresowanie wywołał sam fakt, że Biały Dom do takich metod promowania swojej polityki, kontrowersyjnych metod promowania swojej polityki się posunął. To nie są tylko gry dotyczące polityki imigracyjnej. Biały Dom uruchomił specjalną stronę zatytułowaną Arcade, na której umieścił 5 gier. Jedna dotyczy tworzenia lunchu przez dzieci w szkole. Druga dotyczy tworzenia takich kont bankowych Trumpa, które przysługują dzieciom. Można przelecieć się nad waszyngtońskim molem, które Trump przebudowuje. No i dwie z tych 5 gier w stylu Arcade dotyczą, tak jak powiedziałaś, granicy. To są wszystko tematy, które Biały Dom chce wyeksponować. I prawdopodobnie taki jest dokładnie cel. Właśnie, żeby takie kontrowersje wywołać po to, żeby przypomnieć Amerykanom, że Trump jego zdaniem odnosi sukcesy, jeśli chodzi o politykę imigracyjną, no bo w pewnym sensie odnosi, dlatego że granica została de facto zamknięta. Napływ nielegalnych imigrantów został powstrzymany. Muru co prawda Trump nie zbudował, no ale to jest jego sztandarowe hasło. No i na miesiąc, półtora miesiąca przed wyborami do Kongresu Biały Dom chce po prostu, aby o tych kwestiach zaczęło się mówić. No i to właśnie w taki niekonwencjonalny sposób robi. A po to, żeby moim zdaniem te kontrowersje wywołać, właśnie te elementy takie, no nie tylko banalizujące kwestie, ale także według niektórych rasistowskie, dlatego że jak się zbiera tych nielegalnych imigrantów, bo jedna z tych gier polega na tym, że po planszy się chodzi i zbiera się nielegalnych imigrantów, których się potem deportuje, no to agent służb imigracyjnych jest biały, a ci wszyscy nielegalni imigranci, których ja 5 zebrałem właśnie przed chwilą, żeby tak wypróbować tę grę, wszyscy mają brązowy albo ciemny kolor skóry. Stąd właśnie zarzuty o takie rasistowskie elementy, które w tych grach zawarto.
0: Powiedz w takim razie więcej o tej już realnej polityce imigracyjnej, wychodząc już z tego tematu gier. Trochę o tym powiedziałeś, że pewne cele zostały osiągnięte, ale to jest także polityka, która budzi dużo kontrowersji. Mam na myśli chociażby działania agentów ICE, a jednocześnie problem imigracji jest wciąż dla Amerykanów bardzo ważny, chyba powszechnie uznawane jest to jednak dzisiaj za problem.
2: Tak, to znaczy gdyby Trump poprzestał na zamknięciu granicy, dlatego że większość Amerykanów uważała, że problem nielegalnej imigracji jest szkodliwy dla Ameryki, że jednak prawo powinno być egzekwowane. Więc gdyby Trump, tak jak zapowiadał w czasie kampanii, zamknął granicę i deportował tylko tych nielegalnych imigrantów, którzy popełnili przestępstwa, to prawdopodobnie sprawa nie wymagałaby kontrowersji i byłoby to coś, czym Trump mógłby się chwalić. Natomiast on poszedł znacznie dalej. Co prawda teraz ta kwestia przycichła, no ale mieliśmy te przypadki nawet strzelania do ludzi na ulicach, zatrzymywania obywateli Stanów Zjednoczonych, działania masowe służb imigracyjnych wymierzone w mniejszości etniczne, co sprawiło, że właśnie w tej kwestii deportacji Trump jest pod kreską, to znaczy zdecydowana większość Amerykanów jest przeciwna jego polityce i metodom, jakie stosuje. Natomiast to, że właśnie eksponuje kwestię granicy, czyli w obu tych grach jest podkreślona sprawa deportacji przez granicę, czy budowy muru. No to jest właśnie sposób na to, żeby od tych kontrowersji dawnych się odciąć, a pokazać to, co Trump uważa za swoje osiągnięcie.
0: I o tym wszystkim z Waszyngtonu nasz korespondent Marek Wałkuski. Marku, bardzo dziękujemy.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Dobiegł końca pierwszy tydzień nowego roku szkolnego, to trochę o szkolnych statystykach teraz. Blisko 246 tysięcy uczniów cudzoziemców uczęszcza do polskich szkół. To prawie o 9 tysięcy więcej niż rok temu.
0: Stanowią oni około 5% wszystkich uczniów.

0: uczniów, zdecydowana większość z nich pochodzi z Ukrainy.
1: I takie są wyniki raportu przedstawionego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację International Rescue Committee Polska. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
2: Z raportu wynika, że Ukraińcy stanowią zdecydowaną większość uczniów cudzoziemców. Jest ich około 210 tysięcy, czyli 86% wszystkich uczniów z innych krajów. Uczniowie z Ukrainy są obecni w co trzeciej klasie, najwięcej w dużych miastach, jak Wrocław czy Warszawa, mówi współautorka raportu socjolożka Elżbieta Świdrowska.
3: Dzieci są w większej części w województwach zachodnich. Tutaj pierwsze miejsce zajmuje województwo dolnośląskie, od jakiegoś czasu już drugie mazowieckie. Natomiast generalnie ściana raczej zachodnia niż wschodnia.
2: Z roku na rok zmniejsza się liczba uczniów z Ukrainy w szkołach średnich, mówi Elżbieta Krawczyk z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
4: Widzimy, że w pierwszych klasach ta obecność jest wyższa, co cieszy, a jednocześnie w kolejnych klasach ten spadek jest bardzo wyraźny. Wręcz do 1/3 uczniów, którzy zaczynali szkołę, spada w ostatnich klasach. Dotyczy to szkół branżowych, dotyczy to techników.
2: Nie wiadomo, co się dzieje z tymi uczniami cudzoziemcami, którzy nie kontynuują nauki, na przykład w klasach maturalnych, przyznaje Anna Rzym z Fundacji International Rescue Committee Polska.
5: Czy ci uczniowie na przykład wracają do swoich krajów, czy po prostu nie kontynuują nauki? A jeżeli na przykład zaczynają pracę, no to też nie wiemy, w jaki sposób wkraczają na rynek pracy, czy są na tym rynku pracy chronieni, czy pracują w szarej strefie, czy też w ogóle nie realizują swojego prawa do edukacji.
2: Szkoła się zmienia. Ponad 4 miliony polskich uczniów, czyli 87% wszystkich, chodzi do szkoły, w których uczą się także dzieci i młodzież z innych krajów, wskazuje socjolożka Elżbieta Świdrowska.
3: Nasza szkoła jest różnorodna i to jest fakt i to tak będzie. To nie jest epizod, który się zdarzył w 2022 roku, tylko tak się zmienia też świat. Ta różnorodność wymaga też pewnej pracy z obu stron, bo jeśli mówimy o integracji, to mówimy o wysiłku zarówno u osób nowych, przyjeżdżających, ale też nas jako społeczeństwa. Więc oznacza to, że wiele uczniów polskich tak samo ma kontakt z uczniami cudzoziemskimi, co generuje też różne napięcia, trudności, ale też przyjaźnie.
2: Do polskich szkół uczęszczają też uczniowie z ponad 100 krajów spoza Europy. Najwięcej z Wietnamu, Indii, Gruzji, a także Kazachstanu i Kolumbii.
6: Jedynka. Polskie Radio.
1: I teraz hulajnogi elektryczne, które są już niemal wszędzie. I to coraz większy problem, bo ich użytkownicy poruszają się też po miejscach, po których nie wolno im tego robić. Na przykład po peronach dworców czy na przejazdach kolejowych.
0: Dziś o rozwagę apelowali kolejarze i przypominali, że lekceważąc przepisy, użytkownicy hulajnóg i innych jednośladów narażają bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale także innych osób. I więcej o tym Arkadiusz Augustyniak.
7: Kolejarze mówią, że skala problemu jest duża, choć na szczęście poważnych zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg w ostatnim czasie nie było wiele. Dyrektor do spraw bezpieczeństwa w polskich liniach kolejowych Włodzimierz Kiełczyński powiedział, że podczas wakacji doszło do 2 wypadków oraz kilku zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg.
8: Przytoczę tu chociażby zdarzenie z Bożej Woli, gdzie młodociany uczestnik ruchu o mało co nie wjechał pod pociąg. Szczęśliwie skończyło się tylko incydentem kolejowym. Właśnie poruszając się na hulajnodze i wjeżdżając na przejazd przy załączonym czerwonym świetle, czy chociażby tragiczny wypadek z ubiegłego weekendu, gdzie młody chłopak 14-letni na skuterze wjechał na przejeździe bezpośrednio pod pociąg z pasażerką. Niestety zdarzenie to zakończyło się śmiercią tego młodego człowieka. Na każdym przejeździe kolejowo-drogowym należy zachować szczególną ostrożność.
7: Uważać trzeba nie tylko na przejazdach kolejowych. Do niebezpiecznych zdarzeń dochodzi też na peronach i dworcach. Kamil Woźniak ze Straży Ochrony Kolei przypomina, że w takich miejscach obowiązuje zakaz jazdy m.in. na rowerach, hulajnogach i rolkach.
9: Często i najczęściej myślę spotykanym przykładem tych na peronach, bądź właśnie przede wszystkim w tunelach kolejowych, bądź w przejściach podziemnych, spotykamy osoby, które chcą przemieścić się jak najszybciej do pociągu, czyli jeżeli mają przy sobie oczywiście rower bądź hulajnogę, używają tego, nie? Rolki, deskorolka.
7: Czyli co, tłumaczą, że nie wiedzieli, że nie można?
9: Tak jest. Najczęściej jest to tłumaczenie, że nie wiedzieli, że nie można, bądź że nie było nigdzie oznaczenia. Natomiast prawda też jest taka, że nie musi być oznaczenie w każdym miejscu, żebyśmy tak jakby mieli obowiązek przestrzegać tych przepisów. Po prostu nieświadomość, nieznajomość tych przepisów nie zezwala nam oczywiście na ich łamanie.
7: Marcin Krużyński z Polskich Linii Kolejowych przypomina, czym może skończyć się jazda na jednoślazie w niedozwolonym miejscu.
10: Poruszając się w obrębie dworca, w szczególności

0: W przestrzeni dość ograniczonej, takiej jaką jest tunel, hala dworca czy też peron, po pierwsze możemy potrącić inne osoby, osoby, które stoją, oczekują na przyjazd pociągu, mogą nas nie usłyszeć. Tego typu pojazdy poruszają się dość cicho i możemy po prostu potrącić kogoś, kto choćby cofnie się o krok i wejdzie prosto pod osobę jadącą. Po drugie, osoba jadąca naraża się choćby na możliwość spadku z peronu.
1: Kolejarze podsumowali też sezon wakacyjny. Poinformowali, że podczas wakacji na przejazdach kolejowych doszło do 30 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 6 zostało ciężko rannych.
2: Polska i świat.
3: I teraz Kraków, gdzie trwa zacięta walka marsjańskich łazików. Do stolicy Małopolski powróciły zawody robotyki planetarnej European Rover Challenge.
4: Roboty zbudowane przez studentów z całego świata rywalizują na torze, który imituje warunki panujące na Marsie. Gospodarzem wydarzenia po raz kolejny została Akademia Górniczo-Hutnicza. Julia Kawa z Radia Kraków.
5: Przyszliśmy z synem, chciałem mu pokazać, wydaje mi się, dla niego ciekawą przyszłościową kwestię.
6: Jestem tu z ciekawości czystej. Perspektywa tego, że można zwiedzać przestrzeń pozaziemską, jest dość interesująca.
7: Mateusz Bogusz z Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Do rywalizacji zarejestrowały się zespoły z 29 krajów. Na miejscu mamy najbardziej liczne reprezentacje, m.in. z Polski, bo to jest aż 5 zespołów. Zespoły z Turcji, Szwajcarii, Hiszpanii, Indii. Jeśli chodzi o pierwszaków, to mamy pełen zespół z Japonii, chyba najdalej dojeżdżający. Oraz pierwszy raz mamy pełen zespół z Ukrainy, więc to nas bardzo cieszy. Konstrukcje studentów, którzy biorą udział w zawodach, są skrajnie różne. Niektóre mają mechanizmy kroczące, niektóre mają 8 kół, niektóre mają 4 koła. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób dany zespół podszedł do realizacji zadania. Każdy zespół ma do realizacji 5 zadań i to od nich zależy, co ten łazik będzie posiadał. Są pewne ograniczenia, które narzuca regulamin, na przykład waga łazika i częstotliwości, które mogą używać nadajniki, ale ilość kamer, jakie te kamery, w jaki sposób oni będą sterować tym łazikiem, czy łazik będzie podejmował decyzje autonomicznie, czy ręcznie sterowany przez nich, to wszystko zależy od nich.
8: Marcin Jasiukowicz, Polispace Professional Association, jury ERC.
9: Co zadecyduje o tym, że któryś z łazików wygra?
8: Mówiąc prosto, suma punktów szeregu kategorii technicznych, ale również kategorii miękkich, m.in. prezentacji zespołu, prezentacji rozwiązań technicznych, ale też biznesplanu, który zespół prezentują, jak mogą tą technologię, którą przedstawiają teraz tutaj na Marsjardzie, wykorzystać w przyszłości, na przykład w przemyśle. Chociaż konkurs ma prezentację taką kosmiczną i chcemy zainspirować ludzi możliwościami eksploracji kosmosu. Te konstrukcje, które studenci tworzą, one jak najbardziej mają zastosowanie inżynierskie. To są prawdziwe technologie, które często są wykorzystywane w przemyśle, chociażby w przemyśle górniczym.
10: Fajna okazja, żeby pogadać z firmami na pewno, zainteresować się, jak wygląda poszukiwanie pracy i w ogóle.
7: Oprócz rywalizacji robotów marsjańskich, ERC to zawsze również konferencja popularnonaukowa. Konferencja jest otwarta dla odwiedzających za darmo, nie trzeba się rejestrować, wystarczy przyjść. Ciekawym aspektem jest to, że można tam spotkać ludzi, którzy na co dzień pracują w sektorze kosmicznym. Jest to okazja do spotkania takich osób jak Paolo Ferri, czyli inżynier pracujący prawie 37 lat w Europejskiej Agencji Kosmicznej, który kiedy jeszcze tam pracował, pełnił najważniejszą funkcję, czyli menadżera operacji wszystkich misji kosmicznych. Można będzie spotkać go na żywo, zadać mu pytanie, porozmawiać o dowolnej sprawie. Będzie też pani Lucy van der Tas, która odpowiada za sprawy HR-owe w Europejskiej Agencji Kosmicznej i poprowadzi prelekcję na temat tego, jak wystartować swoją własną karierę w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Więc jeżeli ktokolwiek uwielbia kosmos, chciałby wystartować, dowiedzieć się, jak to wygląda od podszewki, no to nie ma lepszego miejsca, żeby spotkać tych ludzi, którzy na co dzień są bardzo daleko i robią rzeczy, które są obecnie w kosmosie.
4: Dodajmy, że zawody zakończą się w niedzielę. Rok temu zwyciężył łazik zbudowany przez zespół ze Szwajcarii. I tym tematem kończymy magazyn Polska i Świat. Jeszcze tylko na koniec kilka słów o pogodzie.
3: A w sobotę sporo chmur w całym kraju, a do tego przelotnie popada. Na północy możliwe są nawet burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy, przez około 20 stopni w centrum, do 23 stopni na południu kraju. Będzie też wiać, w większości kraju umiarkowanie lub dość silnie, ale nad morzem nawet bardzo silnie.
4: Teraz to już wszystko. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: A za chwilę w Jedynce Kronika Sportowa. Filip Jastrzębski już w studiu. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
3: I tak się zastanawiałem, czy będziesz bardziej podsumowywał dzisiejszy dzień, czy zapowiadał to, co się wydarzy jutro, bo napięty grafik.
11: No faktycznie, weekend nas czeka pełen wrażeń sportowych, ale tam dzisiaj też coś się dzieje.
3: No bo jutro koło 18 i siatkarki z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy i Iga Świątek w trzeciej rundzie US Open i Korona Kielce z Wisłą Kraków.
11: O, najważniejsze wydarzenia w światowym sporcie.
3: No już wiadomo, że jestem z Kielc rodem. To zaczynamy.
12: Strzela i pewnie strzela! Jest! Kronika

0: sportowa.
1: Iga Świątek broni honoru polskich singlistów na wielkoszlemowym turnieju tenisowym US Open. Polka zagra jutro o 1/8 finału, a Maja Chwalińska i Magdalinet mogą skupić się na turnieju deblistek. O szczegółach Piotr Dąbrowski.
2: Maja Chwalińska i Magdalinet po naprawdę wybornym spotkaniu awansowały do drugiej rundy debla wielkoszlemowego tenisowego US Open. Polki sprawiły wspaniałą niespodziankę i pokonały Haniu Guo i Kristinę Mladenowicz 6-7, 6-4, 6-4. Pierwszy set był wyrównany i zakończył się tiebreakiem. W decydującej rozgrywce skuteczniejsze okazały się rywalki, ale później Polki nie pozwoliły im przejąć kontroli nad spotkaniem. W drugim secie Chwalińska i Linet poprawiły swoją skuteczność i doprowadziły do wyrównania. Wygrały partię 6-4, a o awansie miała zdecydować trzecia odsłona. W niej Magda i Maja pokazały świetny tenis i zwyciężyły 6-4. Wygrana jest tym cenniejsza, bowiem po drugiej stronie kortu były tenisistki, które zwyciężyły w wielkoszlemowym deblowym Wimbledonie. Menadżer Chwalińskiej Piotr Szczypka cieszy się z pomyślnego rozstrzygnięcia tej rywalizacji.
3: Na pewno był to trudny mecz, bo po drugiej stronie siatki byli jeszcze, nie wiem, Wimbledonu, więc te wszystkie dziewczyny, które są bardzo dobrze zgrane, ze sobą grają cały czas, a jest to bardzo wiadomo ważne w grze podwójnej, a po drugiej stronie Maja z Magdą, które grały po raz pierwszy ze sobą, więc myślę początkowo troszeczkę stres i kwestia zgrania, ale suma summarum zagrały super mecz. Maja świetnie grała przy siatce, wszystkie te gierki Magda dobrze serwowała z końcowej linii dosyć agresywnie, także się fajnie dziewczyny uzupełniały i myślę, że duży sukces zwycięstwa w pierwszej rundzie z zwycięstwem wielkiego szlema. Myślę, że każdy następny mecz będzie jeszcze lepszy, bo będą się po prostu dziewczyny z sobą zgrywały.
2: W singlu w trzeciej rundzie US Open wystąpi natomiast Iga Świątek. Polka rozstawiona w Nowym Jorku z numerem 8 wygrała swoje dwa pierwsze spotkania bez straty seta. Teraz kolejną rywalką Świątek będzie Marii Buskowa. Czeszka również rozpoczęła turniej od dwóch pewnych zwycięstw. W pierwszej rundzie wygrała z Elsą Jacquemot, a w drugiej pokonała Harriet Dart. Wszystkie dotychczasowe pojedynki między tenisistkami wygrała Polka. Ostatni z nich odbył się podczas tegorocznego Australian Open, gdzie Świątek zwyciężyła 6-2, 6-3. Trener tenisa Radosław Nijaki jest dobrej myśli przed tym pojedynkiem.
4: Marii Buszkowa, bo to będzie rywalka kolejna Igi Świątek w trzeciej rundzie, grała już z Polką w tym roku na Australian Open, tam wyraźnie lepsza była Polka, ale nie znaczy to oczywiście, że mecz będzie łatwy. Na pewno będzie starała się zrobić coś, żeby przerwać tę dobrą pasę, którą teraz ma Polka. Iga jest naprawdę w świetnej formie, pokazuje to z meczu na mecz i oby tak dalej, trzymamy kciuki za naszą faworytkę.
2: Buszkowa jest zawodniczką, która opiera swoją grę przede wszystkim na regularności i dobrej grze w defensywie. Iga zapewne będzie dążyła natomiast do skracania wymian i przejmowania inicjatywy za pomocą mocnych uderzeń z głębi kortu. Spotkanie trzeciej rundy zaplanowano około 23 czasu polskiego. Z kolei w deblu panów Jan Zieliński i Luke Johnson zmierzą się z doświadczonym duetem Marcelo Arevalo, Mate Pawić. Były trener Mariusza Fürstenberga i Marcina Matkowskiego Michał Gawłowski liczy na zwycięstwo Polaka.
5: Trudny mecz przed Jankiem, chociaż to spotkanie już, że tak powiem, się odbyło od Australii i Polak ze swoim partnerem wygrali. Natomiast no, na pewno nie jest to łatwy moment dla Janka. Ostatni mecz wygrany, z tego co pamiętam, to jeszcze na trawie. Janek zawsze był zawodnikiem, zresztą większość lubi być zawsze pod grą, startować w turnieju dłużej, czyli grać 2, 3, 4 mecze, tak żeby czuć, że jakość gry jest, więc nie jest to łatwy pojedynek. Janek jest wojownikiem, więc myślę, że tutaj te wszystkie rzeczy są brane pod uwagę, ale też z drugiej strony wie, że przeciwnicy mają z tyłu głowy już przegraną 7-6, 6-2, gdzie pierwszy set zdecydował, można powiedzieć, o całości. Miejmy nadzieję, że Janek wygra, wróci na dobre tory i tak jak jego, można powiedzieć, kariera rozpoczynała się finałem Australia Open i ja wierzę, że Janek jeszcze wielkiego szlema wygra.
2: Wielkoszlemowy tenisowy US Open zakończy się 13 września.
1: A co dziś wydarzyło się w Nowym Jorku? W turnieju kobiet bez problemu do 1/8 finału awansowała Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu pokonała reprezentantkę Uzbekistanu Kamilę Rahimową w 2 setach do 3 i do 4. Odpadła m.in. wysoko rozstawiona Rosjanka Diana Schneider, która przegrała z Amerykanką Taylor Townsend. W 1/8 finału są już także Ukrainka Marta Kostiuk, Rumunka Sorana Kirstea i Amerykanka Jessica Pegula. Pewne zwycięstwo odniósł w turnieju mężczyzn Carlos Alcaraz. Hiszpan pokonał Chińczyka Wu w 3 setach. Także pewne zwycięstwo Daniła Miedwiediewa. Rosjanin wyeliminował Francuza Artura Rinderknesza. 5-setowy pojedynek stoczyli Amerykanin Tommy Paul i Aleksander Bublik z Kazachstanu. Górą reprezentant gospodarzy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Przed nami decydujące mecze Mistrzostw Europy Siatkarek. O medal powalczy reprezentacja Polski, która na razie spisuje się w tym turnieju znakomicie. Jutro jednak poprzeczka będzie zawieszona najwyżej jak się da, bo półfinałowymi rywalkami biało-czerwonych będą Włoszki. O szczegółach Rafał Bała.
2: 8 września 2019 roku. Ankara. Polskie siatkarki rywalizują z Włoszkami o brąz Mistrzostw Europy. Przegrywają 0-3 i wracają do domu bez medalu. 24 września 2023 roku. Łódź. Decydujący mecz olimpijskich kwalifikacji. Biało-czerwone pokonują reprezentację Italii i zapewniają sobie awans na igrzyska w Paryżu. W kolejnych latach Włoszki wygrywają niemal wszystko, zostając mistrzyniami olimpijskimi, świata i triumfując w Lidze Narodów. Pobiły też rekord w historii żeńskiej siatkówki. 39 zwycięstw z rzędu. Jutro staną naprzeciw drużyny prowadzonej przez Włocha Stefano Lavariniego. Co ciekawe, selekcjonerem Italii jest Argentyńczyk, legendarny Julio Velasco. Z wielkim szacunkiem wypowiada się o polskiej ekipie, bo wie, że biało-czerwone są głodne sukcesu. Co prawda stawały na podium Ligi Narodów, ale od lat nie mogły się przebić do strefy medalowej Mistrzostw Świata czy Europy, mimo że cały czas potencjał w tym zespole był duży. Teraz nadarza się okazja, by przełamać tę niekorzystną passę. Polki mają w turnieju wspaniały bilans. 7 zwycięstw na 7 meczów. I to nie ze słaby uszami, bo Turcja czy Holandia to europejska czołówka. Nic więc dziwnego, że Magdalena Stysiak jest pełna optymizmu.
3: Na pewno emocje są fajne. Jest to coś dla nas, o czym marzyłyśmy przed tym turniejem. Osiągnięty cel. Wiemy, że jesteśmy w czwórce najlepszych zespołów w Europie. Zaryzykuję tu powiedzieć, że Europa jest najmocniejsza, więc naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy. Według mnie dużo lepiej się gra Mistrzostwa Świata. Właśnie jakiś taki VNL, bo tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo mocne. Jesteśmy zadowolone, osiągnęliśmy nasz cel i myślę, że to jest dla nas naprawdę ważne. Dobry prognostyk na przyszłość.
2: Trener Lavarini przyznaje, że marzenia jego i jego siatkarek zaczynają się spełniać, ale tonuje emocje. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że wszystkie zespoły, z którymi do tej pory się mierzyliśmy, były w naszym zasięgu. Jednocześnie wiedzieliśmy, że trudno będzie osiągnąć taki bilans meczów, jaki mamy teraz, tuż przed półfinałem. Dlatego bardzo się cieszymy z dotychczasowych wyników i poziomu gry, ale przeszłość zostawiamy za sobą. Zagramy w półfinale Mistrzostw Europy. To coś, czego pragnęły dziewczyny, żeby do końca mieć swój los we własnych rękach. Marzyliśmy o tym od początku sezonu, bo to przecież impreza docelowa. Mamy możliwość gry o medale Mistrzostw Europy, a z takim założeniem tu przyjechaliśmy. Ale powtarzam, to jeszcze nie koniec. Najważniejsze dopiero przed nami. I słusznie. Kluczowy będzie mecz z Włoszkami. Zwycięstwo nad mistrzyniami olimpijskimi zapewni już medal, co najmniej srebrny. Porażka będzie oznaczać dodatkowy stres, bo można też wylądować poza podium. Jednak mistrzyni Europy z 2005 roku Natalia Bamber widzi szansę dla biało-czerwonych.
4: Może się zdarzyć, że będzie trudniejszy dzień dla Włoszek, a nam będzie wszystko szło, więc one po to tam są. Są dobrze przygotowane, widać szybkość, widać skoczność. To, jak one grają, naprawdę szacunek na moje oko, są bardzo dobrze przygotowane fizycznie. Można się nauczyć taktyki, można być przygotowanym pod przeciwnika, ale w momencie, kiedy nie czujesz się pewnie i piłka jest dla ciebie wyzwaniem, to szwankuje jednak przygotowanie fizyczne. A tutaj widać, że wchodzą po prostu z otwartą głową i atakują.
2: Włoszki od lat grają w niezmienionym składzie. Mają dwie bombardierki, Egon i Antropową. Są mistrzyniami bloku i obrony, ale można je też zniechęcić do gry dobrą zagrywką i skutecznymi blokami. Polska rozgrywająca Alicja Grabka wierzy, że gra przeciwko takim rywalkom to będzie ogromna motywacja.
5: Nie możemy się doczekać tego najważniejszego momentu, jeśli chodzi nie tylko o ten turniej, ale i też ten sezon. Dla mnie osobiście znaczy to bardzo dużo, bo jest to też moja pierwsza docelowa impreza, więc bardzo się cieszę, że mogę tutaj z dziewczynami być i wierzę, że to jest ten turniej, w którym będziemy w stanie napisać nową historię i przywieźć medal.
2: Polska ambicja i wola walki, czy włoskie doświadczenie i perfekcjonizm? A potem walka o złoto lub brąz. Wszystko rozstrzygnie się w najbliższych kilkudziesięciu godzinach.
1: Początek jutrzejszego meczu o 18:00. Teraz piłka nożna i siódma kolejka Ekstraklasy, która rozpoczęła się w Gliwicach meczem Piasta z GKS-em Katowice. Halo, Tadeusz Musiał.
6: W bardzo przekonujący sposób Piast Gliwice pokonał GKS Katowice, wygrywając 3-0 i trzeba powiedzieć, że nie tylko to zasłużone zwycięstwo, ale całkowicie oddające obraz gry. W pierwszej połowie GKS-u praktycznie na murawie nie było. Dwa gole strzelone przez zespół gospodarzy już w piątej otwarcie wyniku, kiedy Sanka przebiegł kilkadziesiąt metrów, dobiegł do linii pola karnego. Bierna postawa obrońców spowodowała, że Sanka dłużej utrzymał się przy piłce. No i tak z miejsca, nawet nie biorąc rozbiegu, strzelił przy dalszym słupku, a piłka wpadła do bramki. Kobylak nawet nie drgnął. W 35 minucie też się nie ruszył, kiedy poszło dośrodkowanie z rzutu rożnego, a najwyżej wyskoczył Rivas, strzelił po koźle i piłka znowu wtoczyła.

0: się do jego bramki. W międzyczasie dwa strzały z dystansu GKS-u, zupełnie niegroźne, i jeden bardzo groźny limy dla Piasta Gliwice, który Kobylak sparował na rzut rożny, a w drugiej części tylko jedno trafienie. Mimo wielu zmian w GKS-ie Katowice, to nie byli w stanie katowiczanie dzisiaj zagrozić się w ramce Domena Grilla, a w 86 mieliśmy strzał, który był ozdobą tego starcia. Hugo Vallejo przebiegł od linii środkowej, zbliżając się do 18-19 metra od bramki GKS-u, postanowił strzelić. Kobylak był wysunięty na 5-6 metr, nie sięgnął frunącej nad nim piłki, a ta zatrzepotała w siatce, wpadając pod poprzeczką. Vallejo ustalił zatem wynik gry, natomiast GKS jedyne co robił w protokole, to łapał żółte kartoniki. 5 graczy GKS-u upomnianych, ale to też pokaz bezradności i bezsilności tego zespołu w dzisiejszym starciu w Gliwicach. Piast Gliwice, GKS Katowice 3-0.
1: Jutro Widzew Łódź zagra z Radomiakiem, Korona Kielce z Wisłą Kraków, a Motor Lublin z Legią Warszawa. Tymczasem Legia pozyskała dziś dwóch piłkarzy. Jednym z nich jest prawy obrońca Shinosuke Fakuda. Japończyk jest zawodnikiem Kyoto Sanga. W Legii będzie występował z dwójką na koszulce. Barw stołecznego klubu będzie bronił również ukraiński pomocnik Bohdan Wionnek, wypożyczony z Lechii Gdańsk. Napastnikami wzmocniły się Krakowia i Śląsk Wrocław. Krakowia wypożyczyła norweskiego napastnika Lasse Nordasa z Luton Town, a Śląsk Iltenisa Kamoesa z Angolii, grającego ostatnio w norweskim zespole Tromso. Mamy też transfer wewnątrz ligi. Michael Ameją, dotychczas piłkarz Rakowa Częstochowa, podpisał 3-letnią umowę z Koroną Kielce. Były reprezentant Polski w piłce nożnej, Jacek Góralski, zakończył karierę. Pomocnik rozegrał w biało-czerwonych barwach 21 spotkań. Był w kadrze Adama Nawałki podczas Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 roku. Występował m.in. w Wiśle Płock, Jagiellonii Białystok, Ludogorcu Razgrad, z którym zdobył 2 tytuły mistrza Bułgarii, oraz w Kairacie Almaty, z którym wywalczył Mistrzostwo Kazachstanu. Ostatnio grał w Wieczystej Kraków. Jak napisał, futbol dał mu więcej, niż mógł sobie wymarzyć. I jeszcze rzut oka na ligi zagraniczne. W angielskiej Premier League Liverpool blisko pierwszego zwycięstwa w sezonie. Po dwóch remisach do Reds prowadzą w doliczonym czasie gry z Ipswich Town na wyjeździe 2-0. W lidze hiszpańskiej Real Madryt przegrywa z Betisem Sevilla 0-1 w 85 minucie, więc szykuje nam się niespodzianka. A w Portugalii gol Jana Bednarka dla FC Porto. Mistrz Portugalii prowadzi z Moreirense 2-1. W Kwidzynie zainaugurowano sezon Superligi piłkarzy ręcznych. W pierwszym spotkaniu bez niespodzianki wicemistrz Polski Orlen Wisła Płock nie dał szans miejscowemu MMTS-owi. Relacja Michała Kublika.
2: Orlen Wisła Płock rozbiła na wyjeździe MMTS Kwidzyn 46-19 w meczu inaugurującym rozgrywki Lotto Superligi. Wisła od początku narzuciła swój styl gry, szybko odskoczyła rywalom i na początku 13 minuty prowadziła już 7-3, co skłoniło trenera gospodarzy Bartłomieja Jaszkę do wzięcia pierwszego czasu na żądanie. W kolejnych minutach Wisła cały czas powiększała przewagę, by w 25 po rzucie Kosorotowa doprowadzić do stanu 17-7, a pierwszą połowę kończyć wynikiem 23-9. W drugiej połowie goście w pełni kontrolowali wydarzenia na parkiecie i wygrali zdecydowanie 46-19. W meczu swój debiut w Lotto Superlidze zaliczył w drużynie Orlen Wisły Płock Max Matyszczyk, zdobywając w całym meczu 3 bramki. Nie tak dawno rozmawialiśmy o tym, że jest szansa na debiut w Superlidze. Dzisiaj debiut i pierwsze bramki, jak wrażenia? Max Matyszczyk, Orlen Wisła Płock.
3: Tak, no mega, mega fajne uczucie. Bardzo się cieszę z tego debiutu w Superlidze. No jest to spełnienie marzeń i no ale to nie koniec. Nadal będziemy grać dla kibiców w sezonie i chcemy ich zadowalać na własnym parkiecie i na wyjazdach i również w Lidze Mistrzów.
2: Pierwszy mecz, chyba dobre przetarcie, 46-19 na inaugurację, zwycięstwo z MMTS Kwidzyn.
3: No Kwidzyn na pewno zawsze u siebie jest niewygodnym przeciwnikiem, jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, ale no zawsze może być jeszcze lepiej, dlatego będziemy nadal trenować i walczyć.
2: Młodzi zawodnicy Bartłomieja Jaszki także dostali swoją szansę zagrania w tym meczu. Bartłomiej Jaszka, MMTS Kwidzyn. Jakieś pozytywy z dzisiejszego spotkania?
4: Tak, jak najbardziej, bo dla niektórych zawodników pierwsze zderzenie tak naprawdę z zespołem, który występuje na co dzień w Lidze Mistrzów i jakość tego zespołu zawodników, doświadczenie na parkietach tych właśnie europejskich. zderzenie się, pierwszy zawsze mecz po okresie przygotowawczym ligowy zawsze trochę waży, wydaje mi się, podwójnie, bo chce się bardzo, a nie wiadomo, jak to będzie wyglądało już na parkiecie, nie w meczu sparingowym, tylko już takim meczem ligowym, więc na pewno dużo fajnych rzeczy, ale tak samo dużo rzeczy, które, załóżmy, przygotowaliśmy się, nie do końca było realizowane, gdzie zareagowaliśmy automatycznie, też Poz miał większe problemy z rozegraniem, nie w pierwszym

tej fazie, tylko musiał szukać kolejnej fazy rozegrania z ośmiu akcji, więc to też są pozytywne rzeczy. Cieszę się, że wszyscy weszli, wszyscy dostali tak naprawdę tego grania, więc dużo rzeczy.

0: wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Reklama. Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Zapraszam na ostatni dzisiaj drogowy raport jedynki. Ponad godzinę temu na trasie ekspresowej S12 pomiędzy węzłami Świdnik a Lublin-Felin zderzyły się dwa samochody osobowe. Do zdarzenia doszło niedaleko miejscowości Kalinówka na kilometrze 78 i trasa w kierunku Warszawy nadal jest tam zablokowana, natomiast jezdnia w kierunku Zamościa jest zwężona. Zablokowany jest tam lewy pas. A teraz kilka słów o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Tutaj utrzymują się poważne kolejki samochodów ciężarowych, oczekujących na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju. W Dorohusku i w Medyce ciężarówki czekają około 17 godzin, w Chrebennem około 14, a w Korczowej około 10. Przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy, zwłaszcza w Dorohusku i w Medyce. Trudne warunki atmosferyczne w wielu miejscach naszego kraju, zwłaszcza w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim, a także kujawsko-pomorskim i podlaskim. Uwaga na silny, porywisty wiatr, a także na intensywne opady deszczu. Utrudnienia utrzymują się także na trasach remontowanych, tych oczywiście nie brakuje, chociażby A1 na Pomorzu, w pobliżu węzła Pelplin, a także niedaleko węzła Kopytkowo, ale także remontowany jest śląski odcinek A1 niedaleko Pyrzowic i Piekar Śląskich. Kolejne informacje z tras na naszej antenie już jutro przed godziną 6, a ja życzę bezpiecznej nocnej podróży.
8: Minęła 23. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Do 260 wzrosła liczba interwencji wielkopolskich strażaków z powodu burz nad regionem. Choć zniszczeń było bardzo dużo, nikt nie został ranny. Informuje rzecznik wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Martin Halasz.
9: Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew i konarów blokujących szlaki komunikacyjne, także uszkodzonych linii energetycznych oraz drzew spadających na samochody, m.in. w Gnieźnie, Kłecku czy Rogośnie. Odnotowano również kilkanaście zdarzeń związanych z uszkodzeniem lub całkowitym zerwaniem poszyć dachowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Tutaj szczególnie dotknięta pod tym względem została gmina Kłecko w powiecie gnieźnieńskim, a także pojedyncze punkty w powiatach obornickim i kolskim.
8: Dla województwa dolnośląskiego oraz części wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego podniesiono stopień ostrzeżenia przed silnym wiatrem z pierwszego na drugi. W Tatrach wiatr może osiągać prędkość do 90 km na godzinę, a w Sudetach

0: nawet do 120. Posłowie wybrali Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To były minister odpowiedzialny za wdrażanie polityki rządu. Pod znakiem zapytania stoi jednak możliwość złożenia przez niego ślubowania przed prezydentem. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec ocenił w TVP Info, że Karol Nawrocki złamie prawo, jeśli nie przyjmie ślubowania Macieja Berka.
1: Bardzo smutne, ale już byliśmy tego świadkami w odniesieniu do sędziów wcześniej wybranych. Z całą pewnością nie można dopuścić do tego, żeby konstytucyjny organ nie działał.
0: Aby temu zapobiec, Maciej Berek może złożyć ślubowanie przed Sejmem, jeśli Karol Nawrocki nie zaprosi go do Pałacu Prezydenckiego, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Wobec prezydenta nie ma innych środków prawnych, tylko właśnie takie, że należy złożyć tą przysięgę, tak żeby wszyscy ludzie widzieli. Notariusz odnotuje to w odpowiedniej formule i wtedy mam nadzieję, że ci sędziowie zasiądą za stołem Trybunału.
0: Maciej Berek pokonał kandydata Prawa i Sprawiedliwości Artura Kotowskiego, który w głosowaniu uzyskał głos 184 posłów. Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, aby wypełnić wakat po sędzi Justynie Piskorskiej, której kadencja upływa 18 września. Amerykańscy wysłannicy odwiedzą Moskwę i Kijów, by rozmawiać o możliwości zawarcia pokoju. Jutro mają być w Rosji, pojutrze na Ukrainie. Władimir Zełenski zapewnia, że podczas wizyty ukraińskie pociski nie uderzą w kierunku Moskwy.
3: Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że Ukraina na czas wizyty Amerykanów w Rosji zapewni normalne funkcjonowanie rosyjskiej przestrzeni powietrznej, aby amerykańscy negocjatorzy mogli bezpiecznie przybyć do Moskwy. Troszczymy się właśnie o nich, a nie o Rosję. Z naszej strony nie będzie uderzeń z powietrza. Rosja powinna analogicznie zapewnić ciszę bez swoich uderzeń z powietrza na czas potrzebny do przeprowadzenia tych rozmów. Ukraiński prezydent zaznaczył, że jego celem jest maksymalnie konstruktywna i merytoryczna wizyta oraz rozmowy ze stroną amerykańską, aby szukać realnych sposobów zakończenia wojny. Według doniesień prasowych Kreml stara się, żeby przedstawiciele Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkow zrezygnowali z przyjazdu do Kijowa i odwiedzili jedynie Moskwę. Ukraińska stolica od ponad tygodnia jest obiektem zmasowanych rosyjskich ataków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz Łódź. Rodzina, bliscy i przyjaciele pożegnali porucznika Józefa Przedpełskiego, pseudonim Sławek. Żołnierz kampanii wrześniowej, uczestnik konspiracji i powstania warszawskiego, zmarł 22 sierpnia w wieku 105 lat. Był jednym z ostatnich żyjących żołnierzy walczących we wrześniu 1939 roku. Jego życie było świadectwem historii Polski. Od kampanii wrześniowej przez konspirację i powstanie warszawskie aż po współczesną działalność patriotyczną. Tak wspominają go rodzina i przyjaciele.
5: Prezentował się zawsze jako człowiek pełen energii, apetytu na życie, na poznawanie nowych okoliczności. Kultywował i cenił tradycję rodzinną.
6: One nas po prostu uczą szacunku do historii i uczą nas tego, że Polska jest najważniejsza.
0: Sławek był członkiem Batalionu Obrony Narodowej Łódź. W kolejnych latach wojny działał w Związku Walki Zbrojnej i Narodowych Siłach Zbrojnych, a następnie w Powstaniu Warszawskim. Donald Trump zapowiedział, że zażąda od europejskich państw zwrotu pieniędzy za amerykańską pomoc dla Ukrainy z czasów Joe Bidena. Nie podał jednak, o które kraje ani o jakie kwoty chodzi.
7: Prezydent USA napisał na Truth Social, że setki miliardów dolarów trafiły do Ukrainy i do NATO za darmo, choć zapłaciłaby za to Europa, gdyby ktoś ją o to poprosił. Dodał, że teraz upomni się o te pieniądze. Nie napisał, w jaki sposób miałby ten zwrot wyegzekwować. Trump zaprzeczył jednocześnie doniesieniom, że amerykańskie zapasy amunicji są na wyczerpaniu po wojnie z Iranem. Donald Trump od dawna domaga się, by koszty wspierania Kijowa ponosiła Europa. Wcześniej żądał zwrotu pieniędzy również od samej Ukrainy w zamian za dostęp do jej surowców. Za jego kadencji amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy praktycznie ustała. W ubiegłym roku Stany Zjednoczone i NATO uruchomiły specjalny mechanizm, w którym Ukraina zgłasza swoje potrzeby, a europejscy sojusznicy płacą za amerykańską broń. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu możliwe w większości regionów, miejscami burze. Popada i zagrzmi także w ciągu dnia, a termometry w sobotę pokażą maksymalnie od 16-17 stopni na północy do 23 na południu Polski.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. Autopromocja.
4: To już 11 koncertów i pikników za nami?
5: Ale szybko zleciało, bo jak coś jest fajne, to szybko mija.
6: Niektórzy przez to lato nauczyli się tańczyć. Inni przychodzili, bo po prostu, nie ma co ukrywać, dobrze graliśmy.
7: Ale my się nie smucimy, będziemy przedłużać lato, a tak naprawdę, jeśli mamy je w sercu, lato z radiem nigdy się nie kończy.
4: Właśnie, takie jest lato z radiem.
5: Spotkania ze słuchaczami, mnóstwo konkursów.
4: I gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
5: A ostatnia okazja już w najbliższą sobotę.
7: W Białych Błotach wielkie święto i nie może Państwa na nim zabraknąć.
5: Audycja od 9:00.
4: Piknik o 12:00.
5: A koncert od 20:00.
6: Lato z radiem i telewizją polską.
5: Zapraszamy.
4: Sława Bieńczycka,
7: Dagmara Kowalska,
6: Patryk Bedliński
5: i Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Na pograniczach.
8: Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Aleksandra Tykarska. Zapraszam na kolejne wydanie audycji Na Pograniczach, w której dziś powędrujemy między innymi do Wilna, ale w sposób szczególny. Jak? Dość nieśpiesznie, a co ważne, w szczytnej sprawie. Wilno z jednej strony, a z drugiej Wyspy Brytyjskie. Tam bowiem szykuje się po raz pierwszy Festiwal Kultury Polskiej na Wyspach. Na niego między innymi zaprosimy w audycji. Zapraszam do słuchania.

0: audycji, czyli litewska wokalistka młodego pokolenia. Litewska wokalistka, w związku z tym wędrujemy na zapowiadaną Litwę. Z Krakowa do Wilna starym samochodem marki Żuk. Tak, proszę Państwa, wędrujemy. Żukiem dla życia to nazwa akcji na rzecz jedynego na Litwie stacjonarnego hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki dla dzieci i dorosłych. Placówkę założyła i prowadzi polska zakonnica, siostra Michaela Rak. Organizatorzy tej akcji ruszają w Polskę, by zdobyć środki na funkcjonowanie hospicjum. Nasz wileński korespondent Kamil Zalewski rozmawiał z dwójką z nich, z Polakami mieszkającymi na co dzień w Wilnie, Robertem Jagłą i Piotrem Szymańskim.
1: Panie Robercie, skąd ta inicjatywa, żeby Żukiem wyjechać z Polski, z Krakowa, dojechać do Wilna i w ten sposób zebrać pieniądze, próbować zebrać pieniądze na utrzymanie hospicjum?
2: Ja pochodzę z Krakowa, urodziłem się i wychowałem się w Krakowie, chociaż od 20 lat mieszkam w Wilnie i problemy hospicjum są mi znane. Znam z siostrą Michaela i wiem, z czym ona musi się borykać. I postanowiliśmy grupą przyjaciół coś zrobić, żeby ją odciążyć, choć troszkę. Zbieramy na jednomiesięczne utrzymanie tego hospicjum i postanowiliśmy, że z mojego rodzinnego Krakowa, pod sanktuarium wyjedziemy, przejedziemy przez całą Polskę, zbierając te pieniądze. Nie wiem, czy nam się to uda, ale próbujemy.
1: Stosunek Polaków do tego typu akcji jest pozytywny, odzew jest pozytywny?
2: Bardzo pozytywny. Wszyscy, których proszę o to, żeby nam pomogli, nie odmawiają tej pomocy. Jak mogą, czy pieniężnie, czy organizacyjnie, tej pomocy jest dużo.
1: Na utrzymanie hospicjum trzeba 90 tysięcy euro miesięcznie.
2: Tak, to jest 90 tysięcy euro i to jest druga część. Pierwszą część dokłada Sodra Litewska, a drugą musi siostra dożebrać, żeby mieć te pieniądze na utrzymanie.
1: A skąd pomysł, żeby wykorzystać stary samochód Żuk?
3: Jeden z naszych kolegów, inicjatorów tej akcji, organizował kiedyś podobne akcje, właśnie tylko, że to były akcje po Polsce, też starym Żukiem. I tu było ta iskra zapalna właśnie, że Żukiem. Potem pojawiło się hasło o Żukiem dla życia, które ma wspierać. No bo hospicjum czasami się kojarzy, że to jest, ludzie odchodzą. Natomiast tutaj toczy się życie w tym hospicjum. Często pacjentów dość krótkie, ale ma być wartościowe. No Żuk pierwszy nie podołał, nie był technicznie już gotów na tak długą trasę z Krakowa do Wilna.
1: Więc... No bo najpierw znaleźliście inną wersję Żuka, tak?
3: Mieliśmy tego Żuka, który właśnie jeździł wcześniej po Polsce. Natomiast on pokonywał dużo mniejsze trasy, miał dużo mniejsze wyzwania niż myśmy sobie postawili. No i niestety zostaliśmy zmotywowani przez diagnostę, który obejrzał tego Żuka, że musimy coś zrobić, żebyśmy dojechali, żeby akcja osiągnęła sukces. No i niestety, a wostety, zaczęło się szukanie nowego Żuka, a kolor trafił się czerwony, także no jeszcze tym bardziej będziemy chyba zwracać uwagę swoją wszystkich, którzy zobaczą Żuka po trasie, no i oczywiście w mediach także.
1: Dla starszych osób być może nawet łezka wokół się troszeczkę zakręci, jak zobaczył ten samochód, bo to Żuk, który służył strażakom.
2: Tak, on służył strażakom, jeździł na różne akcje i ludzie teraz tak faktycznie z łezką wokół, nawet niektórzy piszą na swoich stronach, jakaś piekarnia napisała, pamiętacie, jeździliśmy takim Żukiem, rozwoziliśmy chleb, a teraz oni zbierają pieniądze, więc im pomożemy. Więc cały czas, a ten, jak wspominał tutaj kolega, diagnosta powiedział, gdzie wy chcecie jechać? Do Wilna? Wy do Wieliczki nie dojedziecie z Krakowa, więc zapomnijcie.
1: Z Krakowa do Wilna 1500 kilometrów, jak rozumiemy, nie będzie to jednodniowy wyczyn, jednodniowy przeskok tej odległości.
2: Mam nadzieję, że dojedziemy 13 września. Jak dojedziemy?
1: Nie zabrzmiało to optymistycznie.
2: Boję się tylko o technikę, że może zawieść, a całą resztę to nic. Powiedziałam, lubię pchać busa pod górę, jak mówił Linda, i popchnę go choćby.
1: To jak będzie wyglądała ta cała trasa? Macie zamiar zatrzymywać się w poszczególnych miastach w Polsce, nawoływać jakoś Polaków do tego, żeby wsparli tę właśnie placówkę?
2: Tak, będziemy mieli kilkanaście postojów z różnych koncertów, będziemy, sami mamy muzyków na pokładzie, którzy będą grali, śpiewali i tak będzie. To już akcja jest dosyć mocno nagłośniona w internecie, więc będzie o nas głośno.
1: Jednocześnie każdy, kto będzie chciał dorzucić się, będzie mógł znaleźć miejsca, gdzie będzie można przerzucić te pieniądze blikiem albo jakimś przelewem.
2: Tak, mamy kody QR, które skierują na stronę, na której jest zbiórka, będziemy mieli puszki, także form będzie zbierania kilka.
3: Tutaj warto zaznaczyć, że właśnie jeszcze, żeśmy nie wyjechali Żukiem, a już mamy uzbierane prawie 100 tysięcy złotych, także tutaj ukłon do tych, którzy już wsparli.

0: wsparli naszą akcję.
1: Może nie warto ruszać?
0: Nie, nie, trzeba. Obiecaliśmy ludziom coś więcej niż tylko słowa, więc liczymy na to, że po trasie nas też spotkają. Oczywiście są przygotowane po trasie różnego rodzaju podmioty, tak jak tu kolega mówił, są myśliwi, są samorządy, są parafie, są różnego rodzaju fundacje, więc oni też czekają na nas, mówiąc tak pokrótce.
2: Całą naszą akcję będzie można śledzić w internecie, na naszej stronie. Żukiem dla życia, szukajcie nas.
3: Robert Jagła i Piotr Szymański w rozmowie z Kamilem Zalewskim opowiadali o akcji charytatywnej Żukiem dla życia, akcji na rzecz jedynego na Litwie stacjonarnego hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki dla dzieci i dorosłych. A skoro Wilno, to sięgamy po muzykę właśnie stamtąd w wykonaniu nowego, starego można powiedzieć zespołu Kajmo 2 pod kierownictwem Katarzyny Cybulskiej.

0: Julia Kozakowa, jedno z artystycznych objawień słowackiej sceny, autorka jednej z najlepszych płyt ostatnich lat, właśnie na tej scenie, płyty Manusza. To Słowacja, czyli dość blisko. Teraz przenosimy się nieco dalej na Wyspy Brytyjskie. W przyszłym tygodniu, dokładnie 12 września, w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie rozpocznie się pierwszy festiwal kultury polskiej na Wyspach pod hasłem Polskie Arcypolskie. To idealna okazja dla polskich poetów i twórców, a przede wszystkim mieszkańców żyjących w Wielkiej Brytanii, by zaprezentować się szerszej publiczności oraz skorzystać z rosnącej oferty kulturalnej. Ten pierwszy Festiwal Kultury Polskiej na Wyspach to wyjątkowe wydarzenie interdyscyplinarne, pokazujące wyjątkowość i wielowymiarowość kultury polskiej na Wyspach. Tematy przewodnie festiwalu nawiązują do patronów roku 2026, Andrzeja Wajdy i stulecia Gdyni. W ramach projektu zaplanowane są m.in. przegląd filmów Andrzeja Wajdy, przegląd teatralny małych form scenicznych, warsztaty choreograficzne i wokalne, wystawa, rocznik poetycki, konkurs poetycki i wiele, wiele więcej. O tym wszystkim opowiada dyrektorka do spraw kultury w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie, pani Żaneta Brudzińska.
1: Cóż dużo mówić, po prostu to jest tak, że jak się jest na obczyźnie i się jest poza krajem, to nie ma siły, żeby za tym krajem nie tęsknić. I jeżeli mamy taką możliwość, a Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny zwany POSKiem jest największym ośrodkiem kultury na świecie, to staramy się jak najwięcej dla naszych rodaków robić. I dlatego taki pomysł, bo festiwal może przynieść bardzo dużo po prostu korzyści kulturalnych. Możemy sprowadzić i teatry, i wyświetlać filmy, i mieć warsztaty. Postanowiliśmy pokazać teatry polonijne, bo na co dzień nie mamy takiej możliwości. Do Polski jeszcze pojedziemy, obejrzymy tam polskie teatry. Natomiast chcieliśmy podpatrzeć, co robią inni nasi rodacy właśnie na świecie. Stąd był pomysł sprowadzenia razem z Fundacją Pomysłodalnia, która jest naszym partnerem. Razem robimy teatry polonijne i właśnie mamy jeden z Toronto, drugi z Niemiec i trzeci z Lwowa. I ten właśnie z Ukrainy to jest najstarszy teatr polonijny na świecie, który mamy przyjemność gościć już 18 września na deskach Teatru POSK. Sam festiwal ma przybliżyć właśnie kulturę polską, niekoniecznie tylko tę, która jest pokazywana w Polsce, ale na całym świecie. Tu ma być taka kolebka tej zachodniej strony, ale jakby jesteśmy otwarci na wszystkie kierunki. Stąd takie trzy, ponieważ jest to pierwszy festiwal kultury polskiej na Wyspach. Mam nadzieję, że nie ostatni. Także zobaczymy, co

0: później. Na razie mamy te trzy teatry, plus nasz Teatr Posk wystawi taki bardzo ładny właśnie spektakl poświęcony i historii, i tradycji, i to będzie spektakl muzyczny pod tytułem Niech wybrzmi pamięć. Taki bardziej patriotyczny, który zamknie cały festiwal i otworzy galę.
1: Sztuka teatralna jest jedną z rzadziej eksponowanych podczas takich ogólnych festiwali. Jaka jest oferta wydarzeń, w których Polacy na Wyspach mogą korzystać? Jakie są tu też potrzeby?
0: Tutaj u nas w Londynie, pewnie na całym świecie tak jest, że jest specyfika danego terenu. I u nas najchętniej publiczność przychodzi na wszelkiego rodzaju teatry, na których można się odprężyć, na których można sobie posiedzieć, pośmiać się. Tego oczekuje publiczność tak naprawdę. Chętnie przychodzą na patriotyczne rzeczy albo właśnie na klasyki. Najbardziej obleganą formą są jednak koncerty, ale nawiązujące do polskich piosenek są najbardziej oblegane przez publiczność tutaj w Londynie, przez polską publiczność. Bardzo podobają się różnego rodzaju spotkania ze sztuką. Sztuki wizualne, literatura, konkurs poetycki. Naprawdę zaskoczeni zostaliśmy ilością zgłoszeń i tego, jak duże zainteresowanie jest na Wyspach wśród Polaków tego rodzaju konkursami, czy wręcz chęcią pokazania tego, co ludzie potrafią, co robią. I muszę Państwu powiedzieć, że to jest niesamowite, jak zdolnych Polaków mamy tutaj. Mimo że na co dzień pracują w innych zawodach, mimo że na co dzień wykonują całkiem inne prace, to tutaj na wyspach pokazują nierzadko swoje hobby, prawda? To są rzeczy, które robią dodatkowo i są to cudeńka. Naprawdę warto przyjść, zobaczyć, jak pięknie malują, co potrafią zrobić, jak pięknie piszą wiersze i jakie piękne, no takie skarby do nas wpadły, żeby wystawić je podczas wystawy w czasie trwania Festiwalu Kultury.
1: To ważne, że organizują Państwo festiwal, na którym zaprezentować się mogą nie tylko uznani artyści i twórcy zawodowi, profesjonalni, ale też mieszkańcy, członkowie polskiej społeczności na Wyspach.
0: Jesteśmy już dumni z tego, że udało nam się połączyć dwie rzeczy, czyli to, że przyjeżdżają uznani artyści, że występują zawodowi aktorzy na scenie, czy pokazujemy filmy Andrzeja Wajdy. Ale udało nam się to połączyć właśnie z tym, że możemy pokazać to, co potrafią nasi rodacy, co pokażą, czy to będzie malarstwo, czy sztuka, literatura, konkurs poetycki, jak również zapraszamy na warsztaty wokalno-taneczne, które poprowadzą panie na co dzień pracujące w teatrze muzycznym w Gdyni. Więc naprawdę fajny poziom będzie tych warsztatów, ale jednak jest on skierowany do amatorów. Także naprawdę zdolni ludzie mogą się pokazać w różnych dziedzinach. I chyba to jest fajne, że ta wielokulturowość oraz to, że możemy wyjść od amatorów po zawodowców i spotkać się wszyscy razem i razem świętować ten festiwal kultury, napawa nas dumą.
1: To teraz gdzie i dokąd dokładnie się udać, żeby uczestniczyć w Państwa festiwalu?
0: Pierwszy festiwal kultury polskiej na Wyspach odbywa się w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym POSK w Londynie na Hammersmith i tam zapraszam Państwa na nasze wszystkie spotkania. Będziemy spotykać się w różnych salach, ponieważ mamy ich kilka. Będziemy w teatrze, będziemy w studio, będziemy w salach, gdzie będą wystawy. Wszystko zaczyna się 12 września, kończy się 20, czyli mamy 9 dni pełnych festiwalu. Niektóre wydarzenia są całkowicie darmowe i można po prostu z tak zwanego buta wejść do środka. Natomiast jeżeli chodzi o niektóre spektakle czy filmy, należy odwiedzić naszą stronę www.posk.org z tym Festiwalem Kultury.
1: Pani Żaneta Brudzińska, dyrektorka do spraw kultury w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie, zapraszała na pierwszy festiwal kultury polskiej na Wyspach, Polskie Arcypolskie. Ten festiwal rozpocznie się już 12 września, potrwa aż do 20 września i zaprasza wszystkich sympatyków do tego, żeby uczestniczyć w festiwalu zarówno jako publiczność, ale także twórcy i artyści. Tym kończymy dzisiejsze wydanie audycji Na Pograniczach. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam na przyszły tydzień w imieniu Marianny Krill, Aleksandra.

0: Jedynka. Polskie Radio. Ślady na piasku.
1: Agnieszka Kozłowska-Łysko, dobry wieczór Państwu. Wrzesień rozpoczyna się pod znakiem szkoły i rocznic wojennych. Spróbujemy to połączyć i o kobietach na misjach porozmawiamy. Co jest misją kobiet? Rodzina, dzieci czy kariera? A może karabin? O tym dziś w Śladach na piasku rozmawiam z Magdą Pilor, autorką książki Jej Afganistan, i dr Barbarą Drapikowską, psychologiem z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Coraz więcej kobiet rekrutuje się do wojska. Czy to znak czasów, w jakich żyjemy?
2: Myślę, że tak, bo pozycja kobiety jednak się zmienia. Jeśli popatrzymy właśnie na role społeczne kobiet i mężczyzn, to ja zawsze mówię, że my już mamy inną pozycję niż nasze mamy, tak? I w związku z tym myślę, że jednak jest to zmiana współczesnych czasów, że kobiety coraz częściej angażują się też w prace, które kiedyś były zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn, tak? Historyczne tutaj służby mundurowe, zwłaszcza wojsko, jest takim sztampowym przykładem. Więc te zmiany społeczne związane z tym jednak, że kobiety coraz częściej też są bardziej świadome i siebie i bardziej im zależy też na takiej niezależności, czy też społecznej, ekonomicznej, sprawiają, że jednak ich takie dążenie do nie chcę tego użyć słowa robienie kariery, bo to jest u nas źle kojarzone, tak? Ale dążenie do takiej dobrej realizacji w zawodzie jednak jest też takim znakiem czasu współcześnie.
1: Ty, Basiu, na ten temat pisałaś doktorat. Tak. Ale też prowadziłaś badania psychologiczne.
2: Prowadziłam badania, które nie były badaniami psychologicznymi, ale natomiast socjologicznymi, także blisko. Nie robiłam żadnych testów psychologicznych, jeśli chodzi o moje rozmówczynie, bo były to głównie metodą wywiadów pogłębionych, tak? Przebadałam sporo, myślę, tych kobiet wtedy, wówczas do wielu takich prac naukowych, między innymi do doktoratu, ale też w trakcie wywiadów poruszałyśmy różne takie zagadnienia, które możemy...

0: tak, jako takie psychologiczne zakwalifikować, tak? Związane właśnie z, nie wiem, celami życiowymi, odpornością psychiczną, stresem, rozłąką z rodziną, takie rzeczy.
1: A może na początek to bardzo istotne tematy i na pewno wszystkich naszych słuchaczy interesują. Natomiast na początek, co było powodem, co je skłoniło do tego, by pójść do wojska? Wyuczony, nie wiem, zawód, misja, powołanie, tutaj to słowo padło.
0: Tutaj powiem, że taki mój jest wniosek po tych rozmowach z kobietami, że to są dziewczyny, które mają sobie taką misję właśnie, że one nie chciały mieć pracy takiej standardowej. Chciały mieć pracę, która jest przydatna społecznie, która jest może inna, tak? Zwłaszcza tak mówiły początkowe dziewczyny. I współcześnie, tak jakbym nawet powiedziała po tych moich wszystkich wywiadach, tak, badaniach naukowych, że jednak te kobiety, które do wojska trafiają, nasze, są dziewczynami, które robią to z powołania. To rzadko jest tam przypadek. Z reguły tam są właśnie czasami tradycje rodzinne, co też się często zdarza. Rzadko one wskazują jako czynniki ekonomiczne. To tam oczywiście było na przykład, bo to jest też stabilna praca, nie oszukujmy się.
1: A te badania, kiedy z tymi kobietami rozmawiałaś? Bo to, czasy bardzo szybko się zmieniają.
0: To powiem, że te badania są robione na przełomie tak ostatnich 17 lat, tak? Już niestety dość długo to trwało. Ale tutaj ten wniosek jest niezmienny, tak? I jakbym miała powiedzieć, jaki jest wspólny mianownik tych kobiet, z którymi do tej pory rozmawiałam, to jest właśnie to takie poczucie tej misji, tak? Tej odpowiedzialności. No a można powiedzieć, że misja zagraniczna to jest taki jeden z niewielu momentów, gdzie żołnierz się może sprawdzić. Więc one bardzo często, jakby mówiły, dlaczego na misję pojechały, to była to chęć sprawdzenia się, tak? Sprawdzenia w takich warunkach, czy ja się nadaję w ogóle do tej pracy.
1: Jako żołnierz.
0: Jako żołnierz, tak. A motywacja do wojska to tutaj przede wszystkim jest to chęć takiej pracy ciekawej, innej, związanej po prostu z takimi wyniosłymi
1: no
0: nawet
1: właśnie
0: celami.
1: Tak się zastanawiam, bo mam kuzynkę, która co prawda nie do wojska, chociaż to też służby mundurowe, do służby granicznej poszła. Była fryzjerką, ma dwie córki, jedna dopiero maturę zdała, a ona już 2 lata w służbie.
0: Ale to nie jest, powiedziała, że to nie jest wcale taki incydentalny przypadek. Bo teraz jak mamy Wojska Obrony Terytorialnej, w których jest 25% kobiet, to jest 1/4, tak? To czwarty żołnierz jest kobietą tam. Więc i tam idą kobiety, które już miały ułożone życie, dzieci często już odchowane, nie wymagające takiej obecności matki bardzo, bardzo, bardzo częstej w weekendy, tak?
1: A znasz kobiety, które świadomie zrezygnowały z życia rodzinnego?
0: Myślę, że tak świadomie przed podjęciem decyzji do wojska, to teraz, szczerze powiem, nie przychodzi mi nikt do głowy, ale jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że w kontekście łączenia życia rodzinnego, tak, ze służbą wojskową, łatwiej jest kobiecie, która tej rodziny nie ma. I na przykład podczas rozmów o wyjazdach na misję, to często dziewczyny mi mówiły, że im bardzo zależało, żeby wyjechać na misję zanim założą rodzinę. Tak, że to był ich taki...
1: Taka przygoda życiowa?
0: Myślę, że to chodzi też, tak, bo to jednak jest przygoda. I nie można tego odmówić, tej wartości, ale też chodzi o to sprawdzenie, o to zrobienie takiego sprawdzianu żołnierza. Zresztą udział w misji też jest elementem, który jest potrzebny w karierze wojskowej. Tak? Więc żołnierze też dążą do tego. Więc one mówiły, że jakby chciały to, że tak to nazwę zaliczyć, tak, ten punkt w karierze, zanim jeszcze założyły rodzinę. I jak na przykład pytała ich, czy teraz by wyjechały, tak? Bo to było po latach, to mówiły, że gdyby nie miały dzieci, to tak. To była bardzo częsta odpowiedź. Więc jednak myślę, że
1: jak... to służba, misja, a nie kariera.
0: Tak.
1: Taka osoba, która wyjeżdża na misję, pracuje w ekstremalnym stresie. Czy osoby wierzące łatwiej radzą sobie z tym stresem? Czy takie badania, takie wnioski są na podstawie twoich właśnie doświadczeń, rozmów?
0: Zdecydowanie tak. Wiara jest takim czynnikiem, który na misjach jest wręcz zasobem człowieka. I tak jak kiedyś jeden żołnierz powiedział, że w okopach nie ma niewierzących, tak? I to samo dotyczy właśnie wszelkich działań wojennych. I to też mówiły wielokrotnie dziewczyny, że o ile w kraju z Bogiem takie relacje były, no, jako takie, tak? To na misjach one się znacznie zmieniały.
1: Samotność czy stres?
0: Myślę, że takie poczucie zagrożenia jednak życia, wszechobecna śmierć, która gdzieś tam obok występuje.
1: I pojawia się to pytanie pewnie.
0: Tak, tak.
1: Co dalej?
0: I jeszcze w takich sytuacjach, gdzie na przykład ktoś zginął, został ciężko ranny z kontyngentu, były w ogóle takimi sytuacjami,

0: sytuacjami, które niesamowicie wpływały stresująco właśnie na osoby uczestniczące w misjach i niezależnie od płci. Natomiast wiara jest w ogóle takim czynnikiem, to tak mówiąc nawet psychologicznie, ludziom wierzącym jest łatwiej w różnych sytuacjach zagrożenia, właśnie stresu, ponieważ łatwiej jest im zintegrować to doświadczenie w kontekście ich całego życia. Więc wiara zawsze będzie czynnikiem takim chroniącym ludzi właśnie w takich sytuacjach zagrożeń. A na misjach, no to też wielokrotnie dziewczyny powiedziały, że tam dopiero zaczyna się nieraz życie doceniać, tak? Że to jest takie doświadczenie, gdzie człowiek po powrocie zaczyna zmieniać swoje życie, bo tam na przykład doznał sytuacji, w której poczuł zagrożenie, tak? Albo na przykład był świadkiem, kiedy inni tracili życie, tracili jakąś taką integralność cielesną, powiedzmy. Więc wtedy to wiara jest na pewno takim czynnikiem, który chroni, tak? Chroni przed po prostu jakimiś negatywnymi czynnikami i modlitwa rzeczywiście jest tak, jak to kiedyś jedna dziewczyna powiedziała, że kaplica, która jest właśnie na kontyngencie, nigdy nie jest pusta, tak? Tam zawsze ktoś jest, zawsze ktoś przychodzi i to nie ma znaczenia płeć, ale ta wiara jest ważna. Zresztą myślę, że jeśli chodzi o nasze wojsko, to tutaj Kościół jako też instytucja związany jest z tym wojskiem, tak? I jakby sama instytucja kapelana wojskowego. To jest taki...
1: Ordynariat polowy.
0: Tak, tak, dokładnie. I kapelani, co jest ciekawe, kapelani wojskowi są bardzo, oni się cieszą bardzo dużym szacunkiem wśród żołnierzy, a na misjach już szczególnie, tak? To są takie osoby, które nieformalnie pełnią rolę psychologa czasami też, nie? I tyle, że psychologa obowiązuje, są sytuacje, w których psycholog może być zwolniony z tajemnicy, tak? Czasami też,
1: a ksiądz nie,
0: tak? I to jest też taki czynnik dość ważny.
1: A czy kobiety inaczej przeżywają ten duchowy wymiar służby niż mężczyźni?
0: Nie mam takich badań, w których bym przeprowadziła wywiady z tyloma na ten temat, tak, z mężczyznami, jak oni to przeżywają, więc tutaj moja odpowiedź może się opierać głównie o pracę w środowisku wojskowym, tak, i o doświadczenia jakieś takie w relacjach międzyludzkich. Natomiast myślę, że jednak u kobiet, tak jak powiedziałam na początku, częściej się tą pasję widzi, przynajmniej ja ją widzę, może jestem nieobiektywna, tak, bo to jest jakiś bliski mi temat i zawsze tutaj po stronie kobiet będę stała. Natomiast tę pasję się widzi bardzo często i tamta ta służba wojskowa nie jest dziełem przypadku, ekonomii. To jest jednak taka rzecz wynikająca z jakichś właśnie takich pasji, jakichś przekonań, tak, chęci robienia czegoś pożytecznego. To jest w ogóle też bardzo często taka motywacja, która dziewczynom towarzyszyła.
1: A czy może usłyszałaś jakieś świadectwo wiary, które zmieniło to podejście do służby wojskowej chociażby? Od którejś z kobiet, że nie wiem, że uwierzyła w wojsku?
0: Tak, oczywiście. Oczywiście to, że na przykład dziewczyny wyjeżdżały na misję z takim nastawieniem do religii, jak to bardzo często w naszym społeczeństwie jest wierzący, niepraktykujący albo niezdecydowany, tak, albo no nie przeszkadza mi ta religia, a po powrocie z misji zaczęły wierzyć, to się bardzo często zdarzało. I to myślę, że to jest takie doświadczenie dość częste w społeczeństwie, tak, nawet z punktu widzenia takiego czysto duchowego, że jeśli my doświadczymy jakiegoś zagrożenia albo mamy w swoim CV takie doświadczenia trudne, to po tych doświadczeniach często ludzie albo odzyskują wiarę, albo w ogóle zaczynają jakoś się zastanawiać nad kwestią wiary, albo ją tracą. Tak, tak się też zdarza.
1: Jak mówisz, kaplica nigdy nie jest pusta na misjach. Natomiast jeśli jadą osoby wierzące, czy zadają sobie takie pytanie, no wiara, przykazanie mówi nie zabijaj?
0: Tutaj nie zapytałam nikogo o te kwestie wprost. I to jest w ogóle taki pewien też paradoks. Tak, bo wiara mówi nie zabijaj, a księża święcili oddziały zanim poszły na wojnę, nie? Więc to jest pewien paradoks, ale on jest historyczny dla mnie i myślę, że to jest taka kontynuacja od zarania dziejów różnych, po prostu wielowiekowa i tutaj nikt jakby z tym, nie spotkałam się, żeby ktoś miał z tym dylemat albo może mi nie opowiedział.
1: A teraz przykład z życia wzięty. Magda Pilor była najpierw korespondentką wojenną, ale wojsko tak ją wciągnęło, że pojechała pracować jako pracownik cywilny.
2: Witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, najpierw byłam jako korespondent wojenny i spędziłam w bazie wojskowej w Afganistanie miesiąc, a potem przyjechałam na rok, na dwa kontrakty jako pracownik cywilny wojska, więc tam już spędziłam rok w bazie wojskowej.
1: Tak, i byłaś jako korespondentka i jako pracownik cywilny, jako kobieta. Kobiety to rzadkość, szczególnie chyba wtedy, kiedy

0: To były lata.
1: To był 2010-2012 i średnią w ogóle w Afganistanie było około 60 kobiet na 2,5 tysiąca mężczyzn, więc byłyśmy znacznie, znacznie mniejszą grupą. I były z tego plusy i były z tego bardzo duże minusy. No bo z jednej strony Polacy są dżentelmenami i polscy mężczyźni są dżentelmenami, więc mogłyśmy liczyć na taką typową pomoc kobiecie po prostu. Więc było może w niektórych rzeczach łatwiej. Choć z mojej perspektywy mam wrażenie, że dużo rzeczy było nam trudniej, ponieważ no jest to męski świat. W tym męskim świecie szacunek to nie jest rzecz dana. No ją trzeba niejako sobie zasłużyć. Nadal istniał, nie wiem czy istnieje. Podejrzewam, że tak. Stereotyp, że wojna, że wojsko to nie jest miejsce dla kobiet. No i było wielu, wielu żołnierzy, którzy nagminnie starali się po prostu to udowodnić, tak? I pokazać, że no, to nie jest
0: Lekceważeniem traktowali kobiety.
1: lekceważeniem, albo zawyżaniem jakichś wymagań, albo głupimi docinkami. Że na przykład, nie wiem, jakaś kobieta nie podniesie jakiegoś ciężkiego lokera, czyli skrzyń, których przenosiliśmy, spakowaliśmy swoje rzeczy. Zwykły, mniejszy żołnierz też by tego nie podniósł. To nie jest tak, że ona nie podnosi, bo jest kobietą. Po prostu, no, mężczyzna jej postury też by tego nie podniósł. No, no, no to takie były niektóre właśnie sytuacje, gdzie były podkopywane. W mojej książce, o której wspomniałaś, ja tam przeprowadziłam wywiady z wieloma kobietami, które były na misji wojskowej. No, świetne pilotki, świetne ratowniczki medyczne, więc tych kobiet tam było dużo, które naprawdę robiły no, po prostu swoją robotę. Ale ja zawsze mówię, że miałyśmy też takie krety, które podkopywały nam to wszystko. Kobiety w naszym środowisku, tak? Kobieta kobiecie potrafiła podkopać i niejako utwierdzały mężczyzn w tych stereotypach. Bo jedna z moich rozmówczyń powiedziała, że jej współlokatorka, bo mieszkały w kampie, wzięła ze sobą suknię taką wieczorową z cekinami. No i na pytanie, po co ci suknia wieczorowa z cekinami w bazie wojskowej na terenie działań wojennych w Afganistanie, ona mówi, no jak to? No na Sylwestra. Więc były też takie kobiety, które gdzieś utrzymywały te stereotypy i starały się, żeby one nadal istniały. Niemniej z mojej perspektywy ja widzę, że większość kobiet naprawdę robiło po prostu swoją pracę, niczym się nie różnili. I ja pamiętam, jeden z majorów moich znajomych zawsze mówi, że u niego w jednostce nie ma płci, są tylko żołnierze. Ja mówię, ja nie mam problemu, jak niższa stopień pani porucznik otwiera mi drzwi, jak wchodzę do gabinetu. Więc mówił to takim żartem, że dla niego to nie ma zupełnie znaczenia, kim dowodzi, tak? On dowodzi żołnierzami i to było takie fajne podejście.
0: Trafiłaś na wojnę jako korespondent, a później byłaś na misji, byłaś pracownikiem cywilnym.
1: Tak, dlaczego? Bo się zapytali, czy chcę jechać. Zaproponowano mi pracę, bo oprócz tego, że kontyngent tworzyli żołnierze, to byli też cywile, jak lekarze, pielęgniarki, no i my, taki zespół odbudowy prowincji. Myśmy robili projekty dla lokalnej społeczności. Były to zakup namiotów, na przykład do szkół w ramach klas. Były to solary, były to drogi, szkolenia miękkie dla afgańskiej społeczności. No i ja pracowałam w tym zespole odbudowy prowincji jako cywil. Prowadziłam swoje projekty, zajmowałam się też pomocą humanitarną i dokumentowaniem wszystkich projektów, no bo to wszystko musiało być udokumentowane. Więc zajmowałam się tymi trzema rzeczami. No i tym się w sumie
0: No
1: zajmowałam,
0: właśnie,
1: tak?
0: ale
1: Więc
0: dlaczego pojechałaś? Bo zaproponowano ci. Czy właśnie to jest ta adrenalina, którą lubisz?
1: to jest takie trochę śmieszne właśnie, dlaczego pojechałam właśnie, bo ja często mam tak, że ktoś mówi, no to jedziesz, tak? Jak zadzwoniła do mnie znajoma, mówi, zrób badania, idź na rozmowę kwalifikacyjną i przyjeżdżasz za drugim razem. To było na zasadzie, pakuj się, jedziesz. Ja mówię, no, jak już powiedzieli mi, pakuj się, jedziesz, to ja nawet się nie zastanawiałam. Mam wrażenie, że to było tak, że no, nie wiem, czy ja podejmowałam tę decyzję. Mówię, okej, biorę, jak dają, to biorę. I była to jedna z lepszych decyzji, ponieważ Afganistan bardzo mnie zmienił. Bardzo mnie nauczył pokory i wdzięczności, że jestem kobietą, że żyję w Polsce, że mam tak gigantyczne możliwości wszystkiego. Tak, ja mogę wszystko, bo wylosowałam taką kartę życiową. Czy się bałam? Jest takie coś, że ma się tą taką adrenalinę, takie coś, że się wie, że można zginąć, że możesz tam zginąć, że może ci się coś stać, że mogą cię porwać. A z drugiej strony ta adrenalina jest, ona ciągnie,
0: Nakręcające.
1: ona jest nakręcająca i jest czymś, dlaczego wielu żołnierzy gdzieś wraca, bo tej adrenaliny nie da się znaleźć. Nawet skacząc ze spadochronem, czy robiąc jakiekolwiek sport ekstremalny, to nie jest ten poziom adrenaliny. I ona gdzieś ciągnie, jestem takim czymś, takim smaczkiem. Więc tak, jeden z moich dowódców zawsze powtarzał, że my musimy się bać. Że jeżeli żołnierz przestaje się bać na misji, to musi wrócić do kraju, bo może popełnić jakiś błąd, może być mniej czujny, więc ten lęk musi być, ale my też się z nim oswajaliśmy, tak? Te pierwsze ostrzały bazy, gdzie człowiek brał oddech i prawie zamierał i biegł do tego schronu, a potem no, no, był

0: Ostrzał, no to brałeś tą butelkę wody, po irytowanym się szło do schronu, bo wiadomo było, że tam się siedział 2-3 godziny, więc się brał jakąś, nie wiem, książkę, coś tam dało, no i się siedziało. Nie robiło to już wrażenia, że człowiek się już przyzwyczaił też do tej.
1: Niewiarygodnie to
0: Tak.
1: brzmi. Ostrzał, brało się książkę i szło do schronu.
0: Bo człowiek się przyzwyczai do wszystkiego.
1: To na zakończenie jeszcze taki cytat. Życie między pokerem, ostrzałami, a wdzięcznością. To jest cytat z Magdaleny Pilor. No właśnie, tak wygląda życie w Afganistanie, życie na wojnie, na
0: Trochę
1: tej
0: tak.
1: bazie.
0: Ono jest niesamowicie zwyczajne, no bo my tam żyjemy przez 6 miesięcy minimum. Więc się chodzi jeść, trzeba sobie zorganizować czas, więc idziesz na siłownię, czytasz książkę. Ja się tam nauczyłam grać pokera, no bo gdzieś jest ta normalność. Musi być ta normalność, żeby też nie oszaleć. A z drugiej strony, codziennie mógł być ostrzał bazy, codziennie wyjeżdżaliśmy poza bazę i można było nie wrócić. I to, co powiedział jeden z moich znajomych, że życie w Afganistanie jest banalnie proste i cholernie trudne. I że trzeba pamiętać o tym, żeby oddychać, iść na stołówkę i nie dać się zabić.
1: To na zakończenie jeszcze taki cytat. Życie między pokerem, ostrzałami, a wdzięcznością. To jest cytat z Magdaleny Pilor. Tak wygląda życie w Afganistanie, życie na wojnie, na
0: Trochę
1: tej
0: tak.
1: bazie.
0: Ono jest niesamowicie zwyczajne, no bo my tam żyjemy przez 6 miesięcy minimum. Więc się chodzi jeść, trzeba sobie zorganizować czas, więc idziesz na siłownię, czytasz książkę. Ja się tam nauczyłam grać pokera. No bo gdzieś jest ta normalność, musi być ta normalność, żeby też nie oszaleć. A z drugiej strony, codziennie mógł być ostrzał bazy, codziennie wyjeżdżaliśmy poza bazę i można było nie wrócić. I to, co powiedział jeden z moich znajomych, że życie w Afganistanie jest banalnie proste i cholernie trudne. I że trzeba pamiętać o tym, żeby oddychać, iść na stołówkę i nie dać się zabić. Więc te skrajności były taką normalnością i tam nie było nic po środku, więc była albo bardzo duża nuda, no bo nie można było z drugiej strony robić, co się chce, albo było bardzo niebezpiecznie, albo było śmiesznie, że po prostu sytuacje rozbawiały nas do łez, albo nam serca pękały z bólu, więc wszystko było tak zero-jeden.
1: Ułożyłaś sobie życie rodzinne, czy to jest coś takiego, co nie pozwala? Czy masz taką naturę, że jesteś do czego innego stworzona?
0: Afganistan nie zmienił tego, czy ja sobie ułożyłam rodzinę, czy nie, bo on nie miał wpływu na to. Ja jestem osobą, która kocha doświadczać, która kocha życie i uwielbia go doświadczać w każdy sposób.
1: To co
0: I
1: robisz teraz?
0: teraz bardzo dużo podróżuję. Bardzo dużo podróżuję i stworzyłam sobie tak przepiękne życie, że mogę moją pracę robić w różnych miejscach świata. I przez to, że dużo podróżuję, często zmieniam miejsca, odkrywam, na przykład teraz zaczęłam surfować, więc odkryłam surfing, więc doświadczam go i uczę się surfować, uczę się jeździć na motorze. Robię bardzo dużo rzeczy i nie każdy jest w stanie i chce taki sposób żyć. Większość ludzi lubi być gdzieś zakorzeniona, mieć ten dom, mieć ogródek, mieć dzieci. Dla mnie to nigdy nie było nadrzędną wartością. Dla mnie nadrzędną wartością było właśnie smakowanie życia. Więc rodziny nie ma. Może też to jest efekt gdzieś moich wyborów. Może po prostu znajdzie się jakiś cudowny człowiek, który będzie żył podobnie jak ja i też będzie mu to odpowiadać, bo w żaden sposób nie jestem jakoś bardziej wyjątkowa czy mniej wyjątkowa od ludzi, którzy żyją w taki czy inny sposób.
1: Ale każdy na swój sposób jest wyjątkowy. Dobrego wieczoru Państwu życzę i do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
3: Jest 22 grudnia 1795 roku. Młoda pisarka z trudem zmusza się do wstania z łóżka. Mróz panuje nie tylko na dworze. Wysłuchajmy piątego fragmentu powieści Catherine Bell pod tytułem Jane Austen – Miłość, która stała się literaturą. Czyta Jagoda Małyszek.
4: Zacisnęła powieki, policzyła szeptem do trzech, po czym odrzuciła kołdrę i zerwała się z łóżka. By nie dotykać obiema stopami podłogi, doskoczyła na jednej nodze do kominka. Po drodze chwyciła wiszący na krześle wełniany szal, który trzykrotnie owinęła sobie wokół szyi i naciągnęła na ramiona, po czym chwyciła puszkę z przyborami do krzesania ognia, która zresztą za chwilę wypadła jej ze zdrętwiałych z zimna rąk. Chyba rozsądnie

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy.
2: A wśród nich?
1: Big Day. Edyta Górniak.
2: Natalia Kukulska.
1: Staszek Karpiel-Bułecka. Mietek Szcześniak.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
3: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 5 września. Wielki finał. Białe błota.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20
3: i na antenie radiowej Jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja.
4: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Anna Kowalczyk. Powalone drzewa, uszkodzone dachy. Przez część Polski sunie front atmosferyczny, który przynosi silny wiatr, a miejscami burze. Strażacy interweniowali kilkaset razy. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
5: Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew i konarów blokujących szlaki komunikacyjne, także uszkodzonych linii energetycznych oraz drzew spadających na samochody, m.in. w Gnieźnie, Kłecku czy Rogośnie. Odnotowano również kilkanaście zdarzeń związanych z uszkodzeniem lub całkowitym zerwaniem poszyć dachowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Tutaj szczególnie dotknięta pod tym względem została gmina Kłecko w powiecie gnieźnieńskim, a także pojedyncze punkty w powiatach obornickim i kolskim.
4: W sumie strażacy w Wielkopolsce wyjeżdżali do akcji 260 razy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują jeszcze we wschodniej i północnej części Polski. Minister Sprawiedliwości broni premiera, który ujawnił część dokumentów ze śledztwa w sprawie zonda krypto. Waldemar Żurek tłumaczy, że Donald Tusk mógł to zrobić. Wyjaśnia, że to prokuratorzy decydują, jaki fragment można upublicznić pod warunkiem, że nie szkodzi to prowadzonemu śledztwu.
6: I część osób z opozycji mówi tak, nie macie dowodów, więc jak premier pokazuje te dowody, to oni mówią, ale dlaczego je ujawniacie? No dość hipokryzji. Jeżeli chcą dowodów, to te dowody, które nie szkodzą śledztwu w oparciu o ustawę o prokuraturze, mogą być ujawniane.
4: Premier podczas debaty przed głosowaniem nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów odczytał fragmenty zeznań kluczowego świadka w sprawie zonda krypto. Padły nazwiska Zbigniewa Ziobry i Patrycji Koteckiej, a także informacje o rzekomych korzyściach finansowych i obietnicy ułaskawienia. A Sejm już po raz trzeci nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Przeciwko odrzuceniu głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenia Rozwój Plus i Konfederacji. Agresywny pasażer, który awanturował się w samolocie lądującym w Warszawie, w rękach policji nagranie, na

0: którym widać, co działo się na pokładzie, kilka dni temu trafiło do sieci. Policja ustaliła, kim jest mężczyzna i zatrzymała 46-latka na warszawskim Targówku, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
1: Mężczyzna awanturował się i był wulgarny. Swoim zachowaniem mógł dopuścić się znieważenia na tle narodowościowym wobec innego pasażera. Pomimo braku formalnego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z komisariatu na lotnisku. Te intensywne działania funkcjonariuszy policji doprowadziły do szybkiego ustalenia jego tożsamości. Potwierdzam, że dzisiaj w godzinach popołudniowych mężczyzna został zatrzymany na terenie warszawskiego Targówka.
0: Policja ustala teraz dokładny przebieg wydarzeń na pokładzie samolotu.
2: To są aktualności jedynki.
0: Skrajnie prawicowa AfD idzie po władzę w Saksonii-Anhalt. Z sondaży wynika, że Alternatywa dla Niemiec w niedzielnych wyborach może liczyć na 42% głosów. Na drugim miejscu z 22% poparciem jest rządząca dotychczas CDU. Na jej wiec w Magdeburgu wybrał się Paweł Turski.
3: Więcej dziennikarzy niż zwolenników. I to pomimo tego, że na miejscu rozdawano darmowe currywursty i frytki. Tak jednym zdaniem można opisać ostatnie wyborcze wydarzenie CDU. Kiełbasa nikogo nie przekona. My tutaj przyszliśmy podziękować premierowi za jego pracę i powiedzieć mu, że na niego zagłosujemy. Mówiła mi z niewielką wiarą w zwycięstwo Niemka polskiego pochodzenia. Na piknik przed wysokimi na 10 pięter blokami przybyła z mężem. CDU gwarantowało od czasów Helmuta Kohla dobre życie, może nie najlepsze, ale stabilne. AfD tego nie zagwarantuje. Problemów nie da się wyeliminować od razu. My jednak to robimy. AfD cofnie nasz land do lat 90., gdy bezrobocie było dwukrotnie wyższe. Starał się przekonać wśród bloków garstkę osób główny kandydat CDU i obecny premier Saksonii-Anhalt Sven Schulze. Wyborcy CDU nie wyobrażają sobie życia w kraju związkowym rządzonym przez skrajnie prawicową Alternatywę dla Niemiec. Wyjedziemy do Polski, jak wygra AfD. Naprawdę, podjęliśmy już taką decyzję. Z Magdeburga, Paweł Turski, Polskie Radio.
0: Francja szykuje się do wizyty papieża 25 września. W dniu przyjazdu Leona XIV bezpieczeństwa w Paryżu będzie pilnować 14 tysięcy policjantów, żandarmów i żołnierzy. Zmobilizowanych zostanie też 2,5 tysiąca strażaków. Na mszy, którą papież odprawi 26 września na Polach Elizejskich, władze francuskiej stolicy spodziewają się około 500 000 wiernych. Szef paryskiej policji przyznał, że konieczne będą ograniczenia dla mieszkańców. Na przykład sklepy na Polach Elizejskich będą zamknięte, wstrzymane zostanie też żegluga na Sekwanie. Papież spędzi we Francji w sumie 4 dni. Odwiedzi też Lourdes i Metz. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Pochmurno i deszczowo w całej Polsce. W dzień też prawie wszędzie będzie przelotnie padać. W centrum i na północnym zachodzie możliwe burze. Sucho tylko na południu. Termometry pokażą od 17 stopni na północy przez 20 w centrum do 22 na południu. Wciąż będzie mocno wiało. Na wybrzeżu i w górach nawet do 85 km na godzinę. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Płytki niż znad Litwy szybko przemieszcza się na wschód. Klin wyżowy znad Francji i Niemiec powoli rozbudowuje się na wschód. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 7 do 8, w porywach 9 w skali Beauforta. Stan morza 5. Temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra do słabej. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 7 do 8, w porywach 9. Stan morza 5. Temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra do słabej. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków zachodnich 6 do 7, w porywach 8 do 9, stan morza 4 do 5, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 6 do 7, w porywach 8 do 9, stan morza 5, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 6 do 7, w porywach 8 do 9, stan morza 4 do 5, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr zachodni do północno-zachodniego.

0: 7 do 8 w porywach 9 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do północno-zachodniego 7 do 8 w porywach 9.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: To już 11 koncertów i pikników za nami?
3: Ale szybko zleciało, bo jak coś jest fajne, to szybko mija.
4: Niektórzy przez to lato nauczyli się tańczyć. Inni przychodzili, bo po prostu, nie ma co ukrywać, dobrze graliśmy.
5: Ale my się nie smucimy, będziemy przedłużać lato, a tak naprawdę, jeśli mamy je w sercu, lato z radiem nigdy się nie kończy.
2: Właśnie, takie jest lato z radiem.
3: Spotkania ze słuchaczami, mnóstwo konkursów.
2: I gwiazdy na wyciągnięcie ręki.
3: A ostatnia okazja już dziś.
5: W Białych Błotach wielkie święto i nie może Państwa na nim zabraknąć.
3: Audycja od 9.
2: Piknik o 12.
3: A koncert od 20.
4: Lato z radiem i telewizją polską.
3: Zapraszamy.
2: Sława Bieńczycka,
5: Dagmara Kowalska,
4: Patryk Bedliński
3: i Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio.

Witam wszystkich naszych słuchaczy w drugiej godzinie audycji Jedynka w drodze. No mam nadzieję, że dzisiaj jadąc wspólnie z Dolly Parton zachowujecie Państwo jednocześnie bezpieczeństwo na drodze. No, pora jest taka, że przechodzą przez Polskę wiatry, trochę jest deszczowo od czasu do czasu. No, oczywiście trzeba wytężyć uwagę, zachować bezpieczeństwo i tego Państwu życzę. A my będziemy towarzyszyć Państwu piosenkami w wykonaniu Dolly Parton, też przez nią napisanymi. Proszę Państwa, jeszcze raz ten wielki przebój I Will Always Love You, tym razem w wykonaniu Vince'a Gilla i Dolly Parton, bo w tej godzinie będziemy właśnie duety głównie nadawali. No, czasami nawet większe składy będą wykonywały piosenki. Ten utwór kojarzony jest z taką piosenką miłosną, taką o rozstaniu kochanków, o rozstaniu i takim rzewnym, trochę melancholijnym atmosferą. A faktycznie, proszę Państwa, ona napisała tę piosenkę dla Portera Wagonera, czyli tego artysty, z którym jako nastolatka nawiązała kontakt i który zatrudnił ją w swoim programie telewizyjnym. Ona miała duży problem z odejściem z tego programu, bo Porter Wagoner już wiedział, że obecność Dolly Parton w tym programie gwarantuje sukces frekwencyjny przed ekranami. I ona kiedyś właśnie wpadła na pomysł, żeby przynieść mu tę piosenkę i zaśpiewać, napisać ją i zaśpiewać. Podobno Porter, ona to pisze we własnych wspomnieniach, Porter Wagoner ze łzami w oczach, kiedy wysłuchał tej piosenki, powiedział: dobrze, Dolly, ale pozwolisz jeszcze, że ja tę twoją wersję tej piosenki nagram. I tak się ponoć skończyła ta współpraca z Porterem, jej wielkim mentorem i opiekunem przez wiele lat, do czasu, aż samodzielnie zaczęła toczyć ten swoją karierę. Posłuchajmy teraz dwóch duetów kolejnych. Pierwszy z nich to z bardzo takim znanym, popularnym artystą Bradem Paisley. To współczesne już są nagrania. I z Zakiem Zac Brown Bandem, dwa razy Dolly Parton.

Wspaniała interpretacja Dolly Parton i The Zac Brown Bandu piosenki Butterfly. Chyba najbardziej znane były i popularne współprace Dolly Parton z Kenny Rogersem. I to nie tylko w piosenkach świątecznych, ale właśnie Island in the Stream to piosenka, którą właściwie zapewne większość z Państwa chociaż raz słyszała i teraz posłuchamy tego utworu, który napisali bracia Gibb, tę piosenkę. A zaraz potem piosenkę Words, którą zaśpiewa Dolly Parton z jednym z braci, z Barrym Gibbem, który przed kilkoma laty nagrał płytę, oto już jedyny żyjący spośród braci artysta, nagrał płytę w Nashville z tymi swoimi odświeżonymi właśnie Bee Geesów utworami, na którym, do którego zaprosił jednego z nich Dolly Parton. Posłuchajmy.

Tak, pięknie śpiewa Barry Gibb i Dolly Parton. Dolly Parton była osobą bardzo zapobiegliwą. Ona dobrze potrafiła lokować kapitał, który zarabiała. Stworzyła taki piękny ośrodek w Stanach Zjednoczonych, który się nazywał Dollywood. Pełen studiów nagraniowych, knajpek, restauracji, sal koncertowych, w którym to Dollywood ona bardzo często występowała dla

swojej publiczności, którą kochała. No i który to do Hollywood oczywiście przynosił dodatkowe zyski w jej karierze. Posłuchamy teraz dwóch utworów, które wspólnie śpiewała z Willie Nelsonem, moim, być może także państwa ulubieńcem. Pierwsza z tych piosenek to Everything is Beautiful. No, bardzo taka popularna piosenka. Troszkę mniej znaną jest utwór From Here to the Moon and Back. To pochodzi z filmu, w którym grała Dolly Parton. Ona ten utwór tam śpiewała sama. To był chyba w ogóle ostatni obraz kinowy, w którym ona wystąpiła. W 2012 bodaj roku. Taka historia trochę z pogranicza z muzyką gospel w tle, ale ta piosenka akurat jest o miłości, którą ona, autorka tej piosenki, deklaruje i którą wyraża w stosunku do swojej miłości, swojego wybranka, że jej uczucie jest tak wielkie, tak ogromne, że mogłoby przebyć drogę na księżyc i z powrotem. Dwa razy Dolly Parton i Willie Nelson.

No pięknie wykonany utwór, naprawdę to oboje świetni artyści, interpretatorzy. Proszę Państwa, mówiłem, że Dolly Parton była filantropką. Ona stworzyła taki projekt, który przeznaczony był dla dzieci, znaczy dla rodziców małych dzieci, po to, by pobudzić czytelnictwo. W sumie rozesłała 300 milionów książek, oczywiście za darmo, nie pobierając z tego tytułu żadnych opłat, do dzieci, które podzielone tam zostały na trzy takie kategorie wiekowe, ale kończyła się ta kategoria na 6 latach. I to były książki specjalnie dobrane po to, by uruchomić wyobraźnię dzieci, którym rodzice czytały i te książki, te pozycje. Czy też kiedy już same te dzieci zaczynały czytać, ożywić jakby też te umysły młodych

ludzi. 300 milionów, proszę Państwa. Wspomagała sama także różne cele badawcze w medycynie, między innymi badania nad nowymi lekami. No, była osobą oddaną swojemu, oddaną nie tylko środowisku, w jakim funkcjonowała, ale także po prostu społeczeństwu amerykańskiemu i nie tylko, bo te książki docierały również za granicę Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, dwa utwory teraz, które ona wykonuje tutaj w szerszym trochę składzie, bo pierwsza z tych piosenek to i Loretta Lynn tam się pojawia i Tammy Wynette, w drugim z kolei Emmylou Harris. Posłuchajmy dwóch kolejnych współprac, kolaboracji artystycznych Dolly Parton.

0: And you never will be. You're no good. No good.
1: Dziś podróżujemy, proszę Państwa, z Dolly Parton. W tej ostatniej piosence, poza Dolly, poza Emily Harris, jeszcze Sheryl Crow się pojawiła, czego nie zapowiedziałem. Proszę Państwa, Dolly Parton pomagała bardzo wielu młodym artystom także. Było oczywiste, że na tacy, może nie początkujący, ale ci artyści, którzy już zaznaczyli swoje miejsce na rynku muzyki country, ale jeszcze cały czas zdobywali popularność, zależało im na tym, na coraz szerszym zasięgu śpiewane przez siebie piosenek, bardzo często proponowali Dolly wystąpienie wspólne w studiu po to, żeby taka piosenka znalazła się na płycie, i tak się też działo. Ona pomagała również artystom z innych gatunków muzyki. Była osobą nieudającą nikogo, niczego, naturalną, pełną uroku, wdzięku, tak o niej mówiono. Mówię cały czas w czasie przeszłym, bo Dolly Parton 25 sierpnia w wieku 80 lat zmarła, niestety. Zaproponuję Państwu teraz no właśnie duet kolejnego artysty, którego bardzo cenię, z Dolly Parton, mianowicie Randy Travisa. W połowie listopada pojawi się nowy album Randy Travisa z utworami, które nigdy nie znalazły się na płytach. No po prostu gdzieś cały czas w magazynach wytwórni takie piosenki się znajdują. Tutaj z Dolly Parton wystąpi w piosence Do I Ever Cross Your Mind, a potem w western swingowym repertuarze żeby wystąpi Dolly najpierw z Rayem Bensonem w piosence Leave the Dead Cowboy, a potem sama, ale za to z Asleep at the Wheel, którym kieruje przecież Ray Benson, w piosence Baby Dale.